To jest Strefa Dread, Instytut Równowagi Basowej przy Trójce. Witam serdecznie, za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski, realizacja dzisiaj Beata Wolska i zapraszam do wspólnego spędzenia czasu przy około jamajskich wibracjach do godziny czwartej. To będzie kolejna magiczna noc w Trójce ze Strefą Dread, z takimi utworami jak ten przed chwileczką. Najnowszy, gorący singiel, dostałem go raptem wczoraj. Sean Paul, mega gwiazda jamajskiego dancehallu, zainspirował się wyjątkowym człowiekiem, Brashy One String, czyli tym słynnym jamajskim gitarzystą, który gra na jednej strunie na gitarze akustycznej i który podbił świat filmem Chicken in the Corn. Ta piosenka ma w chwili obecnej ponad 72 miliony odsłon na YouTubie. Coś niesamowitego. Sean Paul powiedział, że zobaczył Brashego na żywo i zainspirował się jego unikalnym stylem gry na gitarze jednostrunowej i urzekającą prezencją sceniczną. Możecie to również zobaczyć, gdy grają z żywym zespołem na pięknych wzgórzach otaczających Kingston. Piękny obrazek i no, piękna, chociaż smutna dosyć piosenka o przemocy na Jamajce. To było na dobry początek. Będzie dzisiaj kilka bardzo poważnych atrakcji. Spotykamy się z trzema bardzo ciekawymi propozycjami albumowymi. Będzie Capleton, King of Fire, gwiazda jamajskiego reggae i dancehallu od kilkudziesięciu lat, który po 16 latach powrócił z nową płytą Heights of Fire. Będzie Aza Lineage, której nowego albumu już troszeczkę liznęliśmy. Rebel Dauta, ta płyta bardzo ciekawy jamajski album. No i mamy Jamajczyka z Francji, Zion Heda, który był u nas już wcześniej, a teraz piękna epka zatytułowana Munity. Będzie też trochę polskiej muzyki i będzie gość, z którym będziemy się łączyć, z Ostrowa Wielkopolskiego, Jarek Wardawy, reprezentujący festiwal Reggae na Piaskach, o którym będziemy dzisiaj opowiadać i będziemy mieli dla was wejściówki. A już teraz mam kilka karnetów dwuosobowych na Ostruda Reggae Festival, który startuje 23 lipca i potrwa do 26 lipca. Jeżeli ktoś z was w tym tygodniu chciałby startować i dać sobie szansę na trochę szczęścia, to niech pisze. Strefa Dread, pisane razem, @polskieradio.pl. Dlaczego akurat tobie ten karnet powinien zostać przyznany? Teraz wybieramy się do Hiszpanii. Gorący numer, krwawe pieniądze. Dzisiaj poważnych tematów będzie sporo. Harny Roots to wokalista hiszpański współpracujący od dłuższego już czasu z Chalard 58, słynnym producentem z Barcelony. I razem panowie

La Panchita Records w radiowym eterze i Chalard 58 razem z Harney Rootsem. Piękny numer, bardzo porywające te klawisze. Normalnie wariactwo. Takiej muzyki dzisiaj będzie sporo. Teraz, szanowni państwo, przenosimy się do dalekiej Nowej Zelandii na spotkanie z Izraelem Starem, którego numer Aoteora Rastafari jest pewnego rodzaju manifestem Rasta z antypodów. Israel Bachanan to nowozelandzki wokalista, kompozytor, producent muzyczny, DJ. Jego ojcem jest legendarny nowozelandzki artysta reggae Mighty Asterix. No i on śpiewa, komponuje, układa bity. Jego muzyka rozpostarta jest gdzieś pomiędzy hip-hopem, EDM, reggae, jungle, smooth, soulem, no i roots reggae. Nagrywa w studiu Upper Hat niedaleko Wellington. Współpracował z wieloma gwiazdami jamajskiej muzyki. Zdobył już kilka ważnych nowozelandzkich muzycznych nagród, a ten singiel po prostu jest porywający.

Piękne to takie zbiorcze zawołanie i odpowiedź. Call and response to się nazywa w muzyce afrykańskiej, a tutaj w nowozelandzkim reggae znalazło również swoje zastosowanie. Teraz cofniemy się w historii. To się rzadko w ramach tej audycji zdarza, ale to jest zawsze dla mnie wyjątkowe, gdy odkrywam jakiś stary kawałek, którego często nie znałem albo zapomniałem, ponownie jakoś trafia na moją orbitę i odkrywam jego piękno. Zazwyczaj zdarza się to przy okazji różnego rodzaju reedycji. I nie inaczej jest tym razem, ponieważ VP Records na singielku wydało stary numer Sugara Minota, którego nie ma już z nami. Dokładnie sprawdzałem od 10 lipca 2010 roku. Wybitnego jamajskiego wokalisty i producenta, który w 1983 roku razem z legendarnym duetem Sly and Robbie stworzył numer Strictly Sensi na Redeemie Every Tongue Shall Tell. Piękny to numer przywołujący złote jamajskie czasy artystów, których już z nami nie jest, nie ma, ale pozostaje ich muzyka.

ostrzeżenie przed twardymi narkotykami ze strony Sugara Minota oraz duetu Sly and Robbie to dobre wprowadzenie do polskich korzeni. Może to brzmi paradoksalnie, ale tak to dzisiaj na playliście Strefy Dread się ułożyło. Przypominam, rozdajemy karnety na Ostruda Reggae Festival. Mail brzmi strefadread@polskieradio.pl. To ważne, bo zaraz będziemy rozdawać kolejne karnety na kolejny festiwal. I tytułem wprowadzenia do rozmowy z gościem, która już za chwilę, jeden z wykonawców, którzy w tym roku powracają na reggae na Piaskach, na festiwal, który odbywa się już najbliższy weekend w Ostrowie Wielkopolskim. Będzie to grupa Szaszamani, z którymi ostatnio razem walczyłem z pogodą na Culture Reggae Vibes. Opowiadałem o tym w audycji tydzień temu. Zagrali tam nasi ludzie, piękny koncert mimo niesprzyjających warunków. Udało im się przegonić słońce, co w jakiś sposób może być gwarancją na przyszłość, że tam, gdzie zagrają Szaszamani, tam pogoda gwarantowana. Słyszałem to pierwszy raz w Czechach. Wczoraj Igor przysłał mi ten kawałek. Nowa propozycja od Szaszamani. To jest piosenka, która nawiązuje do jednego z najbardziej fundamentalnych numerów reggae w interpretacji ich własnej, wspominającej Dżachówkę. To jest takie miejsce, salka prób, miejsce stworzone przez Tomka, perkusistę w domu, którego już niestety nie ma i dlatego nie ma Dżachówki, dlatego to jest wspomnienie. To była piękna salka prób, ale coś więcej również, miejsce integracyjne, miejsce, gdzie muzycy skupieni wokół Szaszamani regularnie spotykali się, jedli, rozprawiali, dyskutowali i razem grali. Piękna ta idea, byłem świadkiem. Szkoda, że nie ma Dżachówki, więc powspominajmy ją teraz razem z Szaszamanami.

0: Dżachowia, czyli po polsku Dżachówka, co za piękny pomysł. Szaszamani po raz pierwszy zapewne na radiowej antenie. A my już dzięki dobrodziejstwom telefonicznych łączy możemy mieć dzisiaj w audycji gościa. Jarek Wardawy, Ostrów Wielkopolski. Jarku, słyszysz mnie?
1: Słyszę dobrze. Dobry wieczór. Witam serdecznie ciebie i wszystkich, którzy nas słuchają.
0: O tej porze zapytam, czy nie obudziłem cię?
1: Nie, przecież jesteśmy umówieni od dawna na to spotkanie i z przyjemnością tutaj doczekałem i z przyjemnością tutaj otrzę sobie zęby na naszą rozmowę, żebyśmy wymienili się dobrymi wibracjami, zanim się zrobimy to osobiście.
0: A myślałem, że powiesz, że jest taki natłok roboty przed festiwalem, że ty i tak nie śpisz do rana, bo przekładasz pliki, stawiasz płoty, planujesz całą logistykę, ale tak widzę nie jest.
1: Czasami dobrze odetchnąć innym powietrzem przed takim mocnym spięciem, które nas już czeka za niespełna tydzień, i dobrze odetchnąć morskim powietrzem, bo jestem akurat nad morzem, ale to tym lepiej, że w takich okolicznościach przyrody możemy to zrobić.
0: Ale masz fajnie. Ja powiem ci, że ja nad morzem jeszcze nie byłem i w perspektywie reggae na piaskach, na które się wybieram w najbliższy weekend, już również marzę o tym, żeby się po prostu wykąpać nad zalewem piaski Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim. Czy będzie to możliwe?
1: A jak najbardziej. Ci, którzy byli, którzy przyjeżdżają do nas co roku, a jest taka grupa spora ludzi, którzy pojawiają się rok w rok, wiedzą doskonale, że miejscówka koncertowa jest powiedzmy 100-150 metrów od brzegu jeziora, zalewu dokładniej rzecz biorąc. Jest piękna plaża, jest plac zabaw dla dzieci, są boiska sportowe dla dorosłych i to wszystko jest bardzo, bardzo kompaktowe i wszystko jest w zasięgu ręki. Pole namiotowe, które mamy przez płot dosłownie z miejscem koncertów. No i to wszystko nazywa się Piaski Szczygliczka i w tym wszystkim, no już 26 rok gramy Festiwal Reggae na Piaskach.
0: Miejsce idealne. 26 rok, to jest bardzo długa historia. Ja powiem ci, że przejrzałem dzisiaj historię promowania przeze mnie w moich audycjach waszego festiwalu i znalazłem przynajmniej 4 zdjęcia z twoich osobistych wizyt u mnie promujących festiwal, a jeszcze przecież w innych latach się łączyliśmy, więc to jest długa historia. Jarek, powiedz...
1: Tak, to jest bardzo długa historia i zawsze, zawsze bardzo fajna. No może w przyszłym roku, może w kolejnych latach uda się tu wpaść osobiście, ale rzeczywiście przed festiwalem nie jest to takie łatwe.
0: Jarek, powiedz, dla tych, którzy przyjeżdżają na festiwal regularnie, jakie są zmiany? Bo zawsze są jakieś zmiany takie logistyczne, tak. Jakieś testuje się jakieś nowe rozwiązania organizacyjne, logistyczne. Czy w tym roku również planujesz jakieś takie szacher-macher, byśmy powiedzieli?
1: Tak, myślę, że będzie kilka takich zmian. Miejsce podstawowe całego wydarzenia, czyli ten ośrodek nad jeziorem Piaski Szczygliczka, pozostaje takie samo. W tym roku przenosimy miejsce, gdzie będą się działy wydarzenia piątkowe, czyli Noc Sun Systemów, która nie będzie tym razem na plaży nad jeziorem, tylko będzie na terenie ośrodka. Chcemy, żeby wszystko było właśnie bardzo kompaktowe, żeby było jak najbliżej ludzi, którzy do nas przyjeżdżają, no bo to oni są tutaj najważniejsi, w związku z tym rezygnujemy w tym roku z tego wychodzenia na żywo i gramy sound system właśnie w środku na terenie tego ośrodka, nie na dużej scenie, będzie postawiona mniejsza scenka, która tam mniej więcej dla ludzi, którzy przyjeżdżają w okolicy stanowisk z gadżetami, gastronomii i tam będziemy się bawić i tam będziesz miał okazję również sam występować, a to wszystko już w piątek 10 lipca, a 11 lipca myślę, że nowością będzie coś, co absolutnie po raz pierwszy w tym roku robimy, czyli najabingi na piaskach. Myślę, że słuchacze twojej audycji wiedzą mniej więcej, co to jest najabingi, ale może nie do końca. To taka starojamańska tradycja, która polega na tym, na wspólnym graniu na bębnach, na

0: melorecytacjach, na zaśpiewach i na tym, że dołączają się ludzie do tego, co zaczyna się dziać i buduje się i rośnie. I tak właśnie chcielibyśmy, żeby było również w sobotę 11 lipca, dlatego że zapraszamy ludzi ze swoimi bębnami, my stawiamy też trochę swoich bębnów. Wszystko po to, że nasza ekipa rozpocznie i liczę na to, że wspólnie połączymy i zrobimy taką małą społeczność, takie poczucie wspólnoty, które będzie łączyło zarówno tych, którzy przyjechali na festiwal w charakterze publiczności, jak i wykonawców, a pewnie i organizatorów. W jednym pulsującym jamajskim rytmie na jabingi, na piaskach spróbujemy coś takiego zrobić po raz pierwszy. To nie są warsztaty, podkreślam. To jest coś innego, bo my tutaj nie wymagamy, czy ani niczego nie uczymy, ani niczego nie wymagamy. Po prostu zapraszamy po to, żeby się połączyć i żeby być razem.
1: No niesamowite. Przypomina to zarówno te ceremonie, w których razem uczestniczyliśmy na Jamajce w Rastakampie, jak i pamiętam mój pierwszy kontakt w ogóle z bębnami na jabini na festiwalu jarocińskim Kręgi Słomy obok hotelu przy wejściu. Ty zapewne też pamiętasz,
0: oczywiście,
1: że stali ci ludzie z boku z bębnami i bębnili i to przywołujesz taką piękną tradycję wspólnego grania. To jest ciekawy pomysł, muszę powiedzieć.
0: To jest trochę, oczywiście to, co widzieliśmy w Rastakampie, to była inspiracja. To jest to, co tam po raz pierwszy ja zobaczyłem, może widziałeś to już wcześniej i to była inspiracja. Natomiast też będzie trochę co innego niż robił to Jurek Słoma, którego cały czas mam na myśli, który był u nas i którego serdecznie pozdrawiam i pewnie jeszcze się spotkamy kiedyś na piaskach. Być może właśnie w bębniarskim klimacie. Ale tutaj różnica jest przede wszystkim w rytmice całej, no bo na jabingi to jest bardzo charakterystyczny jeden rytm. Tam każdy grał to, co chcemy. Ten rytm główny będziemy, że tak powiem, dyktować, podawać na początku i ludzie do tego będą się tutaj dołączać. I to jest ta różnica. A reszta tak naprawdę to się okaże. To zobaczymy. Na spontanie, bo to takie właśnie ma być, bez sztywnych ram, a przede wszystkim łączące ludzi, bo to jest najważniejsze.
1: Rozumiem, że to nie jest planowane na scenie z mikrofonami, tylko w takim akustycznym settingu.
0: Jak najbardziej. Znaczy oczywiście tam mikrofony będą do komunikacji, ale nie jest to absolutnie wydarzenie na scenie.
1: Bo
0: to będzie łatwo zapamiętać, myślę, że będzie, no bo bodajże wczoraj ogłosiliśmy już dokładnie taki godzinowy line-up i to będzie pomiędzy koncertem Szaszamana i Obidaja. I wtedy będziemy grali to na jabingi.
1: Jarek, za chwileczkę porozmawiamy sobie o wykonawcach tegorocznego festiwalu. Powiedz tylko, ile karnetów mamy do rozdania i czy jest jakieś zadanie specjalne wyznaczone przez ciebie?
0: No powiedzmy dwie dwuosobowe wejściówki, które rozdamy, ale musimy jeszcze jakiś konkurs wymyśleć tutaj ciekawy, który będzie.
1: No to my pomyślimy, wy też się szykujcie, zanotujcie jeszcze raz maila strefa@polskieradio.pl. Za chwilę będzie zadanie, a tymczasem posłuchamy grupy, która powraca po 30 latach od założycielskiego spotkania. Zagrają na Reggae na Piaskach, zagrają później w Ostródzie. Wrocławska, można powiedzieć, legenda już, grupa Tumbao i kawałek Ani w nocy z płyty Rise My Soul 2002 rok.

0: Ani w nocy, wrocławska grupa Tumbao. Muszę przyznać, że powróciłem do ich muzyki po dłuższej, przynajmniej kilkuletniej przerwie i przyznaję, że ciągle to pięknie brzmi. Na drugim końcu naszego telefonicznego łącza Jarek Wardawy, organizator festiwalu Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim, który odbywa się już w najbliższy piątek i sobotę, i to jest 26. edycja tego festiwalu, który regularnie promuje na antenie Strefy Dread. Jarku, wspominałeś o dwóch dniach, wspominałeś o sesji na Jabini, o sound systemach. O sound systemach to może ja powiem, że występuje tam ksiądz Maken pierwszego dnia, sound system night razem z Ashwagandha Sound System z Poznania. To jest twoje pierwsze podejście do ściągnięcia prawdziwego takiego sound systemu własnej roboty, czy to już bywało wcześniej na Piaskach?
1: Nie, no gramy w ten sposób już od ładnych paru lat.
0: Co roku przyjeżdża jakiś inny sound system, tak?
1: Tak, generalnie staramy się, żeby, chociaż nie, co jakiś czas, jak sobie tutaj sięgnę pamięcią, się powtarzają, ale zasadniczo staramy się, żeby jeżeli już się sam system powtórzy, no to wtedy, żeby byli zupełnie inni wykonawcy, którzy tutaj grają przy jego pomocy. Także w tym roku porozumieliśmy się z sound systemem Ashwagandha z Poznania. Do tego tutaj nas też zaszczycisz we własnej osobie swoją obecnością, no i tak będziemy się bujać do

0: Do późnej nocy, przypominam, a na terenie ośrodka, nie na plaży nad jeziorem w tym roku.
1: Od godziny 17 już w piątek, żebyście się nie spóźnili, weźcie tak, wcześniej sobie wolne z pracy.
0: Nawet jeżeli się spóźnicie, to będziemy na was czekać. To jest spokojna rozbiegówka, tak to traktujemy. Nie będzie oficjalnego otwarcia ani przecinania wstęg, bo nigdy nie było. Zaczniemy grać około godziny 17 i to będzie już w piątek, 10 lipca.
1: No i podobnie jest w sobotę, że scena startuje o tej magicznej 17. Zaczyna, widzę, Kinior.
0: Tak, to jest bardzo ciekawa postać, bardzo zasłużona dla polskiego reggae. Powiedziałbym, że jeden z takich fundamentów tej muzyki w Polsce. No bo przecież człowiek, który zaczynał od muzyki jazzowej, nawet free jazzowej. No a potem, jeśli chodzi o reggae, to no Young Power po drodze i mnóstwo innych zakręconych mniej i bardziej projektów. Ale z punktu widzenia reggowego, no to oczywiście trzeba wspomnieć o zespole Izrael, z którym grał przez sporo lat, grał koncertowo. Władek był u nas nawet z Izraelem w 2013 roku na tym pamiętnym koncercie, który mamy cały gdzieś tam w archiwach przepasnych naszych wideo. W 2013 roku Izrael zagrał przepiękny koncert, oczywiście z Afą, z Robertem Bryleckim, z Kelnerem, z Darkiem Alejonkiem i z wszystkimi pozostałymi członkami. Tam też był Władek, no i Władek powraca tym razem ze swoim składem regowym.
1: A co to jest za skład? Z kim on gra? Bo to jest też taka efemeryczna trochę działalność Włodka, który ma tych projektów, wydaje mi się, kilka różnych i zmienia składy. Czy ty widziałeś ten zestaw? Czy to wiesz, czego dokładnie się spodziewać?
0: Widziałem, że bardziej powinienem powiedzieć, że go słyszałem. Włodek to jest człowiek, któremu trzeba dać wolną rękę.
1: Tak, dokładnie.
0: Można mu zaufać. Ja mu zaufałem, bo wiem, że wszystkiego, czego się dotknie, robi to dobrze, robi to z wyczuciem i on wie, co robi. Zaufałem mu. Nakreśliliśmy razem kierunek tego projektu, bo to jest w ogóle słowo, które w Ostrowie bardzo lubimy. Co roku od ładnych paru lat powtarzamy i albo bierzemy udział w tak zwanych projektach, albo współtworzymy te rzeczy.
1: No, tak. Czyli to wydarzenia było jakby zaplanowane, tak, specjalnie pod kątem
0: specjalnie
1: festiwalu.
0: Specjalnie na festiwal i myślę, że tak należy traktować Kinior Reggae Sound.
1: A co oprócz tego w line-upie?
0: Oprócz tego, jak to jest typowe i takie charakterystyczne chyba dla Festiwalu Reggae na Piaskach, staramy się, żeby było jak najbardziej korzennie, bo to jest taki chyba wyznacznik, który sami sobie tutaj założyliśmy. Dlatego zagranicznym headlinerem będzie taki właśnie zespół, czyli po tym razem nie sięgamy do Jamajki, tylko do Europy, bo będzie to zespół Obidaja z Francji. Zespół, który znam też od kilkunastu lat. Powiem szczerze, że przez na dobrą dekadę straciłem też ich tutaj z widnokręgu, ale powrócili w znakomitej formie z pięknym albumem bodajże dwa lata temu.
1: W ubiegłym roku. Grałem go w audycji nawet, tak? Dzisiaj spojrzałem na playlisty.
0: W ubiegłym roku, tak. Tak. Przepiękny album i to właśnie wtedy nawiązaliśmy z powrotem kontakt i tak słowo do słowa stwierdziliśmy, że bardzo pasują, no bo przyznasz przecież, że paradoksalnie Roots Reggae gra się więcej teraz pewnie w Europie niż na Jamajce, bo na Jamajce królują nieco inne.
1: To paradoks, ale to prawda.
0: Ale tak jest. Stety albo niestety, ale po prostu tak jest. Dlatego sięgamy po zespół z Francji, zespół Obidaja, ale to tylko tak na początek, dlatego że będzie też najbardziej korzenny polski zespół, czyli Szaszamane w zupełnie nowej odsłonie, czyli już powracają do nas po raz bodajże czwarty, ale teraz z nowym materiałem, który też nawet dzisiaj prezentowałeś, z nowym chórkiem, z nowymi muzykami i z tym starym, dobrym przywiązaniem do korzeni. I zespół Tabu, który powraca do nas po też ładnych paru latach. Jak sobie przypomniałem, w co nie mogłem wręcz uwierzyć, oni po raz pierwszy grali u nas w roku 2005, czyli ponad
1: na samym początku, to chyba sam początek kariery Tabu, tak.
0: Tak, oni ze 2-3 lata grali chyba wtedy tutaj dopiero, no taka nieopierzona załoga jeszcze, która przyjechała wtedy do nas, no od tego czasu zrobili ogromny postęp, naprawdę ogromny

0: postęp i Tabu jest przecież stałym bywalcem nie tylko festiwali regowych, ale bardzo dużo grają, wystarczy zajrzeć na ich stronę, grają różnego rodzaju koncertach, czy większych jakichś eventach takich plenerowych. No i cieszę się, że dzięki temu, że w tym roku nieco przesunęliśmy termin naszego festiwalu, udało się to tak zrobić, żeby to po pierwsze nie kolidowało z innymi festiwalami w Polsce, a po drugie, że udało się dzięki temu sprowadzić zespół Tabu.
1: No i Tumbao, wisienka na torcie, który graliśmy przed chwileczką, to zamyka program.
0: Kolejny spektakularny powrót po tym, jak pojawili się na jednym z festiwali u nas w Ostrowie Wielkopolskim. No i tak w międzyczasie ustaliliśmy, że to pytanie...
1: No właśnie, niech padnie pytanie. Niech padnie pytanie, Jarek.
0: Czyli ja mam je zadać, tak?
1: Tak, ty je zadaj.
0: Dobrze, no to bardzo proszę, żebyście sięgnęli albo do swojej pamięci, albo gdzie chcecie i odpowiedzieli na pytanie konkursowe. Ile razy zespół Tumbao występował na festiwalu Reggae na Piaskach i kiedy to było, w którym roku było po raz pierwszy? Kiedy było, w którym roku?
1: Researcherzy, start. Czekam na wasze głosy. Strefa Dread, @polskieradio.pl. Jarek, czego ci życzyć na koniec na festiwalu? Na pewno
0: ja wiem,
1: dobrej
0: czego,
1: pogody
0: ja wiem,
1: optymalnej.
0: Czego. Tak, dokładnie od tego chciałem zacząć. Oczywiście, że dobrej pogody, bo to jest jednak bardzo ważne, pomimo tego, że przypomnę, my gramy pod wielkim namiotem i tak naprawdę pogoda nam tutaj jest niestraszna, ale zawsze przyjemniej i fajniej jest wtedy, kiedy jest ciepło, kiedy jest słonecznie i kiedy możemy pobyć ze sobą również na dworze. No, 10-11 lipca, jak to u nas, będą stoiska, będzie kuchnia egzotyczna, będą w tym roku bębny, będzie duża scena, będzie sound system, no i wszystko, czego brakuje, to wy. Także przyjeżdżajcie, bądźcie z nami, bo chcemy dla was przygotować kolejny festiwal, na którym będziecie się dobrze czuli, bo to jest najważniejsze. Spędzimy razem czas, przypomnimy sobie stare rzeczy, porozmawiamy o nowych i no, pobędziemy trochę razem.
1: Jarek Wardawy, Reggae na Piaskach, Ostrów Wielkopolski. Przypominam, Jarek rozdaje dwa podwójne karnety na Reggae na Piaskach już w najbliższy weekend, piątek i sobota w Ostrowie Wielkopolskim. Piękne, magiczne miejsce, Piaski, Szczygliczka. Zawsze mam problem z tym słowem, muszę ci powiedzieć, nie jest łatwe do wymówienia.
0: Zwłaszcza o tej porze, tak, zgadzam się.
1: Jarek, dziękuję ci bardzo za rozmowę i do zobaczenia w piątek.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie, za możliwość opowiedzenia o festiwalu Reggae na Piaskach. No i zapraszam w przyszły weekend do Ostrowa Wielkopolskiego.
1: Jarek, Jarek Wardawy był naszym gościem, a my teraz słuchamy grupy Obidaja, Two Face Rasta z ich ostatniego albumu New Chapter.

Obidaja na festiwalu Reggae na Piaskach w najbliższą sobotę w Ostrowie Wielkopolskim. Przypominam, dwa podwójne karnety dla tych, którzy napiszą, w jakich latach i ile razy Tumbao grało w Ostrowie Wielkopolskim na festiwalu i w którym roku grało pierwszy raz. To nie jest trudna informacja, należy troszeczkę pogrzebać i warto do Ostrowa się wybrać. Obidaja to jest zespół, który przez dłuższy czas milczał. W 2011 roku pojawili się w Polsce po raz pierwszy. Wtedy zagrali jakiś oszałamiający koncert na Regenwalde w Darłówku. Mnie tam nie było, ale to jest wydarzenie, stało się historyczne, wręcz wspominane przez wiele lat przez Czarnego. Później jakoś cicho było i powrócili z tą płytą, której słuchaliśmy przed chwileczką i której słuchaliśmy kilka miesięcy temu w Strefie Dread. Tutaj, jeżeli ktoś jest zainteresowany, niech odnajdzie w podcastach. To piękna płyta, piękna kapela, wbrew panującym trendom, również jak Jarek wspominał, na Jamajce konsekwentnie lansują muzykę taką, którą kiedyś grali Gladiators, Israel Vibration i wiele innych wokalnych jamajskich trio. A to jest w dodatku kwartet, czyli śpiewa czterech facetów wspartych bardzo dobrymi muzykami. I do pierwszej płyty Obidaja jeszcze chciałem powrócić, albumu zatytułowanego tak samo jak nazwa zespołu, wydanego w 2012 roku, gdzie zapamiętana została cudowna piosenka o reggae. Sweet Reggae, Obidaja.

Godzina trzecia, przypominam, że słuchacie Trójki, audycji Strefa Dread. Mirosław Maken-Dzięciołowski prezentuje korzenne brzmienia. Grupa Obidaja z Paryża już w sobotę na jedynym polskim koncercie na reggae na piaskach, a my przenosimy się w krainę jamajskiej wokalistki Azy Lainich, której singla z nowego albumu z Jesse Royalem i Brandonem Rootsem No Vagabond prezentowałem niedawno, a teraz przechodzimy do całej płyty.

Dużo takiego rewolucyjnego, żarliwego ducha w muzyce Azy Lineage. Rocznik 1989. Płyta Rebel Dauta, a słuchaliśmy Rebeliantów w mieście, kawałka, który rozpoczyna ten krążek. Azy Lineage, tak naprawdę Dana Bernard, jest samoukiem, autorką tekstów, wokalistką, pochodzi z Kingston. Jej rodzice byli nastolatkami, w związku z tym wychowywała ją głównie babcia. Od

najmłodszych lat Aza pozostawała pod wpływem reggae i hip-hopu i w dużej mierze dzięki sound systemowi Sirius Gold, który należał do jej kuzynów i inspirował jej codzienne życie. Pierwszy kawałek zarejestrowała w wieku 16 lat i był to dub plate dla jednego z nowojorskich sound systemów. Wkrótce poznała wielkiego mistrza jamajskiej muzyki Kinga Jamiego czy Prince'a Jamiego. Wcześniej nawiązała z nim współpracę. Piosenka Sound System wydana w 2019 roku to był spory hit, a teraz powrócili ze wspólnym albumem. Kawał dobrej muzycznej roboty, trzeba powiedzieć. I kolejna wspaniała dziewczyna z Jamajki, która wkracza na światowe salony pełnoprawnym albumem, na którym jest dużo pięknej muzyki i dużo ciekawego słowa. Tak jak w kawałku Bad Son, zły syn, który opowiada dramat rodziców, którzy mają syna, który zszedł na złą drogę. Posłuchajmy.

To była piosenka o sprawach. A za chwilę będzie trochę piosenka o babach, czyli generalnie mówiąc lovers song, miłosna piosenka, bo reggae jest kombinacją, jak dobrze wiecie, lekkich i ciężkich tematów. I można to również odnaleźć na tym albumie, który jest również

nosi świetna wokalistka Aza Lajnicz. Tutaj spotyka się z legendą Johnem Osbornem, prawdziwym królem dancehallu, we wspólnym numerze A Rub-a-Dub. Jedziemy!

Rebel Dauta, czyli Aza Lajnicz i jej nowa płyta, płyta, która wybrzmiewa takimi klasykami, bo to jest nowe podejście do klasyka Johnny Osborna z 1983 roku, kawałka Dance With You. I można sobie wyobrazić, że ten gentleman pięknie ubrany po jamajsku, zapewne w jakimś garnierku albo kapelusiku, podrywa młodą dziewczynę i tańczą w parze przy takim pięknym rytmie na Sound Systemie, bo teraz jeszcze jedna piosenka o sound systemach, gdzie Aza Lajnicz wymienia nawet imprezy, które odbywają się w Kingston w przeciągu tygodnia w różnych miejscach. Tam to są takie brandy, marki, Dancehall Mondays i tak dalej, i tak dalej. Te nazwy padają w tym kawałku. Piękny hołd dla kultury sound systemów. Po raz ostatni ze swojej najnowszej płyty Aza Lajnicz.

Świeże jamajskie wibracje, które docierają do strefy dread z całego świata, z różnych źródeł. To była płyta Azy Lajnicz, Rebel Dauta. Polecam wam w całości, wydana przez VP Records. No chyba tydzień temu, w ubiegły piątek, o ile się nie mylę teraz. Płyty wydaje się w piątek po to, żeby trafiały do radaru premier. Tak to chyba technicznie wygląda. Kolejny ważny album jamajski powraca Capleton, który wydał ponad 15 albumów studyjnych w trakcie swojej kariery, która rozpoczęła się już pod koniec lat 80. To były takie płyty jak Prophecy z 95 roku, czy More Fire z 2000 roku. Miał takie hity jak Jaja City czy Who Dem. Nominowany był do nagrody Grammy. Generalnie od wielu lat należy do ścisłego grona największych gwiazd jamajskiej muzyki pomiędzy świadomym dancehall a reggae. No i 16 lat jednak nie było żadnego albumu z jego strony. Nadszedł ten czas, żeby zaprezentować wam Heights of Fire i na dobry początek mega killer Red Again.

Nie chcemy już przelewu krwi, bo oto nadciąga fireman, strażak. Najważniejszy strażak w jamajskiej muzyce, człowiek, który w każdej chyba piosence lansuje fire. I ci, którzy widzieli jakieś obrazki z jego spektakularnego koncertu na festiwalu Regaland w Wielkiej Brytanii w sierpniu ubiegłego roku, widzieli, że ten jego stały element wizerunku został jeszcze dodatkowo podkręcony wizualizacjami, gdzie ten płomień tam pojawiał się w każdym momencie, kiedy ogarniał budowlę świata i generalnie, gdy Capleton wchodził na scenę, to Burning Fire. Pamiętam, że robiłem z nim wywiad do Strefy Dread, gdy pojawił się na festiwalu Regałowisko w Bielawie i pytałem go o to palenie, o to fire, putting fire, burning room i tak dalej, i tak dalej. I on powiedział, że to, żeby brać pod uwagę to, że to jest tylko metaforyczne, że on w żaden sposób do żadnej przemocy nie nawołuje. A ognia w jego muzyce mu nigdy nie brakuje i ta płyta jest na to dowodem. Ciekawy album, dużo muzyki skompilowanej z dorobku czterech producentów, głównie związanych ze szwajcarską wytwórnią Evidence Music, Little Lion Sound, Derrick Sound i Lantern Loop się również pojawia z Francji, więc nie do końca taka spójna płyta. No i charakterystyczne jest to również, że nagrana przez Europejczyków, a nie przez Jamajczyków, za wyjątkiem oczywiście samego mistrza ognia. Indie Game to piękny przykład tego, że Capleton oprócz krzyku potrafi również pięknie zaśpiewać.

Capleton, Little Lion Sound i Mista Savona z dalekiej Australii, facet odpowiedzialny za Havana Meets Kingston, razem w kawałku Indie Game, jednym z tych, które wybrałem dzisiaj do prezentacji płyty Heights of Fire, wydanej przez Evidence Music. Powrotu Capletona. W międzyczasie sprawdziłem swoją skrzynkę mailową, zostałem kompletnie zasypany różnymi przekazami od was, głównie związanymi z festiwalem w Ostródzie. Technicznie wygląda to tak, że jutro jak wstanę, przejrzę tą korespondencję i ci, którzy zostaną wybrani, zostaną o tym poinformowani. Więc jeżeli do jutra wieczora nie dostaniesz potwierdzającego maila, próbuj za tydzień, to jeszcze nie koniec. Festiwal 23 lipca dopiero startuje. Oczywiście przed samym festiwalem będzie specjalna strefa Dread poświęcona tegorocznej 25. edycji Ostróda Reggae Festival, gdzie dotarł również Capleton w 2015 roku. I pamiętam, że był upał, a on chodził po backstage'u w takiej grubej, zimowej, puchowej kurtce. Nie mogliśmy się nadziwić, czemu jest mu tak zimno? A on może po prostu świeżo przyleciał z Jamajki, chociaż u nas wtedy wcale zimno nie było. Po raz pierwszy wystąpił w Polsce w Warszawie w 2008 roku, 5 lat później w Bielawie, potem 2015 Ostróda i to był chyba jego ostatni show w Polsce. Mam nadzieję, że powróci z tą ciekawą płytą Heights of Fire, z której mam jeszcze jedną mocarną propozycję. Na hip-hopowym rytmie Capleton razem z Damianem i Stevenem Marleyem.

Diabelski Babylon, Capleton na koniec spotkania z albumem Heights of Fire. Muzyka ma ścisły związek z życiem, również z historią ludzkości, ze sprawami społeczno-politycznymi i ja lubię czasami nawiązywać do różnych wydarzeń, które dzieją się w świecie. Dopiero co zakończyła się wielka uroczystość z okazji 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych. 4 lipca 1776 roku przyjęta została Deklaracja Niepodległości, która wyzwoliła ten kraj z okowów Brytyjczyków i dała mu niepodległość. To z dzisiejszej perspektywy trochę gorzka historia, szczególnie gdy patrzy się na ostatnią faktografię amerykańską, na to, co w tym kraju się dzieje, nawet na ten głupi skandal z tym legendarnym basenem w Waszyngtonie, który został kompletnie położony przez administrację prezydenta. I ja muzycznie chciałem do tej rocznicy również trochę w taki sposób gorzki nawiązać, bo chociaż bardzo szanuję wielu Amerykanów i mam tam wielu przyjaciół i mam wielki szacunek dla tego kraju, to również trzeba patrzeć na amerykańskie dokonania z pewnym marginesem. I o tym opowiada amerykańska grupa Consolidated w 1990 roku. Kapela, która łączyła

0: zaangażowany hip-hop spod znaku Public Enemy z industrialem, funkiem i dubem w dobrym stylu Tuckhead Adriana Sherwooda. I wypowiadała się radykalnie przeciwko zapędom polityków i korporacji. America Number One, tak zatytułowany był ich hit. Nie pozwól im oszukać cię legitymizacją ich mitu. Mitu, który lubią nazywać w mediach, polityce i rozrywce, zwłaszcza pieprzonym rock'n'rollu, Ameryką Number One. Ameryko, jesteś Number One. Posłuchajmy.
1: In the media, in politics, and in entertainment, especially fucking rock and roll, America.

0: Ameryka numer jeden to kłamstwo, narzędzie propagandy wstrzyknięte w psychikę amerykańskiego konsumenta, aby zalegalizować ponad 100 lat imperializmu. Agresja i interwencja przymusowa to jest skonsolidowany apel do młodzieży Ameryki, by kwestionowała autorytet i motywy swoich rodziców, wychowawców, rządu i mass mediów. Boże błogosław Ameryce. Consolidated 1990 rok. Pamiętam, jak ludzie bawili się, gdy grałem to na swoich pierwszych sound systemach. Z okazji 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych, z pozdrowieniami dla wszystkich pozytywnych ludzi stamtąd. Teraz stały punkt Strefy Dread, który regularnie powraca, czyli piosenka z winyla. Mamy już w pogotowiu piękną czarną płytę. Wprawdzie w tym cyklu ten artysta już się pojawiał, ale jeszcze nie z long playem, tylko z małym singlem. A ten long play to jest w ogóle jedna z najpiękniejszych winylowych płyt, jakie mam w swojej kolekcji. Bardzo lubię muzykę stworzoną przez Oku Onwuore z Jamajki, legendarnego dubowego poetę, razem ze Szwajcarami z The 18th Parallel. Całość ukazała się na płycie I've Seen, Fruits Records, 2019 rok. Później mogliśmy zobaczyć to na żywo w Ostródzie, a ja do tego albumu często powracam. Pięknie brzmi, super teksty, świetne klimaty i posłuchajmy kawałka Don't Like It, prosto z czarnej płyty. Beata odpala!
1: My fellow Jamaicans, good evening. This afternoon, the cabinet took the decision to issue a proclamation declaring a state of public emergency for the corporate area, effective 6 p.m. today.
2: We're not here to fight against flesh and blood, but against spiritual wickedness in eye and in

prosto z czarnej płyty I've Seen. Album ma 7 lat, odpowiada za niego Oku Onuora i formacja The 18 w Parallel ze Szwajcarii. Cudowna muzyka. Niestety czas nie jest z gumy i musiałem wywalić z dzisiejszej playlisty najnowszy dorobek Zion Heada. Do tej epki na pewno jeszcze powrócę, prawdopodobnie za tydzień, bo to jest mnóstwo dobrej muzyki pomiędzy Jamajką a Francją. A na koniec wrócimy do Polski, bo oto Maja Kleszcz, moja koleżanka z czasów kapeli ze wsi Warszawa, powraca z kolejną piosenką zapowiadającą jej nowy album Nieklikalność. Maja to bardzo oryginalna polska wokalistka, niespokojny duch, oryginalna postać, która po odejściu z kapeli ze wsi Warszawa tworzyła razem z Incarnations i tworzy muzykę teatralną, ciągle w duecie z Wojtkiem Krzakiem, swoim mężem, który w przypadku tego nowego materiału odpowiada za warstwę i słowną, i muzyczną. Tutaj Maja spotyka Wojtka Waglewskiego i to jest niesamowite spotkanie. Duet Mai i Wojtka jest artystyczną opowieścią o tym, co przez wieki dawało nam siłę, a o czym dziś zapominamy. To przy ogniu dawaliśmy sobie moc, wymieniając się witalnością i wiedzą. Mimo tysięcy lat nic się w naszej naturze nie zmieniło. Więc ja zapraszam was do ognia, wy zaproście mnie do ognia, a generalnie zaśpiewa Maja i Wojtek.

za wcześnie, żeby spać, albo za późno, żeby spać, bo za oknem już robi się jasno, docieramy do godziny 4 i pozostała nam ostatnia psychodeliczna bardzo pozycja na dzisiejszej playliście. DJ Grzyb powraca i robi to w absolutnie wyjątkowym stylu. The Return of DJ Grzyb. DJ Grzyb to Matt Brzezny z The Make Believe Ensemble oraz grupa muzyków, wśród nich m.in. Milo Curtis, Andrzej Dudek-Durer, Nafta czy Marysia Osu. Ciekawa płyta na pograniczu muzyki etnicznej, elektronicznej, downtempo, ambientu. Generalnie bardzo dużo się dzieje. Jestem zaintrygowany tym albumem. Ukazał się on również na winylu i posłuchajcie na koniec wyprawy w gęstą atmosferę mgły, rytuałów, leśnych duchów i psychodelicznych wizji. The Stoned Devil, upalony diabeł, i być może zmieści się nam jeszcze jeden kawałek z tej ciekawej płyty DJ-a Grzyba. A ja już żegnam się z wami. Instytut Równowagi Basowej przy Trójce, znany jako Strefa Dread, kończy nadawanie na dzisiaj. Realizacja Beata Wolska. Dziękuję. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jeden z największych festiwali w Europie, a na scenie jedna z największych ikon szkockiej muzyki. Występ Simple Minds sprzed roku ze szwajcarskiego Paleo Festival. Na antenie Trójki już dziś. Do usłyszenia tuż po 19:00. Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Ranny wzmacniacz.
4: Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś uzupełnienie przeglądu twórczości ikony dream popu Hope Sandoval. Artystka o wyjątkowej osobowości scenicznej, skrajnie nieśmiała, introwertyczna, w trakcie koncertów stojąca nieruchomo, często w niemal całkowitej ciemności. Do tego wyjątkowy, hipnotyzujący, zmysłowy głos. Przejdźmy do muzyki. Zaczniemy od czwartego albumu zespołu Mazzy Star. Płyta ukazała się w roku 2013 i jako pierwsza piosenka In the Kingdom.

To były piosenki z płyty Seasons of Your Day grupy Mazzy Star. Album ukazał się w roku 2013. Tytuły piosenek: In the Kingdom, California i Come on Burn. Wspominałem o tym, że Hope pojawiała się w charakterze wokalistki w nagraniach innych artystów i za chwilę taki przykład. Posłuchamy utworu z singla grupy Massive Attack, The Spoils, rok 2016.

Massive Attack i Hope Sandoval, The Spoils. W tym samym 2016 roku ukazał się ostatni jak do tej pory album pod szyldem Hope Sandoval and the Warm

Hope Sandoval and the Warm Inventions Until the Hunter. Tytuły piosenek Salt of the Sea, The Peasant i Let Me Get There. To tyle, jeśli chodzi o piosenki i twórczość Hope Sandoval w dzisiejszej audycji. Teraz przechodzimy do innego tematu. W tym roku minęła 80. rocznica urodzin Syda Barretta, założyciela i pierwszego lidera zespołu Pink Floyd. Z kolei za parę dni przypada 20. rocznica śmierci artysty. Dziś w trójce sporo nagrań z jego udziałem. Zaczynamy od The Piper at the Gates of Dawn zespołu Pink Floyd, przełomowego albumu muzyki psychodeliczno-rockowej.

Astronomy Domine, Lucifer Sam i Matilda Mother. To były utwory z płyty The Piper at the Gates of Dawn, debiutancki album grupy Pink Floyd z roku 1967. Największe sukcesy Pink Floyd miały miejsce oczywiście już po odejściu Barretta, niemniej jednak płyta debiutancka przez wielu fanów i krytyków uważana jest za jedną z najlepszych w dorobku formacji Pink Floyd.

Interstellar Overdrive, The Gnome i Bike. Śpiewał Syd Barrett, grała grupa Pink Floyd. Kilka kompozycji Syda z najwcześniejszego okresu działalności Pink Floyd ukazało się tylko na singlach zespołu, w tym samym zresztą roku, co płyta The Piper at the Gates of Dawn, czyli 1967. I teraz posłuchamy właśnie tych utworów jako pierwszy Arnold Lane.

To były piosenki autorstwa Syda Barretta, które ukazały się na singlach Pink Floyd w roku 1967. Dwie pierwsze z nich, czyli Arnold Lane i See Emily Play, całkiem nieźle radziło sobie na listach przebojów, oczywiście w Wielkiej Brytanii. Jako trzeci Apples and Oranges. Przejdźmy teraz do debiutanckiej płyty solowej Barretta, The Madcap Loves. W nagraniach wzięli udział członkowie grupy Pink Floyd, David Gilmour jako instrumentalista i Roger Waters jako współproducent niektórych nagrań. Oprócz nich także członkowie zaprzyjaźnionego zespołu ze sceny Canterbury Soft Machine z Robertem Wyattem na czele. Będzie psychodelicznie i eksperymentalnie. Pierwsza kompozycja nosi tytuł Terrapin.

To była muzyka z płyty utrzymanej w klimacie folkowo-rockowym zatytułowanej The Madcap Love. Z tytułu utworów Terrapin, Here I Go, Octopus i Late Night. W tym samym 1970 roku ukazał się drugi album artysty zatytułowany po prostu Barrett. Tu wśród gości znowu David Gilmour, także inny członek grupy Pink Floyd, tym razem był to Richard Wright. Ta płyta jest mniej chaotyczna, bardziej spójna w porównaniu z albumem debiutanckim. Zaczynamy od utworu Baby Lemonade.

0: Not one of you. I much prefer something to chew, and you're all too scant. Oh yeah, he ate the elephant.
1: Baby Lemonade, Domino's, Wined and Dined i Effervescing Elephant. To były utwory z płyty Barrett, wydanej w roku 1970. Twórczością Syda Barretta inspirowało się wielu, naprawdę wielu późniejszych artystów, między innymi, wymienię tylko kilku, David Bowie, Robert Smith czy Damon Albarn. Po jedną z piosenek autorstwa Syda sięgnęli Neil Halstead i Rachel Goswell z shoegazowej grupy Slowdive. Posłuchajmy tej wersji, bowiem to najlepszy cover utworu Barretta.

Golden Hair, kompozycja Syda Barretta w wersji zespołu Slowdive. Na zakończenie programu posłuchamy zespołu Pink Floyd, ale już bez Syda Barretta, w utworze chyba dosyć oczywistym, dedykowanym pamięci Syda. To będzie fragment słynnego albumu Wish You Were Here, utwór Shine On You, Crazy Diamond. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego, udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Witam wszystkich słuchaczy Trójki, z tej strony Michał Matus. Mogą mnie Państwo znać z audycji popołudniowych. Mam się pojawić w audycji Rezydencja u Justyny Grabarz i zagrać tam taką muzykę, której na co dzień w popołudniówce pewnie Państwo nie usłyszą. Taką moją bardziej osobistą, z którą wiążą się różne moje historie. Zapraszam na audycję Rezydencja. Dziś od 14 do 16. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 lipca, minęła 6. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Ameryka świętuje 250 lat niepodległości. Prezydent USA mówi, że dziś jego kraj jest silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. 3 miesiące aresztu dla Kolumbijczyka, który włamał się do Akademii Sztuki Wojennej. Perełki amerykańskiej motoryzacji do podziwiania nad jeziorem Raduń w Wałczu. Burza pokrzyżowała Amerykanom wielkie świętowanie w parku National Mall w Waszyngtonie. To tam zaplanowano główne uroczystości z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Organizatorzy nakazali uczestnikom obchodów, których liczbę szacuje się na 10 tysięcy, schronienie w pobliskich muzeach i budynkach rządowych. Dopiero gdy zagrożenie minęło, swoje przemówienie rozpoczął prezydent Trump. Nasz kraj jest dziś silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Chcę podziękować wszystkim, bo zrobiliście to, co należało. Zobaczyliście błyskawica, a ja powiedziałem, nie ma mowy, nawet jeśli miałbym przemawiać do jednej osoby o 4 nad ranem i tak tu będę, oświadczył prezydent USA podczas swojego wystąpienia. A rocznicowym obchodom towarzyszy rekordowa fala upałów.
3: Blisko 150 milionów Amerykanów mieszka na terenach objętych ostrzeżeniami przed upałem, a rekordowe temperatury mogą doprowadzić do pobicia dziennych rekordów w Waszyngtonie, Baltimore, Charlotte, Raleigh i Richmond. Temperatura odczuwalna wynosi 45 stopni Celsjusza. Głównym punktem obchodów jest wydarzenie Hołd dla Ameryki 250. Przez cały dzień odbywają się koncerty, a nad miastem przelatują wojskowe samoloty. Po wieczornym przemówieniu Donalda Trumpa nastąpi pokaz sztucznych ogni, podczas którego zostanie wystrzelonych 800 tysięcy fajerwerków. Nie brakuje głosów krytycznych wobec sposobu, w jaki Biały Dom prowadzi obchody. Prezydent Donald Trump wykorzystał bowiem 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych jako okazję do osobistej promocji i włączył w obchody elementy silnie ideologiczne. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
2: Czas na informacje z kraju. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla obywatela Kolumbii podejrzanego o kradzież z włamaniem na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Grozi mu do 10 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w piątek. Mężczyzna wybił szybę i dostał się do budynku z pomieszczeniami administracyjnymi. Został złapany przez pracowników ochrony i przekazany policjantom. Funkcjonariusze ustalili również, że obywatel Kolumbii przebywał w naszym kraju nielegalnie. Polska oczekuje od Ukrainy wykonania pierwszego kroku w celu normalizacji relacji polsko-ukraińskich, powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu poinformował, że otrzymał list od byłego prezydenta Ukrainy, który wyraził gotowość rozmowy na temat stosunków między obydwoma krajami.
4: Będziemy tłumaczyli stronie ukraińskiej, że ta nowoczesna wspólnota polityczna, jaką jest Europa, ona wymaga tej umiejętności i zdolności do rozliczenia się też z własną historią. Były prezydent Ukrainy Juszczenko zwrócił się do mnie z bardzo serdecznym takim apelem, listem, żebyśmy spróbowali popracować wspólnie nad tą przeszłością, żeby przeszłość nie rządziła przyszłością.
2: W piątek odbyło się spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji. Andrii Sibicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Pod hasłem Lewica dowozi politycy tego ugrupowania rozpoczęli letnią trasę po Polsce. Jak zapowiedział wicepremier Krzysztof Gawkowski, spotkania mają być okazją zarówno do prezentowania zrealizowanych obietnic, jak i zbierania opinii mieszkańców na temat problemów, z którymi mierzą się na co dzień.

0: jedziemy walczyć o 2027 rok. Jedziemy też dzisiaj z jasnym przekazem. Nie tylko w 2027 roku stoczy się batalia o to, jak będzie wyglądała Polska. Czy będzie europejska, otwarta, ale też tolerancyjna, czy to będzie Polska brunatna.
1: Dziś w ramach letniej trasy politycy lewicy spotkają się z mieszkańcami Kruszwicy w Kujawsko-Pomorskiem. Prawdziwe perełki amerykańskiej motoryzacji do podziwiania nad jeziorem Raduń w Wałczu. Obok 10-letnich klasyków można zobaczyć także nowsze auta zza oceanu. A wszystko w ramach wołeckiego zlotu motoryzacji amerykańskiej. Nad jezioro Raduń przyjechali miłośnicy amerykańskich aut z całego kraju. Dla nich te samochody to coś więcej niż środek transportu.
2: Cieszą oko i ucho. Przyjechaliśmy Chevroletem z 1969 roku, Chevrolet Chevelle 5.7 V8. Mają w sobie coś takiego niesamowitego, no i ta historia, którą się czuje wchodząc do tego auta, on nawet pachnie historią.
3: Przyjechałem Dodge'em Coronetem z 1950 roku, zachowany w oryginale, z delikatną nutką różnego, że tak powiem, tuningu z epoki. Jakieś kołpaki customowe, 76-letni samochód wciąż na kołach. Cieszy, bawi. Skąd ta zajawka? Z dzieciństwa, że tak powiem. Kiedyś były restauraki, teraz są trochę większe samochody.
1: Impreza potrwa dziś do godziny 15.
4: Klimat.
1: A dzisiejszy poranek z bardzo dobrą lub dobrą jakością powietrza w całym kraju. Ponad 1/4 prądu pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A w ciągu dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i miejscami burze. 18 stopni na Pomorzu i na Podkarpaciu, 21 w centrum, do 23 na południu i zachodzie.
6: Autopromocja. Where are you
7: now? Jeden z największych festiwali w Europie, a na scenie jedna z największych ikon szkockiej muzyki. Występ Simple Minds sprzed roku ze szwajcarskiego Paleo Festival. Na antenie Trójki już dziś. Do usłyszenia tuż po 19:00. Mariusz Owczarek.
6: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Marcin, witam, kłaniam się Państwu w niedzielny poranek wakacyjny, bowiem pierwsza to lipcowa niedziela. I od razu powiem, że będę się z Państwem spotykał przez jeszcze dwie kolejne wakacyjne niedziele. Już teraz życzę Państwu udanego urlopu, a tym, którzy pracują, satysfakcjonującej, niezbyt ciężkiej i krótkotrwającej pracy. A zatem, co dzisiaj w muzycznych rozmowach? Najpierw będzie trochę po angielsku, bo dawno tego rodzaju piosenki nie gościły w muzycznych rozmowach, a warto zwrócić na to uwagę. No, a w drugiej godzinie będzie rozmowa o bardzo interesującej nowości książkowej i odpowiednia do tego muzyka. A zatem, proszę Państwa, Anna Gold, czyli właściwie Anna Golden, Złota Anna, można by powiedzieć, wokalistka śpiewająca od dzieciństwa. Za chwilę o niej nieco więcej. Wyszła jej najnowsza płyta zatytułowana po prostu My, Just Us. I z tego krążka bardzo piękny utwór Uncomplicated.

Uncomplicated, czyli nieskomplikowany, a właściwie, jak można by powiedzieć z utworu i jego tekstu, prosty. Czy możesz przyjąć to, co mam? Moją miłość, moją cześć. Ty jesteś prosty i ja chcę być taka jak ty. I mam nadzieję, że przyjmiesz mnie na kolanach spieszącą do ciebie. Anna Golden, złota Anna z płyty Just Us. Anna Golden, krystaliczny głos, jak państwo słyszą, barwa, w jakiej śpiewa, przywołuje twórczość bardziej znanej w Polsce wokalistki z Australii, występującej między innymi w grupie Hillsong United jako Taya. Anna Golden to jest moje odkrycie takie niedawne i bardzo chciałem się z państwem nim podzielić. To teraz będą dwa utwory. Pierwszy zatytułowany jest Exists, czyli istnieje, a drugi Codzienny Chleb, Daily Bread.

I need a daily bread. Potrzebuję chleba powszedniego, chleba codziennego, śpiewała Anna Golden. Tak sobie pomyślałem, można by to nazwisko przetłumaczyć jako Anna Złotowska, bo Anna Złota trochę niezręcznie brzmi, prawda? A Złotowska mogłaby jak najbardziej być. A zatem Daily Bread z płyty Just Us, właśnie my. I proszę Państwa, ten chleb codzienny oczywiście jedno z wezwań modlitwy pańskiej, tej, której Jezus Chrystus nauczył swoich uczniów, a więc także nas, jeśli idziemy jego drogą. I wcześniej utwór Exists, czyli istnieje. Twoje miłosierdzie nie ma końca. Całe stworzenie żyje, istnieje, by oddawać Ci chwałę. I tak jak słuchałem tego utworu, to pomyślałem sobie, że właśnie to jest chyba to, co oddaje tytuł. A więc to istnienie całego stworzenia, całego świata, który świadczy o swoim stworzycielu. Anna Golden, płyta Just Us. No i teraz taki utwór, proszę Państwa, o którym Piotr Sacha napisał, pisząc o tej płycie w Gościu Niedzielnym, napisał o tym, że ten utwór ma ponad 100-letnią historię, a Anne Gould pamięta, jak śpiewała go jej babcia. A więc to jest też takie pewne nawiązanie do rodzinnej tradycji, bo jak wiemy, ona śpiewała od dzieciństwa. There is still power in blood, jakby to można powiedzieć. Krew nadal obmywa. O, może tak, byłoby najlepiej. Anna Golden.

And the golden spłyty just us. There is still power in the blood. Krew wciąż ma moc, albo może zgrabniej krew wciąż oczyszcza. Jest moc w krwi baranka, krwi cennej, odkupiającej nas. Tak śpiewała. Ona na tej płycie śpiewa właściwie przeważnie sama, ale nie wyłącznie jest taki utwór, który za chwilę usłyszymy, a który ona śpiewa wspólnie z pianistą, który także wykonuje tę pieśń. Ten utwór There is Still Power in the Blood ma ponad stuletnią historię i Anna śpiewała go dlatego i śpiewa go dlatego, że pamięta z dzieciństwa, jak śpiewała go jej babcia. No a teraz posuwamy się dalej na tej płycie i będą dwa utwory właśnie. Najpierw będzie utwór Right Here, właśnie tutaj, tutaj i Afraid. I to jest jeden z tych dwóch, właściwie to jest jeden z dwóch moich ulubionych utworów na tej płycie, ale o tym później. A więc Anna Golden.

Muszą państwo przyznać, że wpada w ucho, zwłaszcza ten refren. Powiem także, że ten utwór ma swój teledysk, choć to akurat nie najlepsze słowo, ma swoją wersję wizualną, można ją na YouTubie zobaczyć, obejrzeć. Jest to pewna historyjka zaczynająca się w bardzo ciemnym pokoju. Afraid, obawa, strach, niepokój. Wszystko, czego się obawiam, boi się ciebie, śpiewa właśnie na końcu.

A więc właściwie wszystkie moje strachy i wszystkie moje lęki ustępują przed Twoją potęgą, przed Twoją mocą. A wcześniej, right here, właśnie tu, akurat tutaj, teraz, jesteś tutaj i zawsze byłeś i będziesz piękny i wnoszący pokój. Anna Golden, czyli tak jak na użytek naszego dzisiejszego spotkania powiedziałem, Anna Złotowska z płyty Just Us. To jest, proszę Państwa, zestaw 13, bo tego nie mówiłem jeszcze, 13 pieśni uwielbienia, melodii rozpalających wiarę, tekstów pięknego głosu. Moje odkrycie niedawne. Dlatego się chciałem z Państwem podzielić tym utworem. No a teraz taki utwór, który pochodzi z koncertu, to prawdopodobnie będzie słychać, Anna Golden i London Wolf, The Lord Will Provide, czyli cóż, Deus Providebit, Bóg się zatroszczy.

No tak jak Państwu mówiłem, słuchać, że koncert z roku ubiegłego, 2025. Anna Golden i London Wolf. The Lord will provide. Bóg się zatroszczy. Wielka jest Twoja wierność, mój Ojciec ma wszystko, mój Ojciec Niebieski ma wszystko, czego potrzebuje. Słuchajcie, co mam Wam radosnego do powiedzenia. No i w tym utworze, jakby się tak dobrze wsłuchać, to odnajdziemy także prawie dosłowny cytat ewangeliczny. Szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. To także znajduje się, proszę Państwa, w tym utworze. Anna Golden, płyta Just Us. No, oczywiście ja nie zaprezentowałem Państwu wszystkich 13 pieśni uwielbienia, ponieważ odsyłam do tej płyty. Tak jak mówiłem, sporo z nich można znaleźć na YouTubie. Niektóre jako dobrze pomyślane historie, inne po prostu jako obraz muzyków i wykonawczyni śpiewającej. Just Us to tytuł odnoszący się do chwil między nami, czyli między Bogiem a człowiekiem. No i właśnie z takich chwil utkany jest ten album Anne Golden, wokalistki, która śpiewa od dzieciństwa. Wcześniej słyszeliśmy Uncomplicated, czyli właściwie jesteś prosty, nieskomplikowany. Exist, istnieje. Daily Bread, codzienny chleb, chleb powszedni. There is still power in the blood, krew nadal oczyszcza. Right here, właśnie tutaj.

tutaj. Afraid, obawa, niepokój. Może nawet lęk w tym kontekście, w jakim śpiewa, właściwie w kontekście zawartości tego utworu Anna Golden. No i ten utwór teraz, The Lord Will Provide, Deus Providebit, Bóg się zatroszczy. Warto o tym pomyśleć, weszliśmy w wakacje, życzę Państwu, aby były one udane, nie za gorące, a na pewno nie w takich temperaturach, jak niedawno przeżywaliśmy, choć może tak się znowu powtórzyć. Niech Państwo szukają cienia, ale także tego cienia Bożego, tego łagodnego powiewu w tych chwilach wypoczynku i nie tylko. A zatem na koniec tej godziny, zapraszając Państwa na rozmowę na temat bardzo ciekawej książki dotyczącej Biblii i myślę muzyki, która to fajnie może uzupełnić, będzie jeszcze jeden utwór, utwór chyba najdłuższy. To jest utwór Fountain, źródło, fontanna. Utwór bardzo świeży, też utwór live, który na tej płycie moim zdaniem brzmi jako taki rodzaj, ja wiem, pewnego rodzaju deklaracji, podsumowania może wszystkiego, co manifestu takiego, co wszystkiego, co się w treściach tej płyty znajduje. Anna Golden, You Take My Burden Off My Shoulders, zdejmujesz z mych ramion ciężary, a także z moich piersi. Jesteś moim przebaczeniem, obmywasz moje stopy i podnosisz moją głowę. A więc Fountain, piosenkarka, wykonuje ten utwór w duecie z pianistą Ainsley Etienne'em. Anna Golden.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Jan Pniewski, dzień dobry. Gdy Polska bije kolejne rekordy niskiej dzietności, społeczności bardziej religijne nadal rosną w siłę, pisze Konstanty Pilawa w Gościu Niedzielnym. Jedynym krajem należącym do OECD, który znacznie przekracza poziom zastępowalności pokoleń, jest Izrael. To nowoczesne i zamożne państwo tworzone przez społeczeństwo, w którym wskaźnik dzietności wyniósł 2,9. Grupą, która w Izraelu najszybciej zwiększa swoją liczebność, są ultraortodoksyjni Żydzi. W rodzinach, w których życie przebiega w rytmie czytania Tory, religijnych rytuałów oraz ścisłych, konserwatywnych norm obyczajowych, rodzi się średnio 6 dzieci. Jednak także wśród Żydów, którzy mniej rygorystycznie podchodzą do religii, wskaźnik dzietności jest na tyle wysoki, że wydaje się nieosiągalny w żadnym innym rozwiniętym kraju świata. Czytamy dalej. Eric Kaufman napisał w 2010 roku prowokacyjną książkę zatytułowaną „Czy osoby religijne przejmą ziemię?”. Zwracał w niej uwagę na ponadprzeciętną zdolność społeczności religijnych do zwiększania swojej liczebności. Na przykład Amisze Starego Porządku podwajają swoją populację mniej więcej co 20 lat. Profesor przekonuje, że podobny trend obserwujemy wśród innych grup, takich jak Huteryci, ultraortodoksyjni Żydzi, salaficcy muzułmanie czy amerykańscy mormoni. Wspólnoty ortodoksyjne i tradycjonalistyczne wykazują się większą wspólnotowością, stałością i powszechnością przestrzeganych norm, które ograniczają indywidualizm. Ludność sekularyzowanych społeczeństw zachodnich wykazuje odwrotną tendencję demograficzną. I choć oczywiście znaczna część migrantów przybyłych do Europy wraz z osiągnięciem względnego poziomu dobrobytu ulega tym samym procesom laicyzacji, to jeśli obecne trendy się utrzymają, zgodnie z tytułem książki Kaufmana, wydaje się prawdopodobne, że osoby religijne przejmą świat, pisze Konstanty Pilawa w Gościu Niedzielnym. Najbardziej szokujące w raporcie Internet Dzieci 2026 jest nie to, że dzieci spędzają w sieci więcej czasu niż w poprzednim roku. Przerażające jest to, że po roku od wszczęcia alarmu właściwie nic się nie zmieniło, pisze Monika Przybysz, medioznawca w tygodniku Niedziela. Dorośli urządzili najmłodszym życie w lunaparku, po czym ze spokojem moralizują o higienie ekranowej i roztropnym korzystaniu z technologii. Tymczasem raport pokazuje coś brutalnie prostego. Dzieci nie korzystają z internetu. One w nim mieszkają. To nie jest już dodatek do życia. Telefon stał się szkłem powiększającym dla całej dziecięcej codzienności. Szkoły, relacji, zabawy, napięcia, nudy i samotności. Jeszcze większy niepokój budzi to, co dzieci robią w sieci. Najwięcej czasu pochłaniają TikTok, YouTube, komunikatory i gry. A to oznacza, że ich uwagę organizują mechanizmy zaprojektowane po to, by nie odpuszczać ani na chwilę. Krótka forma wideo, niekończący się scroll, algorytmiczna nagroda, emocjonalny bodziec. To nie są naturalne narzędzia, lecz to system uzależniania uwagi. Dziecko nie wybiera tu swobodnie, dziecko jest prowadzone. To jest model biznesowy, który żeruje na niedojrzałości młodego umysłu. Czytamy dalej. Raport jest czymś więcej niż kolejnym zestawem danych. Jest aktem oskarżenia przeciwko zbiorowej bezczynności. Przeciwko platformom, które od lat zasłaniają się regulaminami, choć doskonale wiedzą, że dzieci są ich użytkownikami. Przeciwko państwu, które zbyt często reaguje dopiero wtedy, gdy problem staje się politycznie niewygodny. Przeciwko dorosłym, którzy wolą debatować niż działać w zakresie realnej odpowiedzialności systemowej. Tu była Monika Przybysz i Tygodnik Niedziela.
2: Autopromocja.
3: Ludzie listy piszą, a my czytamy te listy i rozmawiamy z państwem.
4: Te piosenki wiele mówią o mnie.
5: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
6: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
7: Lista przeboju kształtowała mój gust muzyczny.
8: Miłość na całe życie.
9: Dzień dobry. Love countdown.
10: Dobrze?
11: Ale cudowne to było.
3: Listy na M. Wakacyjna audycja w Trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha, muzyka, słowem, słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku.

0: od 9 do 12. Zapraszają
1: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
2: Mateusz Tomaszuk
3: i Michał Nogaś.
4: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
5: Żegnamy reklamy.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 lipca, minęła 7. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. 800 tysięcy fajerwerków rozbłysło nad Waszyngtonem. Tak Amerykanie świętują 250. rocznicę niepodległości. Policyjne psy i śmigłowiec w akcji. Trwa kolejny dzień obławy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo żony. Przedsiębiorcy z nad jeziora Pilchowickiego obawiają się, że ten sezon z powodu katastrofy ekologicznej będzie stracony. Stany Zjednoczone są teraz silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a najlepsze dopiero przed nami. Tak w przemówieniu do narodu mówił prezydent Donald Trump z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Uroczystości zostały opóźnione z powodu zagrożenia burzą. Organizatorzy ewakuowali uczestników, ale potem Park National Mall w Waszyngtonie został ponownie otwarty. Świętujemy wolność, zwycięstwo nad uciskiem oraz trwałe zwycięstwo amerykańskiego ducha. Od 4 lipca 1776 roku aż po 4 lipca 2026. To ważne daty. Dziś Ameryka jest silniejsza, bardziej wolna, bogatsza, bezpieczniejsza i bardziej dumna niż kiedykolwiek wcześniej. Po wystąpieniu Donalda Trumpa rozpoczął się pokaz fajerwerków, który prezydent zapowiadał jako największy w historii. Trwa policyjna obława w okolicy miejscowości Borków w powiecie kieleckim za 65-latkiem, który jest poszukiwany w związku ze śmiercią swojej żony. Ciało kobiety znaleziono w piątek. Policja opublikowała zdjęcie mężczyzny i apeluje o wszelkie informacje odnośnie miejsca jego pobytu.
7: Przypomnijmy, że mężczyzna ma około 170 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma siwe włosy. Jest w chwili, gdy ostatni raz był widziany, był ubrany w brązowy sweterek, w pasy, w poziomie. Do tego miał w podobnym kolorze spodnie. To, co charakterystyczne i może go wyróżniać, to może poruszać się boso, bez skarpet.
1: Charakterystyczną cechą mężczyzny jest również wyraźnie opuchnięta prawa ręka. Ukraina nadal kontroluje strategicznie ważne miasto Konstantynówka na wschodzie kraju. Prezydent Wołodymyr Zełenski, odrzucając rosyjskie twierdzenia, właśnie tak powiedział w kontekście, jakoby miasto w obwodzie donieckim zostało zdobyte. Rosyjskie siły zbrojne zignorowały zapewnienia Zełenskiego, twierdząc, że prowadzą operację oczyszczania pozostałych ognisk oporu i zaproponowały wymianę szczątków poległych żołnierzy. W piątek rosyjscy dowódcy poinformowali Putina, że ich siły przejęły kontrolę nad Konstantynówką, celem, do którego Moskwa od dawna dążyła w ramach ofensywy w obwodzie donieckim. Żyli z rzeki Bóbr, a teraz zaczynają liczyć straty. Przedsiębiorcy są zaniepokojeni sytuacją po odłowieniu ponad 20 ton śniętych ryb na jeziorze Pilchowickim. Właściciele gospodarstw agroturystycznych odbierają telefony od zaniepokojonych klientów. Ludzie się boją tu przyjechać, mówi Mieczysław Wróbel.
8: Bo w mediach jest, że jest gangrena, że ryby płyną tu. Ryby nie płyną, one gdzieś tam zostały pozabierane na zaporze. Tu jest woda i nawet jesteśmy blisko rzeki teraz. Nie ma tego odoru żadnego, jakiegoś zapachu.
1: Sanepid wydał jednak zalecenie, by nie zbliżać się do koryta rzeki Bóbr. Alert w tej sprawie wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ostrzegając, że możliwe jest skażenie rzeki. Straty liczy też organizator spływów pontonowych Artur Barczyński.
9: Sezon rekreacyjny jest bardzo krótki, łącznie 3 miesiące, i teraz jeżeli nam wypadną 2, 3, a może więcej, bo tego nie wiemy, nikt nas nie informuje i nie wiemy, jak długo będzie niezalecane korzystanie z rzeki Bóbr, więc obawiamy się, że znowu będzie to trudny sezon, no i to jest bardzo odczuwalne.
1: Śledztwo w sprawie zanieczyszczenia wody wszczęła prokuratura. Katastrofa ekologiczna na Zalewie Pilchowickim to skutek drastycznego spuszczenia wody na początku lipca z powodu remontu zapory. Kilka pokoleń dziś w Wigrach pobiegnie razem, by uczcić pamięć ofiar obławy augustowskiej. Organizatorem rodzinnego biegu pamięci jest Piotr Rydzewski. Jak mówi, to ma być nowa forma upamiętnienia tamtych wydarzeń, która trafia do młodych ludzi.
10: O tych sprawach trudnych musimy też informować młodzież w sposób dla nich przyswajalny i atrakcyjny. Zależy nam na tym, aby ta historia

0: Ławy Augustowskiej dotarła do jak najszerszego grona odbiorców i zależy nam na tym, aby właśnie tych młodych ludzi edukować i zachęcać do tego, żeby również pamiętali o przyszłości naszej ojczyzny.
1: Bieg wystartuje o 13:30. Obława Augustowska to jedna z największych niewyjaśnionych dotąd zbrodni popełnionych na Polakach po II wojnie światowej. Operacja została przeprowadzona przez oddziały NKWD przy wsparciu polskich komunistycznych służb bezpieczeństwa. Według badaczy liczba zamordowanych mogła sięgnąć nawet 2000. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport i Norbert Michalak.
3: Reprezentacja Francji w meczu rozegranym przy prawie 40 stopniach Celsjusza pokonała Paragwaj 1-0 w meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata. Jedyną bramkę w tym meczu zdobył Kylian Mbappé, dla którego było to 19 trafienie w karierze w mundialowych występach od 2018 roku. O jednego gola więcej w dorobku ma tylko Lionel Messi, a Argentyńczyk gra na swoich 6 Mistrzostwach Globu. Tym samym znamy już pierwszą parę ćwierćfinałową, czyli Francja-Maroko. Iga Świątek nie zagra w czwartej rundzie wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Świątek przegrała z Filipinką Aleksandrą Jalą 6-7, 2-6.
4: Nie czułam tego rytmu, nie dostosowałam się do nich dobrze i jedno co mogę zrobić to po prostu jakoś jeszcze więcej czasu spędzić na trenowaniu takich wolnych, niskich piłek, bo na pewno jak cały czas się returnuje serwisy, które jednak są ponad te 100 mil na godzinę, to mimo tego, że ma się świadomość tego, że przeciwniczka serwuje zupełnie inaczej i zupełnie inaczej ta piłka leci, to ciężko jest po prostu automatycznie zagrać tą piłkę dobrze.
3: Z turnieju odpadła też reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina. W spotkaniu trzeciej rundy Rybakina przegrała z Belgijką Elis Mertens 6-7, 1-6. Od drużynowej jazdy na czas w Barcelonie rozpoczął się wyścig Tour de France. Najlepszy okazał się zespół Team Visma Lise Bike. Pierwszym liderem został Jonas Vingegaard. W generalnej klasyfikacji Duńczyk wyprzedza Włocha Filippo Ganna, a trzecie miejsce zajmuje Słoweniec Tadej Pogacar. Dziś drugi etap również w Hiszpanii.
1: A w ciągu dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i miejscami burze. 18 stopni na Pomorzu i na Podkarpaciu, tam najchłodniej, 21 w centrum, do 23 na południu i zachodzie.
5: Autopromocja.
6: Jak obecne zaostrzenie stosunków na linii Kijów-Warszawa przekłada się na sytuację ukraińskich migrantów i uchodźców w Polsce? Czy można mówić o atmosferze przedpogromowej? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z dr Oleną Babakową. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
5: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Marcin, witam, kłaniam się Państwu po godzinie 7 w Muzycznych Rozmowach w pierwszą niedzielę wakacyjną. Jako się rzekło, teraz będzie rozmowa. Rozmowa oczywiście podzielona na kilka części, dotycząca książki. Książka zatytułowana jest Skandale Starego Testamentu. Tak, tak, brzmi zachęcająco. Skandale Starego Testamentu napisał ją ksiądz Łukasz Szponar. Młody, bardzo obrotny, ciekawy człowiek z Gdańska. Ta rozmowa będzie przeplatana muzyką, jak myślę, jeśli chodzi o Stary Testament, taką o proweniencji żydowskiej, chociaż tworzoną przez jak najbardziej polskich wykonawców, na dodatek katolików, z zespołu, który nazywa się Pomoc Duchowa. Być może starsi wykonawcy, przepraszam, być może starsi słuchacze Muzycznych Rozmów pamiętają Pomoc Duchową. Wiele płyt tutaj

zabrzmiało Matan Sumiński, Łukasz Rising, a także ich dzieci. Taka trochę kapela, chociaż to nie jest najlepsze słowo, taka trochę grupa muzyczna rodzinna. Baruch and Adonai, Pan, taki jest tytuł tej płyty. Ona ma już parę lat, ale brzmi niezwykle świeżo i myślę, że tutaj odpowiednio. A więc zanim pierwsza część rozmowy z księdzem Szponarem na temat skandali Starego Testamentu, utwór zatytułowany Psalm 103.

0: Ja bym chciał zacząć od pytania dotyczącego tytułu. Czy to jest troska o przyciągnięcie potencjalnego czytelnika? Skandale Starego Testamentu? Bo słowo skandal dzisiaj nam mówi, aha, będzie pikantnie. A to nie do końca o to chodzi, jak się już tę książkę otworzy.
1: Rzeczywiście, słowo skandale z jednej strony przyciąga czytelników i my możemy zatrzymać się na tych właśnie tytułowych skandalach, to znaczy możemy się zatrzymać na krwi, możemy się zatrzymać na wojnie. Wojna, krew, gwałty, przemoc. No dobrze, i gdzie w tym wszystkim jest Pan Bóg? Nie? Gdzie w tym wszystkim jest miłosierdzie Boże? Gdzie w tym wszystkim jest Boże objawienie? W języku greckim słowo skandalon oznacza pułapka. I rzeczywiście to jest pułapka dla nas. Celem pisania dla mnie tej książki było to, żeby odkryć to, o co naprawdę chodzi w tych historiach, a nie zatrzymać się na tej powierzchni, dlatego że Bóg Starego Testamentu to jest Bóg ten sam, co w Nowym Testamencie. I te historie są fascynujące. Te historie pokazują nam, jak bardzo Pan Bóg nas kocha, jak bardzo chce wchodzić z nami w relacje. No i musimy to odkryć.
0: Ksiądz napisał, gorszymy się Bogiem Starego Przymierza, zamiast się Nim zachwycić. Nawet ci, którzy się nie gorszą, to często się zatrzymują na stwierdzeniu, no ten Bóg Starego Testamentu, to w najlepszym wypadku ja go nie rozumiem, ale mówmy o nowym, bo Chrystus nas zachwyca, Chrystus nas porywa, Bóg w Chrystusie jest ujmujący. Często podają przykłady, to co się dzieje z narodem wybranym, który wkraczając do ziemi Kanan musi

i, mówiąc oględnie, wyeliminować tych, którzy tam wcześniej mieszkali, ale tak jakby Bóg mu im to poleca. Bóg mówi, przejdzie mój anioł śmierci w Egipcie i wybije wszystkich. Czy też bardzo tutaj ciekawie przez księdza podjęty wątek i niezwykle potrzebny w swoim tłumaczeniu ofiary z Izaaka. Cóż to za Bóg, który wymaga

0: Wymienić najbardziej bulwersujące wydarzenie z historii wszystkich ze Starego Testamentu, to właśnie podają ten przykład, jak Bóg mógł żądać od Abrahama, czyli protoplasty Izraela, żeby zabił własnego syna. Złożył w ofierze swoje dziecko. Taki kult składania ofiar z dzieci był powszechny w Asyrii, w Babilonie, ale to nie jest nasz Bóg przecież. I zazwyczaj zatrzymujemy się na tym, że to jest lekcja, jak bardzo Abraham ufał Panu Bogu. Trochę się wkurzyłem, jak uczniowie mi pokazali, jak to jest opisane w podręczniku do języka polskiego, dlatego że to wydarzenie z Biblii jest w kanonie lektur na maturę z języka polskiego. Większość ogranicza się do tego, że przesłanie tej historii jest takie, że musimy całkowicie zaufać Panu Bogu. Tak jak Abraham, tak całkowicie ufał Panu Bogu. Zresztą cała jego wcześniejsza historia to pokazuje, że tak naprawdę Abraham przez całe swoje życie był wychowywany przez Boga po to, żeby w końcu mógł oddać swojego syna. Tylko że to nie jest istota tej historii. Abraham bierze swojego syna Izaaka na górę Moria. Syn Abrahama, czyli Izaak, ma na swoje ramiona wziąć drewno. Z tym drewnem wchodzi na górę i na tym drewnie na górze ma oddać swoje życie ojcu. To drewno staje się ołtarzem. Według tradycji żydowskiej Izaak ma wtedy 33 lub 38 lat. Ostatecznie Abraham nie zabija Izaaka, to wiemy z Pisma Świętego, tylko w ofierze składa barana, który jest zawinięty, ma rogi zawinięte w krzewie, a tradycja żydowska doda, że w krzewie ciernistym. Mamy więc 33-letniego syna, który wchodzi na górę z drewnem na ramionach i na tym drewnie ma oddać swoje życie w ojcu. I ostatecznie w ofierze zostaje złożony baranek z krzewem ciernistym na rogach. Z czym nam się to kojarzy, to chyba wszyscy już wiemy. A więc mamy scenę, która tak naprawdę otwiera historię Starego Testamentu, otwiera historię narodów wybranych, bo to jest sam początek, to jest Księga Rodzaju i ona właściwie zapowiada najważniejsze wydarzenie w dziejach ludzkości, czyli zbawienie świata na krzyżu i zmartwychwstanie. I o to chodzi w tej historii. To jest zapowiedź Jezusa na krzyżu. I co ciekawe, ktoś powie, ale to jest naciągane jednak. A ja mówię, to nie jest interpretacja chrześcijańska pierwotnie. To jest interpretacja współczesna, starożytna, ale współczesna, żydowska. Obecnie, w XXI wieku, rabini w synagogach mówią, że ofiara Abrahama i Izaaka to jest zapowiedź mesjańska.
1: Tak, bo dla nich w żaden sposób nie jest to figura Chrystusa ani tej sytuacji, natomiast mesjańska jak najbardziej. Też spotkałem się z taką interpretacją, że Abraham nie był wcale zdziwiony takim wymogiem, ponieważ wszyscy dotychczasowi bogowie przyzwyczaili go do tego, że tego wymagają. On jeszcze nie wiedział, z kim ma do czynienia, a Bóg chce mu powiedzieć, słuchaj, ale ja nie jestem Bogiem, który wymaga ofiar. I że to jest po to, żebyśmy zobaczyli, że ten Bóg nie wymaga ofiar z ludzi. A to jest to wytłumaczenie, które nie angażuje tego żydowskiego wyjaśnienia. Natomiast to jest niewątpliwie taki skandalon poważny.

0: Pisze ksiądz o tym, że nie da się zrozumieć Ewangelii bez Starego Testamentu. Stary Testament wydaje się trudny, zagmatwany i zupełnie nie dzisiejszy. W dodatku opowiada historie, których bohaterowie często powinni się wstydzić. Pamiętam taką relację ze spotkania jednego z biskupów z wiernymi, gdzie wyszedł ateista i powiedział: niech mi ksiądz biskup wytłumaczy tę historię z grzechem pierworodnym, bo ja też jestem ojcem. Jeżeli moje dziecko nie posłucha mojego zakazu, to ja po prostu, no oczywiście rozmawiam z nim, ale w żaden sposób nie wyrzucam go.
1: Pytanie dotyczy tak naprawdę, dlaczego Pan Bóg wypędził z raju Adama i Ewę? Jaki jest tego sens? Dlaczego oni tam dalej w raju nie mogli zostać? Odpowiedzi jest kilka. Chyba należało w ogóle zacząć od tego, po co są te drzewa w tym ogrodzie, bo to jest jakby punkt wyjścia. Tak naprawdę są dwa drzewa w ogrodzie jeden. Nam się to myli, albo myślimy, że jest jedno drzewo. Są dwa. Jest drzewo poznania dobra i zła i na początku, czytając Księgę Rodzaju, to drzewo poznania dobra i zła jest no nie wiadomo gdzie. Natomiast w centrum ogrodu Eden jest drzewo życia, czyli to drzewo, które daje życie wieczne Adamowi i Ewie. Później do tego krzyż będzie nawiązywał, tak? Krzyż, który będzie drzewem życia. Czyli krzyż Jezusa to będzie nawiązanie do tego drzewa życia, które było w Edenie. Natomiast to drzewo poznania dobra i zła gdzieś tam w ogrodzie jest, nie wiadomo gdzie, i z tego jednego drzewa nie można zrywać tego owocu. I czemu było to drzewo poznania dobra i zła? Żeby Adam i Ewa mieli wolną wolę. Gdyby tego drzewa tam nie było, Adam i Ewa nie mieliby wolnej woli. Kiedyby nie mieli wolnej woli, nie byliby ludźmi. Nie byliby na obraz i podobieństwo Pana Boga. Kiedyby nie byli na obraz i podobieństwo Pana Boga, byliby zwierzętami, to Bóg, który jest osobą,

0: podstawową miłością, potrzebował odbiorcy tej miłości, godnego odbiorcy, czyli kogoś, kto jest w stanie odpowiedzieć na tą miłość. I w momencie, kiedy Adam i Ewa wybierają to zło, łamią Boży zakaz, nie byliby w stanie po czymś takim być dalej tak blisko Boga, bo oni byli razem z Bogiem w raju. Natomiast to wypędzenie z raju, oczywiście my patrzymy na to z takiej perspektywy kary, natomiast to wypędzenie z raju tak naprawdę ich uratowało. Adam i Ewa, patrząc na Księgę Rodzaju, to są pozytywne postacie. W całej Biblii, kiedy będą nawiązania do Adama i Ewy, no to jest grzech pierworodny, tak? Ale generalnie Adam i Ewa ciągle są przedstawiani bardzo pozytywnie. Maryja jest nazywana Ewą. Jezus jest nazywany nowym Adamem. Historia Adama i Ewy to nie jest tylko grzech pierworodny. To jest początek ludzkości. Bóg ratuje Adama i Ewę po ich grzechu. To wypędzenie z raju jest pewną formą ich ratunku. I czy to się udaje Panu Bogu? No wydaje się, że tak, bo czytając dalej o Adamie i Ewie, już po wypędzeniu z raju, to nie są po prostu dobrymi ludźmi. Potem mamy Kaina, który zabije Abla. I co robi Bóg z Kainem? Daje mu znamie, które ma go ratować przed samosądem innych ludzi. Wiem, że to nie jest odpowiedź, która mieliśmy zagadkę, rozwiązaliśmy zagadkę. No nie rozwiązaliśmy zagadki. Może troszeczkę coś tam zrozumieliśmy, tylko tyle.
1: Posuwając się dalej, można by zapytać, co za skandal, jak można obciążać nas grzechem, który popełnili pierwsi rodzice x temu, prawda? I jak można sądzić, że dopiero lub aż, no właśnie sakrament chrztu zmywa z nas ten grzech pierworodny, ale niestety jego skutki wcale nie przestają istnieć. No co za skandal, jakaś zbiorowa odpowiedzialność?
0: Właśnie dlatego rozdział, w którym opisuję grzech pierworodny, zatytułowałem, ja tego nie rozumiem. To nie jest tak, że grzech pierworodny nam coś odbiera, tylko nam czegoś nie dodaje. Podam na przykładzie. Możemy sobie wyobrazić żaglowiec trójmasztowy. Czy możemy tym żaglowcem dopłynąć bez sakramentów, ze zwiniętymi żaglami, siłą własnych mięśni tylko wiosłując? No możemy, da się jakoś, nie? I teraz na czym polega chrzest? Na tym, że rozwiniemy żagiel. Pierwszy z trzech, ale rozwiniemy żagiel. I z wiatrem będziemy już płynąć, nie? Z żaglem. Myślę, że lepiej jeszcze rozwinąć drugi żagiel, czyli przyjąć sakrament bierzmowania. Później w zależności od powołania rozwinąć trzeci, czyli na przykład sakrament małżeństwa czy kapłaństwa. No i wtedy możemy płynąć pod pełnymi żaglami.
1: Mnie się bardzo podobało takie uzasadnienie. Jeden z księży powiedział przed Chrztem Świętym, że rodzice i Kościół dają dziecku to, co najlepsze. Nie można czekać z tym, co najlepsze.

0: Mamy ten skandal grzechu pierworodnego, mamy skandal wygnania z raju, no ale mamy też takie dziwne skandale, które nanizane są na historię, genealogię Jezusa Chrystusa, jak się na nią spojrzy. Tam mamy Rut Moabitkę, ale mnie to nawet bardziej jeszcze co innego porusza. Mnie najbardziej porusza kwestia Batrzeby, z której rodzi się Salomon. I można powiedzieć, no jak to? To Pan Bóg, który wszystko wie, zaplanował, że Salomon jako następca Dawida będzie owocem związku, no niezbyt, że tak powiem, chwalebnego, prawda? O co tu chodzi?
1: W ogóle jeśli spojrzymy na rodowód Pana Jezusa, który jest na początku Ewangelii, tam są wymienione poza Maryją cztery kobiety i każda z nich to jest wielka skandalistka, można powiedzieć. Każda z tych historii niesie za sobą dużo głębsze przesłanie. Dlaczego król Dawid jest tą jedną z najważniejszych w ogóle postaci całego Starego Testamentu? Obok Abrahama i Mojżesza, no to tym trzecim najważniejszym myślę, że jest król Dawid. Mąż Batrzeby jest na wojnie. Król, wykorzystując swoje stanowisko, romansuje z Batrzebą. Batrzeba zachodzi w ciążę. Żeby skandal nie wyszedł na jaw, mówiąc bardzo skrótowo, Dawid powoduje śmierć Uriasza Hityty, czyli męża Batrzeby. Ten syn wtedy umrze. To nie będzie Salomon, ten pierwszy syn umrze. Ale co zrobi Dawid? Czego nie zrobił ani Salomon, ani Saul, ani wielu, wielu innych? Dawid przejdzie nawrócenie. Dawid uklęknie przed Bogiem i będzie błagał o wybaczenie. Napisze przepiękne psalmy przebłagalne. I to będzie wielkość Dawida. Niewygrane wojny, wprowadzenie nawet Arki Przymierza do Jerozolimy. To oczywiście będzie wielka jego zasługa, będzie tańczył przed Arką Przymierza. A wcześniej zdobędzie w ogóle Jerozolimę, bo do Dawida Jerozolima nie była jeszcze zdobyta. Ale największym sukcesem Dawida będzie nawrócenie. Po potężnym upadku, po właściwie morderstwie, po cudzołóstwie. Dawid powstanie ze swojego grzechu i tego możemy się od niego nauczyć.
0: Jezus Chrystus, syn Maryi, przybrany syn Józefa, który pochodził z rodu Dawida. A Jezus?
1: Jak spojrzymy na drzewo genealogiczne, to zarówno Józef, jak i Maryja, oboje pochodzili z rodu króla Dawida. To, że Jezus pochodzi z rodu króla Dawida, jest dość ważne z kilku powodów. Po pierwsze, takie było proroctwo, że Mesjasz będzie pochodził z rodu króla Dawida. Po drugie, to właśnie przez to pochodzenie z rodu króla Dawida Maria z Józefem muszą iść na spis ludności do miasta Dawida, czyli Betlejem. Dzięki czemu z kolei spełnił się proroctwo Michasza, że Mesjasz się urodzi w Betlejem. Jak Jezus urodzi się w Betlejem, Herod przestraszy się, że wie, niedaleko, bo Betlejem jest bardzo blisko Jerozolimy, urodził się król, bo przyjdą do niego trzej królowie, tak, czy trzej magowie, czy trzej mędrcy, zrobi cześć niewiniątek. A więc spełni się proroctwo Jeremiasza o rzezi niewiniątek. Święta rodzina, święty Józef, ostrzeżony przez anioła, będzie uciekał do Egiptu. A więc spełni się proroctwo proroka Ozeasza, pisane 800 lat wcześniej, tak? Że Mesjasz przyjdzie z Egiptu.

Muszę jeszcze zapytać o stworzenie świata, bo bardzo cennym fragmentem tej książki jest przekonujące pokazanie, że

0: Stworzenie świata to poetycki hymn, który opowiada o tym, że Bóg jest projektantem wszechświata, bynajmniej nie wykluczając tego, do czego dojść mogą ludzie, jeśli chodzi o początek wszechświata. Ksiądz dosyć dowcipnie też pisze o tym, że angielski biolog, anglikański pastor oraz dwóch katolickich księży odkryli i udowodnili, że Bóg nie jest stwórcą, a Biblia kłamie. Cóż za ironia losu.
1: Gdybyśmy chcieli rozumieć te fragmenty Pisma Świętego, które są poezją i chcielibyśmy je rozumieć dosłownie, po pierwsze nie zrozumiemy tego, o co tak naprawdę tej historii chodzi, po drugie będziemy nagle musieli zacząć stawać na głowie, żeby dowodzić, że nie było dinozaurów, że świat ma tylko niecałe 6000 lat. Kiedy ja opowiadam o tym swoim uczniom na lekcjach, zresztą na tej kanwie moich lekcji w ogóle powstała książka, to ja uczniom robię taką kolorowankę, to znaczy zakreślam na kolorowo kolejne zdania z hymnu o stworzeniu świata i nagle się okazuje, że ten tekst ma układ strofa, refren, strofa, refren, strofa, refren. No to ślepy by zauważył, przepraszam za określenie, że mamy tutaj jakąś pieśń. Jeśli mamy poezję, o czym wskazuje struktura tekstu, to nie jest kwestia wiary, tak? To nie jest kwestia religii. Czy my mówimy o tekście poetyckim, czy my mówimy o kronice historycznej, czy my mówimy o jakimś raporcie naukowych badań, tylko to jest kwestia wiedzy, tak? Mamy tekst poetycki i mamy metafory, mamy symbolikę, mamy paralelizmy, czyli takie odpowiadające sobie części w kolejnych elementach tekstu. Typowe środki stylistyczne dla poezji hebrajskiej. Typowe. I teraz najbardziej taki prosty przykład. Każdy pewnie od zawsze kojarzy, że Pan Bóg uśpił Adama i wyjął mu żebro i z żebra stworzył czy zbudował Ewę. Jeśli chcemy to rozumieć dosłownie, jako jakiś opis biologiczny, naukowy, no to pytanie, co on oznacza i co wnosi? To nie wiem tego. Ale jeśli zobaczymy, że żebro to jest symbol równości w kulturze semickiej, w starożytności, to mamy bardzo nowatorską koncepcję, że jeśli Ewa jest z żebra Adama, a żebro jest symbolem równości, to znaczy, że Ewa jest równa Adamowi. Czyli kobieta jest równa mężczyźnie przy stwarzaniu. No, koncepcja w tamtym czasie, nie wiem, 3000 lat temu na Bliskim Wschodzie, totalnie nowatorska. Zobaczmy dzisiaj na prawa kobiet na Bliskim Wschodzie. Co więcej, tam się bardzo ciekawe słowo pojawia hebrajskie, tam się pojawia słowo bana. Adam, czyli mężczyzna, jest ulepiony z ziemi. To jak Adam, ziemianin, tak z gliny. Ale nie Ewa. Ewa jest bana, czyli zbudowana jak świątynia. Bardzo poetyckie określenie, ale bana będzie świątynia jerozolimska. Będzie Arka Przymierza. Będzie ołtarz, który zrobi Abraham. A więc największe świętości Izraela będą bana. I ciało kobiety będzie bana. I teraz, gdybyśmy chcieli to odczytywać dosłownie, no to to wszystko stracimy, przegapimy. Ewa jest żebra Adama, no i koniec, kropka. A przegapimy to, że tu mamy chyba pierwszy w ogóle w historii świata, w historii literatury, manifest, że kobieta jest równa mężczyźnie. Wcześniej tego nigdzie nie było.

0: Na koniec tej rozmowy chciałem zarezerwować coś, co trzymając się dzisiejszego współczesnego znaczenia słowa skandal, nie? Zgorszenie, ale sensacja, no w ogóle nie, coś niewyobrażalnego. To tak sobie zatrzymałem ten skandal na sam koniec. Skandal skandali, który dla mnie był po prostu niesamowicie odkrywczą rzeczą, jak czytałem. Poczułem, jak mi się głowa rozszerza dosłownie. Mianowicie, Księga Rodzaju to jest Bereshit na początku, ale litery hebrajskie bazują na piktogramach, które mają swoje znaczenie. A więc odszyfrujmy ukrytą wiadomość w słowie Bereshit. I to, co odszyfrujemy, to nas posadzi mocno na fotelu.
1: Każda litera hebrajska ma swoje dodatkowe znaczenie z pisma obrazkowego, z którego pochodzi. A więc każdą literę, która buduje słowo Bereshit, z każdej tej litery możemy jeszcze wyciągnąć słowo. W ten sposób słowo Bereshit buduje pewne zdanie. To zdanie brzmi: po rozpisaniu Syn Boży odda swoje życie, zostanie zamordowany na krzyżu z rękami ustanawiając przymierze. To jest pierwsze słowo Biblii i ono oczywiście się spełni w Nowym Testamencie.
0: Nigdy tego nie słyszałem w kościele.
1: Ktoś powie, no właśnie, że my

0: chrześcijanie naciągamy niektóre rzeczy ze Starego Testamentu, tylko że współcześni rabini, tak jak w przypadku Abrahama, mają podobne interpretacje, tylko mówią, że to jeszcze nie dotyczyło Jezusa i czekamy dalej. To tłumaczenie pierwszego słowa Biblii, Bereszyt, Syn Boży, zostanie z rękami na krzyżu zabity i ustanowi nowe przymierze, to jest wiedza czysto naukowa, językowa, to nie jest kwestia religii, tak możemy to odczytać.
1: Tego i nie tylko tego mogą się Państwo dowiedzieć z książki Skandale Starego Testamentu. Tam jeszcze jest taki rodzaj dodatku, który na przykład mówi też o Arce Przymierza, bo to jest coś, co mogłoby naszą wyobraźnię rozpalić. Gdzie jest Arka Przymierza? Czy w ogóle ona jeszcze gdzieś jest? Czy możemy ją odnaleźć? Arka Przymierza. Ksiądz analizuje kilka hipotez dotyczących tego, czy ta Arka Przymierza istnieje, czy nie. Czy ksiądz osobiście myśli, że możemy kiedyś być świadkami takiego sensacyjnego odkrycia? Bo dosyć sceptycznie brzmi stwierdzenie, że nawet jeśli, to i tak nic z tego nie będzie, bo nikt się jej nie może dotknąć. Ani Żydzi się jej nie dotkną, ani nie mogą się mogli jej dotknąć nie Żydzi.
0: Gdybyśmy teraz mieli rozpalić sobie wyobraźnię, co by się stało, gdyby faktycznie na przykład na górze Nebo albo na wzniesieniu świątynnym odkryto, albo by puszczono informację, że być może jest tam Arka Przymierza i trzeba zacząć kopać, bo coś się wydarzyło, jakieś trzęsienie ziemi, pęknięcie ziemi i coś tam widać. Świat miał bardzo dużo problemów z Arką Przymierza. Dlaczego? Bo Arkę Przymierza, czyli tą skrzynię, w której jest 10 przykazań, dwie kamienne tablice, które otrzymał Mojżesz na górze Synaj z 10 przykazaniami, mogą dotknąć, podnieść wyłącznie kapłani. A kapłanów w judaizmie już nie ma, ponieważ ród kapłański został wymordowany w 70 roku, kiedy zniszczono świątynię jerozolimską, no i została tylko ściana płaczu. Zresztą ortodoksyjni Żydzi w ogóle mają zakaz wchodzenia na wzgórze świątynne. Dlaczego? Dlatego, że mogliby nieświadomie wejść w przestrzeń, gdzie kiedyś była Arka Przymierza. A to jest jedno z największych świętokradztw, jakie Żyd może zrobić. Mniej ortodoksyjni Żydzi tam rzeczywiście wchodzą, no ale to w zależności od łamu judaizmu, bo też judaizm jest bardzo mocno podzielony, bardzo zróżnicowany. Załóżmy, żeby odnaleziono tą Arkę Przymierza na górze Nebo. Góra Nebo jest możliwa, bo o tym czytamy w księdze Jeremiasza, który w momencie oblężenia Jerozolimy miał ją wynieść, żeby nie popadła w ręce Babilończyków i ją gdzieś ukryć właśnie na górze Nebo. Więc to jest dość prawdopodobna hipoteza. Najmniej prawdopodobna, w ogóle absurdalna jest ta z Indiana Jonesa. To w ogóle bzdura totalna. Dużo ciekawsze są te, które rzeczywiście mają jakąkolwiek podstawę biblijną, bo jeszcze jest kwestia Etiopii, ale to może zostawmy już czytelnikom skandali Starego Testamentu, bo to jest dłuższa historia. Ale z punktu widzenia chrześcijańskiego myślę, że ja jako ksiądz miałbym prawo dotknąć, jako kapłan Nowego Przymierza miałbym prawo dotknąć godnie Arki Przymierza. I to mogłoby być bardzo konfliktogenne. Pytanie, czy chrześcijanie na mocy chrztu nie mieliby prawa dotknąć Arki Przymierza. Ale jeśli Jezus Chrystus ustanawia kapłaństwo, to jestem przekonany, że każdy katolicki ksiądz miałby prawo dotknąć Arki Przymierza. Ale zobaczmy, z jakim to by się sprzeciwem spotkało, jeśli chodzi o judaizm. To byłoby naprawdę... Ale czy jest możliwe, że Arka Przymierza się odnajdzie? Jest możliwe. Aż się nie chce wierzyć, że kiedy Jerozolima była oblężona, nie chciano gdzieś ukryć największej świętości. No choćby zakopać gdzieś w podziemiach, zamurować gdzieś w jakiejś krytce. To jest bardzo prawdopodobne, że ktoś ukrył Arkę Przymierza. Zwłaszcza, że na wzgórzu świątyni jest absolutny zakaz kopalisk archeologicznych jakichkolwiek. Więc nawet jeśli tam nie ma Arki Przymierza, tam jest mnóstwo absolutnie bezcennych artefaktów biblijnych. Ciekawostka, ten meczet Al-Aqsa, który dzisiaj jest na wzgórzu świątynnym i kopuła ta złota na skale, to są te dwa budynki, to niedawno odkryto właśnie, robiąc po prostu remont tego meczetu Al-Aqsa, że mamy tam cedry libańskie w tym meczecie. A skąd tam cedry libańskie się wzięły, jeśli nie ze świątyni? To oczywiście jest czysta hipoteza. Na pewno wzgórze świątynne ma mnóstwo bezcennych artefaktów. Gdzie jest Arka Przymierza, tego nikt nie wie, ale gdyby ją odnaleziono, byłby to gigantyczny kryzys polityczny, społeczny, ekumeniczny. No może z drugiej strony tego nam trzeba.
1: A może właśnie dlatego nie odnajdziemy jej nigdy. Ksiądz Wiktor Szponar, autor książki Skandale Starego Testamentu, bardzo dziękuję. Jeden z ludzi, którzy z pewnością mogą sobie powiedzieć, tak jak napisał, że przeczytali kilka razy Biblię od deski do deski.

Pomoc duchowa Matan Sumiński, Łukasz Rising i koledzy z dwóch płyt pochodzących z lat 2007 i 2011. Święty jest Bóg, jak Dawid, Boże Abrahama. To oczywiście wszystko inspiracja kulturą żydowską i taką linią melodyczną Chrystusa Pana, Jeszua, Mesjach. Oraz psalm 62, jedynie w Bogu znajdzie pokój dusza moja. Ten właśnie utwór zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo serdecznie polecam też Państwu książkę księdza Wiktora Szponara. Naprawdę odpowiada na wiele pytań lub stawia nowe, ale zawsze jest ożywcza. A zatem do usłyszenia za tydzień. Marcin Witan, kłaniam się Państwu. I psalm 62.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu.

0: Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 lipca, minęła 8. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Koniec obławy. Mężczyzna poszukiwany w związku z zabójstwem żony jest w rękach policji. Premier do wtorku oczekuje na plan naprawy systemu publicznej ochrony zdrowia. Ponad 3/4 Polaków chce kupować lokalne produkty, ale narzeka, że nie ma gdzie. Koniec obławy po zabójstwie kobiety w Borkowie w województwie świętokrzyskim na terenie leśnym niedaleko Kielc. Po 6 rano policjanci zatrzymali 65-letniego mężczyznę. To mąż zamordowanej kobiety, ukrywał się od piątku. Stan jego zdrowia wymaga udzielenia mu pomocy medycznej. Mężczyzna trafił do szpitala. Gdy tylko lekarze wydadzą zgodę, zostanie przesłuchany. W piątek policja otrzymała zgłoszenie, że w jednym z domów w Borkowie jest kobieta niedająca oznak życia. Wstępne ustalenia wykazały, że do śmierci kobiety ktoś mógł się przyczynić. Policjanci od razu rozpoczęli poszukiwania jej męża. Dziś został zatrzymany. Kontrola zarobków, czasu pracy lekarzy oraz zakaz łączenia prywatnej praktyki z pracą w publicznym szpitalu. Takie propozycje reformy w ochronie zdrowia wskazują politycy z różnych stron sceny politycznej. Posłanka Lewicy Dorota Olko zwraca uwagę, że oprócz zmiany sposobu wydawania pieniędzy należy zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia.
4: Mamy coraz nowocześniejsze metody leczenia, coraz nowocześniejsze, droższe w utrzymaniu sprzęt. Mamy starzejące się społeczeństwo, więc to będzie kosztowało coraz więcej. To jest duże wyzwanie. Dlatego jako Lewica zaproponowaliśmy zmiany, wprowadzenie podatku zdrowotnego.
3: Według posłanki PiS-u Anny Gembickiej reformy w ochronie zdrowia powinny dotyczyć rozwiązań propacjenckich.
5: Wycofania się przez panią minister zdrowia i koalicję rządzącą chociażby z tej propozycji, że szpitale mają kredytować działalność NFZ-u, czyli NFZ ma im płacić nie kwartalnie, tylko po roku, że szpitale nie dostają całości za nadwykonania, no bo to powoduje, że no żaden szpital nie będzie się chciał zadłużać, już są właściwie odwoływane zabiegi pacjentom, wizyty u lekarzy.
3: Premier zapowiedział, że do wtorku oczekuje od resortu zdrowia precyzyjnych rekomendacji dotyczących nieprawidłowości, takich jak saloniki VIP w szpitalach czy omijanie kolejek do lekarzy i na badania. Co najmniej 17 osób zostało rannych w kilkudziesięciu pożarach szalejących w Portugalii. Wśród poszkodowanych jest 7 strażaków. Solidarność z walczącymi z ogniem wyraziła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Do działań ratunkowych włączyły się samoloty gaśnicze z Hiszpanii i Włoch.
6: 118 strażaków i 45 pojazdów z Hiszpanii dotarło już do Portugalii. Dodatkowo Hiszpania i Włochy wysłały samoloty gaśnicze. Solidarność w działaniu. Europa stoi u boku Portugalii, napisała szefowa komisji. Władze w Lizbonie kilka dni temu uruchomiły unijny mechanizm ochrony ludności. To system koordynacji pomocy humanitarnej i ratowniczej. Portugalski rząd przekazuje do Brukseli informacje o najpilniejszych potrzebach, a Komisja Europejska zbiera oferty od unijnych krajów i koordynuje wsparcie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Aktualnie trwa walka z ponad 30 pożarami, a walkę z żywiołem utrudniają 40-stopniowe upały. Ponad 3/4 Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolników. Jest nawet w stanie zapłacić więcej za świeższą i lokalną żywność. Jednak problem tkwi w ograniczonej dostępności miejsc sprzedaży takich produktów, mówi Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
7: Szczególnie widoczny jest deficyt targowisk. Tylko 23% respondentów ma bazar w odległości 15-minutowego spaceru od domu. 35% natomiast uważa go za jeden z najważniejszych elementów dobrze funkcjonującego sąsiedztwa.
3: Niektóre samorządy już reagują na oczekiwania konsumentów dotyczące dostępu do lokalnej żywności. Społecznicy żądają wstrzymania wycinki drzew w historycznej alei na trasie od Reszla przez Jeziorany i Dobre Miasto do Miłakowa. Olsztyński Zarząd Dróg wycinkę tłumaczy kwestią bezpieczeństwa kierowców. Głos w sprawie zabrało Ministerstwo Klimatu.
8: W oficjalnym stanowisku Ministerstwo Klimatu i Środowiska uznało, że przydrożne aleje na Warmii i Mazurach mają bardzo duże znaczenie zarówno klimatyczne, jak i militarne. Resort w oświadczeniu zamieszczonym na swoich stronach wprost nazywa drzewa przy drogach inwestycją w bezpieczeństwo nie tylko klimatyczne czy wodne, ale też obronne. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdza, że gęste zadrzewienia utrudniają

0: Mają m.in. rozpoznanie terenu z powietrza przez drony. W opublikowanym oświadczeniu resort klimatu i środowiska podkreśla, że bezpieczeństwo kierowców i ochrona przyrody nie muszą się wykluczać. Zamiast wycinać wiekowe drzewa, drogowcy powinni stosować bariery ochronne i skuteczniej egzekwować ograniczenia prędkości. Ochrona alei może też wpisywać się w szerszy projekt o nazwie Zielona Tarcza Wschód, na który resort klimatu przeznaczy aż 450 milionów złotych. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn.
1: I ta relacja kończy ten serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: U nas czas na sport i Norbert Michalak.
3: Francja zagra w ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. W meczu 1/8 finału trójkolorowi z problemami pokonali Paragwaj 1-0. Bohaterem Kylian Mbappé.
4: Francuscy kibice zareagowali okrzykiem radości i ulgi, gdy w 70. minucie spotkania Kylian Mbappé zdobył zwycięskiego gola. Była to siódma bramka kapitana trójkolorowych na tym mundialu. Zwycięskiego gola nie przyniosła efektowna akcja, lecz rzut karny. Ale po tak trudnym meczu nie miało to dla Francuzów najmniejszego znaczenia. Trójkolorowi wydostali się z pułapki, ocenili zgodnie francuscy komentatorzy, podkreślając dobrze zorganizowaną grę obronną Paragwajczyków, ale jednocześnie ostro krytykując ich zachowanie. Przez cały mecz dochodziło do ostrych fauli i prowokacji wobec Francuzów oraz prób wyprowadzenia ich z równowagi i sprowokowania czerwonych kartek. Nerwowo było nie tylko na boisku. Mógłbym się obejść bez obelg płynących z przeciwnej ławki, zwłaszcza niektórych. Trudno, stało się, powiedział po meczu selekcjoner reprezentacji Francji Didier Deschamps. Według francuskich mediów Paragwajczycy mieli próbować go zdestabilizować, obrażając jego zmarłą niedawno matkę. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: W ćwierćfinale Francja zagra z Marokiem, ten mecz w czwartek. Rekordem Polski swój start w mityngu Diamentowej Ligi w Stanach Zjednoczonych zakończyła Klaudia Kazimierska. Polka była czwarta w biegu na mile i wynikiem 4:17.90 poprawiła rekord Polski. Z kolei Anita Włodarczyk zajęła siódme miejsce w rzucie młotem, a Konrad Bukowiecki był 11 w pchnięciu kulą. Następne zawody Diamentowej Ligi w Monako. Hubert Hurkacz zagra dziś z Janem Lenardem Struffem w 1/8 finału Wimbledonu. Najlepszym wynikiem Polaka w tej imprezie jest półfinał w 2021 roku. Struff w Londynie pierwszy raz zagra w 1/8 finału. Spotkanie powinno się rozpocząć około godziny 16 czasu polskiego. Dziś wystąpi też ostatnia polska deblistka Katarzyna Piter.
1: A w ciągu dnia pochmurno, jednak z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i miejscami burze, najchłodniej na Pomorzu 18 stopni, 21 w centrum, do 23 na południu i zachodzie kraju.
5: Autopromocja. Where are you
6: now? Jeden z największych festiwali w Europie, a na scenie jedna z największych ikon szkockiej muzyki. Występ Simple Minds sprzed roku ze szwajcarskiego Paleo Festival. Na antenie Trójki już dziś. Do usłyszenia tuż po 19:00. Mariusz Owczarek.
5: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Królestwo roślin.

Dzień dobry, Paweł Sztarbowski. Słuchają Państwo audycji poświęconej roślinom, ale też osobom, które gotowe są wręcz postradać zmysły na rzecz roślin. A dziś zajmiemy się ogrodami, bo wydaje mi się, że czas wakacyjny sprzyja w ogóle podziwianiu ogrodów, zwiedzaniu, ale też zakładaniu własnych ogrodów, albo przynajmniej jakichś donic niedużych, które no, taką namiastkę ogrodu potrafią stanowić. I z jednej strony często opowiadamy o tym, że rośliny to taka przestrzeń, która może pozwolić nam uciec od tej codziennej gonitwy, od rywalizacji, od takiego kapitalistycznego pędu. A z drugiej strony, no nie czarujmy się, jesteśmy ludźmi i tylko ludźmi i zajmowanie się roślinami, a szczególnie ogrodnictwo, też nie jest wolne od mód i od tego pędu, od tego szukania nowinek. Nagle z jakiegoś powodu jedne rośliny stają się bardziej popularne, a inne zaczynają uchodzić wręcz za niemodne, za jakieś takie oldschoolowe. I właśnie o takich modach, o takich wiodących tendencjach będę rozmawiał z dzisiejszym gościem. Zastanowimy się, jakie trendy ogrodnicze i roślinne pojawiają się w ostatnim czasie i czy rzeczywiście warto im ulegać. Posłuchajmy teraz muzyki i za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: A moim i Państwa gościem jest dziś Łukasz Skop, biotechnolog roślin, niestrudzony promotor życia wśród roślin, autor bloga bezogródek.com, redaktor polskiej edycji magazynu Gardener's World, autor książek Zrób ten zielnik oraz Kwiaty bez ogródek, no i przede wszystkim też autor programów telewizyjnych poświęconych ogrodom, roślinom. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I tak, wiesz, wymieniając to wszystko, myślę sobie, człowiek instytucja.
1: A i tak najwięcej czasu spędzam po prostu z nosem przy ziemi.
0: No właśnie o to chciałem zapytać. Czy ty masz czas jeszcze zajmować się w ogóle roślinami tak grzebiąc w ziemi? Ale rozumiem, że jak najbardziej.
1: Mam jeszcze na to dużo czasu, bo zawsze powtarzam, że rośliny to jest moja praca, pasja i hobby. I dzięki temu znajduję dla nich mnóstwo wolnych chwil.
0: A jakieś życie poza roślinami?
1: Jest go niewiele, niestety. Trudno mi wyjechać na przykład nawet na wakacje i nie zauważać całej zieleni, która jest dookoła mnie.
0: W tym wprowadzeniu do naszej audycji powiedziałem, że no chciałbym cię namówić na taką rozmowę o modach roślinnych, bo też bardzo pilnie obserwuję na przykład propozycje rabat, które proponujesz w Gardener's World i mam wrażenie, że one też są takie trendseterskie za każdym razem. I czy to rzeczywiście jest tak, że w ogrodnictwie, w świecie roślin, w świecie osób zajmujących się roślinami istnieją takie tendencje podobne do tych, jakie, nie wiem, funkcjonują w modzie czy w designie?
1: Istnieją rzeczywiście, chociaż one nie są może tak łatwo zauważalne jak w modzie czy designie, bo nie zmieniają się z roku na rok. Te trendy potrzebują czasu, żeby się wykluły, żeby dojrzały, żeby się umocniły i rozpowszechniły wśród ogrodników, którzy za tymi trendami podążają. I zwykle to nie dzieje się w czasie jednego sezonu, w czasie jednego roku. Myślę, że taki najkrótszy czas, kiedy możemy faktycznie zaobserwować jakąś zmianę, to jest 3, a już na pewno 5 lat. Mniej więcej w takim czasie możemy zauważyć, że o, coś się zmieniło. Pojawiła się jakaś nowa roślina, ogrodnicy skierowali swoją uwagę w innym kierunku.
0: A skąd w ogóle te trendy przychodzą? Czy to jest tak, że nie wiem, no właśnie na przykład Łukasz Skop w swoich programach narzuca te trendy? Czy to gdzieś, nie wiem, jakieś konsylia się zbierają roślinomaniaków czy ogrodomaniaków i ustalają, co teraz będzie modne?
1: No nie jest tak, aż tak poważnie, żeby konsylia się zbierały i to ustalały. Ja też nie śmiem proponować czegoś takiego, natomiast te trendy przypływają do nas z różnych stron. Przypływają do nas często z zachodniej Europy, z Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii. Tam ogrodnictwo zupełnie inaczej też się rozwijało niż w Polsce wcześniej. I bardzo dużo z tych propozycji, które tam się rodzą, do nas napływa i bardzo dużo z tego czerpiemy. Powstają też z roku na rok coraz to nowsze odmiany roślin, które są nie tylko ładniejsze, mają większe kwiaty, ale są też bardziej na przykład odporne na różne warunki i z tego też możemy czerpać, więc hodowcy, którzy zajmują się produkcją takich, no bo to jest produkcja, musimy tak nazwać, produkcją takich nowych odmian roślin, oni coś proponują, wrzucają na rynek, promują to. Zaczynamy to dostrzegać i chętnie to włączamy do swoich ogrodów, na swoje rabaty. No bo jeśli coś ma większe kwiaty, jeśli coś jest bardziej odporne i po prostu ładne, to dlaczego z tego nie skorzystać?
0: A czy byłbyś w stanie, nie wiem, jakoś określić, jak bardzo zmieniły się gusta ogrodników w Polsce? Bo spróbujmy jakoś, pewnie łatwiej będzie to ująć tutaj na

0: na tym naszym rodzimym poletku, jak bardzo one się zmieniły, no na przykład w ciągu ostatnich 5 sezonów. Mhm. Czy to jest za mało 5 sezonów i należałoby jakoś jeszcze dalej?
1: 5 sezonów to jest jeszcze nie tak dużo, to jest dość krótki okres czasu, ale powiedzmy, że mniej więcej od roku, i to jest bardzo orientacyjny czas, mniej więcej od roku 2010, może nawet jeszcze 5 lat wcześniej, 2005, obserwujemy ogromną zmianę. I tutaj podkreślam ogromną zmianę, jeśli chodzi o to, jak postrzegamy ogrody, jak postrzegamy rabaty, jakie rośliny na nich sadzimy. I to jest niesamowite, że i ty, i ja, i pewnie wielu z państwa, naszych słuchaczy, też mogło to zaobserwować na własne oczy, jak to się zmienia, chociaż nie zawsze to dostrzegamy. Bo jest dużo roślin, które pojawiły się na rabatach, na przykład w przestrzeni miejskiej, których jeszcze 10-15 lat temu w ogóle nie było, a ja na przykład ze swojego dzieciństwa w ogóle ich nie znałem, w ogóle nie pamiętam takich roślin. Na przykład werbena patagońska, na przykład szałwia mszona caradona, na przykład liliowiec Stella Doro, tak się nazywa odmiana Stella Doro. To są rośliny, które są wszędzie, na przykład w przestrzeni miejskiej, to są wszystko rośliny nie jednosezonowe, nie jednoroczne, tylko byliny, które wyrastają z roku na rok, pięknie kwitną, bardzo długo kwitną i przede wszystkim znoszą też warunki miejskie. Więc jeśli radzą sobie w mieście, no to w ogrodach radzą sobie bez problemu.
0: Czyli co, rozumiem, że odporność na przykład może wpływać na to, że coś staje się modne w tym świecie ogrodniczym.
1: To jest jeden z trendów, tak, który zdecydowanie możemy zauważyć. Rośliny, które są odporne na zmiany klimatu albo które po prostu mogą znieść te zmiany klimatu, no, w dobrej formie, powiedzmy, bo to mogą być rośliny bardziej odporne na suszę, bardziej odporne na upały, ale też na przykład surową zimę, albo na niespodziewane opady przedłużające się.
0: A mówisz, że jeszcze niedawno w ogóle ich nie było. To skąd one w takim razie się wzięły?
1: No musimy też sobie zdać z tego sprawę, że wiele trendów, i myślę, że nie tylko w ogrodnictwie, ale w ogrodnictwie też, funkcjonuje równolegle. Jedne są obecne, obok nich są drugie i one się wzajemnie przenikają i dwa zupełnie na przykład niepowiązane na pierwszy rzut oka trendy mogą mieć jakiś wspólny mianownik. I tutaj bardzo popularne stały się w ostatnich, powiedzmy, 15-20 latach rabaty tak zwane preriowe. Ta moda przyszła do nas, no, głównie z Holandii za sprawą słynnego projektanta Pita Odolfa. I te rabaty bardzo chętnie obecnie w Polsce są i projektowane, one się podobają, one mają mnóstwo zalet, wyglądają jak takie naturalne nasadzenie, jakby w zasadzie ogrodnik nie przyłożył do nich żadnej ręki, są odporne na suszę, są często bezobsługowe, jeśli możemy użyć tego słowa w kontekście roślin, bo myślę, że jest często nadużywane, jednak wiele roślin potrzebuje jakiejkolwiek uwagi, ale te rabaty preriowe są w dużej mierze bezobsługowe. Wyglądają bardzo naturalnie, no i wyglądają pięknie, ale też są stworzone z roślin, które są pożyteczne na przykład dla zapylaczy, a to jest już kompletnie inny trend.
0: No, wspomniałeś chociażby tę szałwię caradonna. Mhm. Ona teraz już właściwie widzę tutaj w mieście, zaczyna kwitnąć, na przykład u mnie w ogrodzie. Mhm. No dopiero rzeczywiście to są jakieś początki. I ona dosłownie bywa oblepiona zapylaczami, czyli, no, rozumiem, że uwielbiają właśnie tę roślinę. Z werbeną patagońską jest podobnie. Mhm. Wymieniłeś też liliowce. Czy jeszcze jakieś rośliny takie właśnie niezawodne, bardzo modne, bardzo trendy, by można tutaj dodać?
1: No wszystkie szałwie, nie tylko szałwia caradonna. Ona zrobiła zawrotną karierę i obecnie wszędzie ją możemy zauważyć. Jest ona w nasadzeniach miejskich, jest ona w rabatach przyjaznych zapylaczom, bo ma takie kwiaty, które szczególnie lubią chociażby motyle czy czmiele. Ale to nie jest jedyna szałwia, która pojawia się na rabatach. Jest mnóstwo innych szałwi w ostatnich latach. Tych odmian wielobarwnych, o różnych pokrojach pojawiło się bardzo dużo. Jeśli chodzi o zapylacze, perowskia łobodolistna równie często pojawia się w nasadzeniach i to jest taka roślina, którą zaliczyłbym do takiej grupy roślin takich ażurowych, przezroczystych, tak zwanych wpuszczających powietrze na rabaty. Jest ich więcej, bo to jest też werbena patagońska, to jest też gaura. To są rośliny, które nie mają spektakularnych, dużych kwiatów, olbrzymich, tylko to są rośliny, które są wysokie, mają piękną strukturę, więc tworzą nie tylko plamy kolorów, ale też są widoczne z daleka, przywabiają zapylacze, ale też widać przez nie inne rośliny na rabacie. One nie blokują widoku na inne rośliny.

0: I to jest znowu kolejny trend, który też w takich nasadzeniach i na rabatach możemy zauważyć. Właśnie rośliny bardzo ażurowe, nie narzucające się, nie zwracające na siebie uwagę, wypełniające doskonale puste przestrzenie i podkreślające te rośliny, które mają większe i bardziej barwne kwiaty.
1: A czy zgodzisz się ze mną, że był moment, że takimi królowymi polskich ogrodów stały się hortensje bukietowe, ewentualnie też hortensje Annabel, też rododendrony, i wiem, że była wręcz taka tendencja przez to, że rododendrony kwitną dość wcześnie, hortensje później, żeby naprzemiennie te rośliny wręcz sadzić. Czy to nadal jest tak, że to są królowe i królowie polskich ogrodów, czy ta tendencja na przykład już minęła?
0: No, wspomniałem o tym właśnie, że wiele trendów funkcjonuje równolegle. I to jest jeden z trendów, który funkcjonuje równolegle do tego, czego życzyliby sobie, czy czego chcieliby ogrodnicy, projektanci, czyli ludzie, którzy uważają to za swoją pasję, pracę, hobby i tak dalej. Natomiast niektórzy, na przykład właściciele przydomowych ogródków, chcieliby po prostu, żeby to było bezproblemowe, żeby to rosło bez szczególnej uwagi, żeby nie trzeba było się tymi roślinami długo czy skomplikowanie opiekować, żeby po prostu wyglądały ładnie przez całe lato. I tu już wchodzimy właśnie z tym trendem bardziej konsumenckim, czego życzą sobie osoby, które chcą mieć ładny ogród, ale nie muszą się koniecznie na tym znać. I teraz poproszę cię, żebyś zamknął oczy i wyobraził sobie właśnie taki obrazek, o którym wspomniałeś. I państwa też o to poproszę, chyba że prowadzicie samochód, to wtedy nie. Rząd hortensji bukietowych, przeplatany trawami ozdobnymi, na przykład miskantami i tyle. I taka właśnie rabata. To jest, myślę, znajomy obraz z bardzo wielu polskich ogrodów. Potencjalnie bezproblemowe nasadzenie, potencjalnie bardzo proste. Nie, to nie jest nasadzenie należące do moich ulubionych.
1: A dlaczego to nie jest twoje ulubione nasadzenie? Jest zbyt proste, czy...
0: Nie jest zbyt proste, nie jest też brzydkie, nie jest też bardzo wymagające, więc spełnia wszystkie te kryteria, czego oczekiwalibyśmy od takiej bezobsługowej ładnej rabaty. To nie jest mój ulubiony wybór, z tego względu, że jest bardzo monotonne, mało różnorodne. Powtarza się w bardzo wielu ogrodach, więc nie jest unikatowe i przede wszystkim jest to, co niektórzy uważają za zaletę, dla mnie jest wadą. Przez wiele miesięcy wygląda praktycznie tak samo. Bardzo lubię, kiedy w ogrodzie, na rabatach coś się zmienia, kiedy musimy na coś czekać wręcz. Kiedy na przykład teraz jesteśmy w zasadzie w pełni sezonu kwitnienia piwoni, irysów, to są byliny, które wszyscy chyba znają z takich polskich, sielskich, wiejskich ogrodów, ale to przecież nie są byliny, które kwitły przez wiele tygodni czy nawet miesięcy, tak jak hortensje bukietowe potrafią. Na te rośliny się czeka, aż rozpoczną swoje przedstawienie. Irysy kwitną w porywach 2-3 tygodnie. Piwonie, jeśli trafi nam się deszczowa aura, jaką ostatnio mieliśmy w Polsce, nawet krócej. Ale właśnie dlatego warto na nie czekać. Właśnie dlatego każda roślina jest wydarzeniem. I lubię, kiedy na rabacie czy w ogrodzie właśnie są takie wydarzenia.
1: Czyli taki niedosyt musi być. To jest trochę takie, rozumiem, jak z takimi relacjami romantycznymi, że jak wszystkie karty od razu na stół, to jakoś tak zaczynamy się nudzić.
0: Warto czekać. W każdym razie ja lubię czekać na rośliny i należę do takiego grona chyba wąskiego ogrodników, którzy naprawdę lubią zimę, bo wtedy właśnie się czeka na to przedstawienie.
1: No i też rozumiem, nigdy tak naprawdę nie wiadomo, co w danym sezonie się wydarzy, bo tak jak powiedziałeś, dużo potrafi zależeć od pogody chociażby.
0: Tak, jeśli mamy rabaty bardziej różnorodne, złożone z więcej niż dwóch, trzech gatunków, no to zawsze jest szansa, że któraś z tych roślin na przykład lepiej sobie poradzi, będzie dłużej kwitła, czymś nas zaskoczy. Jeśli zdarzy się susza, to może któraś będzie bardziej, okaże się bardziej odporna i bardziej nam się spodoba dzięki temu. Mogą wyniknąć z tego różne korzyści. No, przede wszystkim ta bioróżnorodność, którą wprowadzamy do ogrodu, też jest bardzo ważna, bo pomagamy owadom zapylającym, pomagamy wszystkim małym stworzeniom, które odwiedzają nasze ogrody. Pomagamy ptakom, które do ogrodów przylatują. I obecnie myślę, że coraz bardziej zdajemy sobie z tego sprawę, że te rabaty czy te piękne ogrody, które tworzymy, nie są tylko dla nas. I to jest jeden z kolejnych trendów funkcjonujących oprócz tych, o których wcześniej wspomniałem, właśnie żeby te ogrody były bardzo różnorodne, a często też z włączeniem roślin, które są rodzime, które możemy spotkać na łące u nas w Polsce dziko rosnące i one mogą funkcjonować sobie obok roślin, które dobrze znamy z ogrodów o pełnych kwiatach, właśnie jakichś wielkich piwoniach, irysach.

0: owocach czy innych roślinach.
1: Tak, sobie uświadomiłem, że chociażby te hortensje, o których wspomniałeś, no one rzeczywiście potrafią być piękne do nieprzytomności, ale zapylacze rzadko odwiedzają te kwiaty, mam wrażenie.
0: No jest dużo, dużo rzeczy, które możemy zrobić, żeby zapylaczy zaprosić do naszych ogrodów, na nasze rabaty. Na pewno nie będzie to sadzenie hortensji bukietowej, szczególnie tutaj o wszystkich płonnych kwiatach, bo ona po prostu nie przynosi pożytku zapylaczom. Przynosi pożytek nam oczywiście, bo jest piękna przez długi okres czasu, ale owadom zapylającym nie sprzyja. Bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że jeśli chcemy pomagać zapylaczom, sadzimy rośliny, które dostarczają im na przykład pyłku i nektaru, to pamiętajmy nie tylko o tych owadach, które są dorosłe, czyli pięknych motylach, które widzimy, bo te motyle oczywiście potrzebują kwiatów, żeby napić się nektaru, żeby dostarczyć sobie energii, ale te motyle wykluły się z gąsienic, a gąsienice też muszą się czymś żywić. I tutaj bardzo ciekawy przykład. Na wiosnę wszyscy, no przynajmniej ja, myślę, że wielu z Państwa też, czeka na tego pierwszego motyla, który się pojawi. I zazwyczaj jest to cytrynek. To jest jeden z najwcześniej budzących się motyli w Polsce. Cytrynki szukają nektaru w różnych kwiatach, które na rabatach czy w ogrodzie możemy spotkać. Na przykład miodunki, pierwiosnki. Ale mało kto wie, że gąsienice cytrynka żerują na liściach dwóch rodzimych polskich roślin. I to jest szakłak i kruszyna. I teraz pytanie, kto ma w swoim ogrodzie szakłaka albo kruszynę?
1: No to teraz rozumiem, wszyscy tutaj zasiądą, żeby szukać tych roślin.
0: To
1: żeby...
0: są piękne nasze dzikie krzewy, czasami małe drzewka, ale zupełnie nieatrakcyjnie wizualnie, żeby posadzić je w ogrodzie jako taki punkt centralny czy przykuwający uwagę, bo nawet ich kwiaty nie są bardzo atrakcyjne. Więc jeśli chcemy pomagać chociażby zapylaczom czy zupełnie innym stworzeniom, no to pamiętajmy o wszystkich. O wszystkich stadiach ich rozwojowych.
1: Tak, ja myślę, że takim dobrym podsumowaniem tej części naszej rozmowy jest to, że to nie do końca my jesteśmy tym centrum naszego ogrodu, że nie jesteśmy w tym ogrodzie sami w każdym razie i że czasami no, ważne jest też to, żeby poskromić choć trochę to własne ego, co nie znaczy, że musimy zrezygnować z tego, żeby nasz ogród był piękny, bo nadal może być bardzo atrakcyjny i o tym będziemy jeszcze rozmawiać. Posłuchajmy teraz piosenek i wrócimy do tematu mód ogrodowych.

studiu jest ze mną Łukasz Skop, redaktor, promotor, niestrudzony wręcz powiedziałbym promotor życia wśród roślin. I rozmawiamy o różnego rodzaju modach roślinnych i ogrodowych. Wymieniałeś takie rośliny, które no, stały się w ostatnich latach bardzo popularne w polskich ogrodach, a zastanawiam się, czy byłbyś w stanie wymienić takie rośliny niezbyt doceniane, czy niezbyt obecne, ale które twoim zdaniem zasługiwałyby na znacznie taką

0: większą uwagę i poważniejsze traktowanie.
1: Tak, ale z zastrzeżeniem, że to będzie bardzo subiektywna lista. I nie wszystkie te rośliny mogą być obecnie modne, a właśnie moim zdaniem zasługują na to, żeby zwrócić na nie większą uwagę.
0: To bądźmy tu trendsetterami.
1: Bądźmy przez chwilę.
0: I tak, zaproponujmy.
1: Więc jedną z takich roślin, która czasami pojawia się już na rabatach, nawet powiedziałbym, że z tych 5 roślin, które wybrałem, pojawia się najczęściej. To będzie koper włoski, odmiana Atropurpureum. Jest to koper, który jest byliną. Dorasta ponad metr wysokości, więc jest taką okazałą byliną. Bardzo fajna, bo ma pierzaste liście i kiedy te młode pędy na wiosnę się pojawiają, to te liście mają takie zabarwienie ni to purpurowe, ni to brązowe, takie bardzo nieokreślone. I później, gdy latem dorasta do ponad nawet 1,5 metra wysokości, rozwija kwiatostany, tak jak to koper ma w zwyczaju. I bardzo dobrze zimuje w Polsce, no i na rabatach robi tak duże wrażenie. Od razu przyciąga uwagę, a jednocześnie fajnie wypełnia puste miejsca, no bo jest jedną z tych roślin takich półprzezroczystych. Widać inne rośliny poprzez niego. Więc jego postawiłbym na pierwszym miejscu. Druga roślina to jest roślina, która w Polsce dziko rośnie. Mam wrażenie, że kompletnie zapomniana i mało kto pamięta, że ona w ogóle istnieje. Zaczyna się pojawiać na rabatach jako taki ciekawy dodatek gdzieś u projektantów. I jest to urzet barwierski. Jestem ciekaw, czy słyszałeś o takiej roślinie. No właśnie. To jest roślina, z której kiedyś, dawno temu korzystaliśmy.
0: No bo, sama bo nazwa, że jest barwierski.
1: Właśnie,
0: rozumiem.
1: Bo z jej liści uzyskiwano bardzo rzadki, cenny barwnik, czyli indygo, barwnik niebieski. W naszych warunkach klimatycznych indygowiec jest w zasadzie niemożliwy do uprawy, bo on nie zimuje, więc w ramach takim zastępnikiem był właśnie ten urzet barwierski. Fantastyczna roślina, z tym, że jest to roślina dwuletnia. Siejemy ją w pierwszym roku, wytwarza sobie rozetkę liści, zimuje i później w kolejnym roku zakwita i później już zamiera.
0: To teraz właśnie też dodajmy, czerwiec jest w ogóle, zdaje się, takim dobrym momentem, żeby rośliny dwuletnie wysiewać.
1: Doskonały moment właśnie to jest. I urzet barwierski jest o tyle fajny, że ma wspaniałe, wielkie, wysokie kwiatostany. Na pierwszy rzut oka albo z daleka możemy go trochę tak porównać do rzepaku, bo też ma takie mocno cytrynowe, jaskrawe kwiaty, żółte. Ale później, kiedy te kwiaty przekwitną, to pojawiają się nasiona. I te nasiona też są bardzo ozdobne, bo najpierw są zielone, a później zaczynają stopniowo brązowieć. I nawet jak już zbrązowieją i zaschną, to one wciąż się na tych łodygach utrzymują i powiewają na wietrze, szeleszczą, wyglądają, mienią się, wyglądają fantastycznie. Więc urzet zdecydowanie jest bardzo ciekawą rośliną, którą na rabaty warto włączyć. No i teraz kolejna roślina dwuletnia. Rośliny dwuletnie nie są tak doceniane jak byliny w ostatnich latach, no bo trzeba się troszkę bardziej nad nimi natrudzić. Jednak nie będą rosły przez wiele lat, tylko co jakiś czas trzeba je wymienić. To będzie wieczornik damski.
0: Cudnie też pachnący. Pan
1: damski przede wszystkim dla jego zapachu. Są odmiany kwitnące na biało i kwitnące na purpurowo. Wspaniała roślina wieczorem wydziela przepiękny zapach, porównywalny trochę do maciejki, z którą jest spokrewniony. Bardzo intensywny, bardzo słodki, roślina dość wysoka, więc na rabatach też robi wrażenie. No i teraz dwie rośliny, które to są rośliny jednoroczne. Jestem orędownikiem sadzenia i siania roślin jednorocznych na rabatach. Uważam, że powinniśmy zdecydowanie wrócić do tych roślin, że za mało im uwagi poświęcamy. Są fantastyczne, bo pozwalają nam zmieniać ogród, zmieniać rabaty z każdego roku, z roku na rok. Często same się wysiewają, więc wybierają sobie miejsca, w których mogą rosnąć i którym jest ich najlepiej. I do tych roślin tutaj bym polecił ślaz mauretański. Kwiaty purpurowe, bardzo intensywnie wybarwione, podobne trochę do malwy, tylko dużo mniejsze. Kwitnie też praktycznie całe lato, dość wysoki, zapylacze go uwielbiają. I roślina, inna roślina jednoroczna to jest cynia peruwiańska. Moim zdaniem fantastyczna roślina do włączenia na przeróżnego rodzaju rabaty. Na przykład też na rabaty preriowe, myślę, że tam by wyglądała po prostu fantastycznie. Cynię zazwyczaj kojarzymy z takimi roślinami o dużych kwiatach, takich ekstrawaganckich, dużo płatków, bardzo jaskrawe kolory, do bukietów fantastycznie na rabaty. Niekoniecznie, bo trudno połączyć takie jaskrawe kolory z czymś, ale cynia peruwiańska ma malutkie kwiaty, bardzo drobne, w kolorze takiej stonowanej żółci albo przybrudzonej czerwieni. Bardzo dobrze komponuje się z innymi roślinami i te małe kwiaty właśnie nie są takie agresywne, takie ekstrawaganckie.
0: Zaskoczyłeś mnie tym koprem włoskim, bo ja go mam, ale w warzywniku. jako po prostu też no, odmianę kopru. I w sumie nie przyszło mi do... Jest rzeczywiście przepiękny i rozrasta się niesamowicie. Natomiast nie przyszło mi do głowy, żeby w rabatach ozdobnych go.

0: sadzić i traktować właśnie jako taką roślinę stricte ozdobną.
1: To jest ta odmiana Atropurpureum, o której wspomniałem, to jest no, głównie przede wszystkim roślina ozdobna. Sadzimy ją ze względu na te atrakcyjne kwiatostany i ciekawie wybarwione liście, co nie przeszkadza temu, że możemy ją traktować też jako roślinę jadalną i podskubywać sobie listki. Jeśli ktoś lubi zapach i smak kopru włoskiego, to jak najbardziej można tę roślinę wykorzystać, bo to jest też bardzo ciekawy trend. Łączenie na jednej rabacie, na jednym poletku, w jednym nasadzeniu roślin, które są ozdobne z liści i z kwiatów, z roślinami, które są użytkowe, na przykład z ziołami, ale też z warzywami. Mogą to być przeróżnego rodzaju warzywa. Koper włoski jest tutaj świetnym przykładem, bo to jest roślina wieloletnia, więc na rabatach bylinowych fajnie się sprawdzi, ale przecież na takie rabaty możemy też dosadzać warzywa, które będą jednoroczne, ale wciąż będą pięknie wyglądać. Burak liściowy myślę, że jest takim fantastycznym przykładem, bo ma wspaniale wybarwione ogonki liściowe, plonuje aż do jesieni. Od razu rzuca się w oczy, jest duży, możemy obrywać z jego liście, on wciąż będzie wytwarzał nowe i wciąż wygląda ładnie. Jest dużo na przykład pomidorów, które możemy posadzić na rabatach ozdobnych. Jednym z moich ulubionych jest tak zwany pomidor porzeczkowy, który ma bardzo malutkie owoce, dosłownie wielkości małego paznokcia ręki. Te owoce mogą być żółte, pomarańczowe, czerwone, jest ich mnóstwo na całej roślinie i wyglądają jak takie malutkie kuleczki. W połączeniu z kwiatami wygląda to fantastycznie. No i wszystkie kapustne warzywa. W szczególności jarmuże, bo one też bardzo długo plonują. No i dość są odporne na chłody, więc możemy z nich korzystać jeszcze w listopadzie, grudniu, czasami nawet przetrwają całą zimę. No ale przez to też te rabaty, gdzie posadzimy te warzywa kapustne, będą długo ładnie wyglądały.
0: Ja jestem takim fanem jarmużu Nero di Toscana, bo on tak jak się obrywa te liście od dołu, to potrafi jak taka palemka w pewnym momencie.
1: To jeden z moich ulubionych.
0: Sezonu wyglądać i też ma srebrne liście, więc to prawda, że one potrafią być bardzo atrakcyjne. No też chyba karczochy stają się w ogóle taką popularną rośliną, popularnym warzywem wprowadzanym do ogrodów ozdobnych.
1: Karczochy i kardy, czyli roślina bardzo spokrewniona z karczochem. Rzeczywiście tak. W naszych warunkach, czyli w Polsce, traktujemy je bardziej jako rośliny takie jednoroczne. To znaczy wiosną możemy na rabaty dosadzić ich sadzonki i one w czasie całego lata wytworzą wspaniałe, piękne, wielkie, takie architektoniczne liście w dużej kępie. Natomiast jeśli chcielibyśmy się doczekać kwiatów karczocha i skorzystać z nich, to znaczy je zjeść, to się wydarzy na następny rok, ale pod warunkiem, że ten karczoch przezimuje. No z tym jeszcze w Polsce możemy mieć problemy, trzeba go rzeczywiście bardzo dobrze zabezpieczyć na zimę, żeby przezimował. Ale z kardów jemy ogonki liściowe.
0: Więc tu jest większy
1: potencjał szansa. Tutaj ma.
0: A czy zaryzykowałbyś takie stwierdzenie, że też pojawia się coraz większa moda na warzywniki i rośliny jadalne?
1: Pojawia się, rzeczywiście, chociaż współcześnie myślę, że to jest bardziej moda związana z takimi grządkami i rabatami podwyższonymi. Żeby w taki sposób właśnie warzywniki wyglądały, bo one są atrakcyjne wizualnie, bardzo estetyczne, łatwiej utrzymać je w porządek na takich warzywnikach. Mamy do nich łatwy dostęp, nie muszą nam zajmować całego ogródka, tam się chwasty nie tak łatwo wysiewają. Więc takie warzywniki w takich skrzyniach drewnianych na przykład, rzeczywiście w ostatnim czasie są zdecydowanie bardziej popularne, nawet niż takie warzywniki założone po prostu na grządkach.
0: A tu zapowiedziałem już w pierwszej części, że zapytam cię o taki poradnikowy już zupełnie pomysł na rabatę Anno Domini 2026. czy właśnie byłbyś w stanie zaproponować, jak taka, jeżeli na przykład chciałbym być takim bardzo modnym ogrodnikiem, to jak powinna taka rabata wyglądać?
1: Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie bieżące trendy i chcemy, żeby taka rabata wpisywała się w te trendy, no to przede wszystkim od tego bym zaczął, o czym wspomnieliśmy już, żeby znalazły się tam rośliny przyjazne zapylaczom. I tutaj niezależnie od tego, jakie rośliny nam się podobają, czy to są, jakie kolory nam się podobają, jakie faktury, jakie struktury w roślinach nam się podobają, warto zadbać o to, żeby to były odmiany nawet zwykłych, popularnych kwiatów ogrodowych, ale takie o pojedynczych kwiatach, niepełnych. Bo jeśli kwiat jest ściśle wypełniony płatkami, to zapylacze mają utrudniony dostęp do pyłku i nektaru, który znajduje się w środku, albo wręcz tego pyłku w ogóle nie ma. Więc rośliny o kwiatach otwartych, pojedynczych, skierowanych ku górze, żeby były takim łatwym lądowiskiem dla pszczół, motyli, czmieli. I nawet chociażby wśród dali, które moim zdaniem

0: przeżywają ostatnio ogromny renesans. Nawet wśród dali takie odmiany znajdziemy właśnie o pojedynczych takich stokrotkowych kwiatach. Więc to by był pierwszy kierunek projektowania terabaty, rośliny przyjazne dla zapylaczy. Drugi trend, no to, żeby było coś tutaj z takich ogrodów czy rabat preriowych. Na takich rabatach bardzo duży udział mają trawy ozdobne, które w ostatnich 20 latach też przeżywają ogromny boom. Bardzo chętnie sadzimy w swoich ogrodach, wyglądają wspaniale, pojawia się mnóstwo odmian w ostatnim czasie na polskim rynku, także wyhodowanych przez polskich hodowców, co warto podkreślić. Więc jakaś trawa ozdobna, myślę, że powinna się znaleźć. Jedną z takich najbardziej popularnych w ostatnich latach jest ostnica cieniutka Ponytails, która tworzy takie falujące łany kłosów i wśród nich mogą znaleźć się różne kwiaty. Ale ostnica już nie jest taka popularna moim zdaniem, więc jeśli chcemy być naprawdę trendy, to z ostnicy zrezygnujemy. Postawiłbym tutaj na jakąś rozplenicę. Rozplenice wciąż są jeszcze modne, wyglądają wspaniale, więc koniecznie, żeby znalazła się tam jakaś trawa, na przykład właśnie rozplenica. Niech to będzie rabata też, która poradzi sobie ze zmianami klimatu, które ostatnio obserwujemy, może tak bardziej, zwracamy większą uwagę na te zmiany klimatu, przynajmniej. Więc powinny się tam znaleźć rośliny, które będą odporne, myślę, że przede wszystkim na suszę i na słońce. No i tutaj możemy wybierać wśród różnych roślin. Zwróćmy uwagę szczególnie na te, które mają takie srebrzyste ulistnienie. Często liście są pokryte drobnymi włoskami, czyli kutnerem, i to zapobiega utracie wody poprzez właśnie te liście. Jest dużo roślin, które takie liście mają. Może to być na przykład piękna firletka kwiecista, może być czyściec wełnisty, nawet dziewanny, które też w Polsce rosną dziko, mają takie liście. I właśnie na dziewannę bym tutaj postawił, bo jest to też roślina dzika. Bardzo ostatnio modne łączenie kwiatów ogrodowych z roślinami dziko występującymi w Polsce. No myślę, że warto tutaj też wspomnieć o tym w ogóle, jak nie tylko z jakich roślin tworzymy te rabaty, jak je wybieramy, tylko jak ta rabata powstaje. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu bardzo popularnym takim trendem i popularną praktyką ogrodniczą było, żeby te rośliny sadzić w otworach wykonanych w agrotkaninie albo w agrowłókninie. Myślę, że już nie musimy się dłużej oszukiwać. Myślę, że dojrzeliśmy jako ogrodnicy wszyscy do tego, że możemy spokojnie z tej tkaniny i włókniny zrezygnować.
1: Bo co, bo ona bardziej szkodzi glebie niż pomaga? Czy z czego to wynika?
0: Są przypadki, w których rzeczywiście stosowanie takiej tkaniny jest uzasadnione. Jest ich bardzo niewiele, a zdecydowanie nadużywaliśmy. Mówię tutaj zbiorczo, my jako ogrodnicy, jako właściciele ogrodów nadużywaliśmy tkaniny. Ona rzeczywiście zapobiega wzrostowi chwastów, więc może takie rabaty łatwiej utrzymać, ale jednocześnie bardzo niszczy życie, które jest w glebie, utrudnia życie wszystkim stworzeniom. Przepuszcza rzeczywiście deszcz, ale po czasie zatyka się drobnymi drobinkami ziemi, więc ten deszcz później spływa poza rabaty, nie nawadnia już roślin. Myślę, że jeśli tworzymy taką modną rabatę, to zdecydowanie powinniśmy zrezygnować z tkaniny, pozwolić roślinom się samym swobodnie rozrastać, a nawet rozsiewać pomiędzy sobą. Niech one też zadecydują, gdzie chcą rosnąć i jak chcą rosnąć. No i myślę, że już jesteśmy na takim etapie, że rozumiemy, że to nie jest tak, jak jeszcze było 20-30 lat temu. Przychodzi jesień, ogród należy posprzątać,
1: i
0: otrzepać ręce
1: kilka
0: i
1: miesięcy.
0: Poczekać zimą na wiosnę. To nie jest tak. Możemy zostawić liście, które pomiędzy roślinami się znajdują, bo to jest naturalna ściółka. Możemy zostawić łodygi, możemy zostawić pędy, kwiatostany, które mają dużo jeszcze nasion i będą służyć ptakom przez zimę. Rabaty też mogą wyglądać atrakcyjnie zimą, więc warto posadzić na nich takie rośliny, które ładnie zasychają i utrzymują tą strukturę. Jedną z takich klasycznych roślin, które na rabatach pojawia się od dłuższego czasu, jest jeżówka, ale to nie już jeżówka purpurowa, czyli ta taka podstawowa forma o purpurowych, różowych kwiatach, tylko jeżówek jest obecnie mnóstwo. I ona faktycznie wygląda bardzo ładnie także po przekwitnięciu.
1: Tak, jak państwo widzą, tutaj wejście w ten temat mód roślinnych, no, w jakąś niekończącą się opowieść w nas prowokuje, więc mam nadzieję, że kiedyś jeszcze dane nam będzie to kontynuować. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i państwa gościem był Łukasz Skop.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego zielonego.
1: I przypominam, że w nasze podcasty z

Dotychczasowymi audycjami są dostępne na stronie Trójki, na Spotify, więc można do nich wracać. Wydawcą audycji jest Michał Margański. Program realizowała Sandra Suska. Do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 Muzyczna Poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
3: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Także od poniedziałku do czwartku, od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki zapraszają
4: Agnieszka Szydłowska,
5: Piotr Metz,
6: Jacek Hawryluk,
7: Grzegorz Hoffman.
1: A o stałej porze, czyli o 15, tonacja w piątek zaprasza Michał Margański i w sobotę zaprasza Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
0: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
8: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 lipca, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo żony. Ukrywał się w lesie pod Kielcami. Nie pojawił się na pogrzebie.

0: ojca, stąd mnożą się pytania, czy najwyższy przywódca Iranu faktycznie żyje. W serwisie także o wizycie w pewnej rzymskiej restauracji, która omal nie zakończyła się tragedią. Poszukiwany od piątku, dziś zatrzymany. Policja ujęła 65-letniego mężczyznę w związku z zabójstwem jego żony. Ciało kobiety znaleziono w jednym z domów na terenie Borkowa w powiecie kieleckim.
1: Dzisiaj po godzinie 6 na terenie kieleckiego Biesagu w kompleksie leśnym policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach biorący udział w prowadzonych poszukiwaniach zatrzymali 65-letniego mężczyznę. Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna. Mężczyzna został zatrzymany. Decyzją medyków w asyście policjantów został przetransportowany do szpitala.
0: Mówiła podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Przesłuchanie mężczyzny będzie możliwe, gdy pozwoli na to stan jego zdrowia. 4 nastolatków rannych w wypadku pod Staszowem w województwie świętokrzyskim. Ofiara śmiertelna to 22-latek. Auto, którym podróżowali młodzi ludzie, dachowało, po czym wpadło do rowu.
2: Kierujący pojazdem marki Volkswagen stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał z drogi i dachował. W wyniku zdarzenia 22-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu, natomiast 4 osoby w wieku od 17 do 19 lat zabrane zostały do szpitala w Staszowie, w Busku-Zdroju oraz w Kielcach. Stan jednej z nich określany jest jako krytyczny.
0: Mówiła Joanna Szczepaniak z policji w Staszowie. Z relacji świadków wynika, że w samochodzie mogła być jeszcze jedna osoba, która oddaliła się z miejsca wypadku. Policja prowadzi poszukiwania. Trzej synowie Ajatollaha Alego Chameneiego pojawili się przed jego trumną. W Iranie trwają uroczystości pogrzebowe zabitego w pierwszym dniu wojny Ajatollaha. Zabrakło najstarszego z synów, Mojtaby, obecnie pełniącego funkcję najwyższego przywódcy Iranu, co tylko podgrzało spekulacje, że wbrew oficjalnej propagandzie mógł on zginąć razem z ojcem.
3: W niedzielnej modlitwie powinien przewodniczyć najwyższy przywódca. Niektórzy Irańczycy liczyli więc, że będzie to okazja, aby po raz pierwszy zobaczyć syna Alego, Mojtabę Chameneiego. Podobno przeżył on bombardowanie rezydencji Chameneich pierwszego dnia wojny, ale został ciężko ranny. Dotychczas Mojtaba ani razu nie pojawił się publicznie. Nie ma też nagrań jego głosu. Ze światem komunikuje się sporadycznie za pomocą pisemnych oświadczeń. Zamiast niego modlitwie przewodniczył wielki ajatollah Jafar Sobhani, jeden z 12 marżów, czyli najwyższych szyickich duchownych. Dla zgromadzonych tłumnie Irańczyków największą niespodzianką było pojawienie się na modlitwie pozostałych 3 synów Alego. Formalnie zajmowania jakichkolwiek stanowisk politycznych i podejmowania pracy zabronił im ojciec. Milena Rashid Szehab, Polskie Radio, Teheran.
0: Poznańskie lotnisko apeluje do pasażerów, by nie pozostawiali bagażu bez opieki. To najczęstsze przyczyny ewakuacji lotniska w celu ustalenia właściciela bagażu. Zwraca uwagę Marcin Wesołek z portu Ławica.
4: Bardzo gorący apel do wszystkich podróżujących, żeby zawsze bagaż nasz, czy ten, który nadajemy do luku i jeszcze go nie nadaliśmy, czy ten bagaż podręczny, żebyśmy zawsze go mieli przy sobie, a nie pozostawiali go gdzieś i szli do toalety, do restauracji, czy w jakieś inne miejsce.
0: Beztroski pasażer, który bagaż zostawi, musi się liczyć z mandatem, a nawet z pozwem ze strony linii lotniczych. Ta wizyta w restauracji mogła zakończyć się tragedią. Włoski mistrz olimpijski, szablista Aldo Montano, mówi wprost: moje życie wisiało na włosku. A tak skończyła się wizyta w restauracji w Rzymie, gdzie Montano przed złożeniem zamówienia poinformował personel, że ma alergię na kazeinę, czyli białko pochodzenia zwierzęcego. Ale restauracja zignorowała problem. Doszło do wstrząsu anafilaktycznego. Sportowiec musiał natychmiast trafić do szpitala, gdzie uratowano mu życie. Jak sam powiedział, tym razem się udało dotrzeć na czas do szpitala, ale następnym razem ja albo ktoś inny może nie zdążyć. Tak się dzieje, gdy ktoś świadomie naraża ludzkie życie.
5: Klimat.
0: Bardzo dobra jakość powietrza niemal w całym kraju, tylko w kilku miejscach na południu dobra. Prawie 37% prądu pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. Norbert Michalak.
7: Bez niespodzianek w pierwszych meczach 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Francja mimo upału i ostrej gry rywali pokonała w Filadelfii Paragwaj 1-0, a Maroko wygrało w Houston z Kanadą 3-0. Oznacza to, że w ćwierćfinale Francja zagra z Maroko. Dziś kolejne mecze 1/8 finału o 22 czasu polskiego. Brazylia zagra z Norwegią, natomiast o godzinie 2 w nocy Meksyk podejmie w stolicy swojego kraju Anglię. Iga Świątek, która była rozstawiona z numerem 3, odpadła z Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała w 3 rundzie z Aleksandrą Jalą z Filipin 6-7-2-6. Tak szybkie odpadnięcie Polki oznacza, że w rankingu spadnie z 3.

0: co najmniej na 6 miejsce. Teraz zaglądamy do Włoch. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk są na 11 miejscu po 7 odcinkach specjalnych rajdu Rzymu, trzeciej rundy Mistrzostw Europy. Nasza załoga sporo straciła do włoskich liderów. Marczyk zdaje sobie sprawę, że jechali słabo, ale wierzy w poprawę tempa.
1: Oczywiście fajniej by było walczyć o wyższe pozycje, natomiast poziom jest dość wysoki. Nasza jazda trochę pozostawiała do życzenia, no i drobne problemy techniczne. Wracamy na odcinki, które znamy z przeszłości i mam nadzieję, że pokażemy lepsze tempo i do samej mety będziemy walczyć o wyższe pozycje, a wiem, że jest to możliwe.
0: Zakończenie rajdu dziś. Na koniec jeszcze sukces młodych polskich siatkarzy. Reprezentacja Polski do lat 22 zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy. W finale podopieczni selekcjonera Piotra Grabana przegrali z Czechami 1-3. Brąz wywalczyli reprezentanci Izraela, którzy pokonali Francuzów 3-0.
2: Powoli w całym kraju pojawiają się już przejaśnienia. Nie inaczej jest u nas przy Myśliwieckiej, ale przelotne opady deszczu, a także miejscami burze możliwe są w całym kraju. 18 stopni na Pomorzu i na Podkarpaciu, 21 w centrum, do 23 na południu i zachodzie.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry.
5: Dobry wieczór.
4: Ale tu ciemno.
5: Bo my jesteśmy w kosmosie. Na turnę.
4: Mars, Wenus, Pluton. Na razie nas nie będzie.
5: Na Ziemi.
6: Łeba czeka, czeka rewal.
7: Obym tylko w kąpielówki wszedł.
4: Zachęcamy do posłuchania ostatniej naszej ziemskiej premiery.
5: I to z towarzyszeniem Big Bandu pod tytułem Lato.
4: A wszystkie piosenki, które powstały w cyklu Piosenkarnia, zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl.
5: Wasz Bob
4: i wasza Karolina.
5: Z duetu Bob and Karolina.
8: Życzymy Państwu najwspanialszych wakacji.
3: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
11: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
12: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Zagadkowa niedziela.
4: Mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry, mówi Agnieszka Łukasiewicz, Wojciech Dorosz, ja, Maja Sołtysik, a razem ze mną Mania, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Leon, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Bartek, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: Jak się dziś czujecie? Mania?
5: Dobrze.
4: Leon?
6: Dobrze.
7: Zwarty i gotowy.
4: Skoro wszyscy czują się dobrze, przechodzimy do naszej zagadkowej tradycji, do elementu, którym rozpoczynamy każdą audycję, czyli do polecajek.
8: Polecajki.
9: Polecajki.
10: Polecajki.
4: Doczekaliśmy się własnego dżingla polecajek i od tej pory to on będzie sygnalizował, że nadszedł ten czas. Słuchajcie, od kogo zaczynamy? Wiem, że Leon przyjdzie z naszą polecajką następnym razem, prawda? Mhm. Mania, to może ty pierwsza?
5: Bardzo lubię taki serial Fatalna Czarownica, bardzo polecam.
4: I o czym on opowiada?
5: No, o takiej Akademii Czarownic.
4: I co się dzieje w tej akademii?
5: Bardzo dużo zamieszań, bo jest jedna taka fatalna.
4: I co to znaczy, że jest fatalna?

0: są różne kłopoty.
1: I to jest twoja ulubiona bohaterka?
0: Chyba tak.
1: To gdybyś nam mogła zdradzić jedną fatalną rzecz, która się tam dzieje?
0: Chyba jak się zawaliła szkoła.
1: O nie! I ktoś wyszedł ranny?
0: Nie.
1: Całe szczęście. Maniu, powtórzysz tytuł?
0: Fatalna czarownica.
1: To polecajka od Mani. Bartek?
2: A moją dzisiejszą polecajką jest książka Andrzeja Dragana, Quo Vadis. No i ona porusza temat bardzo aktualny, bo temat rozwoju sztucznej inteligencji. Ale co ważne, autor przedstawił to w bardzo przystępny sposób, podając wiele przykładów z życia wziętych, no i wtedy można bardzo łatwo zrozumieć temat, więc nie jest to stricte książka naukowa, po którą sięgają tylko osoby z wcześniejszą jakąś wiedzą na ten temat. Ale oprócz właśnie takiej, oprócz tego w tej książce mamy również wątki filozoficzne i też takie pytania dotyczące kierunków, w którym zmierza nasza, w którym zmierza ludzkość. Także myślę, że jest to książka dla każdego, taki pełnowartościowy posiłek dla czytelnika, bo każdy znajdzie coś tak naprawdę dla siebie. No i właśnie to jest moja polecajka.
1: Czy to prawda, że sztuczna inteligencja jest bardzo niebezpieczna?
2: Tak, właśnie zapomniałem wspomnieć o tym, że rozjaśnia ona również pewne sporne kwestie, które mogliśmy usłyszeć, a na przykład nie są prawdą, ale również właśnie też był w niej wątek tego bezpieczeństwa, który często jest pomijany, bo ten rozwój jest tak dynamiczny, no, że zapominamy, że to jest narzędzie i może również być niebezpiecznym narzędziem.
1: I z tego warto korzystać z głową i wiedzieć tak naprawdę, z czego korzystamy. Jeszcze raz tytuł?
2: Quo Vadis, Andrzeja Dragana.
1: A teraz przyszedł czas na moją polecajkę, którą już wcześniej też wspólnie oglądaliśmy. Leon, widziałam, że podczytywałeś. Jak ci się podobała książka, tak na pierwszy rzut oka?
3: No, fajna.
1: Już się zdążyłeś czegoś z niej dowiedzieć?
3: Mhm.
1: Pamiętasz?
3: No, tak, trochę pamiętam.
1: Podzielisz się z nami?
3: No, mogę. Dowiedziałem się, że dużo piłkarzy w tej książce jest i ogólnie dużo goli strzelili, są bardzo ciekawi, z jakichś roków oni są, z jakichś klubów.
1: W jakim roku się urodzili, do jakiego klubu należą, a chodzi o książkę Mundiale, wielka księga kibica wydawnictwa Dwie Siostry, dzięki której wyruszamy w niezwykłą podróż przez prawie 100 lat historii Mundiali, czyli Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zaczynamy w Urugwaju w 1930 roku, a kończymy w Katarze w 2022, a każda rozkładówka to kolejne Mistrzostwa Świata i kolejne opowieści. Tak jak powiedział Leon o spektakularnych golach, ale też o kontuzjach, o złamanych zasadach, o nieoczekiwanych zwrotach akcji, a nawet o plakatach projektowanych specjalnie na Mundial, które czasem wzbudzały kontrowersje. To jednak, słuchajcie, książka nie tylko o piłce, bo to książka o ludziach, o rodzinach, które wspólnie kibicowały, o łzach wzruszenia i smutku, o wielkiej rywalizacji Messiego i Ronaldo. Kto wygrywa u ciebie, Bartek?
2: Zdecydowanie Messi, ale wiem, że zdania są podzielone w tej kwestii.
1: Leon, a u ciebie?
3: Ronaldo.
1: No i tutaj na przykład mamy sporną kwestię. A czy ty masz zdanie, Maniu?
0: Chyba też Messi.
2: Czyli przegłosowane, bardzo dobrze.
1: Ale szanujemy, że każdy może mieć inne zdanie, ale to książka nie tylko o rywalizacji, także o wzajemnym szacunku, o przyjaźni, które potrafią połączyć nawet największych sportowych rywali. Ogromnym atutem są tutaj ilustracje Anny Płotki i Marty Leszak, pełne szczegółów, kolorów, drobnych smaczków, są naprawdę przepiękne i można je oglądać bardzo długo. A jeśli, drodzy słuchacze, dopiero zaczynacie swoją przygodę z piłką nożną, autorzy przygotowali mały słownik kibica i dowiemy się, czym jest spalony, derba, asysta, dublet, kim jest król strzelców i dlaczego zdobycie złotej piłki to jedno z największych wyróżnień w świecie futbolu. A na koniec dodam tylko jedną ciekawostkę. Mundiale z tekstem

Iryny Tarenko i Andrija Stolarczuka oraz Marty Łeszak. To książka, która najpierw ukazała się w Ukrainie, a polskie wydanie w przekładzie Joanny Majewskiej-Grabowskiej niedawno trafiło do naszych księgarń. I myślę, że to przepięknie pokazuje, że piłka nożna jest językiem, który rozumieją ludzie.

0: O Mundialu.
1: To wszystko jest prawda. Dołączy do nas Przemek Rudzki i wspólnie będziemy odkrywać tajemnicę trwającego właśnie Mundialu. Mania się właśnie uśmiecha. Dlaczego się uśmiechasz?
0: Bo Przemek Rudzki to mój tata.
1: Ale zanim tata Mani do nas dołączy, czas na zagadkę. Gotowi na zagadkę?
2: Tak.
1: Nie słyszę. Gotowi na zagadkę?
3: Tak.
1: No teraz słyszę doskonale. To zaczynamy. Malutki na szyi sędziego miejsce ma, każdy piłkarz jego głośny dźwięk zna. Raz wielki mecz rozpocznie, a raz zakończy go niezwłocznie.
4: 22 i 7 trójek.

Shakira z utworem Waka Waka. To właśnie ta piosenka została oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w 2010 roku. FIFA, czyli Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej, organizacja, która odpowiada za organizację mundialu, od lat zaprasza największych artystów świata do tworzenia utworów towarzyszących kolejnym turniejom. A Shakira, chyba możemy powiedzieć, że to królowa mundialowych przebojów, bo jej piosenki do dziś rozbrzmiewają na stadionach. No dobrze, powiedzieliśmy parę słów o piosence, a także wyjaśniliśmy, co to oznacza, ten tajemniczy skrót FIFA, ale skupmy się na rozwiązaniu naszej zagadki. A

0: kto nam poda odpowiedź. Mam nadzieję, że będzie to Konstanty, który się do nas dodzwonił. Halo, halo, Konstanty, słyszymy się?
1: Tak.
0: Dzień dobry, powiedz proszę, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Pieczarek.
0: A co to za piękna nazwa? Gdzie są te pieczarki?
1: Na Mazurach.
0: I czy tam wam rosną pieczarki? Na przykład przy trawie albo przy drzewach?
1: Nie.
0: O, a to szkoda, bo to by idealnie pasowało do nazwy.
1: Ale kurki rosną.
0: No, to prawie jak pieczarki, zgadza się. To też grzyby. Konstanty, a czy znasz może rozwiązanie naszej zagadki?
1: Tak.
0: I jak ono brzmi?
1: Gwizdek.
0: Fanfary? Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Czy często używasz gwizdka?
1: Nie.
0: A gdzie można jeszcze używać gwizdka? Czy tylko na boisku piłkarskim?
1: Nie, na plaży też ratownik.
0: O, dokładnie, świetna odpowiedź. Konstanty, a czy lubisz grać w piłkę?
1: Nie.
0: W ogóle?
1: No.
0: To nie dla ciebie?
1: Tak.
0: No rozumiem, ale coś ci powiem. Ja też nie przepadam. Wiesz? Ale to pokazuje, że wcale nie trzeba lubić grać w piłkę, aby chcieć usłyszeć mundialowe historie. I mam nadzieję, że mimo wszystko, Konstanty, zostaniesz z nami do 10. Dziękujemy ci bardzo za rozwiązanie naszej zagadki. I pozdrawiamy cię z naszego zagadkowego studia. Dziękujemy bardzo. Dźwięk gwizdka sędziego oznacza rozpoczęcie meczu. A dzisiaj w zagadkowej niedzieli rozpocznie on rozmowę z naszym gościem. A dołączył do nas Przemysław Rudzki, dziennikarz sportowy, komentator, autor książek i wielki pasjonat piłki nożnej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Mundial ma miejsce... Co ile lat?
2: Co cztery?
0: Wiecie może? No już pan Przemek zdążył wyprzedzić.
2: Myślałem, że ja mam wyjaśniać tutaj jakieś zagadki, więc już nic
0: Leon,
2: nie mówię.
0: Zgadza się?
3: Tak.
0: Co cztery?
3: Tak.
0: Zgadza się. Pan Przemek nas nie okłamał. Panie Przemku, dlaczego nie może odbywać się co roku?
2: Bo myślę, że i tak mamy bardzo duży przesyt piłki. I cały czas są narzekania na to, że piłkarze są przemęczeni, że grają po kilkadziesiąt meczów rocznie, zwłaszcza ci z topowych klubów, które walczą o najwyższe trofea, dochodzą bardzo daleko, nie wiem, w europejskich pucharach, biją się w finałach Ligi Mistrzów. Niektórzy piłkarze, którzy pojawiają się na mundialu, na mundialowych boiskach, mają czasami rozegranych, nie wiem, 55-60 meczów i zawsze jest przed każdym mundialem to samo pytanie, czy gwiazdy będą zmęczone. Natomiast bardzo mnie cieszy, że te Mistrzostwa Świata w 2026 roku pokazują, że gwiazdy mogą nie być zmęczone i dawno nie mieliśmy takiego wysypu wielkich nazwisk, wielkich piłkarzy, którzy tak dowożą na mundialu. Zwłaszcza mówię tutaj o golach, bo strzelają.
4: Właśnie idealnie obrazuje to teraz tabela aktualna.
2: Klasyfikacja strzelców.
4: Tak, bardzo wyrównana walka.
2: Najważniejsi piłkarze z tego światowego mainstreamu, czyli Mbappe, Haaland, Ronaldo, Messi oczywiście, Vinicius. Tam wszyscy ci wielcy piłkarze, których oglądamy tydzień w tydzień w barwach klubowych, w swoich reprezentacjach naprawdę stają na wysokości zadania. A poza tym, dlaczego? Dlatego, że jeśli coś ma być świętem, to musi być rzadko. Po prostu myślę, że to jest taka najbardziej logiczna z możliwych odpowiedzi.
0: Co cztery lata dzieje się coś naprawdę niezwykłego i nawet osoby, które na co dzień nie oglądają piłki nożnej, tak jak na przykład Konstanty, który za nią nie przepada, coś mi podpowiada, że być może kiedy dowie się, że gra jakaś jego reprezentacja, której kibicuje, bo akurat w tym roku nie możemy kibicować Polsce, to włączy telewizor. Mam też wrażenie, że mundial jest trochę jak księga złożona z tysiąca historii. Jedne kończą się szczęśliwie, inne łzami. Czy któryś mundial zapisał się w pana pamięci naprawdę wyjątkowo i szczególnie?
2: Jest taka teoria, że zawsze ten pierwszy się zapisuje w naszej pamięci, bo mamy jeszcze wolny dysk twardy. W naszej głowie nie ma zbyt wielu informacji, które nabywamy później przez całe życie, którymi zapychamy sobie głowę i później nie pamiętamy, gdzie położyliśmy długopis, właśnie przez to, że żyjemy w jakimś takim pędzie, w natłoku zdarzeń.

0: zdarzeń. Więc dla mnie to jest 1986 rok.
1: Sekundka, policzymy? Ile to było lat temu? Powtórzy pan datę?
0: 1986.
2: Równo 40 lat temu.
0: Równo 40 lat temu. No ja może nie wyglądam, ale miałem wtedy 9 lat. I to były pierwsze mistrzostwa, które zapamiętałem sobie świadomie. Byłem rok starszy od mojej córeczki Mani, która właśnie skończyła teraz 8. I to był taki moment, kiedy zacząłem świadomie rozumieć piłkę. I te Mistrzostwa Świata w Meksyku zapamiętałem sobie z dwóch rzeczy. Z tego, że tak jak teraz, jako że były po drugiej stronie oceanu, mecze były późno i nie wolno było mi oglądać wszystkich meczów. Trwała szkoła, bo mistrzostwa zazębiły się jeszcze z końcówką roku szkolnego. Byłem w trzeciej klasie podstawówki. To były inne czasy. Trzeba było do końca powalczyć o oceny. Nie tak jak teraz, że w klasach 1-3 nie ma ocen. I mama nie obudziła mnie na mecz Polska-Anglia, który był w nocy. I uwierzcie, że to jest dla mnie w ogóle jedna z największych traum dzieciństwa, ponieważ rano, kiedy wstałem do szkoły i zrozumiałem, że ja tego meczu nie oglądałem, to najpierw się zapytałem oczywiście o wynik. Najpierw się popłakałem, że nie oglądałem tego meczu, potem się zapytałem o wynik. Mama powiedziała mi, że to, powiedziała, że to dobrze, że nie oglądałem, bo przegraliśmy 0-3 i nie było czego oglądać. A dziecko żyje w takim innym trochę świecie, w świecie magicznym trochę, w świecie, w którym sobie wymyśla różne rzeczy. I ja wierzyłem głęboko w to, że Polska przegrała przez to, że nie oglądałem tego meczu. Więc miałem przez następne dni bardzo kiepskie samopoczucie, że nie przepilnowałem tego wyniku. Ale też druga rzecz, z której zapamiętałem tamten mundial, to były występy Diego Maradony. Dzisiaj ze sceny piłkarskiej schodzi Leo Messi, chociaż to jego ostatnie tango na mundialu w 2026 roku wciąż jest
1: ale
0: piękne.
1: Ale chwilka, ostatnie tango, ale tango to taniec. Co to oznacza, jak myślicie? Że to jego ostatnie tango. Masz jakiś pomysł, Mania?
3: Ostatni taniec?
0: Ostatni taniec, czyli ostatni występ po prostu na takiej dużej scenie. Prawdopodobnie oglądamy wielu piłkarzy, Luki Modricza, Cristiano Ronaldo, Leo Messiego, ponieważ Leo Messi skończył 39 lat. Są piłkarze z czwórką z przodu. Ta granica przesuwa się absurdalnie, ponieważ dzisiaj piłkarze inaczej żyją, inaczej jedzą, mają dietetyków, rozpisane plany treningowe. Piłka nie kojarzy się już z takimi rzeczami, jak kiedyś wielu piłkarzy świętowało różnymi trunkami procentowymi swoje zwycięstwa, swoje sukcesy, ale o tym nie będziemy mówić, bo słuchają nas dzieci. I ja chciałem tylko powiedzieć, że wtedy był taki pan, który nazywał się Diego Maradona i to on sprawiał, że tak jak dzisiaj dzieciaki, czy też starsze, czy młodsze zakochały się w Leo Messi, w jego grze, w jego dryblingu, w jego golach, tak wtedy dzieciaki zakochiwały się w Diego Maradonie. Też pragnę zwrócić uwagę na to, że dzisiaj piłki w telewizji jest bardzo dużo. Sam jestem komentatorem Canal Plus, niekiedy w weekend komentuję 3 mecze, pokazujemy całą kolejkę ligi angielskiej, tylko jest Liga Hiszpańska, Bundesliga, Liga Włoska, Liga Francuska, a jak ktoś chce i ma dość, to nie ma dość, to jeszcze sobie włączy Ligę Portugalską i na przykład mecze w Porto z Polakami w składzie, a wtedy piłka była świętem, bardzo rzadko w ogóle w telewizji były mecze piłkarskie, więc mundial był w ogóle takim turbo, mega wielkim świętem dla dzieciaka takiego jak ja. Na to się faktycznie czekało 4 lata. Robiło się zeszyty, albumy z tym związane. Kupowało się wszystkie wydawnictwa, które były w kioskach. I ten Diego Maradona, który w jednym meczu zrobił dwie rzeczy bardzo różne. Strzelił gola ręką, który dzisiaj nie zostałby uznany, bo mamy VAR.
2: Tak, popularna ręka Boga.
0: Ręką, którą później nazwał...
1: A czym jest VAR?
0: VAR jest takim asystentem wideo dla sędziów. Pomaga im w tym, żeby popełniali mniej błędów i faktycznie jak się przeanalizuje na przestrzeni ostatnich lat, kiedy ten VAR został wprowadzony, jak się zmieniła historia popełnianych błędów przez sędziów, no to dzisiaj już błędy mogą wynikać tylko z tego, że człowiek nie umie obsłużyć narzędzia albo coś źle odczytuje z tego narzędzia, ale sędziowie siedzą w specjalnym wozie VAR i mogą sobie sprawdzić, jak to wyglądało w powtórkach. Mogą pomóc sędziemu, który jest na boisku, mogą dać mu znać, słuchaj, tutaj naprawdę był faul, powinieneś podyktować karnego, a jeśli nie, jeśli chcesz podjąć decyzję sam, możesz podejść do monitora, który jest na boisku, przeanalizować sobie tę sytuację. Kiedyś, w dawnych czasach, sędzia dyktował tę sytuację po prostu mówiąc tak ogólnie z boiska, czyli to, co

0: widział na pierwszy rzut oka, był jego jedyną i ostateczną decyzją i w związku z tym Diego Maradona mógł strzelić Anglikom gola ręką, ale tego drugiego strzelił przepięknego, minął kilku Anglików i wpakował piłkę do pustej bramki i to był jeden z najładniejszych, jeśli nie najładniejszy gol w historii Mistrzostw Świata i trudno było się nie zakochać w grę tego piłkarza, a jednocześnie mieliśmy wszyscy mieszane uczucia co do niego, bo z jednej strony był oszustem, a z drugiej strony był geniuszem i myślę, że to czyniło go tak bardzo wyjątkowym.
1: Ale potrafił rozkochać w sobie wiele osób i wiele osób go naprawdę pokochało. Miałam właśnie dopytać o pana Messiego dzieciństwa, ale już nie muszę tego pytania zadawać.
0: Dwie odpowiedzi w jednym pytaniu.
1: Dokładnie. Słuchajcie, wiemy już zatem, dlaczego mundial odbywa się co 4 lata i poznaliśmy tragiczną historię z dzieciństwa pana Przemka, kiedy nie dopilnował Polaków i przegrali mecz. Porozmawiajmy nieco o kibicach. Ale zanim o nich, ilu zawodników gra w jednej drużynie? Leon?
2: 12.
3: To chyba właśnie doliczyłeś tych kibiców, którzy często są potocznie nazywani tym 12 zawodnikiem.
1: Właśnie do tego miałam nawiązać. Czy na pewno 12? 12 zawodników? Czy jednak 11?
2: 11.
1: Jednak 11. I czy to jest łatwe, aby dogadać się w jednej drużynie? Jak to wygląda u ciebie?
2: No u mnie tak ciężko się dogadać.
1: Tak? Czasem są konflikty?
3: Tylko właśnie też na etapie szkolenia, dlatego no, też między innymi, dlatego jest to robione tak, że najpierw się gra po 6, potem po 9, więc to przejście nie jest takie nagłe, że gramy po 11 na ogromnym boisku, no tylko właśnie z kilku też względów taktycznych po prostu jest tam takie stopniowe przechodzenie, także... Ta komunikacja zarówno, jest na początku nieco łatwiejsza. Już.
1: Zarówno Leon, jak i Bartek mają doświadczenie na boisku piłkarskim, Mania z kolei na korcie tenisowym. I choć gra 11 zawodników na boisku, to mówi się, Leon, słuchaj, że jest ich 12, bo 12 zawodnik to kibice. Czy to prawda, panie Przemku? Czy oni naprawdę dodają skrzydeł i są tym 12 zawodnikiem?
0: No, zdecydowanie tak. To powiedzenie nie wzięło się znikąd. Kibice zawsze, zwłaszcza przy okazji mundiali, możemy poznać całą kulturę kibicowania. Mundial, o którym ja mówiłem w 1986 roku, rozpowszechnił na całym świecie tak zwaną falę meksykańską, czyli ludzie wstają z miejsc, to zjawisko, które oglądamy na wielu stadionach na świecie, tam wyglądało imponująco na tych wielkich stadionach typu Azteka, kiedy ta fala sunęła po trybunach, to było coś pięknego, ale jakby cały koloryt tych kibiców, taka, powiedziałbym, taka umiejętność przedstawienia swoich cech narodowych, tych najlepszych, uwypuklenia ich. Myślę, że to jest jedna z piękniejszych historii na mundialu. Teraz mamy Republikę Zielonego Przylądka, która fantastycznie grała między innymi przeciwko Argentynie i właściwie Argentyńczycy musieli podjąć się wielkiego wysiłku, żeby wyeliminować zespół nikomu wcześniej nieznany, zespół, który miałby dostarczyć 1 punktów, zespół, który no, był taką ciekawostką na mundialu, stał się czymś więcej, a w nawiązaniu do tego, co mówiłaś o tym dogadywaniu się w drużynie, to myślę, że to jest najtrudniejsza rola dzisiaj dla wszystkich trenerów w piłce klubowej i na poziomie reprezentacji. To się ładnie w tym dorosłym świecie nazywa zarządzanie zasobami ludzkimi, czyli umiejętność sprawienia, żeby wszyscy ludzie, którzy są w tym zespole, dobrze się czuli, żeby czasami wielkie gwiazdy, które każda z nich myśli, że jest najlepsza, potrafiły ze sobą współpracować. Mówiłaś o tenisie. Tenis jest bardzo samotnym sportem i czasem jak patrzę na Manię podczas turnieju to i na wszystkie inne dzieciaki, to podziwiam je, że wychodzą na ten kort, że stają, że mierzą się same ze sobą. W piłce nożnej jest tak, że jak prawy pomocnik straci piłkę, to może powiedzieć, że potem środkowy obrońca albo prawy obrońca nie zatrzymał tego rywala. W tenisie nie ma wymówek takich. W tenisie jak popełnisz błąd, to jesteś z tym sama. W tenisie, ale też jak zagrasz dobrą akcję, to też zrobiłaś ją sama. Wszystko dzieje się tylko i wyłącznie w twojej głowie. Wymaga to gigantycznej koncentracji i jak patrzę na te dzieciaki, jak one sobie radzą z tą presją tak naprawdę od najmłodszych lat, bo wychodzą. My tutaj na Myśliwieckiej spędziliśmy mnóstwo naszego życia z ostatnich 5 lat po drugiej stronie na kortach. 2 tygodnie temu był tutaj turniej Legia Summer Cup, w którym Mania grała bardzo dobrze, zajęła 2. miejsce i patrzyłem na nią, naprawdę było mi czas.

0: czasami chciałem jej bardzo pomóc w różnych momentach, ale nie mogę, bo jestem tylko rodzicem.
1: Tak to jest w takich sportach, że one jednak wymagają samotności. A słuchajcie, gdybyśmy musieli stworzyć teraz burzę mózgów i powiedzieć, doradzić, jak to zrobić, aby na tym boisku jak najlepiej się porozumieć, aby ta komunikacja wyglądała jak najowocniej, żeby nie było żadnych konfliktów. Co byśmy powiedzieli słuchającym nas młodym piłkarzom? Jak myślicie? Macie jakieś pomysły? Bartek?
2: Wydaje mi się, że właśnie że każdy powinien traktować siebie na równo, mimo że są pewne gwiazdy w zespole i to jest niepodważalne, że na przykład bite są jakieś rekordy transferowe, to jednak jak ktoś przychodzi powiedzmy za jakieś 100 milionów, to wiadomo, że są od niego inne oczekiwania, ale nie może patrzeć z góry.
1: A jeśli mówimy o na przykład malutkich klubach, w których grają nasi słuchacze?
2: To myślę, że jest bardzo podobnie, tylko w mniejszej skali. No są pewne osoby, które powiedzmy ciągną zespół, ale one nie mogą patrzeć z góry na pozostałych zawodników, no bo to rodzi konflikty. I właśnie wydaje mi się, że dlatego też piłka się bardziej wyrówna, bo takie dobrze zorganizowane reprezentacje albo kluby, jak pan Przemek wcześniej wspomniał, czy na przykład Republika Zielonego Przylądka, o której wcześniej nikt praktycznie nie słyszał, to przez to, że są zgranym zespołem i nie ma powiedzmy takich gwiazd, nie ma jakichś takich większych konfliktów, to właśnie dlatego to jest takie efektywne. A są też takie zespoły, które są przepełnione gwiazdami, które nie mogą się dogadać.
1: Musimy traktować siebie na równi. Czy warto siebie nawzajem słuchać? Tak czy nie?
3: Tak.
2: Tak.
1: A czy warto sobie pomagać na boisku?
2: Zdecydowanie.
3: Tak.
1: A czy gdy widzimy, że nasz kolega, nasza koleżanka źle się czują i na przykład boli ich noga, warto podejść?
2: Tak.
1: Warto podać wodę?
3: Tak.
1: I wtedy, gdy będziemy sobie słuchać i będziemy sobie nawzajem kibicować, może powstać nam nie tylko drużyna, ale prawdziwa rodzina. Może tak się zdarzyć?
3: Tak.
1: Cieszę się bardzo, że jesteśmy zgodni do rozmowy o mundialu i o piłce nożnej, a także o emocjach w sporcie. Za moment wrócimy. Naszym gościem jest Przemysław Rudzki, ale teraz czas na zagadkę numer 2. Gotowi na zagadkę?
2: Tak.
1: A jakoś z większą energią gotowi na zagadkę?
2: Tak, gotowi.
1: Teraz czuję, że wszyscy są gotowi. Widzę także po Leonie, że jest zwarty i gotowy. No to zaczynamy. Rękawice zawsze ma, piłkę łapie raz i dwa. Między słupkami dzielnie stoi, żadnej piłki się nie boi. 22 i 7 trójek.

0: Ole, ole, ole, śpiewamy wszyscy razem. Pitbull, Jennifer Lopez i Claudia Leitch z kolejnym oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata, tym razem Mundialu w Brazylii w 2014 roku. A my teraz przechodzimy do rozwiązania naszej zagadki numer 2. Mamy na linii wspaniałe trio. Zosię, Hanie i Lidzie. Halo, halo, słyszymy się?
1: Tak.
0: Dzień dobry, cześć dziewczyny. Skąd do nas dzwonicie?
1: Dzwonimy do Malborka.
0: Czyli jesteście w drodze?
1: Oczywiście.
2: Tak.
0: W podróży. To wspaniale, że zagadkowa niedziela wybrzmiewa, rozbrzmiewa także w podróży. A czy znacie może rozwiązanie naszej zagadki?
1: Tak.
0: I jak ono brzmi?
1: Bramkarz.
0: Fanfary? Tu, tu, tu, ru, tu, tu, tu, tu. Czy znacie może nazwiska jakichś bramkarzy?
1: Chyba Wojciech Szczęsny.
0: Coś czułam, że właśnie padnie to nazwisko. I to jest chyba nasz tutaj ulubiony bramkarz. Tak zerkam na uśmiechy w naszym zagadkowym studiu. A czy wy dziewczyny w ogóle interesujecie się piłką nożną? To jest dla was ciekawy temat?
1: Tak, po części. Niektóre z nas tak trochę, niektóre nie. Tak różnie.
0: Rozumiem. A zdarzyło wam się też grać na boisku?
1: Tak, tak.
0: I jest z tego satysfakcja?
1: Myślę, że tak.
0: Jest satysfakcja, kiedy nadchodzą wygrane, ale przegrane są również bardzo ważne i o tym za chwilę powiemy. Dziękujemy wam bardzo za telefon i pozdrawiamy was z naszego zagadkowego studia.
1: Dziękujemy. I my także byśmy chciały jeszcze rodziców pozdrowić.
0: Zatem my dołączamy się do pozdrowień i pozdrawiamy także rodziców. Słuchajcie, droga do mistrzostw wymaga ogromnych pokładów cierpliwości i na mundialu dzieją się rzeczy, których trudno się spodziewać. W tym roku jednym z największych bohaterów turnieju został 40-letni bramkarz reprezentacji Zielonego Przylądka, o którym już wspominał pan Przemek. Chodzi o Wozinię. Jeszcze kilka tygodni temu niewiele osób o nim słyszało, a dziś kibicuje mu niemal cały świat. Czy właśnie dlatego mistrzostwa są tak wyjątkowe? Bo pokazują, że wielkie marzenia mogą spełnić się niezależnie od wieku. Tutaj mowa o wieku 40 lat. I niezależnie od tego, z jakiego kraju się pochodzi?
3: Tak, zdecydowanie to się wpisuje w taką mundialową historię, najlepszą z możliwych. Mówimy o bramkarzu, którego, tak jak powiedziałaś, nikt wcześniej nie znał. Bramkarzu, który w wyniku pewnej akcji brazylijskiego youtubera nagle zaczął mieć bardzo wielu obserwujących w mediach społecznościowych. Na Instagramie ma dzisiaj blisko 20 milionów.
4: A tylko dodam, że na początku mundialu miał 50 tysięcy, także to jest skala właśnie.
3: Chociaż to i tak było dużo, 50 tysięcy, to teraz ma blisko 20 milionów, ale on powiedział, że dla niego najcenniejszym doświadczeniem na tym mundialu, najcenniejszą taką historią było to, że podszedł do niego Leo Messi i powiedział do niego: twoi koledzy i ty możecie być z siebie dumni po tym meczu z Argentyną. I powiedział, że to go bardzo wzruszyło, że nigdy nie spodziewał się tego, że w jego życiu wydarzy się taka historia, w której podejdzie do niego Messi i wypowie takie zdanie. I wydaje mi się, że taka historia może się napisać tylko na mundialu. Dlatego wiem, że wiele osób narzekało na to, że mundial jest powiększony, że coraz większa liczba uczestników jest. A jeśli jakąś korzyść mamy z tego wyciągnąć, jeśli mamy powiedzieć, że dlaczego dobrze się stało, że jest coraz więcej drużyn na mundialu, no to myślę, że ta historia... Ludzie w FIFA zacierają ręce, że taka historia się wydarzyła, bo ona sprawia, że jest im łatwiej obronić to, co zrobili z mundialem. Mnie też się to do końca nie podoba. Uważam, że Mistrzostwa Świata powinny być bardziej elitarne, czyli powinno w niej grać mniej zespołów, tak jak było kiedyś, żeby było się tam trudniej dostać, żeby to były naprawdę najlepsze zespoły na świecie. Ale z drugiej strony

0: takie historie by się pewnie nie napisały. I, no i to jest akurat piękne. Myślę, że wszystkim się ta historia bardzo, bardzo spodobała, tego bramkarza Fossini, o którym mówiłaś.
1: Jest to historia niezwykle wzruszająca. Wspomniałam, że powiemy nieco o wygranych i o porażkach. Nasz ulubiony, najlepszy polski piłkarz, czyli Robert Lewandowski, powiedział kiedyś, że same marzenia nie wystarczą, że trzeba jeszcze ciężko pracować, nie tylko na boisku, ale też nad samym sobą, pokonując własne słabości. A dodatkowo, oprócz pracy, niestety niezwykle ważne jest szczęście, bo czasem pomimo naszych starań i ogromnej pracy pojawiają się porażki, a przegrana boli. Czy porażki was uczą więcej niż zwycięstwa? Jak uważacie? Jak to wygląda u was? Leon?
2: No tak pół na pół.
1: A czego mogą nauczyć porażki?
2: No, mogą nauczyć, że jesteś coraz lepszy i jesteś, no jakby to powiedzieć.
0: Mogą nauczyć, że widzisz, ile ci brakuje jeszcze do kogoś, mm-hmm. prawda? Myślę, że
3: tak.
0: To jest...
3: I mogą też być taką, można to przekuć w taką motywację właśnie, no, żeby przejść dalej i w końcu osiągnąć to zwycięstwo. I też moim zdaniem nie ma też potem takich prawdziwych zwycięstw bez porażek, że jednak po tych porażkach można być takim prawdziwym mentalnym zwycięzcą.
4: Myślę, że możesz też sobie zgapnąć od tego, który jest taki trochę lepszy od ciebie. Tak pomyśleć i zobaczyć jego technikę i wypróbować jej.
1: Robisz tak, Maniu?
4: Robię.
1: A od kogo zgapiasz?
0: Od różnych lepszych zawodników, tak? Którzy są...
4: Roberta Kołowni.
0: Mania jest w tej sytuacji, że często gra przeciwko chłopakom. Są pewne rzeczy, których nie da się, mówiąc w cudzysłowie, zgapić od nich.
1: Słyszałam, Maniu, że wygrałaś z 15 chłopakami ostatnio.
4: Może prawda, może fałsz.
1: Ja zgaduję.
0: Mania w tym roku wygrałaś, więc to prawda. Ale
1: ja
0: Mania,
1: zgaduję,
0: Mania
1: że
0: jest
1: to
0: dobra,
1: jednak
0: bo ona
1: prawda.
0: Nie liczy tego. Nie liczy swoich bilansów. Ale to jest dobre, myślę, na tym etapie. Wydaje mi się, że Mania grając w tenisa, jak przegrywa, to dla mnie najbardziej wartościowym takim momentem jest to, kiedy ona mówi, że tego samego dnia chce pójść na trening. I jakby te treningi zawsze kasują porażkę, myślenie o niej i otwierają jakiś nowy rozdział. Myślę, że to jest dobry drogowskaz dla wszystkich dzieci, które przegrywają. Można popłakać, można się na to pozłościć, bo to są emocje i to pokazuje, że jesteśmy ludźmi. Ale na koniec trzeba sobie powiedzieć, co można zrobić lepiej, żeby następnym razem spróbować nie przegrać. Więc chyba o tym jest cały sport i dziecięcy, i dorosły.
1: To jest też na pewno bardzo pomocne, kiedy widzimy, że nawet u topowych, czołowych piłkarzy pojawiają się łzy, bo oni także mają prawo do porażki i mają prawo do smutku, do złości. A gdyby musiał pan powiedzieć, bardzo ogólne pytanie, w kilku zdaniach, czego uczy nie tylko piłka nożna, ale sport, to co by to było?
0: Oj, uczy wielu rzeczy. Widzę to też po życiu naszym, takim sportowym, domowym. Uczy dyscypliny, na pewno. Uczy tego, że takiej regularności, szacunku też, bo widzę, na przykład bardzo mi się to podoba, jak dzieci grają pomiędzy sobą mecze tenisowe, podchodzą do siebie przed meczem, witają się, po meczu sobie dziękują. Bardzo często jest tak, czy Mania wygrywa, czy przegrywa, dziewczynki podchodzą do siebie, mówią super grałaś, mimo tego, że ktoś kogoś pokonał, to nie ma w tym takiej chęci upokorzenia kogoś, tylko to jest właśnie super, że to jest taka zdrowa rywalizacja. Oczywiście pewnie do pewnego momentu, ale wydaje mi się, że ludzie, którzy uprawiają sport od dziecka, funkcjonują zupełnie inaczej później jako dorośli. Są innymi ludźmi, są bardziej doceniają rzeczy, bardziej nie wygłaszają takich tez, bo my żyjemy w takiej kulturze, że ktoś przed telewizorem ogląda, nie wiem, Roberta Lewandowskiego czy Igę Świątek i wydaje mu się, że zrobiłby coś lepiej od nich. To jest totalnym fałszem i tak nie jest oczywiście. Nie wiedzą kompletnie, co ci ludzie przeszli w swoim życiu. Więc moim zdaniem to jest w ogóle niesamowite, że na przykład ja patrzę na Manię na korcie i ona na korcie wygląda, jakby miała nie 8, a 12, 13 lat. Że jakby człowiek

0: Człowiek nawet ten mały dorośleje, uprawiając sport.
1: A to piękne, że można wydorośleć na korcie lub na boisku. Leon, czy wy także zawsze sobie przybijacie piątki z drużyną przeciwną?
2: Tak.
1: Bartek?
3: Tak.
1: I o to chyba chodzi, aby szanować siebie nawzajem. Panie Przemku, ostatnia moja prośba. Gdyby musiał pan w minutę w swoim komentatorskim stylu streścić naszą audycję i ją podsumować, dałby pan radę?
0: Nie, ponieważ komentarz jest zawsze przyklejony do wydarzeń. Właśnie komentarz nie może być, jakby to nazwać, nie może być czymś odklejonym, wyimaginowanym. Komentarz musi być doklejony do wydarzeń. Najlepsi komentatorzy, mówi się, że czerpią z widowiska i wiem to po sobie, że jeżeli mam dobry mecz, który mnie niesie, to czuję się w tym meczu bardzo dobrze i nie są mi potrzebne do niego żadne notatki. Tak jak Dariusz Szpakowski kiedyś opowiadał o meczu Argentyna-Francja w finale Mistrzostw Świata w Katarze. Ale kiedyś byłem na meczu Real Madrid-Manchester City w Lidze Mistrzów. To był mecz na poziomie półfinału Ligi Mistrzów. I z Marcinem Rosłoniem, z którym komentowaliśmy ten mecz w Manchesterze, spojrzeliśmy na siebie w 30 minucie. Już wiedzieliśmy, że nic z tego nie będzie. Było 0-0 i wiedzieliśmy, że to się skończy 0-0, ponieważ już dużo meczów skomentowaliśmy. Widzieliśmy, jak wygląda gra.
1: Czyli potrafi pan czasem przewidzieć wynik?
0: Potrafię wyczuć z boiska, że już nie wydarzą się wielkie rzeczy, albo da się czuć elektryczną atmosferę, że za chwilę tutaj się wydarzą wielkie rzeczy. Więc to akurat można przewidzieć, ale już w trakcie rozgrywanego meczu, nie przed.
1: No dobrze. A kto wygra dzisiejszy mecz? Czy to dopiero się okaże, kiedy on się rozpocznie?
0: Ten mundial myślę, że jest pełen sensacji. Ja czekam na mecz Anglia-Meksyk, bo kibicuję reprezentacji Anglii na mundialu z racji swoich zainteresowań brytyjską kulturą i brytyjską piłką. I będzie mi szkoda reprezentacji Meksyku, ale niesamowity mecz. Wielka arena, na której podnosił Puchar Świata Pele Maradona. Stadion na wysokości 2200 metrów, rozrzedzone powietrze. Jestem ciekaw, jak Anglicy spiszą się w tym beztlenie.
1: Leon, kibicujesz jakiejś konkretnej reprezentacji?
2: Tak.
1: Jakiej?
2: Nawet dwóch. Legii.
1: A jeśli chodzi o kraj, na przykład na mundialu?
2: No to Hiszpania i Polska.
1: Bartek?
3: To ja się nie mogę zdecydować między Hiszpanią a Argentyną, bo generalnie wolę Hiszpanię, ale ze względu na Messiego i jego ostatni mundial, no to chyba mimo wszystko Argentyna.
1: Polsce niestety nie dana jest nam kibicować w tym roku, ale Hiszpania, Argentyna. Mania, kibicujesz komuś?
4: Chyba też Hiszpanii.
1: O, to Messi wcześniej wygrał, teraz wygrywa Hiszpania. No dobrze, ja się po raz kolejny wstrzymuję od głosu. Gościem dzisiejszego wydania Zagadkowej Niedzieli był Przemysław Rudzki, dziennikarz sportowy, komentator i ekspert od piłki nożnej. Dziękujemy bardzo.
0: Dzięki wielkie.
1: Mania, Leon, Bartek, dziękujemy. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
1: A na koniec przychodzimy z małym ogłoszeniem. Wakacje to czas podróży, przygód i zmian, także w Zagadkowej Niedzieli. I od teraz audycję będę prowadzić na zmianę z Michaliną Bieńko. Cześć, Michalina.
5: Cześć, dzień dobry.
1: Powiedz proszę, co przygotowujesz dla nas na czas wakacyjny i jak będą wyglądały twoje audycje?
5: Oj, to jak będą wyglądały, to się okaże. Na pewno będzie w nich dużo, dużo dźwięków, dużo muzyki. Ale nie samą muzyką żyje człowiek. Ja kocham też jedzenie, więc porozmawiamy o jedzeniu, może o architekturze. I przede wszystkim będziemy szukać w tym dziecięcej perspektywy, więc ja jestem też ciekawa, co interesuje dzieciaki. I myślę, że będziemy czerpać z ich pomysłów i z ich tematów w tych audycjach.
1: Michalinę już mieliście okazję, drodzy słuchacze, usłyszeć w kwietniu, kiedy prowadziła Zagadkową Niedzielę podczas mojego uczelnianego pleneru, a teraz będziemy wspólnie tworzyć tę audycję, wymieniając się mikrofonem i przygotowując dla was kolejne spotkania. Czy masz jeszcze, Misia, coś? No tak mówię, Misia, po prostu z sympatii. Czy masz, Michalino, coś do dodania?
5: Myślę, że tylko tyle, że usłyszymy się za tydzień i potem będziemy wymieniać się co dwa tygodnie. Tobie zostawiam oczywiście tematy literackie i myślę, że to będzie wspaniała przygoda.
1: Misia o muzyce, ja o książkach, o sztuce, o dźwiękach, to też Michaliny domena, ale będziemy się wymieniać i myślę, że stworzymy

0: sprawny, sprawnie działający duet. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Audycję wydał Wojciech Dorosz, zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Ja nazywam się Maja Sołtysik. Dziękujemy za dzisiaj. Mamy nadzieję, że wybrzmiało, że sukces to nie zawsze coś, co przydarza się tylko i wyłącznie wygranym i że nie zawsze wygranymi są osoby, które akurat zwyciężyły. Dlatego na koniec piosenka We Are The Champions zespołu Queen. Do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Autopromocja.
1: Ludzie listy piszą, a my czytamy te listy i rozmawiamy z Państwem.
2: Te piosenki wiele mówią o mnie.
3: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
4: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
5: Lista przeboju kształtowała mój gust muzyczny.
6: Miłość na całe życie.
7: Dzień dobry. Love calm down.
8: Dobrze?
9: Ale cudowne to było.
1: Listy na M. Wakacyjna audycja w Trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha, muzyka, słowem, słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
2: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
10: Mateusz Tomaszuk
11: i Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista, kilogram teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
15: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
16: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
15: Nie wierzcie elektrykom. Wierzcie własnym uszom.
16: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
15: Poleca JJ.
16: Krzysiek Skiba.
15: Poleca Polskie Radio.
12: Żegnamy reklamy.
17: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 lipca, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Koniec obławy pod Kielcami. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo żony. Był pokaz militarnej siły, orędzie prezydenta i rekordowe fajerwerki. Tak Ameryka świętowała 250 lat niepodległości. Londyńska trawa wyraźnie mu służy. Hubert Hurkacz powalczy o ćwierćfinał Wimbledonu. Ukrywał się w lasach pod Kielcami. Dziś na

0: ranem wpadł w ręce policji. 65-latek był poszukiwany od piątku w związku ze śmiercią żony. Ciało kobiety znaleziono w domu na terenie Borkowa w powiecie kieleckim.
1: Obława za mężczyzną zakończyła się dziś rano, przekazała podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
2: Dzisiaj po godzinie 6 na terenie kieleckiego Biesagu w kompleksie leśnym policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach biorący udział w prowadzonych poszukiwaniach zatrzymali 65-letniego mężczyznę. Decyzją medyków w asyście policjantów został przetransportowany do szpitala.
1: Dopiero po zakończeniu czynności medycznych będą wyjaśniane wszystkie okoliczności zdarzenia.
2: Gdy stan zdrowia mężczyzny na to pozwoli, zostaną przeprowadzone z jego udziałem czynności procesowe, które pozwolą na wyjaśnienie wszystkich okoliczności, a także przebiegu zdarzenia, do którego doszło w podkieleckim Borkowie.
1: W czasie zatrzymania mężczyzna nie był agresywny, nie stawiał oporu, ale był zaskoczony przybyciem policjantów. 65-latka ujęto między innymi dzięki zgłoszeniom na specjalny numer uruchomiony w celu odbierania zgłoszeń o poszukiwanym. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Od piątku w poszukiwaniach mężczyzny brało udział ponad 200 policjantów z Kielc i Łodzi. To, co najlepsze jeszcze przed nami, to dopiero świt złotej ery Ameryki, mówił prezydent Donald Trump, zwracając się do rodaków w przemówieniu z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Po jego wystąpieniu niebo nad Waszyngtonem rozbłysło rekordową liczbą fajerwerków. Podobno odpalono ich aż 800 tysięcy.
3: Uroczystości w Waszyngtonie opóźniły się z powodu burzy. Ostatecznie przemówienie prezydenta rozpoczęło się z 1,5-godzinnym opóźnieniem. Trump oddawał hołd weteranom i chwalił wyjątkowość Ameryki. Ten kraj jest domem wolności, jest sztandarem, który powiewając reprezentuje najwspanialszy i najbardziej niezwykły naród. Poza refleksją nad historią Stanów Zjednoczonych, Trump chwalił się także swoimi osiągnięciami. Dziś nasz kraj jest silniejszy, bogatszy, bardziej dumny i bezpieczniejszy niż kiedykolwiek. Wcześniej przez cały dzień nad Waszyngtonem przelatywały wojskowe samoloty, od myśliwców F-16 po bombowce strategiczne B-2. Trump uczynił bowiem z 250. rocznicy nie święto amerykańskich wartości i kultury, ale pokaz siły militarnej kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Do wtorku Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić premierowi plan naprawy systemu publicznej ochrony zdrowia. Zdaniem europosłanki Koalicji Obywatelskiej Marty Wcisło, reforma powinna doprowadzić do większej przejrzystości w zarobkach lekarzy.
4: Większej transparentności w zakresie wynagrodzenia lekarzy w publicznej służbie zdrowia. To nie może być tak, że gro budżetu przeznaczonego na ochronę zdrowia, zwłaszcza w szpitalach, zjadają wynagrodzenia lekarzy. To jest niezwykle ważne. Ja bym chciała, aby rozwiązania, które zaproponuje pani minister, nie wydłużyły kolejek.
0: Sekretarz Konfederacji Krzysztof Żońca sprzeciwia się dosypywaniu dodatkowych pieniędzy do NFZ-u, które i tak nie idą za pacjentem.
5: My proponujemy zmianę systemu bardzo radykalną i to jest reforma oparta na systemie choćby holenderskim, czyli na uwolnieniu konkurencji, na likwidowaniu monopolu NFZ-u.
0: Premier oczekuje precyzyjnych rekomendacji dotyczących nieprawidłowości takich jak saloniki VIP w szpitalach czy omijanie kolejek do lekarzy i na badania. Po południu Hubert Hurkacz na kortach w Londynie powalczy o ćwierćfinał Wimbledonu. Jego rywalem będzie niemiecki tenisista Jan-Lennard Struff. Teoretycznie łatwiejszy przeciwnik niż poprzedni, ale Hurkacz docenia walory Niemca.
6: Gra bardzo agresywnie, też jest niebezpiecznym rywalem. No, pokonał Daniła w trzech setach, więc to pokazuje, jak potrafi grać, jego jakość gry. No i to będzie nie lada wyzwanie, czyli nie mogę doczekać tego meczu.
0: Polak nie ukrywa, że wiele daje mu możliwość treningu z Serbem Nowakiem Dziokowiczem.
6: Coś fajnego, no jednak Nowak no jest najlepszym zawodnikiem w historii, więc zawsze przyjemnie móc z nim podbijać piłkę, gdzieś może zauważyć jakieś małe detale. No i ja mam takie podejście, że cały czas gdzieś chcę się uczyć, polepszać, no i to też można wykorzystać.
0: Przypomnijmy, że najlepszym wynikiem Huberta Hurkacza w Wimbledonie jest półfinał w 2021 roku. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Aktualnie w pogodzie więcej chmur, deszczu niż słońca. Wszędzie może przelotnie padać. Burze z kolei możliwe na Suwalszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu. A temperatura dziś nie zachwyca, niezbyt wysoka, od 18 do maksymalnie 23 stopni.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Ale duża.
10: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co? To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media

0: Ekspert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Historia pewnej płyty.
8: Witamy Państwa w niedzielny poranek. Aleksandra Żakowska, Ewa Lipowicz, Tomasz Żonda. Przed nami The Worst of No Limits, czyli zabieramy Państwa do Gdyni.

0: Ania Męczyńska, Maciej Łyszkiewicz, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Summer Love, wielki przebój, który powraca co lato w niektórych rozgłośniach radiowych. Ja z dużą przyjemnością ostatnio grałem go w muzycznej poczcie UKF i odbiór był jak najbardziej piękny.
2: Lata 90, dokładnie chyba 93 rok, o ile pamiętam. Drugi album zespołu No Limits i to był debiutancki album, jeżeli chodzi o realizację nagrań Tomka Bonarowskiego.
0: W waszym studiu Modern Sound.
2: W naszym studiu Modern Sound, ale to było o tyle dla mnie wyjątkowe, ponieważ zawsze na początku swojej drogi realizatorzy nagrań, producenci, no mają najtrudniej, bo każdy chce brać już kogoś, kto ma na koncie ileś płyt, wiadomo, jaką prezentuje jakość, wizję, tak? Ludzie szukają na podstawie tego, co słyszą, wybierają sobie tych producentów czy też realizatorów. My natomiast graliśmy z Tomkiem w zespole i nie ukrywam, że ten jego potencjał muzyczny, ale też właśnie taki dźwiękowy był naprawdę bardzo duży. I zaproponowałem wówczas, żeby Tomek zrobił właśnie ten nasz album. Tak się trochę wahał, bo mówił, no wiesz, bo z jednej strony tak znam te wszystkie piosenki, gramy razem, a z drugiej strony nie wiem, czy zachowam ten dystans, robiąc brzmienie tej płyty jako osoba, która jest częścią zespołu. I nagrywaliśmy w Modern Sound Studio właśnie z Tomkiem Bonarowskim. Na perkusji grał Maciej Mierzwiński, tak sięgam pamięcią, na basie Grzesiu Żmijewski, na gitarze Sławek Czarnata, na instrumentach perkusyjnych Rodriguez, śpiewała Ania Męczyńska i śpiewała też Ania Bakun, Marcin Iszora oczywiście, no i o ile pamiętam, ja też w jednej z piosenek się pojawiłem.
0: Ania jeszcze się nie odezwała praktycznie poza dzień dobry. Kiedy początki grupy No Limits, ja pamiętam, że was tam było więcej na scenie. Ty miałaś konkurencję wokalną.
1: Absolutnie tak.
0: Opowiedz troszkę o tym. Ja pamiętam, że mówiło się, że wasze dwa głosy brzmią tak unikatowo, że to jest niespotykane w ogóle na polskiej scenie, żeby dwie dziewczyny śpiewały, a brzmiały jak jeden świetny aparat wokalny. Mm-hmm.
1: Muszę się tutaj cofnąć, jak poznałam Anię Bakun, bo poznałam ją w średniej szkole muzycznej. Obie byłyśmy na kierunku śpiew operowy i większość panów z zespołu No Limits również tam poznałyśmy na korytarzach tejże szkoły przy, jak to się wtedy mówiło, Banditenstrasse, czyli przy ulicy Partyzantów w Gdańsku, w Rzeszczu. I od tego się wszystko wzięło. Ja miałam dużo niższy głos, Ania miała wysoki, dźwięczny, jasny. W związku z tym ta harmonia, myślę, że rzeczywiście tworzyła coś takiego wyjątkowego. Jeżeli chodzi zwłaszcza o chórki, to świetnie się uzupełniałyśmy, bo nie zrobiłyśmy tylko dla siebie, dla zespołu.
2: No właśnie, tego może państwo nie wiecie, ale Anię.
1: Anię.
2: Śpiewały Anię. Z Markiem Piekarczykiem również na jego
1: tak.
2: płycie.
1: Zrobiłyśmy chórki do jego płyty Balls Powers, ale również z kolegą naszym, doktorem Cabą, również żeśmy we dwie śpiewały praktycznie jedną linię melodyczną.
2: Taki eksportowy towar. Duet.
0: To jest album, który właściwie nie istnieje w żadnej sprzedaży, nie ma streaminga go w ogóle. I dla wielu osób to pewnie będzie takie wspomnienie sprzed lat, bo gdzieś te dźwięki będą rozpoznawani, natomiast nie słyszeli ich absolutnie przez ostatnich prawie 30 lat. To teraz Maciek śpiewający może, co?
1: No dobrze.
2: Z przyjemnością.

0: Gdyby było wspomnienie, to myślałbym, że to będzie cover znanej piosenki, a to wspomnienia, zupełnie utwór oryginalny wasz. Macieju, ostatnio coraz częściej śpiewasz, bo byłem na waszym koncercie w Gdyni z okazji właściwie prawie 40-lecia grupy No Limits. Tam przypomnieliście mnóstwo przebojów sprzed lat. Ja byłem zadziwiony, że lepiej pamiętałem utwory z tej płyty The Embrace of No Limits niż z płyty No Movie Soundtrack.
1: No to jest taki album, powiedziałbym, specyficzny dla nas. Pierwsza płyta była bardzo mocno oparta na brzmieniach syntetycznych. Było dużo klawiszy, sampli, jak na tamte czasy. Myślę, początek lat 90. to był taki trochę ewenement na polskim rynku muzycznym. Ten album, The Worst Of, przekornie nazwany Najgorsze Z, tak naprawdę zawierał część utworów, to mogę powiedzieć, które się nie zmieściły na pierwszej płycie. Znaczy nie nagrywaliśmy na pierwszą płytę, ale mieliśmy takie założenie, więc sięgnęliśmy po nie, plus kilku utworów specjalnie napisanych na ten krążek, między innymi właśnie ten utwór. Tutaj pobrzmiewa trochę echo Santany w gitarze Sławka Czarnaty. Jest taka pulsacja, są oczywiście chórki, o których Ania wspomniała, niezawodnego naszego duetu Ani. Natomiast ta płyta już była takim trochę krokiem odejścia od elektronicznych brzmień, od syntetycznego tego popu, który bardzo mocno wybrzmiewał na pierwszym albumie. To jest dużo więcej żywego grania na pewno.
0: I zdecydowanie więcej takich latynoskich klimatów. Cały utwór to jakbyście wrócili prosto z wakacji z Karaibów.
1: My aż tak dużo co prawda nie podróżowaliśmy, mimo że już wtedy zdarzało nam się jakieś wyjeżdżanie na eskapady. Natomiast faktycznie pobrzmiewa tutaj trochę takim echem Latin. Z tą płytą jest też taka historia po latach w zasadzie, czyli sięgnąłem 15 lat później może po ten album i postanowiłem wysłać jeden z utworów do różnych rozgłośni radiowych na całym świecie. Chodzi tutaj o utwór What is Freedom, który został wysłany m.in. na Wyspy Brytyjskie. Odpisał do mnie Charles Gillette, który był takim legendarnym prezenterem i który m.in. odkrył Dire Straits i napisał w mailu, że w ogóle super, fajne dźwięki i tak dalej. A ponadto mój bratanek, który mieszka na wyspach, wysłał mi taki plik, mówi: słuchaj, nie do wiary, ale po prostu lecicie w BBC Six Music po raz któryś już w audycji Craiga Charlesa Soul and Funk Show. Ja mówię, no że super w ogóle i tak dalej posłuchałem. To była zapowiedź, że zespół z Gdyni, że tam musi być zimno jak nad Bałtykiem i tak dalej, którą prezenter opowiada.
0: Natomiast no jakby może północne było gorące.
1: No dokładnie, chociaż z drugiej strony też mnie to rozśmieszyło, że 15 lat po premierze, bodajże, a może i więcej, zapowiadany jest ten utwór, polski zespół No Limits, gdyński zespół, jako świeży powiew funky z nadmorza bałtyckiego. Czyli jeżeli coś takiego po 15 latach było uznawane za coś nowego i świeżego w Wielkiej Brytanii, no to dla nas to wielka frajda i naprawdę bardzo nas ucieszyły takie słowa.
0: Ania, mam bardzo radosną minę, kiedy to wszystko mówisz.
2: Tak, bo ja uwielbiam ten utwór i on w jakimś sensie obrazuje mnie bardzo dobrze. Moją energię, moją siłę i też powiedziałabym energię głosu.
1: Tak, i my nagraliśmy go w ogóle, wiesz, w takim tempie. Pamiętasz, że weszliśmy do studia i założenie było takie, że to będzie taki, powiedzmy, medium, umiarkowane tempo. A jak się rozgrzaliśmy i perkusista i cała sekcja rytmiczna, to nagraliśmy w takim tempie, że gitarzysta w zasadzie miał momenty, kiedy ledwo wyrabiał z graniem.
0: Ja pamiętam zresztą na koncercie, na którym byłem nie tak dawno, to też ten utwór zabrzmiał no, niezwykle jakoś tak dynamicznie i

0: i żywo. Ale brakowało mi jednego. Ania zawsze miała w naszym takim prywatnym gronie taki pseudonim nieformalny, kobieta ogród. Miałaś zawsze piękne wianki z kwiatów na głowie. Tu tego nie było.
1: Wianki może nie, bo jakby to powiedziała moja matka, o jakich wiankach my tu dziecko mówimy. Natomiast mówiąc poważnie, rzeczywiście ja miałam wtedy czas, że chodziłam w cylindrach lub różnego rodzaju ozdoby, fascynatory, które były przyozdobione kwiatami, czasami kartami do gry, czasami naszywałam, bo to wszystko była przecież ręczna robótka, no bo to były takie czasy, gdzie jednak mimo wszystko pomysłowość i sprawne ręce miały tutaj dużo do powiedzenia, żeby wyglądać to, żeby to emploi było takie pełne i niezwykłe, czy właśnie takie doszywane kamienie, zdobycze. To nie było łatwe, ale jednak zawsze starałam się gdzieś mieć jakiś wymiar taki, powiedziałabym, ciekawszy niż taki oczywisty.
2: Ale czy to znaczy, że tak stałaś się bardziej powściągliwa?
1: Tak, teraz jestem bardziej powściągliwa. Mamy z Maćkiem też taki duet. Śpiewamy tam właśnie przetransponowane utwory No Limits na fortepian tylko i na wokal. I tam wtedy czasami objawiam się w turbanach.
0: Zamilkłem w tym momencie. Ja proponuję, żebyśmy zagrali piątkę z płyty, czyli utwór, o którym Maciej wspominał, który brzmiał w BBC What is Freedom, a ja mam pomysł, dlaczego te kwiaty zniknęły.

0: Grupa No Limits z płyty The Worst of No Limits i powiedziałem, że wiem, do czego zrezygnowałeś z tego wszystkiego, z tych takich pomysłów bardzo ekstrawaganckich na siebie, jak na owe czasy, bo No Limits właśnie po tej płycie zamilkł. Po tej płycie już była długa przerwa, zanim pojawił się kolejny album. Natomiast ty zająłeś się zupełnie innymi rzeczami i to ty decydujesz, jak ktoś wygląda. Nie jestem w stanie w tej chwili wymyśleć dokładnie nazw dla ciebie, bo jesteś kostiumografką, jesteś stylistką, pewnie jeszcze gdzieś tam czasami make-upistką od tego wszystkiego. Czy jesteś człowiekiem, który może stworzyć kogoś właściwie z niczego, jako zupełnie nową postać?
1: Jeszcze napisać mu tekst do piosenki.
0: No właśnie, jak się zaczęło, że związałaś się z telewizją, z filmem?
1: W trakcie bycia No Limits, jeszcze wtedy w Trójmieście, pracowałam w agencji modelek i zawsze coś pomagałam. To były takie początki polskich agencji modelek, oczywiście z wielkimi ambicjami. No to zawsze ja jako ta bukerka tych modelek, zawsze coś przy sesjach zdjęciowych przynosiłam, dopinałam, coś aranżowałam i pomyślałam sobie, że to może być jakaś dla mnie ścieżka, bardzo to lubię robić. Skończyłam liceum plastyczne w Gdyni Orłowie. Sama lubiłam się bardzo ubierać. Mam dobre korzenie rodzinne, bo u mnie wszystkie ciocie i moja mama to wielkie elegantki. W każdym razie tak się wydarzyło, że postanowiłam, że wyjadę do Warszawy i tam zawalczę o zupełnie nową na siebie drogę.

0: drogę, a mianowicie zostanę stylistką. I rzeczywiście 30 lat już jestem w Warszawie, mieszkam tutaj. I zaczęłam od magazynu Viva, który się wtedy tworzył. Tak trafiłam do pierwszej redakcji i powoli, właściwie mogę powiedzieć uczciwie, uczyłam się tego zawodu. Na gorąco, bo jeszcze były to wtedy takie czasy, że jak ktoś mówił, że jest stylistą, to raczej wszyscy mówili, co? Jaki stylista, w ogóle o co chodzi? A wraz z latami, no to potem przeszłam w stronę filmu, bo to było dla mnie bardzo ciekawe, że tak można dużo wyrysować ubraniem i że jest cała psychologia ubioru i bardzo mnie to interesowało, że nie chodzi o to, że są trzy zaszewki, czy i tych zaszewek nie ma, ale że kurtka może mieć guziki, rzepy, suwak, napy i to wszystko aktor może na przykład wykorzystać dla swojej postaci. W związku z tym rzeczywiście od bardzo, bardzo wielu lat robię filmy i seriale i te bardzo popularne i znane i te mniej znane.
1: Pracowałaś przy Idolu.
0: Tak, raz miałam okazję, bo niestety to też chyba nie wypaliło w ogóle jako projekt. Miałam okazję pracować jako główny kostiumograf programu Idol. Było to dla mnie duże doświadczenie i nie powiem, że wyszłam z tego obronną ręką. Bardzo się dużo wtedy nauczyłam, co z kolei przydało mi się, jak potem robiłam kostiumy do musicalu na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni, Uwierz w ducha. Nigdy nie wiadomo, jaka sytuacja, która cię spotka w życiu, nie będzie miała wpływu i nie umocni twojej pozycji i nie nauczy cię przede wszystkim czegoś po to, żeby być przy kolejnym projekcie jeszcze lepszym.
1: Opowiadałaś nam po koncercie w Gdyni, jak trafiłaś do filmu i to była niezwykle interesująca opowieść, no i film, którego sam tytuł mówi za siebie, ale posłuchajmy może kolejnego utworu z The West of No Limits, czyli On the River, znany utwór z poprzedniej płyty, chyba największy przełys na tego albumu.
2: My jesteśmy zespołem gdyńskim, czyli zespołem, powiedziałbym, nadmorskim lub też zatocznym, natomiast piosenka, która była naszym największym przebojem, to był utwór O rzece.
1: Posłuchajmy.

0: jesteś albo czy jesteś.
1: Jesteś. Wchodzimy na antenę już w tej chwili. On the River, No Limits, wersja Gypsy Mix, tak to ładnie nazwaliście.
2: Tak. Z On the River zawsze mam skojarzenia teledyskowe, to znaczy obraz, który został zrealizowany przez Jacha Paszkiewicza. Mój brat Piotr i ja byliśmy takimi troszkę pomysłodawcami, żeby zrobić w klimacie impresjonistycznym Claude'a Monet Śniadania na trawie, natomiast mnie wówczas w trakcie kręcenia na Żuławach obrazków do tego wideoklipu dopadła ospa. Siedziałem w domu z zazdrością, patrząc na taką pogodę, jak teraz jest w ostatnim czasie, i myśląc sobie, co robią moi koledzy i koleżanki z zespołu. No i później pojawiłem się tam w jakichś momentach w tym teledysku i później zobaczyłem już ten finalny efekt i co się okazało, nasz saksofonista, a w tym utworze grający solówkę na klarnecie Robert Dobrucki wystąpił w Adidasach. I tutaj jak gdyby cała konwencja się troszkę tak sypnęła. Teledysk jest piękny, w ogóle wszystko idealnie, po czym raptem jest ujęcie na Doberka grającego na klarnecie w takim słomianym kapeluciku i widać, że jednak to jest współczesność.
1: Ale takie było coś przy teledysku do Quo Vadis, gdzie niby było wszystko kręcone w starożytności, że tak się wyrażę. Pałac Kultury i nagle któryś ze statystów miał trampki. Wróćmy do Ani, wróćmy do tego filmu, bo w końcu trafiłaś do filmu.
0: Trafiłam do filmu, pierwszy swój film Miłość na wybiegu, czyli związane z modelkami, z modą. Miałam być tam konsultantem i okazało się 2 tygodnie przed wejściem na plan całej ekipy, że wycofała się jedna pani kostiumograf, druga pani kostiumograf, i producent spojrzał na mnie i powiedział, ty zrobisz ten film. I ja oczywiście w swojej takiej, powiedziałabym wtedy jeszcze, pysze i takim jakimś oczadzeniu. Powiedziałam oczywiście wspaniale.
1: Na spontanie.
0: Dlaczego nie? To jest kolejne wyzwanie. No następnego dnia dosłownie fizycznie zapłakałam, bo się okazało, że nie mam takich wiadomości, jakie powinnam mieć, robiąc film kinowy. Ale moja intuicja i jakaś taka inteligencja emocjonalna, plus to doświadczenie, bo już 13 lat pracowałam i przy różnych programach i teledyskach, spowodowała to, że udało mi się zrobić ten film bez żadnej wpadki kontynuacyjnej chociażby, co jest zmorą bardzo wielu kostiumografów i drugich kostiumografów. I muszę powiedzieć, że zebrałam wtedy bardzo dużo pochwał, aczkolwiek powiem uczciwie, że miałam nieprzyjemną sytuację, bo byłam jedną z pierwszych osób, z pierwszych stylistek, która przeniknęła do świata filmu. O co niektóre kostiumografki, takie powiedziałabym z długim przebiegiem zawodowym, wręcz zaatakowały mnie, że takie osoby robią teraz filmy. Ja wiedziałam, kim te panie są. Te panie właściwie patrzyły na mnie z pozycji osoby wchodzącej na ich terytorium i jakim prawem. I ekipa nie życzyła mi najlepiej, bo właśnie czekali na moje wpadki. I w momencie, kiedy okazało się, że wyszłam z tego, że jakieś anioły nade mną czuwały i właśnie ta intuicja, to jak się o tym dowiedziałam, bardzo mnie to zasmuciło, bo no, jak widać, nie wszędzie wszyscy sobie życzą dobrze.
1: Oh My Love w takim razie w tej chwili, czyli czwarty utwór z płyty. No bo skoro to twoje dwie miłości najważniejsze, to nie może być innego utworu z krążka The Worst of No Limits.

0: All My Love, No Limits, z płyty The Worst of No Limits. I w takim razie, kiedy piosenka grała, mówiliście, że był teledysk i teledysk wiąże ze sobą kilka ciekawych historii, w związku z tym proszę je w tej chwili nam wyłuszczyć.
1: My tak się dosyć mocno przyjaźniliśmy z osobami z tych takich kręgów artystycznych całego Trójmiasta w tamtym czasie. Jedną z takich postaci był Mirek Jutkowiak, znany w pewnych kręgach jako wizjoner Zygmunt. Mirek miał taką skłonność, mianowicie skupiał wokół siebie różnej maści performerów, artystów, malarzy i zawodowych, i amatorskich, z kręgów tańca. Ktokolwiek miał coś ciekawego, chciał zaproponować, był, można powiedzieć, zwariowanym człowiekiem, to Mirek go do siebie gdzieś tam zapraszał na te swoje pierwsze czy tam drugie piętro w domu na Kamiennej Górze. Tam się działy niewiarygodne rzeczy. Generalnie nie było wiadomo, gdzie jest właściciel.
0: Dom otwarty.
1: Bardzo otwarty. I zaproponowaliśmy Mirkowi, bo on też nagrywał różnych artystów, żeby zrobił teledysk. Mirek powiedział, oczywiście nie ma problemu. I mówi tak, potrzebuję autobus taki na 60 osób, ja resztę już ludzi załatwię, zorganizuję i tak dalej. Wyjazd tam, nie wiem, za 3 dni czy tam za 4. No i rano przyjeżdżamy pod ten jego dom, jest autobus, postaci poprzebierane w różne stroje, kolorowe, mniej lub

0: bardziej ubrane. Pojechaliśmy nad morze i tam po prostu takie impresjonistycznie kręciliśmy od rana do zachodu słońca, który też jest uwieczniony w tym klipie. Różnego rodzaju obrazy, właśnie ludzi siedzących na jakichś ławkach, ktoś przebrany w stroju klauna, przebiegający po plaży. No generalnie działy się tam takie rzeczy, jakby połączyć wiele różnych przestrzeni artystycznych w tym jednym momencie, w jednym miejscu. Jak to Ania powiedziała, że nie za bardzo w sumie było wiadomo, o co chodzi w tym teledysku.
1: Chyba zostało to na tych obecnych teledyskach, którymi się zajęłam. Natomiast w teledysku All My Love jest takie ujęcie, jak trójka chłopców udaje, że gra na instrumentach dętych. Drodzy panowie, bo już myślę, że jesteście mężczyznami, jeżeli słyszycie, to ja bardzo chętnie poproszę o kontakt, ponieważ ta trójka szła z mamą po prostu jako w czasowicze nad morzem. Zainteresowali się, przyszła propozycja, żeby przejęli instrumenty i tak się znaleźli w naszym teledysku. Mam nadzieję, że wiedzą i wspominają dobrze to spotkanie z nami, a ja chętnie bym się z tymi chłopcami, teraz mężczyznami spotkała, nie powiem towarzysko, po prostu po przyjacielsku.
2: I pewnie byś chciała, żeby wystąpili w nowym teledysku Neolimit,
1: bo,
2: płyta już niedługo, przecież nagrywacie płytę dla Polskiego Radia. Zresztą piosenkę jedną z tych nagranych już posłuchamy za chwileczkę, jeszcze wcześniej będzie coś innego zupełnie. Ale ja mam takie wspomnienie z tamtych czasów, bo mówiło się o trójmiejskiej scenie, że jest generalnie podzielona. Albo jest tam Klub Gdyni, Waldek Rudziecki, albo jest Madzia Kunicka, to już bardziej Gdańsk. A wy zawsze byliście gdzieś tam po środku, tak jak, nie wiem, zespół Szli chociażby, że wy nie należeliście do żadnych z tych grup.
0: W składzie No Limits, tak jak wspominałeś na początku, było w pewnym momencie kilkanaście osób. Byli ludzie z różnych środowisk, którzy często też grali w innych kapelach, bo taka była specyfika tej trójmiejskiej sceny. Więc muzycy, którzy z nami współpracowali i do tej pory zresztą grają z No Limits, to byli Maciek Bogusławski, który grał w Garden Party oprócz No Limits, Sławek Rodriguez-Porębski, który grał w Boom Wakacje w Rzymie i w innych formacjach. Sławek Czarnata też grający i bodajże w Garden Party i w Golden Life. Także ci muzycy przewijali się w różnych formacjach i my byliśmy może nie takim zespołem integrującym środowisko, ale muzykami, którzy utrzymywali rozliczne kontakty towarzyskie. No i byliśmy, trzeba to przyznać, bardzo imprezową ekipą. Często tak się wydaje, że ci rockowo-metalowi artyści to są tacy z największym ogniem. Na scenie być może tak, ale jest też ten drugi aspekt życia, czyli to, co się dzieje po koncertach i myślę, że w tej kwestii tutaj taki zespół No Limits, nazwa zobowiązywała do tego, żeby naprawdę bardzo imprezować. No, prawda, Aniu? Myślę, że wielu właścicieli lokali w Trójmieście zawdzięczają nam chociażby kawalerki albo jakieś może większe jeszcze przestrzenie życiowe.
1: Barwni byliśmy.
2: Za chwilę będzie piosenka pod tytułem Robin i to jest taki utwór, jeszcze raz wrócę do koncertu, o którym wspominaliśmy na początku. On dla mnie zabrzmiał jak największy przebój No Limits. Widać było taką energię na scenie i reakcja publiczności była nieprawdopodobna.
0: No utwór nagrywany był jako żart. Ta opowieść o Robinie z Sherwood i o tym przekornie, że on zabiera biednym i oddaje bogatym. Tak?
2: To zabieraliście najlepszych artystów z innych zespołów, żeby u was grali.
0: Dokładnie. Więc to trochę taki Mel Brooks. Śmieszny, żartobliwy tekst. Utwór, który był nagrany w kilku wersjach językowych, bo był i w polskojęzycznej i w angielskiej. Śpiewa na koncercie Sławek Rodriguez Porębski. Myślę, że to też jest tak, że my gdzieś tam mamy w sobie taką młodzieńczą energię i nadal chęć do robienia sobie nawzajem żartów i do zabawy. I dlatego może to tak energetycznie popłynęło ze sceny na ostatnim koncercie.

i uciekł z miasta. Biały dzień, ciężarowiskie koty. Tak skończył się robina sen o złocie dla pieprzu.

0: Historia płyty The West of No Limits, Robin. I pytanie, dlaczego po tej płycie się skończyło?
1: Był taki moment w naszym graniu, gdy te sukcesy, coś się dzieje, zaczyna się dziać za szybko, jesteś młodym człowiekiem, no czasami tak mówiąc kolokwialnie, zaczyna tobie palma odbijać, tak? I z mojej strony na pewno było za dużo takiego samozadowolenia, poczucia, może nie spełnienia artystycznego, ale że się łapie za nogi właściwie to
0: szczęście. Ty kim ty jesteś? Ja jestem gwiazdą.
1: No więc jest coś takiego w pewnym wieku, tak? Masz, no wiesz, masz 19, 20, 21 lat, nagle się zaczyna to wszystko dziać. Okej, to, że uczysz się w szkole muzycznej od 6 roku życia, więc masz jakąś, powiedzmy, pokorę, jeżeli chodzi o samo granie, o sam instrument. Natomiast bardzo szybko człowiek traci poczucie skromności i szacunku do wszystkich ludzi wokół, za co ja na pewno musiałbym wiele osób przeprosić na pewnym etapie mojego życia i trzeba było dostać kary różnego rodzaju, by ponieść po prostu konsekwencje, tą sinusoidę, gdzie później zabrałem się za stworzenie z Maćkiem Bednarkiem też trójmiejskiej sceny muzycznej. Wymyśliliśmy zespół Leszcze, czyli dancingi i takie trochę kpiny, żarty i podśmiechujki z różnych sytuacji. Później była i Łyczacza i różne inne prace, natomiast faktycznie no Limits to takie pierwsze dziecko, co gdzieś tam masz głęboko w sercu i pozostaje wielki sentyment do ludzi, z którymi się pracowało, tak? Bo to był fajny czas, fajne momenty i później dochodzi do takiej chwili, kiedy człowiek patrzy retrospektywnie na swoje całe życie i myśli sobie, no przecież nagrałem dużo fajnych rzeczy, fajnych dźwięków właśnie z tymi ludźmi i dobrze się z nimi czułem i to było takie jakieś świeże, energetyczne, prawdziwe. I czujesz się później, wracając do pracy z muzykami, o których wspominałem, z Anią Męczyńską i z całą ekipą chłopaków i z Patrycją Tempską, czujesz się po prostu, jakbyś był znowu w domu.
0: A nie miałaś oporu, żeby wrócić do śpiewania?
2: No,
0: do śpiewania z nim.
2: Z nim. Powiem tak, również ja nie jestem tutaj bez winy. Również tutaj palma mi mocno odbiła. Nie udźwignęłam tego. Rzeczywiście bardzo trudno jest się oprzeć różnym pokusom. No ale żeby było dzisiaj, musiało być wczoraj. W momencie, kiedy Maciek do mnie po wielu latach zadzwonił, ponieważ było 20-lecie istnienia zespołu No Limits, bo przecież oprócz mnie jeszcze w międzyczasie śpiewała koleżanka Rasalska i śpiewał kolega na głównym wokalu. Nie chcę wnikać, czy to się skleiło, czy to się nie skleiło. Propozycja przyszła, żeby zaśpiewać na tym koncercie. I ja sobie pomyślałam, dobrze, skoro coś do mnie przychodzi, to się z tym zmierza. Zaśpiewałam na tym koncercie, powiedziałam, że to, co nie dośpiewam, to dowyglądam. Oczywiście to były bardzo miłe emocje i po roku Maciek do mnie zadzwonił i zapytał się, czy nie chciałabym wrócić do No Limits i czy nie chciałabym nagrać z zespołem nowego materiału. Powiedziałam, że tak.
0: I jest jeszcze nowszy materiał, który jest w czasie produkowania w tej chwili.

0: chwili jeszcze. Kiedy finał będzie?
1: Na razie dwa single. Oba są dziełem naszym wspólnym, autorskim. Ania Męczyńska napisała teksty, ja zaś muzykę, piosenka Neonem Być i Nikt i Nic. One zwiastują nową płytę, nowy album zespołu No Limits. Wstępnie mamy zaplanowaną premierę, tą cyfrową, i koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na 10 września. Oczywiście powstają teledyski, za którymi stoi tutaj Ania jako ta osoba najbardziej kompetentna w tematach wszelkich wizualnych. Zresztą wystarczy, tak jak Państwo teraz zobaczą, tutaj popatrzą na nas, to widać, kto jest tutaj zawodowcem, kto jest profesjonalną kostiumolożką. Więc trafiło to do
0: Na szczęście nie mamy kamer dzisiaj, więc nie widać dokładnie. Mamy wyobraźnię, która
1: Ale
0: może
1: Ania,
0: dużo pokazać.
1: Ania naprawdę dba o to, żeby to wszystko wyglądało jak najpiękniej, jak najciekawiej. Trochę też może tajemniczo czasami.
0: Ja celowo dzisiaj nie zamówiłem możliwości nagrywania, żeby ta rozmowa była dużo intymniejsza.
2: Fajnie.
1: W każdym razie Ania napisała teksty. Oprócz tego na tej nowej płycie, może tylko powiem w skrócie, wśród autorów tekstów jest Marek Dudkiewicz, jest Patrycja Kosiarkiewicz i Paweł Błędowski. Jeżeli chodzi o gości specjalnych, no bo jest nasz skład żelazny, No Limits, ten z pierwszego albumu, który teraz nagrywa. Gościnnie Ula Dudziak, która będzie wokalizy w jednym z utworów, pięknie nagrała zresztą już. I Rafał Olbrychski, nasz serdeczny przyjaciel, który w latach 90. grał z nami na kilku imprezach, wówczas No Limits, zespół Jego Reds i Balkan Electric. Często graliśmy w tym takim zestawie. I zaproponowaliśmy jemu, żeby pojawił się na naszym albumie, żeby zaśpiewał, więc w lipcu będzie to czynił. Płyta, tak jak już Państwu mówiłem, we wrześniu. Będzie na pewno i popowo, i trochę może nostalgicznie, na pewno akustycznie. Na pewno będziemy tutaj te nasze walory, między innymi sekcji Dente, ale też gitarzysty Rodrigueza na instrumentach perkusyjnych, no oczywiście Ani wspaniałego wokalu i jakiegoś moich tam predyspozycji, jeżeli chodzi o pisanie wpadających w ucho melodii, o których mówili moi profesorowie w szkołach muzycznych i w Akademii w Gdańsku. Także to szykujemy na jesień, szykujemy koncert i mam nadzieję, że Państwo po prostu będziecie z nami, że będą te piosenki wam się podobały.
2: Bardzo byśmy tego pragnęli. Pokochajcie nasze utwory nowe. Są naprawdę bardzo, bardzo dla serca.
0: Nowy utwór, chociaż bohaterem audycji była płyta The West of No Limits. Anna Męczyńska, Maciej Łyszkiewicz. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.
0: My również dziękujemy. Aleksandra Żakowska, Ewa Lipowicz, Tomasz Żonda. To była historia pewnej płyty The West of No Limits.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 lipca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. 6 ofiar śmiertelnych, blisko 100 rannych i ponad 300 nietrzeźwych kierowców. Policja podała statystyki z soboty. Zbyt niska frekwencja, referendum na Słowacji w sprawie dożywotniej renty dla premiera Ficy jest nieważne. W Łazienkach Królewskich rusza sezon chopinowski. 6 osób zginęło wczoraj na polskich drogach. Jak poinformowała policja, doszło do 78 wypadków, w których rannych zostało 98 osób. Zatrzymano 327 nietrzeźwych kierowców. Dziś rano doszło już do 2 śmiertelnych wypadków w powiecie staszowskim w województwie świętokrzyskim. W wyniku dachowania samochodu osobowego zginęła jedna osoba, a 4 zostały ranne. Stan jednej z osób jest krytyczny. Z relacji świadków wynikało, że w samochodzie mogła być jeszcze jedna osoba. Jednak jak informuje Joanna Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, policyjne ustalenia temu zaprzeczają.
7: Pojazdem marki Volkswagen kierował 19-latek. W pojeździe znajdowało się 5 osób. Policjanci wykluczyli, aby w pojeździe znajdowała się 6 osoba. Uczestnicy zdarzenia byli nietrzeźwi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący 19-latek miał blisko promil alkoholu w swoim organizmie.
6: Od początku wakacji

0: akcji na polskich drogach zginęło już ponad 30 osób, ponad 800 zostało rannych. Policjanci z Kielc zatrzymali mężczyznę poszukiwanego w związku ze śmiercią 64-letniej kobiety. Jej ciało znaleziono w piątek w jednym z domów na terenie Borkowa. Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji mówi, że 65-latka zatrzymano w lesie, potem trafił do szpitala.
1: Po zakończeniu czynności medycznych i gdy stan zdrowia mężczyzny na to pozwoli, zostaną przeprowadzone z jego udziałem czynności procesowe, które pozwolą na wyjaśnienie wszystkich okoliczności, a także przebiegu zdarzenia, do którego doszło w podkieleckim Borkowie.
0: No, od piątku w poszukiwaniach brało udział ponad 200 policjantów, wykorzystano również śmigłowiec i policyjne drony. Referendum na Słowacji dotyczące dożywotniej renty dla polityków i przywrócenia urzędów antykorupcyjnych jest nieważne ze względu na niską frekwencję, która wyniosła nieco ponad 16%. Podała dziś Słowacka Państwowa Komisja Wyborcza. Aby referendum było ważne, potrzebnych było ponad 50% głosów.
2: Próg ten udało się osiągnąć tylko raz w historii Słowacji. W 2003 roku podczas referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Tym razem Słowacy mogli zająć stanowisko w sprawie dożywotniej renty przysługującej premierowi Robertowi Ficy oraz innym politykom, którzy w przyszłości spełnią ścisłe kryteria. Jej zniesienie poparło 93% głosujących. Drugie pytanie dotyczyło przywrócenia zlikwidowanych przez rząd specjalnej prokuratury i elitarnego oddziału policji, które zajmowały się m.in. zwalczaniem korupcji. Takie rozwiązanie poparło 92% uczestników referendum. Według komentatorów głosowanie straciło na znaczeniu po decyzji prezydenta Petera Pellegriniego, który nie dopuścił do referendum pytania o skrócenie kadencji obecnego rządu, uznając je za niezgodne z konstytucją. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Wchodzenie do lasów, które ucierpiały z powodu gwałtownych burz czy silnego wiatru, może być niebezpieczne, ostrzegają leśnicy. Zwykle przy lasach z powalonymi drzewami pojawiają się informacje o zakazie wstępu. Jednak, jak mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki w Wielkopolsce, nawet jeśli ich nie ma, to nie należy do takiego lasu wchodzić.
3: W takim lesie wśród drzew połamanych istnieje pełno naprężeń, które w każdym momencie mogą działać jak jakaś proca i naprawdę doprowadzić do nieszczęścia, więc my zawsze staramy się w takich miejscach wyłączyć możliwość wejścia do lasu, natomiast co odważniejsi czasami potrafią gdzieś próbować eksplorować takie tereny.
0: Leśnik zachęca, by przed pójściem do lasu sprawdzić aktualne ostrzeżenia pogodowe. Dziś w południe inauguracja 67. sezonu koncertów chopinowskich w warszawskich Łazienkach. Mimo trwającej konserwacji i rewitalizacji przestrzeni wokół pomnika Fryderyka Chopina, koncerty będą odbywały się regularnie, mówi dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie Marianna Otmianowska.
4: Muzyka jest tak bardzo charakterystyczna. Przede wszystkim po wielkim remoncie konserwatorskim otoczenia pomnika Chopina wracamy z koncertami. O 12 i o 16 w każdą niedzielę mogą Państwo słuchać muzyków. Cieszymy się na to święto chopinowskiej muzyki.
0: A jako pierwszy o 12 zagra Piotr Aleksewicz, laureat m.in. Nagrody Publiczności w 19. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś sporo chmur i przelotne opady deszczu. Miejscami głównie na wschodzie, południu i w centrum burze. Na termometrach od 18 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu do 23 na południu i zachodzie.
6: Autopromocja. Where are you
7: now? Jeden z największych festiwali w Europie, a na scenie jedna z największych ikon szkockiej muzyki. Występ Simple Minds sprzed roku ze szwajcarskiego Paleo Festival. Na antenie Trójki już dziś. Do usłyszenia tuż po 19:00. Mariusz Owczarek.
6: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i nie

0: smaku czcie nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Natur Produkt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Sunday morning.
11: Well, some of the crowd are on the pitch.

Ze wszystkich piosenek napisanych z piłkarskiej okazji te lubię najbardziej. To grupa New Order, która przyjęła zamówienie na nieoficjalny piosenkowy hymn kolejnych mistrzostw świata. I taki będzie temat dzisiejszego programu Sunday Morning. Dzień dobry Państwu, witamy Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. A wszystko przez to, co usłyszałem w telewizji.

Przepiękny przykład piosenki zaadoptowanej przez kibiców do śpiewania na stadionach w Polsce. Oczywiście taki przykład niemenowy też jest, ale marzyłoby mi się, żeby sięgnąć też do klasyki naszego rocka częściej, na przykład Niepokonani Perfektu. Tu świetny przykład, gdzie kibice z reguły wstawiają w odpowiednim miejscu tekstu nazwisko piłkarza, którego właśnie chcieli pochwalić.

Kolejne dwa nagrania dzieli mniej więcej dekada, mniej więcej lat 60. Najpierw zagramy późniejsze, które tylko cytuje hymn kibiców pewnego słynnego angielskiego klubu. Ten wcześniejszy, który będzie zaraz potem, po prostu go śpiewa w bardzo popowym wykonaniu od początku do końca.

Głównym bohaterem poprzedniego wydania Sunday Morning przed tygodniem w ubiegłą niedzielę był zespół Red Box, a raczej jego wokalista Simon Tulson Clark wraz z córką. Przypomnijmy, że kiedyś, kiedy w Polsce było euro, grupa Red Box specjalnie na tę okazję coś dla nas zrobiła.

Bardzo dziękujemy. Jeszcze raz. Najlepszy polski piłkarski tekst moim zdaniem napisał nie dziwota, Wojciech Młynarski. Wszystkie inne dzisiaj pomijamy trochę milczeniem, ale kiedy Górnik Zabrze osiągał ogromne sukcesy w Europie na początku lat 70., pan Wojciech napisał coś pysznego.

Nie ukrywam, że lwia trójka zespołu Lightning Seeds zawsze walczyła w moim sercu z New Order. Na razie wygrywa w każdym razie New Order. A określenie, że futbol wrócił do domu, chyba pojawił się pierwszy raz w 66 roku na Mistrzostwach Świata w Anglii, a potem wrócił przy tej piosence. To było dokładnie 30 lat później. Brytyjczycy potrafią. Celowo mówię Brytyjczycy, bo teraz będzie zespół Delamitri, czyli zespół ze Szkocji, który będzie wspierał swoją drużynę określeniem, które też od pewnego czasu bardzo często się powtarza: nie wracajcie do domu za wcześnie.

New Order i Lightning Seeds dla Anglików, Delamity dla Szkotów i Manic Street Preachers dla Walijczyków. I jeszcze jeden angielski akcent z roku 1970 podczas Mistrzostw Świata w Meksyku. Bobby Moore, kapitan reprezentacji Anglii, został nagle aresztowany za domniemaną kradzież cennej bransoletki. Wszyscy twierdzą, że to był spisek, który miał na celu wyeliminowanie znakomitego piłkarza, który potem miał przygody w meczu z Polską w Chorzowie, bo jego

To błąd w zasadzie zadecydował o wyniku, żeby go wyeliminować z mistrzostw. Zespół Serious Drinking, bardzo piękna nazwa, napisał krótki muzyczny szkic o tym właśnie wydarzeniu.

0: he didn't again.
1: Now he's set up.
2: Powtórzmy raz jeszcze. Bobby Moore był niewinny. A teraz wybrałem z mojej kolekcji wszystkich płyt, jakie kiedykolwiek nagrał, bo zebrałem je pieczołowicie, utwór Esperanza. Śpiewa Pelé.

0: Dwa dni temu miałem okazję rozmawiać z Elaine Elias, znakomitą pianistką, kompozytorką i aranżerką jazzową, która będzie jedną z gwiazd festiwalu Ladies Jazz w Gdyni pod koniec tego miesiąca. I na koniec zażartowałem, że przyjdę na koncert do Gdyni ubrany w koszulkę mojego idola Pelé. Bardzo się uśmiechnęła, bardzo się ożywiła i powiedziała: Pele to także mój idol i ja często, mimo że jestem po 60, też występuję w jego koszulce. A miał mieszkanie tuż obok mnie w Hampton pod Nowym Jorkiem i często się widywaliśmy.
1: Come in here, come in here.
2: I will, and because of you I will sport a Pele t-shirt that I have.
1: Oh.
2: He's my idol.
1: Oh, you know what, he's my idol too. You know, I knew Pele.
2: Uh-huh.
1: He had a home in the Hamptons, and I have a home there too. And he was an amazing man. What a player. I mean, just fantastic. Really fantastic. I love Pelé. I actually have a Brazilian t-shirt that I've been wearing for the games, and mine is a number 10. So.
2: Okay, I need to hear those stories as well. I happen to have all the vinyl LPs of Pelé that he made.
1: You do?
2: Yes,
1: how
2: yes.
1: Wonderful.
2: Yes, yes, yes.
1: That's so great, Piotr. That's wonderful. Well, all right.
0: Tak, tak, muszę posłuchać tych wszystkich historii o Pelé, koniecznie. I na koniec piosenka, która też została zaadoptowana przez kibiców na całym świecie, także w Polsce. O ile pamiętam, jeden z klubów bardzo często używał tego jako hymnu. To jest z bardzo rzadkiej płyty wydanie przez Beatlesowską firmę Apple. Ich piosenka Yellow Submarine w wykonaniu słynnej angielskiej orkiestry dętej, którą kochał Paul McCartney. Taka orkiestra dęta zagra też Yellow Submarine w najbliższy wtorek o 18 na Piotrkowskiej.

w Łodzi na paradzie Żółtej Łodzi Podwodnej, gdzie będziemy świętować urodziny Ringo Stara, na które uroczyście zapraszam. Bardzo dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. To był program Sunday Morning. Za chwilę zapraszam na historię powszechną rock'n'rolla. Dziś rok 1990. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jak obecne zaostrzenie stosunków na linii Kijów-Warszawa przekłada się na sytuację ukraińskich migrantów i uchodźców w Polsce? Czy można mówić o atmosferze przedpogromowej? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z dr Oleną Babakową. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru.

0: wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Trawisz to fast i trawisz to!
0: Aflofarm. Podcast Polskiego Radia.
2: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
2: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papam!
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 lipca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ktoś strzelał do ludzi w Nowym Jorku w Dniu Niepodległości, policja szuka sprawcy. W Teheranie ciąg dalszy uroczystości pogrzebowych Ajatollaha Chameneiego. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, możliwe też burze z gradem. Co najmniej 8 osób zostało postrzelonych w Nowym Jorku w Dniu Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wśród rannych jest 4 dzieci. Do zdarzenia na nowojorskim Coney Island doszło wieczorem. Na miejscu strzelaniny zabezpieczono broń. Dotychczas nikogo nie zatrzymano. Stany Zjednoczone obchodziły 250. rocznicę niepodległości. Uroczystości rocznicowe w Waszyngtonie zostały opóźnione z powodu zagrożenia burzą. Organizatorzy ewakuowali uczestników, ale potem park National Mall został ponownie otwarty, a Donald Trump wygłosił przemówienie. Amerykanie nie mogą zapomnieć, że jesteśmy bohaterskim narodem z bohaterskim duchem i bohaterskim celem na tej pięknej ziemi. Jesteśmy stworzeni z odwagi, ognia, ciała i krwi najlepszych i najdzielniejszych ludzi, jakich ten świat kiedykolwiek wydał. Jesteśmy najodważniejsi i najlepsi. Po przemówieniu odbył się największy w historii pokaz fajerwerków. Tłumy uczestniczą w modlitwach przy trumnie Ajatollaha Alego Chameneiego. Obok niej stoją trumny jego córki, zięcia, synowe i wnuczki. Wszyscy zginęli na skutek amerykańsko-izraelskiego ataku dokonanego w pierwszym dniu wojny. W Teheranie jest specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
15: Za 14-miesięczną Zahrę, która razem z matką zginęła w ataku na rezydencję Chameneich, odbyła się rano osobna modlitwa. W ceremonii uczestniczył ojciec dziecka Mohammed, który podczas bombardowania prawdopodobnie był poza domem. Czuwanie będzie trwać do późnego wieczora. Władze teherańskiego metra podały, że od sobotniego popołudnia do niedzielnego poranka odnotowały 7 milionów podróży w okolice kompleksu modlitewnego, w którym odbywają się ceremonie pogrzebowe. Niektórzy

0: Irańczycy, z którymi rozmawiałam, obawiają się, że tak liczne zgromadzenie może być wykorzystane przez wroga. Donald Trump zapewnił jednak wczoraj, że, cytat, żadna ze stron nie będzie strzelać do drugiej podczas ceremonii pogrzebowych. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Teheran.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla 8 województw. Dotyczą pomorskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, północnej części małopolskiego, opolskiego i śląskiego oraz dla południowej części Mazowsza. Prognozowana średnia prędkość wiatru to 40 km na godzinę, w porywach do 75. Lokalnie mogą wystąpić burze, w trakcie których możliwy jest grad. Archidiecezja krakowska apeluje do wiernych o nieuczestniczenie w nabożeństwach Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X. Papież Leon XIV nałożył ekskomunikę na duchownych i świeckich członków Bractwa. Powodem były święcenia biskupie czterech kapłanów, które odbyły się w Econe w Szwajcarii bez zgody papieża.
2: Krakowska kuria podkreśla, że katolicy muszą unikać przyjmowania sakramentów od kapłanów bractwa. Władze archidiecezji ostrzegają też, że aktywne uczestniczenie w nabożeństwach lub pełnienie funkcji w organizacji automatycznie oznacza ekskomunikę z kościoła. Lefebryści od wielu lat działają w Libertowie pod Krakowem. Tam znajduje się przeorat i kaplica oraz odbywają się nabożeństwa, rekolekcje i spotkania religijne. Bractwo zostało założone w 1970 roku przez francuskiego arcybiskupa Marcela Lefebra. Wspólnota nie akceptuje postanowień Soboru Watykańskiego II, w tym ekumenizmu i mszy w językach narodowych. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
1: W Polsce działają 4 przeoraty i 5 misji Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X. Nie lada gratka dla miłośników historii i komunikacji miejskiej. Po torach w Katowicach zaczął kursować tramwaj wyprodukowany ponad 100 lat temu. Zabytkowy wagon sprawia, że w stolicy Śląska można poczuć wakacyjny klimat Hiszpanii, mówi rzecznik spółki Tramwaje Śląskie Paweł Cys.
3: Jedną z największych atrakcji hiszpańskiej Majorki jest właśnie bardzo podobny, tyle że cały drewniany zabytkowy tramwaj z 1913 roku, który kursuje w turystycznej miejscowości Soler. Nasz tramwaj może nie jest cały drewniany, ale zapewniam o tym, że jego wnętrze jest zupełnie wyjątkowe.
1: Tramwaj trafił do Katowic w ramach akcji krakowskiego MPK związanej z wymianą historycznych wagonów pod nazwą Tramwaj Łączy Miasta.
4: Klimat.
1: Aż do 20 potrwają zielone godziny. Warto uruchomić energochłonne urządzenia. Ponad połowa prądu w sieci krajowej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Na wschodzie, miejscami w Wielkopolsce i na Kujawach mamy średnie zagrożenie pożarowe w lasach, a w większości kraju obowiązuje ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na termometrach dziś od 18 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, około 21 w centrum, do 23 na południu i zachodzie. Do tego ma mocno wiać, miejscami głównie na wschodzie, południu i w centrum możliwe burze.
6: Autopromocja.
7: Ludzie listy piszą. A my czytamy te listy i rozmawiamy z Państwem.
8: Te piosenki wiele mówią o mnie.
9: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
10: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
11: Lista przeboju kształtowała mój gust muzyczny.
12: Miłość na całe życie.
13: Dzień dobry. Love calm down.
14: Dobrze?
15: Ale cudowne to było.
7: Listy na M. Wakacyjna audycja w Trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha, muzyka, słowem, słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
16: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
17: Mateusz Tomaszuk
18: i Michał Nogaś.
6: Autopromocja.
19: Zapraszamy do reklamy.
20: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
21: Słyszysz? Delikatnie musuje.
12: orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród

0: elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: Historia powszechna rock'n'rolla powraca na stulecie Polskiego Radia i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do 2005, plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025.
5: Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
6: Zapraszamy.
5: Wielki brat Adam Ferenc.
6: Piotr Metz.
7: Proszę Państwa, co ja słyszę? Jak mogło do tego dojść?
5: Rok 1990.
8: Żołnierzem pozostanę do ostatnich swych dni, do ostatniego tchu.
9: If one American soldier has to go into battle, that soldier will have enough force behind him to win.

0: Szanowne towarzyszki i towarzysze, przede wszystkim dziękuję towarzyszce za przekazane kwiaty i za to, co mi powiedziała o... Przyjęliśmy uchwałę o zakończeniu partii, która moim zdaniem, niezależnie od tego wszystkiego, co było powiedziane o nim, co ja wczoraj powiedziałem, odegrała wielką historyczną rolę, czy się to komuś podoba, czy nie, w życiu narodu polskiego, co więcej wrosła w jego świadomość. I dziś kończąc, żegnając się z nią, wcale nie uważam, że kładziemy jej do trumny, ją do trumny, tylko zamykamy pewien rozdział w historii pogmatwanego wprawdzie, ale także bogatego w twórcze osiągnięcia polskiego rewolucyjnego ruchu robotniczego. Ja apeluję po prostu o to, by nie znęcać się nad PZPR, bo jest to znęcanie się także często nad swoim życiem. Ogłaszam zakończenie obrad 11 Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Proszę o powstanie towarzyszek i towarzyszy. Sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyprowadzić.
1: Z rozwiązanej PZPR wyłania się nowa partia. Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej z Aleksandrem Kwaśniewskim na czele. SDRP przy...

Po zeszłorocznej inwazji na Panamę amerykańscy żołnierze próbują pojmać panamskiego przywódcę, generała Noriegę. Oskarżany o przemyt narkotyków Noriega ukrywa się w ambasadzie Watykanu. Muzykę rockową przytykaną serwisami informacyjnymi słychać tu od rana. Naprzeciw eleganckiego budynku, w którym schronił się generał, ustawiono ogromne głośniki. Amerykanie negocjują z Noriegą jego wyjście z ambasady, ale chcą też złamać go psychicznie. Jeden z byłych amerykańskich dowódców twierdzi, że chodzi o to, aby Noriega schował się pod kołdrę albo zrobił coś podobnie dziwnego. Źródła dyplomatyczne z ambasady watykańskiej potwierdzają, że generał Manuel Antonio

Noriega oddał się w ręce wojsk amerykańskich. Mówi prezydent George Bush. Dziś wieczorem około godziny 8.50 generał Noriega oddał się w ręce amerykańskich wojsk w Panamie. O całej sprawie zostały powiadomione władze Panamy. Trzeci stycznia to pierwszy od dłuższego czasu dzień, kiedy Panamczycy mogą wyjść na ulicę i pokazać swoje uczucia, swoją radość. Bez strachu przed służbami bezpieczeństwa, gazem łzawiącym, armatkami wodnymi i bez strachu przed policyjnymi pałkami. Dzisiaj nikt tych ludzi nie aresztuje. Panama City powraca do życia. Panama City has truly come alive spontaneously again.

0: Military units have been introduced into the city.
1: Oddziały wojskowe weszły do miasta. Na swojej drodze napotkały bojowników Frontu Ludowego. Doszło do wymiany ognia. Są ofiary. Moskwa wysyła wojska wewnętrzne do Azerbejdżanu.
2: Zaostrza się sytuacja na linii Moskwa-Wilno.
1: Estonia, Łotwa i Litwa zmierzają ku niepodległości. Dążenie do niepodległości jest bardzo silne wśród Litwinów. Chcemy, żeby litewska flaga załopotała na politycznej mapie Europy. Prezydent ZSRR, Michał Gorbaczow. My, ja osobiście, jesteśmy za odnowieniem naszej federacji. Jesteśmy przeciw separatyzmowi. Proszę, nie uważajcie tego za przejaw myślenia imperialistycznego.
2: Radio Moskiewskie informowało we czwartek.
3: Prezydent
2: Związku Radzieckiego Michał Gorbaczow skierował do przewodniczącego Rady Najwyższej Litwy Witautasa Landsbergisa telegram, w którym zażądał, by na Litwie wstrzymano pobór ochotników oraz tworzenie litewskiej cywilnej straży granicznej. Gorbaczow dał Litwie 2 dni na odpowiedź. Przypomnijmy, że w środę prezydent wydał swój pierwszy dekret, w którym nakazał Litwinom oddanie wszelkiej posiadanej przez nich broni. W piątek Radio Wileńskie nadało apel do narodów świata, w którym wezwało do pomocy przeciwko zagrożeniu radziecką agresją.

W Jugosławii napięcia na tle narodowościowym. Władze niektórych republik otwarcie żądają niepodległości, mówi przywódca serbskiej partii komunistycznej Slobodan Milošević. Myślę, że słoweńska partia nie zrobi niczego, co doprowadziłoby do wyjścia Słowenii z Jugosławii. Przyszłość Słowenii leży w Jugosławii i jestem pewien, że oni to rozumieją. Postanowiliśmy, że zakaz działalności nałożony na Afrykański Kongres Narodowy, Kongres Panafrykański oraz na Południowoafrykańską Partię Komunistyczną zostanie zniesiony. Prezydent RPA, Frederick Willem de Klerk, legalizuje czołowe partie opozycyjne. Więziony od 27 lat Nelson Mandela ma odzyskać wolność. Nelson Mandela przechodzi przez bramę. Od tej chwili jest już wolnym człowiekiem. Podnosi zaciśniętą pięść, uśmiecha się. Wygląda wręcz imponująco, ma lekko siwe włosy, ale trzyma się prosto. Obok niego rozpromieniona żona Winnie Mandela. Tłum odpowiada i też wznosi pięści. The crowd are responding with their fists raised in the air too.

0: Polski Sejm likwiduje cenzurę.
1: Wolność słowa, czy inaczej mówiąc, wolność informacji i wyrażania swych poglądów jest prawem niezbywalnym, naturalnym osoby ludzkiej.
2: Rock'n'roll. Historia powszechna.
3: Chcę zaakcentować tylko jeden moment. Katyń, przekazano dziś na moje ręce bardzo obszerne zestawy dokumentów związanych z tą tragedią. Sądzę, że te dokumenty będą niezwykle cenną pomocą dla historyków. Już nie mówię, że będą miały ogromną wartość dla rodzin, dla najbliższych zamordowanych oficerów.
4: Widzieliśmy wszyscy. To jednak jest stwierdzenie po raz pierwszy, które pada w sposób publiczny. To ma znaczenie dla stosunków między Polską a Związkiem Radzieckim. Padły słowa, że został dokonany mord. I powiedziano, kto tego mordu dokonał, padły słowa.
0: Zamieszki w Londynie. 300 tysięcy ludzi protestuje przeciw wprowadzeniu podatku pogłównego.
5: The crowd coming down Whitehall are meeting up with the crowd in Trafalgar Square.
0: Tłum płynący w dół Whitehall dołącza do demonstrantów na Trafalgar Square.
5: The crowd now is pushing down from Trafalgar Square. The two crowds are meeting and in between.
0: Pomiędzy dwiema grupami protestujących znalazł się szpaler policjantów. Tłum napiera, a policjanci desperacko próbują wyrwać się z okrążenia. W powietrzu latają puszki, butelki i kamienie. Demonstranci atakują policjantów. Kilku z nich leży na ziemi, są w poważnych opałach. Policjanci próbują się wycofać, ale tłum cały czas na nich napiera.
5: He's on horseback now, riding up through Trafalgar Square.

0: Rok 1990.
1: Na stadionie Wembley w Londynie odbywa się koncert na cześć odwiedzającego Wielką Brytanię Nelsona Mandeli. Dwa lata temu graliśmy tu z okazji 70. urodzin Nelsona Mandeli. Razem modliliśmy się, żeby odzyskał wolność. No i stało się. Jeżeli znowu mocno i wspólnie się pomodlimy, jeżeli złączymy nasze siły, to może za rok albo za pół roku cała Afryka Południowa będzie wolna. Nelson Mandela. Drodzy przyjaciele, już niedługo będziemy świadkami końca apartheidu. W Wielkiej Brytanii wybucha choroba szalonych krów. Niektóre szkoły skreślają wołowinę z jadłospisu w swoich stołówkach. Kraje europejskie wstrzymują import brytyjskiej wołowiny. Jednak minister rolnictwa Wielkiej Brytanii, John Gummer, nie poddaje się panice. Podczas konferencji prasowej córka ministra demonstracyjnie zajada się hamburgerem. Zawsze zadaję sobie to pytanie, czy moje dzieci mogą to jeść? Jeśli z całym spokojem odpowiem, że tak,

to wydaje mi się, że opinia publiczna będzie miała pełne zaufanie do moich decyzji. Wydaje się, że zaufanie do działań ministra rolnictwa mają londyńscy handlarze mięsa. Moim zdaniem to wszystko przez dziennikarzy. Wszystkie media straszą tą chorobą. Zawsze tak było na rynku mięsnym. Niewiele wiem o tej sprawie. Niewiele wiem o chorobie wściekłych krów. Powinniście porozmawiać z tymi, którzy sprzedają. To oni tu rządzą. Panie Smith, pan całe życie zajmuje się sprzedażą wołowiny. Niech pan mi powie, to prawda. Co pan sądzi o tej chorobie? Proszę samemu popatrzeć. To mięso bardzo wysokiej jakości, po prostu śliczniutkie.

0: Radio Moskiewskie informowało we czwartek. Dziś w Rydze rozpoczęła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Najwyższej Łotwy. Podczas sesji Rada Najwyższa Łotwy przyjęła deklarację niezawisłości.
1: Prezydent Sojuza Sowieckich Socjalistycznych Republik Michał Sergejewicz Gorbaczow сегодня подписал указ о декларации.
2: Prezydent Związku Radzieckiego Michał Gorbaczow podpisał dziś dekret o deklaracji Rady Najwyższej Łotwy o ustanowieniu niepodległości Republiki Łotewskiej. Dekret stwierdza, że deklaracja ta jest z mocy prawa nieważna, jest niezgodna z konstytucją Związku Radzieckiego i przyjętą przez Zjazd Deputowanych Ludowych ustawą o trybie występowania Republiki ze Związku. Michał Gorbaczow podpisał też dekret stwierdzający nieważność deklaracji niepodległości przyjętej przez Radę Najwyższą Estonii.
3: Jelcyn Boris Nikolajewicz za 535, przeciw.
4: Borys Jelcyn, główny rywal Michała Gorbaczowa, zostaje przewodniczącym Rady Najwyższej Rosji, największej republiki Związku Radzieckiego. W swoim przemówieniu do Rady Najwyższej Jelcyn obiecuje zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby przywrócić Rosji blask. Wzywa do społecznego, gospodarczego i duchowego odrodzenia narodu. Oni nie lubią komunistów i nie lubią polityki Gorbaczowa. Chcą wolności. Wolności dla Związku Radzieckiego.
5: Liberty to Litwa, to Rosja, to Soviet, to Holt, to Litwa.

pierwszych od 40 lat wolnych wyborach w Czechosłowacji. Zwycięstwo odnosi Forum Obywatelskie Wacława Havla. Bardzo się cieszę. Popieram Forum Obywatelskie. Myślę, że oni mają pomysł na Czechosłowację. To piękny dzień. To bardzo ważny dzień. Tyle lat nasz kraj stał w miejscu. Czuję, że teraz wyzwoli się jakaś niesamowita energia. To szczęśliwy dzień.

0: Demokracja parlamentarna to jest nic innego jak wojna każdego z każdym w granicach prawa żelaznego.
1: Polskie reformy dzisiaj stanęły w punkcie zwrotnym. Właściwie wiele słyszymy dyskusji i właściwie do końca nikt wraz ze mną nie jest przekonany, która droga byłaby najbardziej właściwa.

0: Le jury du 43e Festival de Cannes a rendu son verdict. Palme d'or pour l'Américain David Lynch.
1: Jury 43. Festiwalu Filmowego w Cannes ogłosiło swój werdykt. Złotą palmę otrzymał Amerykanin David Lynch za film Wild at Heart – Dzikość w sercu. Francuski aktor Gérard Depardieu został nagrodzony za najlepszą rolę męską w filmie Cyrano de Bergerac. Nagroda zaś dla najlepszej aktorki przypadła Krystynie Jandzie za jej rolę w filmie Interrogatoire – Przesłuchanie.

Czytajcie z ruchu moich warg. Żadnych nowych podatków. Prezydent Bush odwołuje swoją obietnicę wyborczą sprzed 2 lat. Wzrost podatków tłumaczy gigantycznym deficytem budżetowym. Mnie chodzi o miejsca pracy. Chcę zmniejszyć deficyt.

0: kontekście, w jakim jestem podawany, jest ironio. Jest to odwrotnie od zamierzenia. Wczoraj, na przykład, czy przedwczoraj, rzecznik prasowy rządu pozwolił sobie na stwierdzenie. Ten przyspieszać siekierą. Siekiera. Czy jest siekiera, czy ja jestem takim durniem, że mówił, że prezydent z siekierą będzie spał? Ja mówiłem o zdecydowaniu, o dokładności, o uczciwości. I to była moja siekiera.
1: Dobry wieczór, uważajmy z Rydem.
2: Dobry wieczór, szanowni państwo.
3: Do Polski przyjeżdża słynny rosyjski uzdrowiciel Anatolij Kaszpirowski.
4: Cierpiałam na prurigo 15 lat i oczywiście cała skóra była sypana krostami. Minęło wszystko, pozostało na twarzy pojedyncze we włosach. Jednocześnie po 30 latach rozeszły mi się guzy na pośladkach po iniekcjach syntolutanu.
5: Od 4 programów, jak oglądałam pana, ustąpiło całkowicie.
1: Ja rekomenduję wam.
2: Radzę wam.
1: Zakryć глаза.
2: Zamknąć oczy.
1: I nie zadawać nikakiej zadaci, nikakiej roboty.
0: Coraz częściej otrzymuję listy i zauważam na murach. Komuno, wróć. I drugie często zdanie, które do mnie dochodzi, że jakaś banda dopchnęła się do żłobu, chyba to Żydzi i niszczą nas. Z tym, że te Żydzi, to chciałem powiedzieć, że to nie jest jako do narodu żydowskiego, nie jako antysemickie, tylko jako ci, którzy po prostu robią dla siebie interes. I oto słyszę.

0: zawsze, że moi nauczyciele, do jakich zaliczam na przykład pana Turowicza, który mnie uczył polskości, uczył mnie patriotyzmu, ma wątpliwości co do intencji naszych działań. Ba, im inne rzeczy pojawiają się w kontekście, że chcemy destabilizować kraj. W związku z tym ja bym proponował spowiedź powszechną. Proponowałbym spowiedź powszechną, bo nie zasłużyliśmy sobie ani ja, ani pan Turowicz, ani inni na takie stawianie spraw, na takie traktowanie. Zapraszam do tej spowiedzi i chciałbym oddać pierwszy głos panu Turowiczowi, jako ja pana wywołałem. Czy pan rezygnuje z tej koncepcji? To może ja pana znów zachęcę. Ja pana prowokuję, to jest jasne. Proszę bardzo, czy już możemy dyskutować, panie Turowicz, czy nie? Polska czeka na pańskie pretensje do Wałęsy i do demokracji.
1: Żebyśmy tej olbrzymiej rzeczy, która się w Polsce stała, nie popsuli. Dziękuję.
0: Proszę państwa, ja bym chciał, żebyśmy nie klaskali się nawzajem, dlatego że to nie o to chodzi, że chcę zdjąć.
2: Proszę państwa, Lech Wałęsa wzywał do spowiedzi, więc ja nie chcę się spowiadać, ale uważam, że oprócz spowiedzi trzeba podejmować również decyzje, czyny. Więc ja nie chciałbym blokować Lecha Wałęsy w wyczyszczaniu, w przyspieszaniu. Nie chciałbym popełniać zbrodni na żywym ciele narodu polskiego, jak powiedział Lech Wałęsa. I dlatego w związku z listem, który on stosował do mnie 1 czerwca, składam rezygnację z funkcji sekretarza Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym Solidarność. Dziękuję bardzo.

0: 1990.
1: Irackie wojska atakują Kuwejt. Jechałem samochodem, kiedy zobaczyłem ciężarówki pełne żołnierzy. Zmierzały w kierunku pałacu Bayan, jednej z rezydencji emira. Zatarasowali całą jezdnię i kazali wszystkim wysiadać. Słyszeliśmy strzały. Irackie radio nadało komunikat, że wojska Saddama Husajna wspomagają rewolucję w Kuwejcie. Mówili, że to jest rewolucja młodego pokolenia Kuwejtczyków. Irackie wojska zostaną w Kuwejcie aż do powołania nowego rządu. Powiedzieli, że może potrwać to kilka dni albo kilka tygodni. Mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, George Bush. Stany Zjednoczone zdecydowanie potępiają iracką napaść na Kuwejt. Wzywamy do natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania wszystkich irackich wojsk. W dzisiejszym świecie nie ma miejsca na tak bezwstydną agresję. Podjąłem już odpowiednie kroki i zapewniam, że jestem głęboko zaniepokojony tym, co się stało. Premier Wielkiej Brytanii, pani Margaret Thatcher. Irak zajął terytorium suwerennego kraju, który jest pełnym członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. To zupełnie niedopuszczalne. Gdybyśmy na to pozwolili, inne małe kraje nigdy nie czułyby się bezpiecznie. Kuwejt prosi świat o pomoc. Do Zatoki Perskiej płyną już amerykańskie okręty wojenne. Emir Kuwejtu ucieka do Arabii Saudyjskiej. Poprosiliśmy o pomoc wszystkich naszych przyjaciół, w tym Stany Zjednoczone. Potrzebujemy pomocy wojskowej, żeby przetrwać. Myślę, że amerykańska interwencja jest konieczna. Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych prawie jednogłośnie wprowadza sankcje przeciw Irakowi. Prezydent George Bush. Decyzja Narodów Zjednoczonych podniosła nas na duchu. To mocna rezolucja. Pokazuje, że cały świat jednoczy się przeciwko irackiej agresji.
2: I think that the world is united against the kind of aggression that we've witnessed.

0: Brian Keenan, jeden z zachodnich zakładników przetrzymywanych w Bejrucie przez islamskich terrorystów, odzyskuje wolność. Zakładnik jest przerażająco samotny. To czarna rozpacz, która powoli zabija w tobie ducha. To ludzie, którzy chwytają się brzytwy, żeby przeżyć i czują, jak ta brzytwa powoli przecina im palce i wiedzą, że zaraz pochłonie ich ciemność. To całkowite poniżenie, rozpad ducha, ducha, dzięki któremu jesteśmy ludźmi. To narodziny potwora, przerażonej istoty, która nienawidzi samej siebie i u której poczucie winy jest tak silne, że chce umrzeć.
1: Filled with fear, self-loathing, guilt, and death-wishing.

0: przyspieszenie, które się wzięło w moim słowniku, prześledźcie to, wzięło się wtedy, z tego momentu, kiedy powiedziałem, że nie wykorzystano szansy, prezentu, który się pojawił, kiedy rozwiązała się partia.
1: Wysoka Izbo, jest czas trudnej próby dla rodzącej się polskiej demokracji.
0: Teraz bardzo mój wielki konflikt z premierem, kiedy powiedziałem, że wstydzę się za ten rząd. Ale popatrzcie, w jakim kontekście. To był piąty strajk, wy nawet nie liczyliście, piąty strajk w stoczni.
1: Albo jak dotąd będziemy budowali nowe prawa i nowe struktury gospodarcze i polityczne w warunkach zgody co do spraw najważniejszych, w warunkach poszanowania prawa i tolerancji wzajemnej, która nie wyklucza walki politycznej. Albo też poświęcimy dobro wspólne, zgodę i bezcenny dar stabilizacji i spokoju w kraju na rzecz partyjnych waśni, walk ambicji kosztem struktur państwa, naszego państwa.

0: Rolnicza Solidarność zdecydowała się na przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. We środę w całym kraju na 2 godziny zostały zablokowane drogi.
1: W tej chwili niewątpliwie takim problemem palącym, problemem najbliższych dni i tygodni jest problem skupu.
2: Na co tu zasadzają? A gdzie pogotowie pójdzie?
3: Chcę pani właśnie powiedzieć.
2: Gdzie pogotowie pójdzie?
3: W gospodarstwie. Ja sam dlatego, że mam kawałek ziemi, ja nie mam emerytury, rozumie pani?
2: Jeszcze jest krzywda, jest rolnikom. A do roboty się wziąć, jak się należy do roboty, a nie tutaj. Czas, pora jest, to już ludzie powinni być w polu.

0: Kościół wcale nie postuluje wejścia do szkoły, ale sprawiedliwego powrotu, a czyni to z najgłębszym przekonaniem o wypełnieniu swojej służby dla społeczeństwa i narodu.
1: Na mocy porozumienia rządu i episkopatu do szkół wraca nauka religii.
2: Zostań!

Obecnie funkcjonujący układ polityczny nie ma społecznego zaplecza. Istnieje potrzeba przeprowadzenia możliwie szybko przedterminowych wyborów do parlamentu i prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Uważam i zawsze uważałem, że Polsce potrzebny jest prezydent z szerokimi kompetencjami wybierany w wyborach powszechnych. Taki, który wraz z parlamentem potrafi uruchomić społeczną aktywność, a w momentach, gdy wewnętrzne spory polityczne uniemożliwiałyby podejmowanie szybkich decyzji, znajdzie odwagę na wykorzystanie swych uprawnień.

0: Nie oznacza to automatycznie konfliktów z uprawnieniami rządu. Podpisano Lech Wałęsa 9 sierpnia 1990 roku.
1: Zdecydowałem. Poddaję pod społeczną akceptację moją gotowość kandydowania w wyborach powszechnych na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
2: Zwracam się do Wysokiej Izby o skrócenie obecnej kadencji prezydenckiej i o określenie jej terminu w sposób, który pozwoli na przekazanie sprawowanego przeze mnie urzędu prezydentowi wybranemu w pierwszych powszechnych wyborach. Wyrażam nadzieję, iż takie rozwiązanie potwierdzające logikę i kulturę polskich przemian służyć będzie dobrym interesom państwa i narodu. Wojciech Jaruzelski.
3: Dzień dobry, program Pierwszy Radia. Dlaczego ta demonstracja ma być organizowana, skoro wiadomo, że generał Wojciech Jaruzelski, prezydent Rzeczpospolitej, postanowił zrezygnować z tego stanowiska?
4: Generał Jaruzelski i tak już pozostaje na swoim stanowisku za długo, o 13 miesięcy. Nie wydaje mi się, żeby był jakikolwiek powód, żeby Lech Wałęsa już jutro nie został prezydentem.
5: Miałem pysen piękny i kolorowy. Prezydentem został Wałęsa, nastał wreszcie powszechny.

Moskwie ministrowie ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii, Francji oraz RFN i NRD podpisują układ o zjednoczeniu Niemiec. Mówi minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego Edward Szewardnadze. Mamy teraz nowe Niemcy. Niemcy, które wyciągnęły lekcje z historii. Wiek konfrontacji pomiędzy dwoma blokami, wiek zimnej wojny, odchodzi w przeszłość. Europa się zmienia. Przed nami lepsze jutro. Bezpieczniejsza Europa.

0: Już za kilka minut nastąpi zjednoczenie Niemiec. U stóp Reichstagu wywieszono z tej okazji ogromną niemiecką flagę. Na wietrze powiewają trzy kolory: czarny, czerwony i złoty. Wokół mnie tysiące mniejszych flag przyniesionych przez 250 tysięcy ludzi, którzy przyszli pod Reichstag. Dzwony wybiły północ, a to oznacza zjednoczenie Niemiec. Ludzie się obejmują, cieszą. Po 45 latach są znowu razem.
1: After 45 years, Germany is united.
2: Now it's the greatest moment in my life.
0: To najpiękniejszy dzień w moim życiu, najwspanialszy. Nigdy czegoś takiego nie przeżyłem. To tak jakby było Boże Narodzenie i Zielone Świątki jednocześnie.

0: PSL.
1: Jestem rolnikiem, wywodzę się ze wsi.
0: Włodzimierz Cimoszewicz, lat 40, doktor prawa, rolnik, poseł.
2: W Polsce realizuje się program inny niż program głoszony w przeszłości. W szczególności realizuje się program, którego ja do końca poprzeć nie mogę. Chcę w to miejsce przedstawić inne rozwiązania.
0: Tadeusz Mazowiecki, lat 63, prawnik, dziennikarz, prezes Rady Ministrów.
3: Otóż przyszedł czas odpowiedzi i chcę tę odpowiedź dzisiaj dać krótko.
0: Leszek Moczulski, lat 60, prawnik, publicysta, przywódca KPN.
4: Dzisiaj to ja mam szansę na trzecie miejsce. Ale w grudniu, w listopadzie sytuacja będzie inna.
0: Stanisław Tymiński, lat 42, przedsiębiorca, obywatel Polski, Peru i Kanady.
5: Mam 10-letnie doświadczenie polityczne, z polityką się związałem w Peru.
0: Lech Wałęsa, lat 47, elektryk, przewodniczący Solidarności.
6: Mój udział ma zdopingować to, co się w Polsce dzieje, jednocześnie porządkować. To nie jest apetyt na stanowiska.
0: Wybory prezydenta w niedzielę 25 listopada.
7: Pierwszą turę wyborów prezydenckich w Polsce wygrywa Lech Wałęsa. Do drugiej nieoczekiwanie przychodzi także Stanisław Tymiński, zwany człowiekiem znikąd. Głosowałem na Wałęsę. Mój mąż też na niego głosował. To on rozwalił komunizm, to on dał nam wolność. Tylko on może nas poprowadzić. Wielkim przegranym jest premier Tadeusz Mazowiecki.
3: Szanowni i drodzy państwo, chciałbym przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznie wam podziękować. Podziękować za waszą pracę i podziękować za waszą tutaj obecność. Dla mnie jesteście nadzieją Polski. Polski ludzi otwartych. Polski tolerancyjnej.

Po sprawdzeniu i weryfikacji podpisów komisja zarejestrowała następujących kandydatów. Roman Bartoszcze, lat 44, rolnik, prezes

0: Obejmując urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Obejmując urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Przysięgam uroczyście narodowi polskiemu.
1: Przysięgam uroczyście narodowi polskiemu.
0: Że postanowieniom Konstytucji wierności dochowam.
1: Że postanowieniom Konstytucji wierności dochowam.
0: Będę strzegł niezłomnie godności narodu.
1: Będę strzegł niezłomnie godności narodu.
0: Suwerenności i bezpieczeństwa państwa.
1: Suwerenności i bezpieczeństwa państwa.
0: Przysięgam, że dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli.
1: Przysięgam, że dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli
0: będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.
1: Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg.
2: Rock and roll. Historia powszechna.

0: Autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 Muzyczna Poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
3: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Także od poniedziałku do

0: czwartku od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki zapraszają
1: Agnieszka Szydłowska,
2: Piotr Metz,
3: Jacek Hawryluk,
4: Grzegorz Hoffman.
0: A o stałej porze, czyli o 15, tonacja w piątek zaprasza Michał Margański i w sobotę zaprasza Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
5: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Bo w Media
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 lipca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Policja apeluje do kierowców o ostrożność. Od początku wakacji na polskich drogach zginęło ponad 30 osób. Poprawia się sytuacja w rzece Bóbr. Są wstępne wyniki badań. Polacy marnują leki i każdego roku do aptek trafiają setki ton niewykorzystanych farmaceutyków. 6 osób zginęło wczoraj na polskich drogach. W województwie pomorskim w wyniku dachowania samochodu zginęły 4 osoby. Życie straciło też 2 motocyklistów. Rano policja poinformowała o kolejnych 2 śmiertelnych wypadkach drogowych.
15: Dziś około 5 rano w Wólce Żabnej w powiecie staszowskim jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne, informuje Joanna Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.
16: Kierujący pojazdem marki Volkswagen stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał z drogi i dachował. W wyniku zdarzenia 22-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
15: Do tragicznego wypadku doszło także w okolicach Miechowa. W miejscowości Podmiejska Wola samochód zderzył się z busem. Poinformował rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej kapitan Hubert Ciepły.
17: Po przybyciu na miejsce strażacy zastali osoby uwięzione w pojazdach. Jeden z uczestników zdarzenia, około 65-letni kierujący samochodem osobowym, był nieprzytomny. Strażacy natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową.
15: Życia mężczyzny nie udało się uratować. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
5: Od początku wakacji na polskich drogach zginęło ponad 30 osób, a przeszło 800 zostało rannych. Częściowe wyniki badań próbek wody z Bobru wskazują na poprawę jej jakości. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje jednak, że nadal przekroczone są normy dla kilku wskaźników. Badania wody zarządzono po masowym śnięciu ryb. Doszło do niego po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice przed planowanym remontem zapory należącej do Tauron Eco Energii. Spółka zapewnia, że wszystko przebiegło zgodnie z zaleceniami przyrodników i pod nadzorem właściwych instytucji. Sprawę bada prokuratura. Lokalni przedsiębiorcy załamują ręce, turyści odwołują rezerwacje, mówi Igor Glinda, prowadzący gospodarstwo agroturystyczne nad rzeką Bóbr.
18: Jeszcze niedawno dotknęła nas bardzo boleśnie powódź. Do wielu z naszych domostw przez ostatni rok nie było dojazdu, więc nie mogliśmy tej działalności turystycznej prowadzić. Spotyka nas po raz kolejny to samo. Ja w dniu dzisiejszym odebrałem kilkanaście telefonów z rezygnacją rezerwacji na tegoroczne wakacje.
5: Dziś zarząd Taurona powołał Radę Społeczną do spraw sytuacji na Bobrze i Jeziorze Pilchowickim. Polacy marnują leki. Każdego roku do aptek trafiają 3000 ton.

0: przeterminowanych lub niewykorzystanych farmaceutyków. Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia Mateusz Oczkowski mówi, że zwrócone leki, nawet te pełnowartościowe, muszą zostać zutylizowane.
1: Pamiętam takie historie, jak jeszcze pracowałem w aptece. Przyszła córka pewnej inwalidki wojennej i oni mają te leki całkowicie za darmo, wszystkie, refundowane, nierefundowane, i zwróciła do mnie 50 opakowań leków, które wtedy kosztowały po 400 zł. Wszystkie były z dobrą datą i niestety trzeba było je zutylizować. Więc proszę zobaczyć, jaki to był koszt dla systemu.
0: Według szacunków straty dla budżetu NFZ z tego tytułu wynoszą ponad 6 miliardów złotych rocznie. Szwedzka Gotlandia zmaga się z deficytem wody. Turyści zachęcani są przez lokalne władze do mycia się w Morzu Bałtyckim. Dla gości przygotowano specjalne mydło do kąpieli w słonej wodzie. Środek zawierający olej kokosowy i miód jest przyjazny dla środowiska. W ramach promocji na plaży przeprowadzono nawet kurs, pokazując, jak w praktyce zastąpić prysznic kąpielą w morzu. Na Gotlandii zużycie wody z miejskiego ujęcia wzrasta latem o 30%. W tym roku problem się jeszcze pogłębił, a przyczyną są niewielkie opady zimą i wiosną, a także wydobycie wapienia na wschodzie wyspy wymagające dużych ilości wody. Na ilustrowanych przez niego książkach wychowały się całe pokolenia. Rysunki Jana Marcina Szancera do baśni Andersena, wierszy Brzechwy czy Tuwina można oglądać na interaktywnej wystawie w centrum imienia Zamenhofa w Białymstoku. Odwiedzających wita ruchoma kolejka, która nawiązuje do lokomotywy Juliana Tuwima.
2: To taka wystawa, gdzie można wiele dotykać, rysować.
3: Zastosowali się Państwo do sugestii, żeby
4: wybrać maskę swojego ulubionego zwierzątka, założyć ją, uśmiechnąć ją i zrobić sobie zdjęcie.
3: I jakie to są zwierzątka?
5: Są serenki, zebry.
6: Dopiero odkryłam, że Jan Marcin Szancer zilustrował też baśnie Andersena, przy których się wychowywałam, bardzo działały na wyobraźnię, więc przyprowadziłam swoje córki.
7: Był tak zdolnym Jan Marcin Szancer ilustratorem, że zaproponowano mu bycie redaktorem naczelnym magazynu dla dzieci Świerszczyk.
0: A wystawa będzie czynna do końca wakacji. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Niemal w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, miejscami na wschodzie i południu burze, do tego ma mocno wiać. Najchłodniej dziś na Pomorzu i Podkarpaciu 18 stopni, najcieplej na południu i na zachodzie do 23 stopni.
9: Autopromocja.
10: Witam wszystkich słuchaczy Trójki, z tej strony Michał Matus. Mogą mnie Państwo znać z audycji popołudniowych. Mam się pojawić w audycji Rezydencja u Justyny Grabarz i zagrać tam taką muzykę, której na co dzień w popołudniówce pewnie Państwo nie usłyszą. Taką moją bardziej osobistą, z którą wiążą się różne moje historie. Zapraszam na audycję Rezydencja. Dziś od 14 do 16. Do usłyszenia.
9: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
16: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
17: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
18: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
19: Salon Ulica Dancing. Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski.

0: Zapraszam Państwa serdecznie do audycji Salon Ulica Dancing, pierwszej audycji w lipcu. Czas leci nieubłaganie, a ja chciałbym dzisiaj Państwa zaprosić na spotkanie z Marianem Hemarem, którego tak wszyscy kochamy. Jakiś czas temu przyniosłem do studia płytę, której emisja odbiła się dosyć szerokim echem. To są piosenki Mariana Hemara zapowiadane przez autora. I to jest płyta wydana przez londyński ZASP, Związek Artystów Scen Polskich za granicą. To jest niezwykle ciekawa płyta. Na niej Helena Kitajewicz, Renata Bogdańska, Włada Majewska, Wacław Krajewski, Irena Delmar, Jadwiga Czerwińska, Janina Jasińska, Zofia Terne, Tola Korian, Wojciech Wojtecki. To jest ta trzutka hemarowska, londyńska, dla której on pisał, którą kochał. To są ludzie, którzy przyszli do tego Londynu długim, długim szlakiem, razem z Hemarem, a czasem osobno, z różnych miejsc. To są ludzie, którzy działali przed wojną w Polsce, występowali. No ale oczywiście tworzyli to takie emigracyjne środowisko właśnie po wojnie. I proszę Państwa, tutaj możemy usłyszeć najlepsze numery Hemara, najlepsze pisanie piosenkowe Hemara, a przy fortepianie maestro Jerzy Kropiwnicki. To jest też warte uwagi to, jak on akompaniuje i jak gra. Zatem ja oddaję głos Marianowi Hemarowi. Wychodzę naprzeciw wszystkim tym, którzy o tę płytę proszą. I nic więcej już nie powiem. Powiem tylko, że wysłuchamy strony A tej płyty, a resztę dopowie sam autor.
1: Tu mówi Marian Hemar. Witam kochanych Państwa bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj przed mikrofonem Loli Kitajewicz. To zawsze dla nas duża przyjemność. Co dzisiaj zaśpiewasz dla naszych drogich słuchaczy, kochana Lolu?
2: Zaśpiewam piosenkę o Hemarze.
1: Co?
2: Tak, właściwie piosenkę o jednej piosence Hemara z dawnych czasów, z pewnego wieczoru, kiedy go właśnie poznałam.
1: To dla mnie jakaś duża niespodzianka.
2: To było tak. On wtedy siadł do fortepianu i zaczął grać. I pamiętam, mówił, że to jego kompozycja nowa. I wiedziałam od razu, że on dla mnie gra i do mnie śpiewa tę melodię i te słowa. To szło tak. Może to brzmi nieładnie, o co cię proszę znów. Wierz mi, to tylko z winy samych słów. Lecz z melodii pani zgadnie, jaka jest prawdziwa myśl. Ach, błagam panią, ach, proszę panią, a może wzruszę cię dziś. Daruj mi noc, nie gniewaj się o to. Daruj mi noc, błękitną i złotą. Niebo zimnym płomieniem śni. Szkoda tych gwiazd, do jutra pobledną. Daruj mi noc, tę krótką, tę jedną.

będzie czas wspominać, czy się dobrze stało, czy źle. Daruj mi mrok i usta w ciemności, daruj mi krzyk i szept twej miłości, daruj mi świat w tę jedną noc. Tyle ludzi stało w koło, a ja miałam to uczucie, że pod ziemię zapadam się i płonę. Powiedziałam od razu, że on do mnie śpiewa, chociaż naumyślnie się nie patrzał w moją stronę. Śpiewał tak: co ci mam za to przysiąc? Kocham cię, to już wiesz. Możesz mnie potem

każdą inną chciałabyś? Ach, błagam panią, ach, nudzę panią, a nuż namówię cię dziś. Daruj mi mrok, jak strzępak samitu, daruj mi świt, melodię błękitu.

0: Renata Bogdańska zaśpiewa kilka słów o swojej córce.
1: Ruchliwa, żywa jak wiewiórka, moja córka, moja córka. A głosik jej koloraturka, jak ze srebra i ze szkła. A buzia śliczna miniaturka, moja córka, moja córka. Na buzi broskwiniowa skórka.

się ruchliwa, żywa jak wiewiórka. Moja córka, moja córka, a nogi zgrabne, a figurka tam, gdzie trzeba, akurat. I biuścik już, i te bioderka,

ulicą idzie moja córka, niebezpieczna kreaturka, a chłopiec chłopca lokciem szturka i zawraca za nią w ślad, a ona nimi poniewiera, wśród złamanych serc przebiera i co dzień zmienia kawałek.

Santa Madonna, co z niej wyrośnie, jeżeli ona we mnie się wda. Piosenka w tempo di mazurka, di mazurka, di mazurka, a treść piosenki, moja córka,

0: Dzisiaj z Wladą Majewską przypominamy sobie dawną piosenkę, którą kiedyś napisałem w Qui pro quo dla Miry Zimińskiej. Piosenkę o tym, że padał warszawski śnieg.
1: Ach, spójrz, jak pada śnieg, jak śnieg pada na świat. Na ulicę po brzeg i na ziemię po kraj. Jak gdyby był maj, jak gdyby był sad. I wiatr, ciepły wiatr, zwiewał z drzew biały kwiat. I najchętniej by człek w kawiarence gdzieś siadł i patrzał za szyby na śnieg i na świat. I pomyślał, że śnieg, i pomyślał, że

Ach, spójrz, jak pada śnieg, to już mrok będzie wnet, o mój drogi. A gdybyś tak nagle tu wszedł, tak nagle w drzwiach, gdybyś stanął bez tchu i roześmiał się, spojrzał i krzyknął: ty tu! Ale nie, tyle lat, to za dawny już czas, już śnieg biały spadł, biały śnieg między nas i kawiarnia nie

0: Oto Karol Marek i oto ta sławna ongiś piosenka.
1: Moja miła, nieźle jest na duszy. Nie myślę o tym, że ta piosenka ciebie wzruszy.

że to smutny był żart, żeś mnie tak zapomniała, jakbym nic nie był wart.

gdybym wiedział, że ty cierpisz i tęsknisz też, że ci żal miłości mej. Gdybym wiedział, że mi ja

co się z tym wszystkim stało, gdzie to poszło wszystko? Chwile szczęścia bez miary i granic, chwile zmartwień, których nie dałbym już za nic. Jakieś troski, te drobne i małe, i słowa jakieś dla nas jednych zrozumiałe. To, co w sercu narasta powoli, a gdy wyrwać, to boli jak ząb. Czy ty wiesz, moja mała, że to smutny był żart, żeś mnie tak zapomniała, jakbym nic nie był wart, jakby było niewarte twej pamięci, twej łzy, moje serce uparte, a któż znał je jak ty? Gdybym wiedział, że ty cierpisz i tęsknisz też, że ci żal miłości mej, gdybym wiedział, że mi jakoś dopomóc chcesz, może byłoby lżej. Ach, czy wiesz, moja mała, że to smutny jest żart? Tyś mnie tak zapomniała, jakbym nic

40 lat temu przyleciał do Warszawy z Londynu walc. Nazywał się Przeznaczenie, po angielsku Destiny. Ja po 40 latach znajomości z tym walcem napisałem do niego polskie słowa, zaśpiewa je Irena Delmar.

0: Piosenka, którą teraz zaśpiewa Jadzia Czerwińska, zawiera w sobie najważniejsze zagadnienie współczesnej kobiety, niezależnie od jej orientacji politycznej. Zagadnienie, jak schudnąć.
1: Mężczyźni, proszę pani, samolubi. Dla męża babu styl dobry, jak jest gruby. A kobieta kocha dietę, bo ubóstwia mieć sylwetę, jakby bluszcz. Po cholerę mi ten tłuszcz. Z natury mam figurę Wenus z Milo. Plus minus znaczy plus 15 kilo. I nie pójdę między ludzi, aż mi znowu się odchudzi tu i tam. To co więcej od niej mam. Przez pierwszy miesiąc czuję pani glut, potem też. Lecz za to w lustrze co dzień nowy cud. Patrząc przesz, jak zaczną chudnąć biodra i ramiona, już czujesz się jak nowonarodzona. Proteiny, białka, skrobie, kiedy tego mam na sobie coraz mniej, no to jasne, że mi lżej. Z tą myślą co dzień budzę się, że znowu dziś odchudzę się, że tu mi zniknie grama, kilo tam. To proszę pani kwestia silnej woli. Bez cukru tylko trzeba i bez soli. Jak sałata niesolona i herbata nieslodzona, to jest grunt. Zaraz traci pani funt. Niech pani w domu nic a nic nie pieprzy, bo pieprz najgorszy, ocet jest najlepszy. Na śniadanie przepis prosty, pomidorek, dwa, trzy tosty, oręż, dżus.

0: już proszę pani szluz. Lunch. Wtedy właśnie strasznie jeść się chce. Otóż nie. Jedna pastylka witaminy D jako entrée. Oliwka, śliwka, gruszka, pół jabłuszka, cytrynka, aspirynka i pietruszka, margaryny, jedna kulka, deksydrynka i cebulka i ten tost. Już syta pani wprost. A potem idealny podwieczorek, kapusta na surowo, pomidorek, marcheweczka czasem dla odmiany, tościk i marynowany ryc. Proszę pani, więcej nic. Kolacja byle tylko bez kalorii, bo kaloria jedna śmierć całej historii. Galaretkę sobie zrobię i niech się trzęsie jak w korowie, no i cóż. I to proszę pani już. Odchudzać się to wielki trud, lecz jeśli kiszki skręca glut, to na to też dla pani przepis mam. Niech pani w nocy na wszelki wypadek do łóżka weźmie pudło czekoladek, bulkę z szynką i z rolmopsem, albo pajdę chleba z klopsem, albo dwie. I niech pani w nocy żre, no nie?
1: Proszę posłuchać nowego tekstu do jednej z najbardziej popularnych starych melodii, do sławnej serenady Drigi.

tę piosenkę śpiewała Jasia Jasińska. W roku 1926 przyniosłem się z Lwowa do Warszawy, do Qui Pro Quo. W parę lat po przyjeździe napisałem piosenkę o Lwowie. Lwów był wtedy o kilka godzin jazdy od Warszawy. Dość było wsiąść po południu w pociąg, aby wieczorem chodzić już po walach hetmańskich. Ale tę piosenkę podsunęła mi kokieteria mojej tęsknoty. Ta piosenka stała się potem matką i ojcem wszystkich piosenek o Lwowie,

które zaczęli pisać moi koledzy i które potem pisałem ja sam, już z tą sknoty na serio z Londynu. Dziś chciałbym, aby zaśpiewała ją dla Państwa ta sama wykonawczyni, która śpiewała ją po raz pierwszy w Warszawie. Zosia Ternet.

0: Chciałbym bardzo wznowić dzisiaj dawną, zdaje mi się, że zabawną piosenkę Toli Korian o babce sufrażystce.
1: Moja babka była sufrażystką, pierwsza oto podnosiła krzyk, by kobieta mogła być dentystką i papierosa palić en public. Moja babka klęła jak kanonier, policjanta uderzyła w nos, by kobieta mogła wyjść z garsonier i do senatu mieć wyborczy głos. Moja babka śniła o tym skrycie, by kobieta jawnie brała w dłoń własny los swój i na własne życie pracować sama mogła jak ten koń.

0: za 50 zł tygodniowo i by płaciła z nich podatki swe i już przestała być tą ozdóbką, zabawką, maciupką i już nie była domową kurką, wiewiórką, tifurką, by raz przestała być tą drobnostką, paramuszką, blachostką i już nie była lubieżną kotką, moja babka była idiotką. Moja babka była sufrażystką, dzisiaj w dumę rosłaby co dnia. Jakżeż by cieszyło ją to wszystko, co dzięki babci w życiu mam dziś ja. Czasem to pytanie mnie rozpala, co w teorii lepsze jest, kto wie. Jak mężczyzna nie kala, czy jak kala, bo to i tamto ma zalety swe. Jak jest lepiej, kiedy wolno wszystko, czy gdy coś ma zakazany smak? Moja babka była pierwszą sufrażystką, mnie moja babka urządziła tak. A ja wolałabym być ozdóbką, zabawką, maciupką. No i ja życzyłabym być blachostką, arabeską, drobnostką. A on niech prawa ma do sukcesów, interesów, batedresów i niech zajęcia ma i posadki, niech płaci podatki, a mnie niech daje każdej chwilki na pończoszki, na szpilki i niech przysiądzie przy kobietce, na kanapce, na kozetce, bo jak nie wyjdzie mi z tą kanapką, to mogę nie zostać babką i już niestety swojej wnuczce nie powiem o tej nauczce, że ja lat temu niecałą setkę miałam babkę, sufrażetkę i że przyznaję to przed rodzinką, moja babka była kretynką.
1: Pamiętaj o tym, wnuku, że dziadzio był w Tobruku. Tak śpiewali sobie żołnierze Brygady Karpackiej w piaskach pustyni libijskiej, tysiące kilometrów od kraju. Dzisiaj stara piosenka Karpatczyków nie straciła na aktualności, wręcz przeciwnie. A wiecie państwo, kto pierwszy raz śpiewał ją widowni strzelców karpackich? Wojciech Wojtecki.
2: Pamiętaj o tym, wnuku, że dziadzio był w Tobruku i myślał sobie, oj niedobrze, oj niedobrze, oj niedobrze, coś za dużo huku. Szumiało morze w blasku, błyszczało niebo w trzasku, a dziadzio myślał, co tu tyle, nasypali, nasypali piasku. Się pytają kołem, po coś dziadziu wziął się tam? Po co się w Tobruku wziąłem? Prawdę mówiąc, nie wiem sam. Czy dla wprawy, czy dla hecy, czy żeby lepszą kontrol mieć? Posadzili mnie w fortecy, tutaj powiedzieli sieć. Pamiętaj o tym, wnuku, że dziadzio był w Tobruku i myślał sobie różne rzeczy, różne rzeczy, różne rzeczy, raczej nie do druku. A żeby człowiek zmysłowy nie czuł się zbyt nerwowy, dostawał takie witaminy, witaminy, że jak zjadł, nie było więcej mowy.

0: potem wspomni. To się dzisiaj śmieje do rozpuku. Co o tym wspomni, to się dzisiaj śmieje do rozpuku.
1: Słuchamy płyty wydanej przez ZASP, zagraniczny ZASP, londyński ZASP. I tutaj jeszcze jest ciekawostka. Otóż reżyserem dźwięku tych nagrań był nie kto inny jak Włada Majewska, która tak pięknie na tej płycie śpiewa. Teraz usłyszymy jedną z moich ukochanych piosenek Hemara na stronie B tej płyty. To będzie utwór pod tytułem Sen, piąty w kolejności. Uważam, że jest to jeden z najpiękniejszych numerów Hemara w ogóle i zaśpiewa właśnie Włada Majewska. Ale Włada Majewska była radiowcem. Przed wojną w rozgłośni lwowskiej Polskiego Radia realizowała audycje i nagrania, Wesołą Lwowską Falę również, i zrealizowała bardzo pięknie na wstęgowych mikrofonach ten właśnie materiał, z którym się dzisiaj spotykamy. Oprócz tego Tola Korian, rocznik 11, moja też taka ulubiona bardzo wykonawczyni z wspaniałej rodziny. Nie zdążę o tym opowiedzieć teraz. W każdym razie śpiewała, poświęciła się pieśniarstwu, śpiewała w Teatrze Wielkim, śpiewała w Paryżu, a potem śpiewała w Qui Pro Quo. I proszę sobie wyobrazić taką właśnie sytuację, w której spotykają się po wojnie i taka Tola Korian na przykład dołącza do ekipy Hemara i te występy w BBC, w rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Wybór piosenek na tę płytę przygotowali Włada Majewska, Helena Kitajewicz i Leopold Kielanowski. To też fantastyczna postać, konferansjer, scenarzysta Leopold Kielanowski z Armią Andersa. I oczywiście Wielka Droga, później znalazł się w Londynie. Tam, proszę państwa, po wojnie, jak to się mówiło, była Polska. Zresztą wystarczy pójść na polski cmentarz i cywilny, i wojskowy w Londynie, żeby przekonać się, co to wszystko kiedyś znaczyło. Proszę państwa, Marian Hemar, tutaj na koniec ciekawostka, był bardzo blisko spokrewniony ze Stanisławem Lemem, dlatego że matka Hemara z domu Lem była rodzoną siostrą ojca Stanisława Lema. Więc proszę sobie wyobrazić taką lwowską rodzinkę. Zatem oddajemy ponownie głos autorowi, Marian Hemar, płyta pod tytułem Piosenki Mariana Hemara, zapowiadane przez autora. Absolutny biały kruk. Życzę państwu wszystkiego dobrego, pięknych wakacji i do usłyszenia za tydzień. Przed nami strona B tej płyty.
2: Tu mówi Marian Hemar. Witam kochanych państwa bardzo serdecznie. Może byśmy dziś zaczęli na nutę sentymentalną. Ciekawa to rzecz. Ktoś kiedyś powiedział, że nowe sentymentalne melodie nigdy nie są tak ładne jak stare. Stare są zawsze ładniejsze. Wydaje się, że piosenka musi się jak figa ucukrować, jak tytoń uleżeć. Przypomniała mi się w sam raz piosenka Na dzień dzisiejszy. Napisałem ją kiedyś do prześlicznej, sławnej muzyki Fryderyka Kreislera. Kiedyś jeszcze w Qui Pro Quo śpiewała dawną wersję Hanka Ordonówna i śpiewała ją prześlicznie. Dzisiaj całkiem inaczej, ale zdaje mi się, że równie pięknie zaśpiewa ją Rena Bogdańska.

0: Wojciech Wojtecki nie był piosenkarzem, ale jak ślicznie śpiewał piosenkę, którą napisałem dla niego do muzyki znalezionej po śmierci Tadeusza Sygityńskiego w jego rękopisach. Była to piosenka do Warszawy i zarazem do kochanki. Właściwie w tej piosence Warszawa była kochanką, a kochanka była Warszawą.
1: Niezapomniana uroda, podniecająca i mila, pani się nic nie zmieniła, pani wciąż piękna i młoda, pani się nic nie zmieniła, patrzę i w oczach mam łzy, serce mi drży, moja mila, czy to mój sen, czy to ty? Warszawo moich wspomnień, Warszawo tamtych lat, co nocy wracasz do mnie przez dawny nowy świat i gwiazdą śnisz na niebie, wpatrzony. Kiedyś kochałem ciebie i ty kochałaś mnie. W świetlistą aureolę przystroję czoło twe i taką ciebie wolę i tak pamiętać chcę. I takaś mi jest mila, dlatego właśnie wiesz, pani się nic nie zmieniła, ja się nie zmienię też. Ja się nie zmienię też.
0: Irena Delmar pokazała mi niedawno list, który dostała z kraju, z Warszawy. Bardzo melancholijny w nastroju i w treści. Ja dla niej napisałem odpowiedź.

poczekalni. Ja też tak samo jak ty. Tęsknimy tyle lat, czekamy tyle lat.

0: Jadzia Czerwińska zaśpiewa piosenkę
1: z dziedziny filozofii małżeństwa. Meksykańska recepta na szczęście małżeńskie.
2: Żadnego cudu nie ma, żadnego trudu nie ma, dam tylko znak oczyma, on już wszystko wie. Żadnych zaklinań nie ma i wypominań nie ma, nic przecie go nie trzyma, chce to dobrze, a nie chce to nie, ale chce. Żadnych humorów nie ma i żadnych sporów nie ma i na nic się nie zrzyma, tylko z ręki je. I sam mi wszystko poda i zawsze w domu zgoda, bo na to jest metoda. Moja mama przed ślubem nauczyła jej mnie, że pierwszego dnia po ślubie od razu go w lep, że pierwszego dnia po ślubie od razu go w lep. My to wiemy, to na Kubie codzienny nasz chleb, że pierwszego dnia po ślubie od razu go w lep. I kocha mnie szan...

do ślubu on mądrzejszy, do ślubu on ważniejszy, do ślubu wszystko umie, wszystko lepiej wie. Do ślubu taki duży, niech tylko brwi zachmurzy, już się nie oprę dłużej, chce to dobrze, a nie chce to nie jak sam chce. Do ślubu ja malutka, do ślubu ja cichutka, do ślubu łagodniutka, zanim choćby w gród. Do ślubu wszystko znoszę, co znoszę to rozkoszę. Do ślubu grzecznie proszę, oczki spuszczam, podnoszę, a potem ten ślub. I pierwszego dnia po ślubie od razu go w lep. I pierwszego dnia po ślubie od razu go w lep. Nie drugiego dnia po ślubie, to za późno ty go trzep. Pierwszego dnia po ślubie, póki świeży ten chleb. I kocha mnie, szanuje mnie, caluje mnie za to, że dostał w lep ten pierwszy raz we właściwie.

0: czas. Aha.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
9: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 lipca, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Burze i wiatr, synoptycy ostrzegają w związku z pogodą. Rosja wypuszcza fałszywki o Wołyniu, informuje portal Ukraińska Prawda. Trwają uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego. Pochmurno, deszczowo, wietrznie i zimno. Tak będzie w Polsce przez resztę dnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla 8 województw. Synoptyczka Anna Gryczman mówi, że front przemieszcza się z zachodu na wschód.
14: Miejscami, głównie na wschodzie, południu, w centrum, możliwe będą nawet burze, które mogą się przyczynić do lokalnych zwiększeniu sum opadów do około 15 mm. No i wiatr. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem także dość silny i silny.
13: A o tym, co czeka nas w nocy i jutro, powiemy po serwisie. Rosjanie wkroczyli w aktywną fazę operacji mającej na celu osłabienie partnerstwa między Ukrainą a Polską poprzez rozpowszechnianie fałszywych dokumentów w sprawie wydarzeń na Wołyniu, poinformował portal Ukraińska Prawda. Rosyjski serwis propagandowy Russia Today opublikował artykuł, w którym powołano się na rzekomo odtajnione akta Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Rosyjska propaganda celowo posługuje się manipulacyjną terminologią, by wywołać silną reakcję w polskim społeczeństwie, dodała Ukraińska Prawda. Wczoraj premier Tusk powiedział, że Polska oczekuje od Ukrainy wykonania pierwszego kroku w celu normalizacji naszych stosunków. Dodał, że otrzymał list od byłego prezydenta Ukrainy.
15: Były prezydent Ukrainy Juszczenko zwrócił się do mnie z bardzo serdecznym takim apelem, listem, żebyśmy spróbowali popracować wspólnie nad tą przeszłością, żeby przeszłość nie rządziła przyszłością.
13: W piątek odbyło się spotkanie szefów dyplomacji. Andrii Sibicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem historyków. Wzajemnemu dialogowi mają patronować przywódcy duchowi Polski i Ukrainy. Władze w Teheranie liczą na to, że masowy udział Irańczyków w uroczystościach pogrzebowych Alego Chameneiego będzie sygnałem dla świata świadczącym o sile reżimu. Po raz pierwszy od lat Iran zgodził się wpuścić 400 zagranicznych dziennikarzy. Wśród nich jako jedyna dziennikarka z Polski jest korespondentka Polskiego Radia Milena Rashid-Szahab.
16: Jak na ceremonię żałobną, uroczystości w Teheranie mają bardzo wojowniczy charakter. Wśród tłumów, które spotykam na ulicach wokół kompleksu modlitewnego, gdzie wystawiono trumnę z ciałem Ajatollaha i członków jego rodziny, są wznoszone okrzyki wzywające do zemsty. Hasłem przewodnim uroczystości jest zaciśnięta pięść i slogan "Musimy powstać", pisany po persku i po angielsku. Posąg wielkiej zaciśniętej pięści stanął też w centralnym punkcie Teheranu na placu.

0: rewolucji.
1: This feast is a reference.
0: Ta pięść to nawiązanie do pierwszego przesłania Mocztawy Chameneiego, syna Alego, który był tym, który znalazł ciało ojca. Napisał on, że najwyższy przywódca umarł, znosząc właśnie zaciśniętą pięść. Wyjaśnia mi mój tłumacz. Większość żałobników nosi portrety przywódcy zabitego w pierwszym dniu wojny. Niektórzy machają również w wydrukowanym na czarno-białej drukarce wizerunkiem Donalda Trumpa namierzanym przez snajpera i hasłem "Poleje się krew". Milena Rashid Szehab, Polskie Radio Teheran.
2: Z szacunków wynika, że w uroczystościach weźmie udział od 10 do 30 milionów ludzi. Ponad 600 zakazanych dronów przejęto w pobliżu obiektów związanych z piłkarskimi mistrzostwami świata, poinformowało FBI. W ciągu niespełna 2 tygodni łączna liczba dronów przejętych na terenie całego kraju wzrosła 2-krotnie.
3: Większość przypadków naruszenia przepisów skutkowała nałożeniem mandatów oraz konfiskatą sprzętu. Gdy FBI wykrywa drona, to w ciągu kilku sekund funkcjonariusz grupy zadaniowej lokalizuje osobę pilotującą maszynę i nawiązuje z nią kontakt. Na 3 godziny przed każdym meczem Mistrzostw Świata w okolicach stadionów i oficjalnych stref kibica wprowadzona jest strefa zakazu lotów dla dronów. Ograniczenia te obowiązują również przez 3 godziny po zakończeniu spotkania. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Jak wyglądało dzieciństwo na dawnej wielkopolskiej wsi, można się przekonać w Dziekanowicach koło Gniezna. W Wielkopolskim Parku Etnograficznym trwa doroczna impreza Żywy Skansen, a w tym roku odbywa się pod hasłem Stulecie Dziecka.
4: Wiesz, co masz w ręku w ogóle?
5: No purchawkę.
6: Pukawkę.
5: Pukawkę.
4: Czy wiesz, do czego służyła w ogóle?
5: No nie wiem, chyba do odstraszania, czy coś w tym stylu.
4: Fajna zabawa?
5: Bardzo mi się podoba.
4: Pan się, widziałem tutaj, chyba dobrze bawił, co na tych szczudłach?
7: Jest. Wspaniała zabawa. I angażujące bardziej, nie tylko kciuk, ale też inne partie ciała.
2: Na dużym zainteresowaniem cieszy się kuźnia i praca kowala. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: W nocy przelotne opady deszczu na południu i wschodzie. Temperatura minimalna od 9 do 13 stopni. Nieco cieplej wzdłuż wybrzeża 14-15 stopni. A jutro deszcz i temperatury podobne do dzisiejszych, maksymalnie 23 stopnie.
9: Autopromocja.
10: Dzień dobry.
11: Dobry wieczór.
10: Ale tu ciemno.
11: Bo my jesteśmy w kosmosie. Na turnę.
10: Mars, Wenus, Pluton. Na razie nas nie będzie.
11: Na Ziemi.
12: Łeba czeka, czeka rewal.
13: Obym tylko w kąpielówki wszedł.
10: Zachęcamy do posłuchania ostatniej naszej ziemskiej premiery.
11: I to z towarzyszeniem Big Bandu pod tytułem Lato.
10: A wszystkie piosenki, które powstały w cyklu Piosenkarnia, zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl.
12: La, la, la, la, la, to.
11: Wasz Bob.
10: I wasza Karolina.
11: Z duetu Bob and Karolina.
14: Życzymy Państwu najwspanialszych wakacji.
9: Autopromocja.
15: Zapraszamy do reklamy.
16: Ale duża.
17: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
16: To co?
17: To do Media Expert.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
19: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
20: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.

0: pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: Od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Już 10 minut po godzinie 14.
7: Rezydencja.
6: Gdyby ktoś z Państwa to przegapił, a zdarzają się takie rzeczy, to informuję, że już jest lipiec, a w związku z tym także małe zmiany w naszej trójkowej ramówce. Lekką przemianę przechodzi też rezydencja. Dzisiaj, właściwie przez całe wakacje, w niedzielę między 14 a 16 będziemy słuchać muzycznych wyborów trójkowych dziennikarzy, ale nie związanych z redakcją muzyczną. Ja tutaj jestem jak zwykle, nazywam się Justyna Grabasz, audycję dzisiaj realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a ten cykl wakacyjnych spotkań rozpocznie nam, uwaga, człowiek, którego znają Państwo z popołudniowego, zapraszamy do trójki, Michał Matus.
8: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Jak samopoczucie? Stresujesz się przed tym wielkim zadaniem?
8: Oczywiście, że tak, bo muzyka to nie jest rzecz, w której się czuję kompetentny, tak to ujmę. Słucham, lubię, ale nie wiem, czy umiem dostatecznie dobrze mówić o muzyce. Na pewno mam z nią różne historie związane i na nich postaram się jakiś tam ciężar postawić w tych swoich opowieściach. Bardziej niż na muzyce, to na tych historiach.
6: To czekamy na te historie, ale na muzykę również. Co w takim razie na początek?
8: Na początek pomyślałem sobie o takiej muzyce, która jest nierozerwalnie związana z pewnym filmem. Filmem, który bardzo lubię, to jest film Birdman. I jak zacząłem przesłuchiwać sobie kawałki z tego soundtracku, bo ciężko to w ogóle tak nazwać, bo tak naprawdę to jest jedna wielka, długa improwizacja Antonio Sancheza na perkusji wyłącznie w trakcie tego całego filmu, to żaden z tych kawałków nie był taki radiowy, nazwijmy to w ten sposób. I dotarłem do takiego, który w miarę radiowo brzmi, to znaczy, że jest tam zbudowana jakaś kulminacja, że dzieje się tam dużo, ale jest to utwór wspaniały. Zresztą cała ścieżka dźwiękowa jest wspaniała, a też skojarzyło mi się to po prostu troszkę wakacyjnie, bo na takim pokazie tego filmu z improwizowaną muzyką na żywo z Antonio Sanchezem grającym na perkusji byłem parę lat temu. I to było chyba w maju, ale było już ciepło, więc tak trochę wakacyjnie mi się skojarzyło. Chyba możemy w ogóle już włączyć ten utwór, bo on tak się powoli rozpoczyna i myślę, że jakoś tak ładnie będzie brzmiał.
6: Wprowadzał.
8: Tak. Antonio Sanchez, ten fragment został zatytułowany Doors and Distance, ale ja polecam w ogóle obejrzeć całego Birdmana, skupiając się właściwie wyłącznie na muzyce, a traktując ten obraz tylko jako jakąś taką prowokację dla perkusisty do robienia tego, co robi, a robi to znakomicie.

0: Zastrzygłeś uszami trochę w jednym momencie.
1: Tak, jak tutaj wędrował dźwięk po głośnikach, ale tak się trochę, znaczy śmieję. No, to trochę tak, że bardzo radiowy faktycznie numer przyniosłeś na
0: ale on był naprawdę najbardziej radiowy z tej całej serii. Mm-hmm. Ale to jest też wspaniałe w tej muzyce, że właśnie czuje się tę przestrzeń, bo ta perkusja mm-hmm. trochę krąży i jak ogląda się to razem z filmem, w którym są takie bardzo długie ujęcia, właściwie wydaje się, że cały ten film jest nakręcony takim jednym długim ujęciem, no to ta kamera krąży wokół bohaterów i razem z kamerą krąży też w jakimś sensie ta muzyka, co jest wspaniałe. I w ogóle to jest taka cecha muzyki, która potrafi nas przenosić w różne miejsca albo w różny czas, w różną przestrzeń. No i to właśnie w tym utworze też myślę, że się dzieje.
1: No tak, zdecydowanie tak. A zastanawiam się, co dla ciebie w ogóle znaczy radiowy kawałek.
0: Taki, do którego można trochę potupać, do którego można coś tam ponucić. No tutaj może z tym nuceniem byłoby źle, ale potupać się dało, prawda?
1: Dało radę, tak. Potupać, pokręcić się trochę na krześle, poczuć rytm, zdecydowanie. Kolejny numer jest...
0: Teraz będzie coś bardziej do tańczenia. Aha. Przeniesiemy się w miejscu do Gruzji. Lat temu... Kilkanaście lat temu byliśmy z dziewczyną na takiej podróży przez Gruzję z plecakami i spaliśmy w ogrodzie takiej jednej gospodyni, która oferowała takie usługi jak przesypianie turystów w namiocie w swoim ogrodzie i serwowała im posiłki. I gdzieś tam z jakiegoś domu przez otwarte okno usłyszeliśmy tę muzykę, którą zaraz i państwo usłyszą. To jest muzyka, która okazała się gruzińskim utworem, często granym na weselu. I jest to taki dosyć mocno taneczny utwór, jakoś gra mi i kojarzy się bardzo też tak wakacyjnie. Pomyślałem sobie, że jakąś taką właśnie może letnią drogę zatoczymy trochę w tej rezydencji.

0: No powiem ci, że to dźwięki rzadko spotykane na trójkowej antenie, nawet w rezydencji, w której dzieje się dużo dziwnych rzeczy.
1: My się szukałem też takich rzeczy, które raczej w audycji popołudniowej znaleźć by się nie mogły. Chociaż nie wszystkie, będą też takie utwory, które czasem do popołudniówki trafiają, jak najbardziej. Ale to jest taka piosenka, ta, której przed chwilą wysłuchaliśmy, która gdzieś tam do mnie przez lata wracała i znalazłem na swojej takiej playliście ulubionych utworów w jednej z aplikacji streamingowych kilka różnych odmian tej piosenki, co znaczy, że po prostu musiałem jej co jakiś czas przypominać sobie, że chciałbym ją znaleźć. I znowu jej szukałem, znowu ją znajdowałem, tylko w jakiejś nowej wersji wrzucałem na tę playlistę i tam sobie siedzą te różne wersje. Ale tak, no i przez lata słuchałem sobie jakoś tej muzyki, nawet do niej podskakując po gruzińsku na tyle, na ile umiem.
0: Co to znaczy skakać po gruzińsku?
1: No, te kaukaskie w ogóle rytmy i tańce i tak dalej, to jest taka dosyć szeroka rzecz, można by o tym opowiadać. Ja nawet trafiłem kiedyś na studia, na specjalizację Kaukaz, gdzie się uczyłem przez pół roku języka gruzińskiego.
0: Aha, już miałam nadzieję, że tańca.
1: Tańca niestety nie, to nie było takiej specjalizacji, ale być może gdybym dotrwał do końca tych studiów, to trafiłbym na taki fakultet. Tak, ale zostajemy na Kaukazie, bo z nim mi się właśnie skojarzyła muzyka, której bardzo dużo słuchałem, jak chodziłem do liceum. Bardzo ciężka muzyka zespołu System of a Down. I to jest zespół, który gra takie bardzo ostre brzmienia, ale łączy je z ormiańskimi motywami muzycznymi. One tak bardzo delikatnie gdzieś tam się przewijają, a to z racji tego, że wszyscy członkowie tego zespołu mają ormiańskie korzenie właśnie. No to kraj sąsiadujący z Gruzją. No i przez całe liceum i chciałem pojechać na koncert System of a Down, ale akurat się rozpadł, jak to stałoby się w jakimś tam sensie możliwe i bardziej realne, ale wtedy do Polski przyjechał główny wokalista tego zespołu, Serge Tankian, ze swoją solową płytą i materiałem z tej solowej płyty. I to był taki pierwszy wyczekany koncert, na który pojechałem. No i znalazłem taki utwór, który jest najmniej ostry chyba z tych wszystkich, które tam na tej płycie się znalazły, i taki, że można sobie do niego trochę nawet ponucić i polalać.

0: To musiało być lato, tak się teraz zastanawiam, pewnie jakiś 2008 rok, jak Serge Tankian pojawił się w Polsce. Chyba tak.
1: I śpiewałeś laj, laj, laj. W ogóle teraz sobie uświadomiłam, że to trzy razy laj kłamstwo brzmi tak jak laj, laj, laj do śpiewania. Boże, to trochę mi to zajęło czasu, żeby sobie uświadomić.
0: 20 lat, 20 lat. Tak, ale zostajemy w podobnym czasie, chociaż może cofniemy się parę lat wstecz, bo to był taki dla mnie moment, kiedy obsesyjnie słuchałem czterech płyt. Jedna właśnie była zespołu System of a Down, Mesmerize, Hypnotize. To było tuż przed moim pójściem do liceum. Wtedy też wyszło Stadium Arcadium, Red Hot Chili Peppers i 10,000 Days zespołu Tool. I to były trzy takie płyty, które słuchałem w kółko. I pamiętam, że jak potem jeździłem do liceum autobusem, to kupiłem sobie taki transmiterek FM. To było takie urządzonko, które się podpinało do MP3, czyli takiego odtwarzacza muzyki dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest. Podpinało się do tego odtwarzacza i można było w samochodzie, który nie miał możliwości podpięcia tak zaawansowanego sprzętu audio jak MP3, słuchanie muzyki właśnie cyfrowej na radiu samochodowym, gdzie ustawiało się po prostu odpowiednią falę. No i ja się nauczyłem puszczać w autobusie kierowcy autobusu muzykę, którą ja miałem ochotę, żeby cały autobus słuchał, a nie kierowca. No i między innymi puszczałem mu tę piosenkę, której teraz posłuchamy, właśnie z płyty Stadium Arcadium zespołu Red Hot Chili Peppers.

0: Michał Matos, czyli pierwszy radiowy DJ hacker, który puszczał w autobusie muzykę.
1: Trochę tak było, bo ja czekałem, aż się w tym radiu, którego słuchał kierowca autobusu, skończy utwór. Mhm. I wtedy dopiero na wcześniej zbadanej częstotliwości, że wiedziałem, że to jest już ta, na której kierowca słucha radia, odpalałem coś ze swojej bazy. No i kierowca musiał z tym walczyć. Czasami puszczałem takie rzeczy, że dosyć szybko przełączali, ale próbowałem tam działać po swojemu.
0: A co przełączali?
1: A różne rzeczy przełączali.
0: Nie chcesz mówić.
1: Nie będę.
0: No dobrze, to do czego teraz przeskakujemy?
1: Przeskakujemy, bo w liceum i wcześniej to ja dużo takiej bardzo ciężkiej muzyki słuchałem, a jakoś moje zainteresowanie ciężką muzyką się wzięło z moich pierwszych kolonii, na które pojechałem, jak miałem jakieś 9-10 lat.
0: No i tam się słucha metalu na
1: tam, kolonii. Tak, tam się słuchało metalu na tamtych koloniach. Nu metalu, Linkin Park na przykład. No i pamiętam, że wtedy zażyczyłem sobie po tamtych wakacjach, już na święta od świętego Mikołaja jakiejś płyty metalowego zespołu. Ponieważ nie miałem zielonego pojęcia, czym tak naprawdę jest metal. Chciałem czegoś metalowego więcej posłuchać, a to były czasy, że internetu nie było. Nie było łatwego dostępu do takich rzeczy, więc poprosiłem od świętego Mikołaja, który zawsze wiedział, co mi trzeba przynieść, płytę zespołu metalowego. No i zobaczyłem taki kartonik, który wyciągnąłem z papieru prezentowego. Na nim było napisane Binaural. Odpaliłem i pierwszy utwór to był ten.

0: wyciągnięta spod choinki płyta zespołu Pearl Jam.
1: Tak, miała być metalowa, był Pearl Jam, ale no, wystarczająco ciężki. Tutaj myślę, że mój tata się może podpisać pod tym prezentem od Świętego Mikołaja. Podkradałem mu różne płyty. Lubiłem to robić, bo słuchał dużo takiej muzyki, która też mi odpowiadała, a może raczej odpowiadała mi muzyka, której słuchał mój tata, może tak po prostu to należy powiedzieć. No i pamiętam, że kiedyś podkradłem mu taką jedną płytę, o którą mnie tam dopytywał, co się z nią dzieje i dlaczego jej nie ma gdzieś tam na jego półeczce. I to była płyta z koncertem Metaliki, zagranym z orkiestrą symfoniczną. I jak lubiłem słuchać metalowych zespołów i takiego cięższego brzmienia, to z tamtej płyty w kółko słuchałem pierwszego utworu, który właściwie tak naprawdę wcale nie jest utworem Metaliki. I to jest ten utwór, którego państwo teraz słyszą, właściwie oklasków sprzed tego utworu. Pierwszy utwór na rozpoczęcie całego koncertu z orkiestrą symfoniczną San Francisco. Metallica. Dawne czasy, piękna rzecz.

0: Proszę, Ecstasy of Gold z filmu Dobry, Zły i Brzydki. Muzyka napisana przez Ennio Morricone.
1: Tak, muzyka filmowa jakoś cię ciągnie chyba trochę do takich
0: trochę
1: dźwięków.
0: Mnie ciągnie, ale tak naprawdę ciągnie mnie wszystko przez ten jeden utwór, który gdzieś tam ciągle mi w głowie gra i naprawdę mógłbym go słuchać bez końca. Słuchałem potem na koncercie orkiestry dyrygowanej przez Ennio Morricone i nie brzmiał tak dobrze jak z tej płyty.
1: Czyli jednak Metallica wygrywa.
0: Zdecydowanie.
1: W tym zestawieniu.
0: Tak. I płyta podkradziona tacie. Teraz kolejny zespół podkradziony tacie, na którego koncercie wylądowałem, jak wokalista miał złamaną nogę. I cały koncert siedział na takim tronie z nogą w gipsie i były to świetne koncerty na tej trasie.

0: Ale super. Wiesz co, ta melodia w ogóle wyśpiewywana tutaj, przepiękna, rzadko się spotyka takie ładne dźwięki
1: na świecie. Foo Fighters, wspaniała rzecz. To od razu jedziemy teraz z kolejnym utworem. Zespołu, którego też trochę słuchałem w liceum, głównie przez koleżankę, z którą chodziłem do klasy, która to była siostrą jednego z członków zespołu Laocze.
0: Aha,
1: i dlatego tego Laocze inaczej się trochę słuchało, mając tam jakieś, nazwijmy to, informacje ze środka, no może to zbyt dużo powiedziane, ale fajnie się chodziło na koncerty tego zespołu, na przykład na płockiej plaży nad Wisłą, która jest wyjątkowo szeroka w Płocku. Myślę, że ma prawie kilometr szerokości, czyli tak z 4-5 razy tyle, co w Warszawie. Wygląda trochę jak jezioro, gigantyczna skarpa, na której jest osadzone całe miasto, no i u stóp tej skarpy scena koncertowa, no i pogo w piachu na plaży. Coś pięknego. I zgubione okulary.

0: Rumba de la Jerozolima.
1: Tak jest.
0: Końcówkę.
1: Kolejny utwór też będzie taki trochę do potańczenia, można powiedzieć. Bardzo mi się dobrze kojarzy ze ślubem moich przyjaciół, którzy wspaniałą playlistę na ten ślub ułożyli. Może ty coś więcej o tym utworze powiesz, bo spojrzałaś na to i powiedziałaś, to jest super.
0: No bo ja się cieszę, że jest też coś po polsku i w ogóle absolutnie do poskakania jest.

0: Inaczej niż cała reszta, bo to takie taneczne, trochę elektroniczne dźwięki, prawda? Synth-popowe, można tak powiedzieć.
1: W sam raz przed tym, co będzie w drugiej godzinie, tam będzie zdecydowanie spokojniej, więc się trzeba trochę wyszaleć.
0: Tak,
1: teraz.
0: Tak, rozruszajmy się.

0: No i chyba najbardziej taneczny to był jednak utwór w całej tej audycji.
1: Zdecydowanie. Teraz będzie coś spokojniejszego. Mi kojarzy się z drogą, bo to jest taki kawałek, który trafiał chyba zawsze na kasety, które zabieraliśmy z rodzicami jeżdżąc na wakacje do Chorwacji. To był jakiś 90 pewnie, 6, może 7 rok, jak jeździliśmy takim samochodem ten pierwszy raz, tacy załadowani po sam szczyt. W Chorwacji wtedy było taniej niż w Polsce. Dla mnie to była jakaś taka zupełnie ziemia nieznana.

0: nieznana, bo miałem 5-6 lat. Cała ziemia była dla mnie nieznana. Ale było to wspaniałe i do tej pory mam tak, że usłyszę tylko dwa dźwięki tego utworu i znowu jestem w tym samochodzie, siedzę z tyłu, jedziemy jakąś krętą drogą nad Adriatykiem. Słońce piecze niemiłosiernie, ale jest pięknie, jest wspaniale.
1: Something Got Me Started, to będzie grupa Simply Red. Zdradzimy? O, tak jest, już słychać. Powoli w tle. Michał Matus, dzisiejszy rezydent, ale jeszcze po godzinie 15 będziemy o muzyce dyskutować.
0: Tak, będzie trochę bardziej... A, już jestem w tym samochodzie. Będzie trochę bardziej spokojnie niż było w tej pierwszej godzinie, ale nie była też jakaś taka strasznie rozrywkowa. No. Teraz też Simply Red nie jest jakieś takie przecież agresywne, bym powiedział.
1: Tak jest, zostawiamy Państwa z tymi pięknymi dźwiękami.

0: Autopromocja.
1: Jak obecne zaostrzenie stosunków na linii Kijów-Warszawa przekłada się na sytuację ukraińskich migrantów i uchodźców w Polsce? Czy można mówić o atmosferze przedpogromowej? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z dr Oleną Babakową. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Podcast Polskiego Radia.
10: Dzieci zaczęły płakać w

0: Mały tata, jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
0: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 lipca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga na dezinformację. Rosja wypuściła fałszywki w sprawie Wołynia. Ponad 30 osób zginęło na drogach od początku wakacji. Policja apeluje o rozwagę. Poprawia się jakość wody w Bobrze, ale nadal przekroczone są normy. Zgodnie z ostrzeżeniami Ukrainy, Rosjanie wypuścili fałszywki mające na celu osłabienie relacji między Ukrainą a Polską. Portal Ukraińska Prawda poinformował, że rosyjski serwis propagandowy Russia Today opublikował artykuł, w którym powołano się na rzekomo odtajnione akta Federalnej Służby Bezpieczeństwa dotyczące Wołynia. Na tłem do działań Rosji jest zaogniony w ostatnim czasie spór między Polską a Ukrainą o kwestie historyczne. Właśnie pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Wołodymyr Zełenski odesłał go dzień później do Warszawy. Nowy konsul generalny Ukrainy w Lublinie deklaruje, że będzie robił wszystko, by relacje między Polakami a Ukraińcami były jak najlepsze. Roman Szepelak podkreśla, że zawsze jest miejsce na dialog.
7: Nasze relacje, zwłaszcza od początku tej wojny, były bardzo dobre. I kiedy Polska otworzyła swoje drzwi, swoje serca dla naszych uchodźców, oto ja uważam za nasze prawdziwe relacje. Oczywiście my musimy rozstrzygnąć te nasze trudne i historyczne pytania. Zawsze jest miejsce na wspólny dialog. Ja jako konsul tutaj w Lublinie też będę starał się chyba przynajmniej przynieść jakąś korzyść dla tych relacji.
6: Konsulat generalny w Lublinie obejmuje zasięgiem 3 województwa, oprócz lubelskiego także podkarpackie i podlaskie. Wczoraj na drogach zginęło 6 osób, dziś 2, w sumie od początku wakacji już ponad 30. Wczoraj na drogach zatrzymano ponad 300 kierowców pod wpływem alkoholu. Dziś może być podobnie. Na szutrowej drodze Liksajny-Wieniec z warmińsko-mazurskim rozbił się dwuosobowy Fiat, którym jechały 4 osoby. Kierowca auta był pijany, mówi Anna Karczewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.
8: 20-latek nie dostosował prędkości do warunków drogowych. Na łuku drogi w prawo stracił panowanie nad autem, zjechał na przeciwległy pas drogi i uderzył w drzewo. Autem przystosowanym do jazdy dla dwóch osób jechały 4 osoby. Były to 2 kobiety i 2 mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat. Wszyscy trafili do szpitali.
6: Kierujący pojazdem w wydychanym powietrzu miał 1,3 promila alkoholu. Już prawie 3000 ofiar podwójnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę 24 czerwca. Szpitale są kompletnie przepełnione, zaimprowizowane placówki uruchomiono nawet na dworcu i w restauracji McDonald's. Rannych jest przeszło 16 tysięcy osób, drugie tyle straciło dach nad głową. Zaginionych jest około 50 tysięcy osób. Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez zaczęła mówić o odbudowie kraju. Jesteśmy już w kontakcie z międzynarodowymi partnerami, którzy pomogą w odbudowie lotniska w Caracas. Jak wiadomo, na lotnisku doszło do poważnych zniszczeń. W przyszłym tygodniu będzie gotowy plan odbudowy. Rozpoczniemy proces przywracania lotniskom pełnej funkcjonalności. Cała zniszczona infrastruktura zostanie poddana naprawie. Na podstawie zdjęć satelitarnych NASA szacuje, że wstrząsy mogły zniszczyć lub uszkodzić przeszło 58 tysięcy budynków. Wartość strat jest szacowana na ponad 6,5 miliarda dolarów. Poprawia się jakość wody w Bobrze, wskazują na to wyniki badań próbek wody pobrane z rzeki w czwartek i piątek. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje jednak, że nadal przekroczone są normy dla kilku wskaźników.
9: W porównaniu z badaniami z końca czerwca poprawiła się jakość wody w pobliżu zapory w Pilchowicach, niedaleko Jeleniej Góry. Stężenie rozpuszczalnej rtęci spadło tam poniżej poziomu wykrywalności. badania wody w

0: że rozpoczęto po masowym śnięciu ryb. Doszło do niego po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice, który upróżniono przed planowanym remontem zapory należącej do spółki Tauron Ekoenergia. Dziś zarząd Tauronu powołał Radę Społeczną, która ma zbadać sytuację na Bobrze i w Jeziorze Pilchowickim. Pierwsze posiedzenie Rady zaplanowano na 9 lipca. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: A sprawę masowego śnięcia ryb wyjaśnia prokuratura. Tauron przekonuje, że przyczyną były osady z dna rzeki oraz upały.
2: Klimat.
1: Do 20 trwają zielone godziny. Warto włączyć energochłonne urządzenia. Źródła odnawialne produkują teraz prawie 60% prądu w krajowej sieci. Na wschodzie, miejscami też w Wielkopolsce i na Kujawach, średnie zagrożenie pożarowe w lasach. W większości kraju obowiązują alerty w związku z suszą hydrologiczną. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport i Krzysztof Łoniewski.
4: Ten mecz zapowiada się arcyciekawie. W New Jersey o ćwierćfinał Mistrzostw Świata tych piłkarskich, rzecz jasna, od 22 zagrają reprezentacje Brazylii i Norwegii. O tym, jak traktowane są występy Canarinhos w ojczyźnie, mówi Brazylijka Alice Pinheiro. Myślę, że świat nie do końca sobie zdaje sprawę z tego, jak ważna jest piłka nożna dla naszego narodu, gdy gra kadra. W wielu miejscach jest wolne w pracy. Jeżeli Brazylia gra na przykład o 14, to pracujesz do 13 i idziesz do domu. Ewentualnie wracasz po meczu do pracy. Żaden inny kraj tak nie robi. Przynajmniej tak mi się wydaje. Przypominamy spotkanie w New Jersey, czy będąc precyzyjnym w East Rutherford o 22. Wtedy będziemy już wiedzieć, czy Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału wielkoszlemowego Wimbledonu. Rywalem naszego tenisisty na korcie numer 2, pewnie bliżej 17, będzie inny dryblas, Niemiec Jan-Lennard Struff. Tak mówi o nim Hurkacz.
5: Gra bardzo agresywnie, też jest niebezpiecznym rywalem, no pokonał Daniła w trzech setach, więc to pokazuje, jak potrafi grać, jego jakość gry, no i to będzie nie lada wyzwanie, że nie mogę doczekać tego meczu.
4: Teraz na Wimbledonie dwa ciekawe spotkania w turnieju pań. W meczu dwóch Amerykanek Peguli z Jovic, ta młodsza Jovic wygra pierwszy set 6-4, w drugim jest remis 1-1, a z kolei w pojedynku dwóch świetnych Czeszek, Krejcikowej z Muchową, 3-2 w pierwszym secie prowadzi Karolina Muchowa. Po tenisie wracamy do piłki. Denzel Dumfries został piłkarzem Realu Madryt. Holender przechodzi do Królewskich po 5 latach gry w Interze Mediolan, z którym sięgnął m.in. po 2 tytuły mistrza Włoch. 30-letni boczny obrońca związał się z Realem 4-letnią umową. Kończymy lekką atletyką. Minionej nocy odbył się meeting diamentowej ligi w Eugene w Stanach Zjednoczonych. Najlepiej z naszych reprezentantów wypadła Klaudia Kazimierska. Zajęła 4. lokatę w biegu na mile. Przy okazji poprawiła rekord Polski. Nowy wynosi 4 minuty 17 sekund i 90 setnych. 7. w rzucie młotem była Anita Włodarczyk. W najlepszej próbie zamachnęła się na 73 metry i 20 centymetrów. Więcej sportu po 17 w trzeciej stronie medalu.
1: Do końca dnia pochmurno na północnym wschodzie, w centrum i na południu. Przelotne opady deszczu i burze, wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz do 15 mm. Do tego silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę.
6: Autopromocja.
7: Ludzie listy piszą, a my czytamy te listy i rozmawiamy z państwem.
8: Te piosenki wiele mówią o mnie.
9: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
10: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
11: Lista przeboju kształtowała mój gust muzyczny. Miłość na całe życie.
12: Dzień dobry. Love calm down.
13: Dobrze?
14: Ale cudowne to było.
7: Listy na M. Wakacyjna audycja w Trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha, muzyka, słowem, słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
15: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
16: Mateusz Tomaszuk
17: i Michał Nogaś.
6: Autopromocja.
18: Zapraszamy do reklamy.
6: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj

0: Raczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Już 10 minut po godzinie 15.
5: Rezydencja.
7: Część druga. Ekipa nam się odrobinę wymieniła, bo teraz na stanowisku realizatora Michał Jakubik. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a w roli głównej dzisiaj Michał Matus.
8: Ponownie dzień dobry.
7: Michał, który już zapowiedział, że będzie trochę nas w tej godzinie usypiał?
8: No, może nie usypiał, ale uspokajał, bo ja z jednej strony lubię raczej takie bardzo dynamiczne i nawet powiedziałbym agresywne rzeczy, których akurat tak dużo nie było w tej pierwszej godzinie, tych agresywnych, bo trochę takich dynamicznych było, a teraz będzie tak dużo spokojniej. Druga moja twarz, można powiedzieć.
7: Dwie twarze Michała Matusa. Rezydencja.
8: Tak, ujawniamy.
7: W nowej formule przez całe wakacje będziemy słuchać muzycznych wyborów naszych trójkowych dziennikarzy, tych niezwiązanych z redakcją muzyczną. A co na początek tej drugiej godziny rezydencji?
8: Wracamy z wakacji, na które pojechaliśmy z Simply Red i mamy ostatni dzień sierpnia.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym sen.

windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. O. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: dopiero początek lipca, ty już nas karmisz takimi
1: smuteczkami. Sporo było takich moich nostalgicznych wynurzeń w tej poprzedniej godzinie, no to tutaj kto jest lepszy w nostalgii od Pablo Pawa?
0: No, to prawda. Znakomity tekściarz też swoją drogą przepięknie układa tutaj słowa w tych piosenkach. Takie proste rzeczy opisane prostymi słowami, ale jakoś tak się budzi, serce otwiera od razu, jak się słucha tych kompozycji. Tych
1: zachwycaliśmy się.
0: No, tak.
1: Sporo. No dobrze, to skoro jeszcze dopiero lipiec się właściwie nam rozpoczął, jeszcze jest go sporo przed nami, jeszcze cały sierpień, no to polećmy sobie gdzieś do Hiszpanii może.

0: No i z tego smutnego, takiego deszczowego ostatniego dnia sierpnia przeskoczyliśmy na plażę. Ja się zrelaksowałam.
1: Ale też jakąś taką senną.
0: No tak,
1: taką,
0: ale wiesz, na plaży super. Najczęściej leżysz, odpoczywasz i po prostu chłoniesz tę bryzę morską, ten piękny wiatr. Nie, no super. Co to za pani w ogóle?
1: Co to za pani? To Natalia Lafourcade. Ona śpiewała właśnie i o mewach, i o falach, i o morzu, więc to wszystko było słychać, nawet jak ktoś nie zna hiszpańskiego,
0: no właśnie,
1: to poczuł.
0: Widzisz.
1: Tak, a teraz przeniesiemy się do Polski. 2 lata temu nagrywałem taką audycję o tym, co się dzieje w Spycimierzu przed Bożym Ciałem właściwie, bo na Boże Ciało tam szykowane są takie kwietne dywany. No i żeby tam dojechać, a był straszny skwar, no to przygotowałem sobie taką małą playlistę i z tą playlistą w samochodzie czułem się, jakbym jechał przez Stany Zjednoczone. Takie spalone słońce. Naprawdę tak się czułem. Ale to wszystko za sprawą muzyki. Między innymi tego utworu Black Sabbath.

0: Jeśli ktoś miał okazję teraz na przykład jechać samochodem i słuchać właśnie podczas jakiejś spiekoty wielkiej, to się pięknie złożyło, ale chyba w deszczowej pogody też ta muzyka pasuje.
1: Pasuje chyba do każdej muzyki, do każdej pogody pasuje.
0: Tak, tak. To są takie dźwięki, które się sprawdzają właściwie o każdej porze dnia, nocy i przy każdych warunkach pogodowych.
1: Zdecydowanie. I wcale z tego samochodu nie wysiadamy. Kolejny numer z tej samej playlisty. Nadal jedziemy przez pustynię dzielącą nas i Spycimierz.

0: Ale się miło relaksujemy znowu.
1: Jedziemy przez tę pustynię.
0: Nadal.
1: Aż się wieczór zrobił. Teraz betonowa pustynia, raczej jakaś już prawie noc właściwie. No to do takiej nocnej jazdy też są kawałki, które znakomicie pasują. Na przykład ten kawałek z płyty zespołu Moderat, a właściwie duetu chyba producenckiego, który pamiętam pierwszy raz usłyszałem w radiowej czwórce, jak był płytą tygodnia. Wtedy pracowałem w tym radiu i usłyszałem Moderat i od razu się zakochałem. Let's Kingdom, nocna jazda autem, raczej przez miasto niż przez taką pustkę zupełną.

0: Powiem ci, że pamiętam całkiem dobrze premierę tego utworu i myślałam sobie, że bardzo, bardzo chciałabym zobaczyć ich wtedy na żywo, chociaż aż tak wielu kompozycji zespołu Moderat nie znałam, ale czułam, że jakby to się pojawiło gdzieś na żywo, wybrzmiewało na koncertach, to chyba bym oszalała z radości. Nigdy mi się nie przydarzyło jednak słuchanie Moderatu.
1: Ja nie jestem jakimś, muszę powiedzieć, koncertowym zwierzem i są takie kawałki jak ten, którego właśnie wysłuchaliśmy, które według mnie po prostu idealnie pasują do jechania samochodem. Mhm. Więc jakbym miał Moderat z tyłu na tylnej kanapie, to byłoby, myślę, znakomite być na takim koncercie.
0: Tam trudno by było wstawić jakiś stół z sprzętami chyba, wiesz,
1: no,
0: tak
1: taki
0: mówiąc.
1: Mały kamperek.
0: Ale jakby może tak śpiewali a cappella, może by się to sprawdziło jakoś.
1: Myślę, że jest to jakieś wyjście z tej sytuacji. W ogóle jazda samochodem i muzyka do jazdy samochodem to jest coś, o czym myślę, że można by napisać jakąś całą książkę i dopasowywać te utwory i do pogody, i do towarzystwa w aucie, i do pory dnia, i do miejsca, w którym się jeździ. No i trochę z tej kategorii jest kolejny utwór, który tutaj wybrałem, bo to jest utwór, który trafił na moją playlistę. No nie będzie to super oryginalne, bo Kiasmos pochodzi z Islandii, no to więc musiałem być na Islandii. Mhm. Jak trzymamy się tej metafory jazdy do Spycimierza, to jednak trochę tą nocą zajechaliśmy za daleko, prawda? Jest daleka północ Europy i śnieg już, bo trochę czasu minęło, tam się daleko jedzie i długo.
0: To gdzie jest Spycimierz?
1: Spycimierz jest zawieszony teraz pomiędzy czasem
0: dobrze.
1: A przestrzenią. I pamiętam taką jazdę właśnie tym islandzkim krajobrazem z śniegiem nawiewanym na drogę, takimi językami, które wiatr wpychał, tam bardzo mocno wieje, że właściwie nie było wiadomo, gdzie ta droga się zaczyna, gdzie kończy, gdzie jest pobocze i człowiek był zawieszony w takiej białej, falującej przestrzeni i z tym na uszach. No coś świetnego.

0: Zakończenie jest takie dość
1: zaskakujące. To jest takie wybudzenie z tej hipnozy, tak, w którą nas wcześniej ten kawałek wprowadził.
0: Podczas jazdy samochodem hipnoza, tak tylko w połowie wskazana, wydaje mi się, wiesz?
1: No na pewno nie jest to bezpieczna sprawa. No, ale czy wszystko musi być bezpieczne na tym świecie?
0: No nie, nie.
1: Ale oczywiście nie polecamy się hipnotyzować w trakcie jazdy autem, w trakcie śnieżycy. Żeby tej hipnozy nie ulec zupełnie, można na przykład posłuchać Hani Rani, która świetnie się komponowała wtedy właśnie podczas tej islandzkiej zimy. I dlatego teraz ją Państwu polecamy.

Hania Rani, która tą muzyką towarzyszyła mi razem z duetem Kiasmos. Gdzieś na jakiejś islandzkiej drodze zasypywanej śniegiem. To jest taka wspaniała rzecz, jeżeli można sobie właśnie

0: gdzieś pojeździć po prostu autem, żeby pojeździć autem w jakimś wspaniałym krajobrazie i móc do tego mieć dobrą ścieżkę dźwiękową. No,
1: zdecydowanie tak. Piękny klimat nam zrobiłeś tutaj teraz.
0: Ale ty wspominałaś coś o tym, że połowak Jasmosu, czyli Olafur tak. Arnalds, z którym współpracował Hania Rani, on ma też jakąś swoją taką...
1: Ma piosenkę zatytułowaną Poland, zainspirowaną polskim krajobrazem. Właściwie podróżą w busie, przemieszczał się gdzieś pomiędzy koncertami i to, co obserwował, to, co widział za oknem, zainspirowało go do napisania piosenki o Polsce, to na przyszłość polecamy.
0: Ja żałuję, że autobusem do domu nie będę wracał, bo włączyłbym sobie akurat i miał takie idealne doświadczenie zgrane z tym, co Olafur słyszał.
1: To ja ten pomysł sobie zaczerpnę, bo będę jechała autobusem, więc tak już się szykuję na słuchanie.
0: A my teraz zbliżamy się już do ostatniego utworu tej dzisiejszej rezydencji. To będzie... utwór, który usłyszałem ponownie na koncercie Hani Rani właśnie, na który jakoś tak dosyć szybko kupiłem bilet, niespecjalnie się wczytywałem, czy ktoś tam jeszcze poza Hanią Rani będzie. No i pojawiła się nagle piosenka, która przeniosła mnie od razu do czasów liceum, bo gdzieś tam z ręki do ręki podawaliśmy sobie płytę z takimi składankami, które ktoś gdzieś kiedyś nagrał i była tam też, był tam też ten utwór The Cinematic Orchestra i Patryka Watsona, to Build a Home.
1: Michał Matus.
0: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 Muzyczna Poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
3: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Także od poniedziałku do czwartku, od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki zapraszają
4: Agnieszka Szydłowska,
5: Piotr Metz,
6: Jacek Hawryluk,
7: Grzegorz Hoffman.
1: A o stałej porze, czyli o 15, tonacja w piątek zaprasza Michał Margański i w sobotę zaprasza Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
0: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski

0: Zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 lipca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MON zapowiada odtajnienie listy tego, co przekazano Ukrainie od 2022 roku. To odpowiedź na zarzuty byłego szefa resortu obrony z czasów rządów PiS. Plan naprawy publicznej ochrony zdrowia ma przedstawić wkrótce Ministerstwo Zdrowia. Za chwilę sprawdzimy, co mówią o tym politycy. Rozpoczął się 67. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Odtajnienie wszystkich informacji o przekazanym w latach 2022-2026 sprzęcie dla Ukrainy zapowiada minister obrony narodowej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że decyzję podjął po konsultacji z premierem, zachowując tu, cytat, odpowiedzialność wobec opinii publicznej. Szef MON dodał, że o każdej donacji informowany jest prezydent Karol Nawrocki, a poprzednio Andrzej Duda. Wcześniej poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak zasugerował, że rząd mógł przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. Jeśli rząd rzeczywiście zdecydował się przekazać je za granicę w sytuacji, gdy sam ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami i zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski, brzmi to jak działanie całkowicie sprzeczne z podstawowym obowiązkiem władzy, napisał były minister obrony narodowej w rządzie PiS. We wtorek Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić plan naprawy publicznej ochrony zdrowia. To pokłosie m.in. afery w warszawskim Szpitalu Południowym.
5: Aferę w stołecznym szpitalu badają prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Narodowy Fundusz Zdrowia. W placówce miało dochodzić do nieprawidłowości na oddziale ratunkowym, którym kierował lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Miał on przyjmować polityków poza kolejnością oraz zarobić w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Po aferze premier zażądał zmian w ochronie zdrowia, a Maciej Wróbel z Koalicji Obywatelskiej mówi, że jednym z jej elementów jest system rejestracji.
6: Ma spowodować, że będzie pełna kontrola nad kolejką do lekarza.
5: Na konkretne propozycje zmian czeka Mirosław Suchoń z Centrum.
7: Oczekujemy na przedstawienie rozwiązań legislacyjnych ze strony Ministerstwa Zdrowia.
5: Anna Bryłka z Konfederacji domaga się konsekwencji wobec korzystających z publicznej ochrony zdrowia poza kolejką i uderza w rządzących.
8: Rząd próbował zamieść sprawę pod dywan.
5: Z informacji medialnych wynika też, że do nieprawidłowości dochodziło także w prosektorium Szpitala Południowego. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
4: Mniej śniętych ryb, ale zakaz korzystania z rzeki Bóbr nadal obowiązuje. Po odłowieniu 21 ton martwych ryb wciąż nie wolno pływać kajakami i pontonami ani zbliżać się do wody. Do masowego śnięcia ryb doszło po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice, opróżnionego przed planowanym remontem zapory, należącej do spółki Tauron Ekoenergia. Mieczysław Wróbel, prowadzący firmę organizującą spływy kajakowe w Nielestynie, uważa, że inwestor powinien wcześniej skonsultować remont z mieszkańcami i właścicielami gospodarstw agroturystycznych.
9: Pierwsze co, to powinni z nami ustalić, jak to będzie, jaki to będzie kryzys. I są mieszkańcy, którzy widzieli, co się działo w latach spuszczania zapory, dajmy na to 50 lat temu. I na tą chwilę nic się nie zmieniło z ich opowieści, czyli jest podobnie. Płynął muł i było nie do zniesienia, później przyszły muchy, komary.
4: Tauron rozmawiał z właścicielami kilku gospodarstw agroturystycznych nad jeziorem Pilchowickim, ale mówi prezes spółki Tauron Ekoenergia Sławomir Czuchli, nikt nie spodziewał się, że skutki prac obejmą 30 km Bobru.
10: Wsłuchujemy się z najwyższą powagą w głosy mieszkańców, instytucji środowiskowych, takich jak PZW i wszystkich innych. Traktujemy te głosy z najwyższą powagą.
4: Tauron Ekoenergia powołał Radę Społeczną do spraw sytuacji na rzece Bóbr i jeziorze Pilchowickim. Występem wybitnego pianisty Piotra Aleksewicza oraz światowej sławy sopranistki Aleksandry Kurzak rozpoczął się 67. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich. Inauguracja była połączona z otwarciem odnowionej przestrzeni przy pomniku Chopina.
11: Cudownie, po raz pierwszy w ogóle zdarzył się taki koncert, bo była i ta część taka bardzo artystyczna. No i występ samego pianisty jest zawsze mile widziany, bo jednak to jest klasa.
12: Wrażenia są niesamowite. Nie mogłam się doczekać. Świetny, naprawdę. To jest mistrz. mistrz. Chodzimy od lat na te koncerty. Nigdy nie widziałam tak dużej ilości ludzi.
13: Ogólnie bardzo

0: Mi się podoba też inicjatywa sama tego, że właśnie można za darmo przyjść i posłuchać. Dla mnie super.
1: Koncerty będą w każdą niedzielę o 16 aż do końca września. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i miejscami głównie na wschodzie, południu oraz w centrum burze. Na termometrach od 18 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 21 w centrum, do 23 na południu i zachodzie.
3: Autopromocja.
4: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
4: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
3: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
12: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
18: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
19: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
18: Nie wierzcie elektrykom. Wierzcie własnym uszom.
19: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
18: Poleca JJ.
19: Krzysiek Skiba.
18: Poleca Polskie Radio.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
23: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
22: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
22: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Żegnamy reklamy.
24: Trójka.
0: Program Trzeci Polski.

0: Polskiego Radia.
1: Mamy 16:09, a to do 17:00 jest...
2: Studio B.
1: Dzień dobry, dzisiaj w duecie Michał Jakubik, Basia Małecka. Zapraszamy na spotkanie z legendarnym duetem songwritersko-producenckim Valerie Simpson i Nicholasem Ashfordem. Dwa tygodnie temu opowiadałam Państwu o Bercie Bacharachu i Holu Davidzie. Nasze spotkanie o nich jest dostępne na stronie Polskiego Radia w zakładce Studia B. A dzisiaj wsłuchamy się w piosenki wspaniałego duetu, któremu zawdzięczamy brzmienie Motownu, w ogóle soulu, przebojem Marvina Gaye'a, debiutancki solowy album Diany Ross. Dla mnie to jest duet tak samo ważny jak Bacharach i David. Zapraszamy na same wspaniałe piosenki.

Ale kim w ogóle była Valerie Simpson i Nicholas Ashford? Poznali się w 1964 roku w kościelnym chórze i to właśnie z gospelu wyrasta ich muzyka. Valerie Simpson pisała muzykę, komponowała, była znakomitą pianistką, ale o tym jeszcze Państwu opowiem. A Nicholas Ashford pisał teksty równie genialnie. Chociaż tymi rolami w swoim procesie twórczym się wymieniali, wspólnie też produkowali swoje utwory. O tym Państwu opowiem. A piosenka, której przed sekundą słuchaliśmy, to była oczywiście Reach Out and Touch Diany Ross, która otworzyła jej karierę po odejściu ze Supremes. A ta, której posłuchamy za chwilę, była kluczowa nie tylko dla samej Diany, ale i dla jej twórców.

Kariera Ashford i Simpson oczywiście zaczęła się w połowie lat 60. W tym czasie pisali dla gwiazd Motownu, dla Gladys Knight, między innymi dla Arety Franklin, dla The Temptations, ale tak naprawdę ich kariera zaczęła rozkwitać w momencie, w którym poznali Raya Charlesa i dla niego napisali utwór Let's Go Get Stoned. A to on otworzył im drzwi do wytwórni Motown, razem z utworem Ain't No Mountain High Enough, którego słuchaliśmy. Ale to nagranie to nie jest pierwsze nagranie tego utworu. Pierwszą wersję nagrał Marvin Gaye, a ją z kolei sampluje Amy Winehouse w Tears Dry on Their Own.

0: gdy w 66 dołączyli do Motownu, Ashford i Simpson zostali sparowani, można tak powiedzieć, z duetem wokalnym Marvina Gaye'a i Tammy Terrell. I dla nich napisali największe przeboje, między innymi wspomniany Ain't No Mountain High Enough, czy Your Precious Love. I tutaj posłuchamy tej piosenki w niezwykłym wykonaniu D'Angelo i Eriki Badu, którzy pokazują tylko, jak ponadczasowe to kompozycje. Say, baby, won't you play that old song that we used to... Yes, that's the one.
1: That's it?
0: I love that.
1: Oh, this shit is coming up right here.

Ashford i Simpson chyba najbardziej kojarzą mi się z romantycznymi duetami, z takimi dialogami zakochanych. Pisali wspaniałe piosenki właśnie dla duetów, chociaż ich samych łączyła nie tylko więź zawodowa i było to powiedziane wprost, to było oficjalne, ale także i relacja romantyczna. No i Your Precious Love jest jednym z pierwszych hitów napisanych właśnie dla duetu Gay Terrell. A tutaj posłuchamy solo California Soul.

I to już nie duet, a Nicholas Ashford solowo, najpierw California Soul, a potem I'm Gonna Make You Love Me. I proszę Państwa, co to jest za skład w ogóle w tym drugim utworze? Chyba wszyscy moi ukochani twórcy w jednym kawałku, bo autorzy piosenki to Gamble i Huff, którym w sumie, kontynuując tę audycję o duetach, chyba powinnam poświęcić całe kolejne spotkanie. Aranżer Paul Reiser i właśnie Nicholas Ashford w roli nie songwriterskiej, a producenckiej. No i może zatrzymajmy się przy tej działalności solowej, bo Valerie Simpson także występowała pod własnym nazwiskiem tu w genialnej piosence podkreślam, Benji, którą oczywiście napisała sobie sama i razem z Ashfordem wyprodukowała.

Benji, Valerie Simpson. W 90% nagrań, czy był to jej własny materiał, czy były to gościnne występy, czy po prostu piosenka dla innego artysty, Valerie Simpson, która była także doskonałą pianistką, grała w każdym z tych nagrań. I Paul Reiser, wielki aranżer, z którymi i Simpson, i Ashford współpracowali bardzo często, wspominał, że to jej granie, ta jej harmonia, ten dotyk klawiatury to jest znak rozpoznawczy w ogóle jej brzmienia. I tak sobie pomyślałam, żebyśmy jeszcze posłuchali jednej pięknej piosenki z jej płyty Silly Wasn't I.

Silly Wasn't I. To jest taka piosenka, którą chciałabym sobie ukraść do własnej kolekcji. To ha, ha, ha jest takie cudownie błogie. Wspaniała piosenka, wspaniały utwór. Ale powiem Państwu coś więcej, bo lata 70. to jest nie tylko solowa kariera i solowe płyty Simpson, ale to jest także ich odejście już jako duetu, odejście z wytwórni Motown. Bo wytwórnia nie angażowała się w promocję płyt Simpson, bo odmówiła też nagrania albumu z ich piosenkami, które Ashford i Simpson nagrywali dla innych artystów. W sumie dobrze się stało, bo to pozwoliło im otworzyć nowy rozdział w karierze, czyli erę disco.

Taka jestem zasłuchana w te piosenki. I nawet nie zdążyłam Państwu powiedzieć, żeby się Państwo odzywali na adres mailowy basia.malecka@polskieradio.pl lub przez Instagram, Basia Małecka, to oczywiste. Mogą Państwo podsyłać swoje ukochane piosenki tego duetu Ashford i Simpson, no bo pewnie tej kolejnej nie trzeba Państwu przedstawiać.

Zastanawiałam się, jakie strategie przyjmowały niegdyś wytwórnie, które wypuszczały takie przeboje, które tworzyły listy przebojów. No i ponoć wyglądało to tak, jeszcze w czasach Motownu, że Ashford i Simpson mieli takie cotygodniowe spotkania z wytwórnią, która głosowała, ważne osoby głosowały za piosenkami, które zostaną wydane, które zostaną przekazane artystom do współpracy. No i podobno z You're All I Need to Get By było tak, że ważni panowie w wytwórni posłuchali jej i powiedzieli, nad nią w ogóle nie trzeba głosować.

You're All I Need to Get By i Aretha Franklin. Znalazłam informację, że na organach w tym utworze zagrał Donny Hathaway, więc po prostu prawdziwe legendy pracowały przy tych piosenkach. Nie wiem, czy państwo słyszeli, ale dla mnie to jest jeden z tych utworów, w których bardzo odzywa się ich, Ashforda i Simpson, ta przeszłość gospelowa, są te typowe dla gospelu zwroty, call and response, czyli zawołanie i odpowiedź, czy to w głosie, czy to w instrumentach, które ze sobą gadają. Gdyby mieli państwo ochotę sięgnąć po piosenki z dzisiejszego spotkania, to zapraszam na stronę Trójki lub na mój Instagram Basia Małecka. Będę wrzucać kompletną playlistę ze wszystkich naszych spotkań. A to dzisiejsze dobiegło właśnie końca. Za dzisiaj dziękujemy. Michał Jakubik, Basia Małecka. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
5: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
5: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: O.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Kaufland jest
14: fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Żegnamy reklamy.
18: Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 lipca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki.

0: Odtajnienie listy wszystkiego, co przekazano Ukrainie, zapowiada szef MONU. Ma ona sięgać 2022 roku. Mało prawdopodobne, że Ukraina odda Rosji Donbas. Tak ekspert odnosi się do nowych doniesień po rozmowie na linii Waszyngton-Moskwa. Manewry tradycyjnych łodzi wiślanych po raz pierwszy rozpoczynają się w Warszawie. MON zapowiada odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy. Taką zapowiedź wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz opublikował w mediach społecznościowych. Odtajnione mają być informacje o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie od 2022 roku.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że decyzję o odtajnieniu donacji dla Ukrainy podjął po konsultacji z premierem. Dodał, że informacje o przekazywanym sprzęcie trafiają do prezydenta Karola Nawrockiego, a wcześniej do Andrzeja Dudy. Szef MON zapowiedział również, że służba kontrwywiadu wojskowego zbada, kto dążył do ujawnienia tajemnic państwowych w tej sprawie. Informacje na temat przekazywanego Ukrainie sprzętu opublikował w mediach społecznościowych m.in. polityk PiS Mariusz Błaszczak. Zasugerował, że rząd mógł przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. Podobne zarzuty kierował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Wicepremier napisał, że w warunkach wojny przy naszej granicy każdorazowe działanie przeciwko polskiej racji stanu naraża na szwank bezpieczeństwo Polek i Polaków. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Jest mało prawdopodobne, że Ukraina może zgodzić się oddać Donbas Rosji. Tak sytuację przed wtorkowym szczytem NATO w Ankarze komentuje Jakub Ber z Ośrodka Studiów Wschodnich. W sobotę doszło do rozmowy telefonicznej między amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem, w której rosyjski przywódca miał zażądać przyznania Rosji całego Donbasu. Jakub Ber ocenia, że sytuacja na froncie nie wskazuje, aby Ukraina miała się na to zgodzić.
2: Jeżeli nie dojdzie do jakiegoś przesilenia wewnętrznego na Ukrainie i poważnych problemów z mobilizacją, z uzupełnieniami dla wojska, Ukraina całego Donbasu nie straci. Scenariusz, kiedy Rosjanie w takim tempie jak teraz będą, nie wiem, jeszcze przez 5 lat toczyli tę wojnę, jest moim zdaniem mało prawdopodobne. Jeżeli Ukraińcy nie popełnią błędów, jeżeli Zełenski nie popełni błędów i nie zepsuje tego, co dotąd decydowało o sprawności ukraińskiej obrony, to moim zdaniem prędzej czy później Rosjanie będą zmuszeni się zatrzymać.
0: Z prezydentem USA Donaldem Trumpem rozmawiał telefonicznie także ukraiński prezydent. Przekazał mediom, że rozmowa dotyczyła sytuacji na froncie oraz działań dyplomatycznych. Istnieje realna szansa na zakończenie tej wojny, a determinacja Ameryki ma decydujące znaczenie. Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować te rozmowy podczas szczytu NATO w Ankarze, poinformował Zełenski. Cel minimum to przekroczenie progu wyborczego w przyszłym roku, mówi o planach swojej nowej partii Joanna Senyszyn. W Parku Regana w Gdańsku przedstawiciele Nowej Fali spotkali się z mieszkańcami. Liderka ugrupowania podkreśla, że partia chce wprowadzić do polskiej polityki nowe, wysokie standardy. Skoro partia ma w nazwie moje nazwisko, to musi być trochę taka jak ja, mówi Senyszyn.
3: Demokratyczna, proeuropejska to jest partia, która zadba i o pracodawców, i o pracowników. Jesteśmy zwolennikami sprawiedliwości społecznej, to takie słowo właściwie w III Rzeczypospolitej zapomniane, a Polacy bardzo sobie cenią sprawiedliwość społeczną.
0: Nowa fala Joanny Senyszyn liczy kilkuset członków. W Warszawie odbywają się po raz pierwszy manewry tradycyjnych łodzi wiślanych. Pokaz będzie można oglądać na wysokości pawilonu tańca niedaleko Centrum Nauki Kopernik. Organizator wydarzenia, kapitan Andrzej Stański, wyjaśnia, że widzowie będą mogli obejrzeć kilka układów, które będą wykonywali sternicy łodzi pasażerskich pływających po Wiśle.
4: Odbywa się sygnał, a potem robimy kilka figur. Najprawdopodobniej pierwszą figurą, jaką zaprezentujemy, będzie tak zwana mijanka, czyli dwa lub trzy statki będą płynęły z góry rzeki i dwa lub trzy statki będą płynęły z dołu. Mijamy się lewą burtą bądź prawą. Kolejny szyk to będzie tak zwana formacja rzymska. Kolejną figurą będzie śmigło, to jest znowu wszystkie statki bez lin łączą się razem i te cztery czy sześć statków wiruje jakby po rzece, to jest umiejętność przytulenia się do siebie i utrzymania odpowiedniej prędkości.
0: Pokazy właśnie się rozpoczynają, będą odbywać się w każdą niedzielę wakacji. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na termometrach teraz przeważnie od 18 do 20 stopni. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i miejscami, głównie na wschodzie, południu oraz w centrum, możliwe burze.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość

0: i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Autopromocja. Where are you
3: now? Jeden z największych festiwali w Europie, a na scenie jedna z największych ikon szkockiej muzyki. Występ Simple Minds sprzed roku ze szwajcarskiego Paleo Festival. Na Antenie Trójki już dziś. Do usłyszenia tuż po 19. Mariusz Owczarek.
2: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. OFF Festiwal Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
2: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
7: Dzień dobry Państwu, jest 8 minut po godzinie 17.
8: Trzecia strona medalu.
7: Na dwie godziny ze sportem, oczywiście zdominowane przez Mundial, zapraszają
9: Norbert Michalak
7: i Krzysztof Łoniewski. Na Mistrzostwach Świata na Włosku wczoraj wisieli Mistrzowie Świata. Argentyna potrzebowała dogrywki, żeby wyeliminować Wyspy Zielonego Przylądka, które zagrały kapitalny mecz z Albiceleste. Żeby nasi tak grali, wzdychano, Norbercie, w niejednym polskim domu w nocy z piątku na sobotę. Też wzdychałeś.
9: Oj, bardzo, bardzo. Dziś za to Brazylia gra z Norwegią i mam dla Państwa ciekawostkę związaną z tym spotkaniem.
10: Norwegia to jest jedyny kraj, który nigdy w historii nie przegrał z reprezentacją Brazylii. Każdego na świecie tak naprawdę Brazylia pokonała, tylko nie Norwegię.
9: Mówił Paweł Tanona, ekspert piłki skandynawskiej.
7: Juliusz Machulski to z kolei ekspert od doskonałych filmów. Kto nie kojarzy Sex Missy, King Size'u czy Killera? Pan Juliusz też kocha futbol i wrócił wspomnieniami do Mundialu z 1966 roku. Miał wtedy 11 lat i był na wakacjach z rodzicami w Bułgarii. Obejrzeli finał Anglia-Niemcy, pukając w Warnie od drzwi do drzwi.
11: Oni kibicowali za Niemcami i to był dla nas taki szok wtedy. No tak mi się trochę zdziwili, potem jak wyrównali Anglicy, to tak ten nasz entuzjazm musieliśmy powstrzymywać, że nie wiedzieliśmy, czy się nie narazimy.
9: Dużo o Mundialu, ale przecież nie zapominamy o tenisie. Trwa wielkoszlemowy Wimbledon. Naszym w większości nie poszło. Poszło marnie. Wczoraj już w trzeciej rundzie odpadła broniąca tytułu Iga Świątek i bezradnie rozkłada ręce.
12: Po prostu nie czułam tego rytmu, nie dostosowałam się do nich dobrze i jedno co mogę zrobić to po prostu jakoś jeszcze więcej czasu spędzić na trenowaniu takich wolnych, niskich piłek.
7: W grze pojedynczej w Londynie został nam tylko Hubert Hurkacz. Niedługo powinien zacząć mecz z Niemcem Janem Lennardem Struffem o ćwierćfinał. Będziemy dawać znać w trakcie audycji, jak idzie naszemu zawodnikowi.
9: Świetnie spisał się Andrzej Bargiel. Właśnie zdobył 8 ośmiotysięcznik w swojej karierze i oczywiście zjechał z niego na nartach. Tym razem jego łupem padła Nanga Parbat, nazywana Górą Śmierci, ze względu na ponure żniwo wspinaczy, którzy zginęli próbując zdobyć ten szczyt.
13: Odcinek złożenie, więc chodziliśmy takim bardzo łagodnym śledem.

0: wydaje się, że to jest najbezpieczniejsza opcja na ten moment.
1: W naszej audycji oczywiście więcej tematów, chociażby w drugiej godzinie odwiedzi nas motorowodny mistrz świata w Formule 500, Marcin Zieliński. Nasz numer telefonu oczywiście bez zmian to 22 7 3, w każdej sportowej i okołosportowej sprawie. Oczywiście.
2: Może o mistrzostwach świata, bo to jest numer jeden.
1: Wszystkim, ale ja nie wiem, czy dla kibiców tenisa numerem jeden nie jest to, co dzieje się niestety z Igą Świątek, także prosimy także Państwa o to, żeby telefonować w sprawie tenisa, w sprawie Igi Świątek, w sprawie Mai Chwalińskiej, która odpadła już w pierwszej rundzie. Będziemy oczywiście sporo mówili także o Wimbledonie. Elżbieta Różycka na posterunku odbiera telefon od Państwa. Michał Jakubik realizuje audycję, a muzycznie zaczynamy od Lenego Krawica.

0: 15 minut po godzinie 17, tu trójka i trzecia strona medalu. Zaczynamy zagłębiać się w sprawy mundialowe.
1: Mundial w trójce.
2: No dziś kolejne mecze w 1/8 finału Mistrzostw Świata. Ciekawie zapowiada się spotkanie Norwegii z Brazylią. Faworytem jest drugi.

0: Żona Canarinhos. Mimo to Skandynawowie wcale nie stoją na straconej pozycji. Mają dobry zespół, a w szczególności Erlinga Haalanda, o czym mówi Paweł Tonana z portalu Futbol po skandynawsku.
1: Ja też nie ukrywam tego, że na początku tej kadencji Stula Sulbakena, kiedy widziałem, jacy zawodnicy z tego pokolenia właśnie Erlinga Haalanda, Sandera Berge, Martina Odegaarda, Juliana Riersona wchodzili do reprezentacji, gdzieś też widziałem, jak zawodnicy zaczynali wchodzić do reprezentacji młodzieżowych, do U19, U21, to wtedy zaświeciło mi się to światełko w tunelu, więc dla mnie to ten awans na duży turniej był już tak naprawdę kwestią czasu i myślę, że tak jak praktycznie wszyscy w Norwegii nastawiałem się na to Euro 2024, ale wówczas te eliminacje były całkowicie zepsute przez Norwegów i na tym turniej do Niemiec nie pojechali. I w końcu to światełko tak naprawdę się przybliżyło i rozświetliło się pełnym blaskiem teraz na mundialu. I to już nie jest tak, że to jest Erling Haaland i Martin Odegaard i dziewięciu innych anonimowych zawodników, których ci muszą nosić na barkach, tylko tutaj naprawdę Norwegom wyrosła zdolna drużyna, dość młoda tak naprawdę, bo jak popatrzymy na wesele tych zawodników powołanych na ten mundial, to graczy, którzy skończyli 30 lat, możemy policzyć tak naprawdę na palcach jednej ręki. Wielu zawodników wchodzi w najlepszy wiek dla piłkarza. Haaland ma 26 lat. Odegaard w tym roku skończy 28, podobnie jak Berge. Nusa, który szaleje na lewym skrzydle, w tym roku rocznikowo ma 21 lat, więc to są wciąż zawodnicy, którzy mają przed sobą wiele lat grania, ale to też są zawodnicy, którzy praktycznie wszyscy grają w ligach top 5, więc to są zawodnicy, którzy potrafią grać w piłkę, którzy lubią grać w piłkę, mają duże umiejętności, są przyzwyczajeni też do grania na tym wysokim poziomie na co dzień, więc tutaj te nazwiska są naprawdę bardzo solidne. Ale też to, co muszę tutaj dodać, obserwując tą reprezentację od bardzo długiego czasu, że przede wszystkim to jest drużyna. I tutaj przez to, że Stule Solbakken przez tyle lat już pracuje w tej reprezentacji, po pierwsze zbudował kręgosłup tej drużyny, dopracowywał taktykę, sposób rozgrywania piłki, obrony tak naprawdę z miesiąca na miesiąc, dodając nowe rzeczy, odejmując. Ta reprezentacja przez te kilka lat kadencji Solbakkena dojrzewała. To była tak naprawdę ewolucja, a nie rewolucja po każdych nieudanych eliminacjach. I te kilka lat naprawdę sprawiły, że ta reprezentacja dojrzała. Zawodnicy też się bardzo dobrze ze sobą poznali, bardzo się ze sobą zżyli. Atmosfera w samej reprezentacji jest bardzo wysoka. Piłkarze też mówią wprost, że uwielbiają przyjeżdżać na zgrupowania, bo po pierwsze grają dla kraju, ale też przede wszystkim czują się dobrze w swoim towarzystwie i każde zgrupowanie, każdy wyjazd na mecz jest też dla nich dobrze spędzonym czasem, a to też nie jest tajemnicą, że jak się pracuje z kimś, kogo się lubi i z kim się dobrze spędza czas, to ta praca też jest zupełnie inna niż jak ta atmosfera jest trochę gorsza, więc tutaj Norwegowie zbudowali sobie też drużynę, myślę, że przez duże D, gdzie jeden za drugiego zawodnika pójdzie w ogień.
0: Czy tutaj można mówić o jednym faworycie, że Brazylia jest faworytem? Chyba tak.
1: Myślę, że tak. Tutaj Brazylia jest faworytem. Nie wiem, czy będę używać określenia zdecydowanym. Przede wszystkim mówimy tu o Brazylii, czyli Brazylia od razu nam się kojarzy z wielką mundialową piłką. Nawet jeżeli na ten triumf na mundialu czekajmy od 2002 roku, to Brazylia to jest tak naprawdę synonim światowej potęgi piłkarskiej, synonim najlepszych zawodników na świecie, synonim tej samby cieszenia się piłką Joga Bonito i tak dalej. Więc nawet jeżeli możemy powiedzieć, że jakiś rocznik reprezentacji Brazylii jest trochę słabszy od poprzedniego, czy gdzieś tam w kadrze są minusy, to dalej mówimy o Brazylii, a z drugiej strony mówimy o Norwegii, którą możemy chwalić, którą możemy mówić, że dojrzała, która też gra dobrą piłkę, ale z drugiej strony też mówimy o Norwegii, która przez 28 lat nie grała na mistrzostwach świata, więc tutaj tak naprawdę spotykają się trochę dwa różne realia piłki nożnej i tutaj nawet sprowadzając to wszystko do tego, jak jednak z meczu na mecz teraz reprezentacja Brazylii się rozkręcała na tych mistrzostwach, na to, tak jak powiedziałem u Norwegów, że z jednej strony wyniki są, ale z drugiej strony jest cały czas ten niedosyt, patrząc na grę reprezentacji Norwegii, to jednak faworytem jest Brazylia. Oczywiście Norwegowie będą mieli swoje argumenty, inaczej mają swoje argumenty, żeby szukać swoich szans, ale tutaj w tym momencie to tak naprawdę Brazylia musi, a Norwegia może.
0: to Paweł, to jeszcze powiedzmy, że jest ciekawy kontekst, jeśli chodzi o te dwie

0: Wie, drużyny i ciekawa historia z przeszłości.
1: Musimy powiedzieć, tak naprawdę zatrzymać się przy tym meczu Norwegia-Brazylia i powiedzieć, że Norwegia to jest jedyny kraj, który nigdy w historii nie przegrał z reprezentacją Brazylii w piłce nożnej, co też musi się wydawać kompletnie absurdalne, że każdego na świecie tak naprawdę Brazylia pokonała.

0: razy górą byli Norwegowie i dwa razy padał remis i jedno z tych zwycięstw właśnie w 98 roku na Mistrzostwach Świata do dzisiaj pozostaje tak naprawdę jednym z największych, jak nie największym wydarzeniem w historii norweskiej piłki, czyli ta wygrana 2-1 na Mistrzostwach Świata na francuskich boiskach, kiedy Norwegowie grali z Wielką Brazylią o mecz o wszystko po dwóch remisach, jeżeli mnie pamięć się nie myli, w pierwszych dwóch kolejkach albo po przegranej i po remisie grali mecz o wszystko, musieli wygrać z Brazylią, aby wyjść z grupy. I w 79 minucie Brazylia objęła prowadzenie. Niemal cała Norwegia straciła nadzieję, a mimo to Norwegowie odwrócili tamto spotkanie, wygrali 2-1, wyszli z grupy. Później co prawda już przegrali z Włochami, ale to był taki, można powiedzieć, że mit założycielski całej norweskiej piłki nożnej. I teraz jak się myśli właśnie norweska reprezentacja, to pierwsze co może przychodzić do głowy, to właśnie ten wygrany mecz z Brazylią 28 lat temu, tak więc piąte w historii starcie Norwegii z Brazylią i Brazylijczycy będą szukać tego pierwszego zwycięstwa w historii.
1: Z Pawłem Tanoną rozmawiał Norbert Michalak. Aż się, Norbercie, wierzyć nie chce, żeby Brazylijczycy grali tyle razy z Norwegami, ich nie ograli.
2: No właśnie, to jest ciekawa sytuacja. Zobaczymy jak dzisiaj. Może, no ja trzymam kciuki, co prawda, może nie powinienem o tym mówić, no ale trzymam za Norwegię, bo widząc na to, jak Norwegia gra na tych Mistrzostwach Świata, no to powinna ograć Brazylia, a z drugiej strony to jest Brazylia, jak mówił Paweł.
1: Świat dąży do równowagi, ty trzymasz kciuki za Norwegię, ja zawsze za Brazylię.
2: Erling Haalanda, jestem naprawdę jego kibicem.
1: Dużo. No, to jest świetny facet rzeczywiście z wielu względów i też doskonały piłkarz. O 22 to spotkanie, a nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Proszę dawać znać, za kim państwo dzisiaj będą trzymać kciuki, za kogo będą państwo chcieli trzymać kciuki od godziny 22. Teraz zagramy taką piosenkę, którą często słychać na trybunach tych amerykańskich stadionów podczas mundialu.
3: Mundial w trójce.

0: Dwie dwójki, siedem trójek, państwo do nas dzwonią.
1: Na powitanie wszystkiego dobrego dla redaktorów z trzeciej strony medalu. Gratulacje i 100 lat, bo Dzień Dziennikarza Sportowego był w czwartek. A zrazu mundial, Polacy jakby dostali dziką kartę, Żółtka się kręci w oku, czy by tak zagrali jak na przykład Korosą, Wyspy Zielonego Przylądka z Argentyną, można powiedzieć do ostatniej chwili momenty piłki nożnej, Francja z Indiami, z Paragwaju się męczyła, no i Niemcy wykitowali wcześniej z Paragwajem, piękne niespodzianki, piękny, najładniejszy mundial.
2: 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie, oczywiście także mundialowej. Oglądałeś ten mecz Francuzów z Paragwajem wczoraj?
0: Oglądałem.
2: No jak ci się podobał?
0: No, dla Francuzów dobrze, że Francja wygrała, natomiast tak. No jest to mundial, chyba trzeba przyznać, niespodzianek, prawda?
2: No, na pewno niespodzianką były Wyspy Zielonego Przylądka. Kapitalne spotkanie to z piątku na sobotę, naprawdę kapitalne w wykonaniu kapowerdeńczyków, tak teraz oni mówią.
0: Na 2-2, naprawdę.
2: Mistrzowie świata męczyli się, natomiast przed nami także kapitalne spotkania. Przypominamy, że dzisiaj najpierw grają Brazylijczycy z Norwegami, a potem w nocy Anglia gra z, czasu, tak, Meksykiem, właściwie Meksyk z Anglią. Kocia muzyka, podwidziałeś pod hotelem Anglików. Adam Malecki wysyłał tutaj do nas na grupę. Dają spać meksykańscy kibice angielskim piłkarzom. Takie trochę nieczyste zagrywki, ale typowo latynowskie. Natomiast Thomas Tuchel, selekcjoner reprezentacji Anglii, zakochały się w nim wszystkie dzieci angielskie, ponieważ zaapelował do rodziców, żeby zostawili dzieci w domu, żeby dzieciaki dzisiaj w środku nocy obejrzały to spotkanie Anglików z Meksykanami, bo powiedział, że reprezentacja Anglii potrzebuje wsparcia wszystkich, a przede wszystkim wsparcia dzieci. A że w Anglii wakacje startują 22 lipca, także dzieciaki jeszcze chodzą do szkoły. Trochę za dużo mówiłem, za długo mówiłem. Teraz będziemy oddawali głos człowiekowi wybitnemu. Jest reżyserem tak legendarnych filmów jak Va-Bank, Sex Missia, King Size, Killer czy Vinci. Twój ulubiony film, który wymienił? Dla mnie Va-Bank zdecydowanie. Na koncie ma także wiele sztuk teatralnych, w tym wystawiano ostatnio w Łodzi Meczycho z piłką nożną, rzecz jasna, w roli głównej. Zresztą nie ukrywa, że od lat jest prawdziwym miłośnikiem piłki kopanej. Z wybitnym reżyserem Juliuszem Machulskim rozmawiał Adam Malecki.
3: Juliusz Machulski w Radiowej Trójce. Mistrzostwa świata, wielu zarywa noce. Czy pan należy do tych kibiców?
4: Nie zarywam nocy, zwłaszcza, że nasi nie grają. Na szczęście, bo to by była tortura nadziei ktoś kolejny raz. I prawdopodobnie jakby ustawili ich tam o 3 w nocy na mecz z Curaçao, to bym zarywał. No, na szczęście nie muszę. Ale patrzę teraz coraz bardziej, już jest teraz trochę mniej drużyn. Kilka meczów ciekawych widziałem. No oglądam Francję, bo mój zięć jest Francuzem, więc mu im kibicuję. I oni chyba mają dużą szansę na finał. Mają szansę, tak mi się wydaje. Najciekawszy mecz, jaki widziałem, to był Ekwador-Niemcy.
3: A co jest w tej piłce współczesnej, patrząc na mundial, że tak dużo zespołów, że właściwie grają aż do 19 lipca? Czy to się mija z celem, czy jest w tym jakiś głębszy sens?
4: Na pewno strasznie się skomercjalizowała piłka nożna, to wiemy od lat. Za tym idą jakieś dochody, nie?
3: No prawda, telewizyjne są sprzedawane.
4: Więc właśnie. To ja staram się nie myśleć o piłce w tych kategoriach, chociaż to jest nieodzowne. Oglądam mecze dla piłki nożnej i mówię, szkoda, że nasi tak nie potrafią dzisiaj. Chociaż bywały takie czasy. Ja pamiętam te świetne drużyny i Górskiego, i Piechniczka, kiedy zdobywaliśmy brązowy medal. I później były takie efemeryczne mecze typu z Portugalią, gdzie nagle myśmy grali jak Portugalia, a Portugalia grała tak jak Polska. To nie wiem, co się stało. Bramkarz sobie wbił portugalski plecami bramkę. Fantastyczny mecz to był.
5: Krzynówek do środka, czeka tutaj Lewandowski. Krzynówek z lewej nogi! Ej, gol! Gol!

0: Nie damy wymrzeć sobie tego remisu. Brawo, Jacek Krzyrówek, coś nieprawdopodobnego.
1: No ale coraz mniej staram się uzależniać, że jak jest mecz, to ja muszę oglądać. Na pewno bym nie pojechał do Stanów, to nie. Kiedyś chodziłem na Legię szczególnie, do Warszawy. Dawno już tego nie robię.
2: Widzi pan jakiś romantyzm na przykład w tym, że to jest ostatni mundial Messiego, że Cristiano Ronaldo wciąż gra, że no, są takie postaci, którym się szczególnie kibicuje, prawda?
1: No, jest to imponujące i coś jest z tym takiego, że czas upływa i żegnamy się z idolami i chociażby tylko z tego powodu, że mi jest przykro, że Lewandowski mógł mieć też takie zakończenie w tym roku, no ale się nie udało, no, trzeba lepiej grać. Romantyzm czasem słabszy wygrywa z dużo silniejszym i to jest budujące, bo to jest taki wzór dla, no w ogóle do wszystkiego. Podobało mi się bardzo, jak kobiety sędziowały mecz ten Ekwador-Niemcy. Bardzo się interesuje żeńską piłką nożną. Ewa Pajor jest gwiazdą przecież, nie? I wcześniej Megan Rapinoe i te sukcesy drużyny amerykańskiej. To jest imponujące, ale jak sobie przypomnimy czasy, tuż po wojnie, ja sprawdzałem to specjalnie, że profesor Oxfordu zarabiał 1000 funtów rocznie. To było dużo wtedy, w 1946. A piłkarz najlepszej drużyny pierwszej ligowej zarabiał 800 funtów rocznie. Wydaje się, że to jest właściwa proporcja. Ale proszę bardzo, jak komuś się nie podobają te wysokie zarobki piłkarzy, to może zaczynać. Każdy może grać w piłkę, a nie każdemu za to płacą. No. Ja jestem ciekaw, kto z tych takich drużyn, których byśmy nie stawiali funta kłaków, przejdzie wyżej niż do ćwierćfinału, bo to będzie najbardziej fascynujące. Zwłaszcza, że teraz wszyscy grają dobrze w piłkę. No.
2: Na pewno biegają i szybko.
1: I mają kondychę. No. To jest, mi imponuje amerykańska drużyna Stanów Zjednoczonych i mi jest wszystko jedno, z kim oni grają. Oni grają tak, żeby wygrać. Mundial jest zawsze ciekawy i mnie się udało, jako 11-letniemu chłopakowi, zobaczyć na żywo mecz Anglia-Niemcy w 66 roku. The goals must come. No, it bounced out. Goal claimed England. No goal protested the Germans. The referee consulted the linesman and goal it was. Ta bramka dosyć taka dyskusyjna.
2: Bułgarii pan oglądał.
1: Bułgarii, bo Bułgarzy grali wtedy w mundialu, ale transmitowali wszystkie mistrzostwa. 66 rok, przypominam, tylko w hotelach nie było telewizorów. I mój tata, Jan Machulski, powiedział, muszą Warnie oglądać. Idziemy do Warny. My byliśmy w Złotych Piaskach, to jest tam kilka kilometrów. Pojechaliśmy do Warny, chodziliśmy po takich starych kamienicach i słuchaliśmy, czy tam gdzieś jest mecz. I tam, gdzie my zapukaliśmy, przyjęli nas bardzo serdecznie. To jeden z najbardziej chyba gościnnych narodów, jakie znam, Bułgarzy. I obejrzeliśmy z nimi wśród tam jakichś tam 15-20 osób. To nie było takie dobrze, że dwie osoby się oglądały.
2: Emocjonujący mecz poza tym.
1: No, ekstremalnie. Nawet nas poczęstowali tam ciastem. Janek dostał śliwowice, ja to jeszcze nie. No, oni kibicowali za Niemcami. I to był dla nas taki szok wtedy. A myśmy mieli ten uraz przez długi czas. To wszystko co niemieckie. No i tak się trochę zdziwili, potem jak wyrównali Anglicy, to tak ten nasz entuzjazm musieliśmy powstrzymywać, że nie wiedzieliśmy, czy się nie narazimy im. Jak strzeli Anglicy następnego, to też im się podobało. Generalnie im się podobało, jak strzelają i są gole padają. Więc to było fantastyczne przeżycie. Bardzo do dziś jestem wdzięczny tej rodzinie, która nas wtedy przyjęła. Nawet nie pamiętam, jak się nazywali. No.
2: Meczycho to jest sztukę, którą można oglądać w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Także nawiązując do piłkarskiego wątku, zapraszamy na Meczycho i do oglądania piłkarskich Mistrzostw Świata. Do 19 lipca. Jeszcze dużo oglądania.
1: Fajnie. Nie, ja się cieszę. Ja pamiętam, gdzie były te finały. Pamiętam ten mecz, gdzie drugi raz dostaliśmy brązowy medal, to był 82 roku. Ja byłem akurat na festiwalu w Karlowych Warach i zaprosił nas do swojego pokoju ówczesny minister kultury, który się kompletnie piłką nie interesował. Pytał się, którzy to nasi. I Dorota Stalińska powiedziała, panie ministrze, jak pan będzie tak mówił, to pana zamkniemy w szafie. Czyli to były takie atmosfery.
2: A pierwszy mundial, który pan pamięta?
1: Finał 66, a w 70 też nie było transmisji w Polsce. To było w Brazylii, ale no tata, dzięki temu, że był aktorem, znał ludzi w telewizji, a oni mieli to, oni łapali sygnał. Więc widziałem na Placu Powstańców, widziałem jak Pele, z Włochami to był finał. I Pele nie strzelił do pustej bramki, on potem strzelił ze dwie jeszcze. I w kolorze widziałem to, pierwszy raz widziałem w kolorze, to tam. Kilku aktorów było, bo oni tam mieli dojścia. To był mały pokoik, aleśmy sobie obejrzeli to.
2: I o to chodzi w piłce nożnej. Tak, dziękuję panu bardzo, Juliusz Machulski.
1: Ja dziękuję.
3: Z Juliuszem Machulskim rozmawiał Adam Malecki. Małe sprostowanie, w 1970 roku, nie w Brazylii, ale w Meksyku był mundial, prawda?
4: Prawda.
3: 22 i 7
4: tak jest.
3: Proszę dawać znać, komu państwo kibicują na mundialu, co państwa zafascynowało, co z kolei pociągnęło w dół, myśląc o tych drużynach, którym państwo kibicują. Przy okazji pozdrawiamy doktora Remigiusza Rzepkę, świeżo uwieczonego męża, byłego trenera przygotowania motorycznego, reprezentanta.

0: 22 minuty zostały do godziny 18. Tu trójka i trzecia strona medalu i siostry kałuckie Aleksandra i Natalia przy naszym telefonie, czyli nasze wybitne specjalistki we wspinaczce sportowej. Dzień dobry, dziewczyny.
1: Dzień dobry.
2: Cześć wszystkim.
3: Cześć wszystkim.
0: Cześć. Czy lubicie tako Hemingwaya?
2: Tak, lubimy.
3: Tak. Uważam, że dla naszego pokolenia jest bardzo popularny i znaczy, to jest osoba z naszego pokolenia.
0: Dziewczyny, ja nie jestem z waszego pokolenia, dla mnie też jest ważny.
4: To dobrze.
0: No dobrze, natomiast takim czynnikiem spustowym tej rozmowy jest oczywiście to, że za wami start w Pucharze Świata w Krakowie. Wczoraj to były występy indywidualne. Natalia zajęła drugie miejsce.
1: Gratulacje.
0: Gratulujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Z kolei wyście dzisiaj w duetach też wypadły świetnie. To po raz pierwszy miała miejsce taka rywalizacja duetów, prawda, w Pucharze Świata?
2: Tak, po raz pierwszy w tamtym roku na World Gamesach były duety, ale niestety ja nie startowałam, bo miałam kontuzję, więc w tym roku pierwszy raz był nasz debiut.
0: I od razu zajęłyście drugie miejsce.
2: Tak, nawet zrobiliśmy rekord świata w eliminacjach, ale po pół godziny Chinki nam odebrały. Trochę niedosyt, bo Natalia popełniła duży błąd w finale, więc jeszcze możemy szybciej na pewno.
1: Pokazałyście, że w rodzinie siła, że potraficie się dogadywać. Jesteście dobrymi siostrami.
2: Tak, ale nie będę ukrywała, że był to jeden z najbardziej stresujących dla mnie startów, bo wiedziałam, że biegnę za siebie i za siostrę, więc uważam, że to była taka większa presja, ale jakoś dałyśmy radę to utrzymać, żebyśmy właśnie razem, pierwszy raz właśnie razem coś wygrały, a nie musiały konkurować przeciw sobą.
0: No wczoraj musiałyście rzeczywiście ze sobą konkurować i lepiej z tej konkurencji wyszła Natalia. Spory spokój zachowałaś w tym finałowym biegu i dzięki temu opłaciło się, bo zajęłaś drugie miejsce.
2: Tak, no nie będę ukrywać, że finał miał dużo niespodzianek. Ja mega byłam zdziwiona. Ja w ogóle też byłam się

0: No, że jestem w tym finale, szczerze mówiąc, bo jak zobaczyłam moje dziewczyny z czwórki w półfinale, no to tak nie byłam przekonana, czy ja wejdę w ogóle do tego finału, więc naprawdę to było bardzo duże emocje, dużo szczęścia, ale też trochę takiej zimnej głowy, że wytrzymałam do końca, że biegłam swoje, że poczułam na siebie, że przywiozą ten medal.
1: Powiedzcie trochę o tej atmosferze, jaka panowała na krakowskim rynku podczas tego Pucharu Świata.
0: Bardzo dużo kibiców, bardzo wszyscy chcieli pożegnać Olę Mirosław, ponieważ to był ostatni start Oli Mirosław w Pucharze Świata, więc była ta energia, no multum kibiców, cały rynek w kibicach, więc mieliśmy dodatkową energię, więc dziękujemy wszystkim, którzy byli i nam kibicowali.
2: Dziękujemy, że przypomniałyście o tym, że właśnie to był ostatni start Aleksandry Mirosław w Pucharze Świata. Ona była w finale, popełniła falstart i nie była klasyfikowana w związku z tym. Natomiast wcześniej, podczas tej rywalizacji indywidualnej, padł rekord świata. Amerykanka Emma Hunt po raz pierwszy pobiegła poniżej 6 sekund, 5,99. Wynosi nowy rekord świata. Jesteście pod wrażeniem, czy się spodziewałyście, że prędzej czy później te 6 sekund pęknie, mówiąc potocznie?
0: Szczerze mówiąc, bardzo się spodziewałyśmy tego po Emmie. Emma już w praktykach, nawet w Wujang, czy w Madrycie bardzo szybko biegała. I też Emma trenuje ogólnie na śliskiej ścianie, a taka właśnie była w Krakowie. Więc jakby ja wiedziałam, że to jest kwestia w ogóle czasu, że właśnie to Emma będzie pierwszą kobietą, która zejdzie poniżej 6 sekund.
1: To ja zadam takie standardowe pytanie po Pucharze Świata w Krakowie. Jakie kolejne macie plany? Miejmy nadzieję, że to będą plany związane z podium.
0: Tak, w środę wylatujemy na kolejny Puchar Świata w Chamonix. Zaczynamy rywalizację w piątek w eliminacjach. W sobotę są finały o 21:00, więc zachęcamy wszystkich do oglądania. Więc teraz mamy 4 dni, chciałabym powiedzieć odpoczynku, ale po prostu będziemy odpoczywać, trenować i wyjeżdżać na kolejny Puchar Świata.
2: Ale w Chamonix jest przepięknie, pewnie byłyście już.
0: Tak, Chamonix to jest. W ogóle to Chamonix jest moim ulubionym miejscem do startowania. Tam zdobyłam pierwszy medal Pucharu Świata, jak miałam 16 lat, więc kocham tam przyjeżdżać. My mamy tam co roku zawody, więc nie możemy się doczekać.
2: Dziewczyny, to jeszcze powiedzcie, jak wyglądało pożegnanie Oli Mirosław, pewnie też z wami i z Pucharem Świata.
0: No na pewno organizatorzy zadbali o to, żeby właśnie Ola Mirosław była pożegnana przez kibiców. Był tort, był złoty chwyt, więc naprawdę to pożegnanie było z pompą, żeby właśnie też to właśnie Ola Mirosław mogła się pożegnać z polską publicznością, więc uważam, że organizatorzy naprawdę się postarali, żeby Ola miała piękne wspomnienia.
2: A wam dużo zostało do tego, żeby złamać te granice 6 sekund, czy wcale nie? Jak myślicie?
0: Ja pobiegam w Wujang 6.09 z średnią reakcją, więc ja jeszcze muszę się trochę obiegać na tych prędkościach, ale myślę, że to jest możliwe. Nie wiem, czy w tym roku, ale w przyszłym jeszcze już na pewno, więc się zbliżamy. Jeszcze musimy się odstartować na nowych prędkościach, bo ja w tym roku bardzo szybko przyspieszyłam, więc myślę, że to jest tylko kwestia czasu.
2: Siostry Kałuckie, Ola i Natalia były naszymi telefonicznymi gościniami. Dziewczyny, bardzo wam serdecznie dziękujemy. Trzymamy za was kciuki w pięknym Chamonix. Do usłyszenia. Będziemy oglądać.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy ślicznie.

0: 22 i 7 trójek w sprawie dzisiejszego wieczornego meczu Brazylii z Norwegią.
1: Jeśli chodzi o dzisiejszy mecz Brazylia-Norwegia, jak Norwegia przegra, dobrze. A odnośnie faworytów dla mnie, dobrze, Argentyna. Jeszcze ewentualnie na Portugalię bym chciał też, żeby wygrała, bo jeszcze nigdy nie wygrała.
0: Potwierdzamy. Natomiast była bliska odpadnięcia z turnieju. Był dramatyczny mecz z Chorwatami. Chorwatów sędziowie nawet oszukali, ale rzeczywiście Portugalia gra dalej i ma szansę na to, żeby mundial wygrać. Jak wszystkie drużyny, które jeszcze w mundialu uczestniczą.
2: Potwierdzamy to, że gra dalej Robert Lewandowski. Oficjalnie został piłkarzem Chicago Fire. Polak podpisał 2-letni kontrakt, co potwierdził klub w specjalnym komunikacie. Po wielu tygodniach spekulacji zakończyła się w ten sposób transferowa saga reprezentanta Polski po wygaśnięciu kontraktu z Barceloną. W Chicago za transferem piłkarza podążał nasz korespondent Jan Pachlowski.
3: Chicagowska Polonia w dużym napięciu oczekiwała na oficjalne potwierdzenie przenosin Polaka do Wiecznego Miasta. To jedno z najważniejszych wydarzeń dla miejscowych Polaków w ostatnich latach. Tomasz Drążek w Chicago zajmuje się wyszukiwaniem talentów o polskich korzeniach dla Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jest ponadto trenerem grup młodzieżowych drużynie HDS Chicago. Drążek mówi o społeczno-sportowej kwestii tego transferu.
4: Wielkie wydarzenie dla Polonii, cieszymy się bardzo. Zobaczymy, jak Polonia odpowie frekwencją na jego meczach. Na pierwszych meczach nie będzie z tym problemu. Kwestia, jak bardzo mu drużyna pomoże w zdobywaniu bramek, bo w tym jest ekspertem. Robert na pewno jest przyzwyczajony do najlepszego serwisu, bo taki miał w Borussii Dortmund, w Bayernie i w Barcelonie. Tu się o to obawiam, bo to nie są zawodnicy tego pokroju, którzy mu zapewnią tam ilość dośrodkowań, prowadzenia w pole karne czy stałych fragmentów gry.
3: W przypadku kolejnych wzmocnień to wiele źródeł twierdzi, że Chicago Fire usilnie zabiega jeszcze o Niemca Leona Goreckę. Gdy oficjalnie Fire ogłosiło podpisanie kontraktu z Robertem Lewandowskim, bilety na domowe mecze zespołu skoczyły z 50 na $200. Kibice klubu z Wiecznego Miasta są wręcz przeszczęśliwi, że w ich zespole będzie grał tak markowy piłkarz.
5: Robert Lewandowski is on the Chicago Fire, man.
3: To wielki czas dla nas. W szerokim składzie Chicago Fire jest już Polak, wychowany w Stanach Zjednoczonych Dawid Poręba, który ma za sobą epizod w Ekstraklasie w Stali Mielec. Poręba opowiada, jakie znaczenie dla drużyny ma przejście Roberta Lewandowskiego.
6: To jest idealny transfer dla klubu, dla miasta, dla ligi też, MLS. Dużo Polaków tu są, także uważam, że to wiadomo, to jeszcze trochę więcej znaczy dla takiego klubu i miasta. Ta drużyna jest na bardzo wysokim poziomie teraz. Wiadomo, że dużo pieniędzy zainwestowane też, jako chodzi o ośrodek treningowy i stadion. No po prostu no, wielka zmiana i uważam, że ludzie teraz rozmawiają o Chicago Fire na cały świat. Klub jest na wysokim poziomie.
3: Mówi polski piłkarz Fire Dawid Poręba z numerem 9. Który podkreślamy jest jego marką, Robert Lewandowski dalej będzie grał w zespole Chicago Fire. Dotychczas dziewiątką w drużynie Fire występował najlepszy strzelec zespołu, a zarazem lider strzelców ligi MLS, Hugo Kuipers, rzekąc się jednak dziewiątki i przekazał ją Polakowi. Pierwsza partia koszulek z nazwiskiem Lewandowskiego rozeszła się dosłownie w mgnieniu oka. Robert Lewandowski oficjalnie został strażakiem, bo taki przydomek noszą piłkarze klubu. Trener zespołu Greg Berhalter jest szczególnie wdzięczny włodarzom klubu za ich determinację ściągnięcia kapitana reprezentacji Polski. Lewandowski to wielki piłkarz. Od półtora dekady ma on ogromny wpływ na światową piłkę nożną. Jako trener zawsze chce prowadzić takich zawodników. To niesamowite.

0: Jak on potrafi zachowywać się w polu karnym, jak z łatwością strzela gole, jestem pod ogromnym wrażeniem jego techniki, mówi szkoleniowy Cwajer. Robert Lewandowski w Stanach Zjednoczonych ma zadebiutować w drugiej połowie lipca. Aktualnie trwa proces załatwiania wizy pracowniczej piłkarza. Lewandowski 19 lipca ma też na żywo oglądać w New Jersey finał Mistrzostw Świata. Dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski.
1: Robert Lewandowski powoli kończy karierę. Jakub Kamiński chyba do niej tak naprawdę dopiero teraz startuje, do tej takiej wielkiej. Gra na razie we FC Köln reprezentant Polski, ale portugalskie media informują, że jest bardzo blisko podpisania kontraktu z Benficą Lizbona.

0: Isaac Del Toro wygrał drugi etap Tour de France, kolarskiego wyścigu. Dojechał do mety jako drugi, jako drugi do mety dojechał Tadej Pogacar. Trzeci był Remco Evenepoel. Natomiast lider kwalifikacji generalnej, Jonas Vingegaard, przekroczył linię mety jako czwarty.
1: Natomiast Henryk Sytner, czyli legenda polskiego radia, spojrzy na Tour de France od strony takiej historycznej.
2: W pięknej sali Pałacu Kongresowego w Paryżu zaprezentowana została trasa 113 edycji Tour de France. Podano wszystkie miasta etapowe, a także profile wybranych odcinków. Tour de France, największy wyścig kolarski na świecie, odbywa się od 1903 roku, kiedy rozegrano pierwszą edycję. 64 kolarzy wyruszyło na liczącą 2428 km trasę, poprowadzoną w formie 6 etapów wokół Francji. Gdy pierwszym w historii zwycięzcą został Maurice Garin, prestiż tej imprezy zaczął szybko rosnąć. Najwięcej razy po wygraną sięgał w niej Lance Armstrong, ale siedmiokrotny triumfator tego wyścigu z lat 1999-2005 został po latach wykreślony z tabeli zwycięzców w związku z dopingowym procederem. Na czele tabel wszechczasów znajduje się teraz czwórka zawodników mająca po 5 tytułów w swoim dorobku, a są to prawdziwe legendy: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault oraz Miguel Indurain. Eddy Merckx może się poszczycić największą liczbą dni w koszulce lidera. Najlepszym góralem najwięcej razy zostawał Richard Wierenc, a najlepszym sprinterem Peter Sagan. Oficjalna lista startowa Tour de France 2026 obejmuje 22 zespoły i największe gwiazdy światowego peletonu. Wśród najważniejszych kolarzy tegorocznej Wielkiej Pętli znajdują się Tadej Pogacar i walczący o obronę tytułu Jonas Vingegaard, a także Remco Evenepoel i Jasper Philipsen.
1: Mówił Henryk Sytner, legenda polskiego radia. My już zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu tuż po 18:00. Teraz

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
1: Ale tu ciemno.
2: Bo my jesteśmy w kosmosie. Na turnę.
1: Mars, Wenus, Pluton. Na razie nas nie będzie.
2: Na Ziemi.
3: Łeba czeka rewal.
4: Obym tylko w kąpielówki wszedł.
1: Zachęcamy do posłuchania ostatniej naszej ziemskiej premiery.
2: I to z towarzyszeniem Big Bandu pod tytułem Lato.
1: A wszystkie piosenki, które powstały w cyklu Piosenkarnia, zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl.
3: La, la, la, la, lato.
2: Wasz Bob.
1: I wasza Karolina.
2: Z duetu Bob and Karolina.
5: Życzymy Państwu najwspanialszych wakacji.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
11: Halo, halo, czy nas słyszycie?
10: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
12: Abemus Papa!
10: Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
15: Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 lipca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy, zapowiada szef MON. To ma być odpowiedź na nieprawdziwe doniesienia opozycji. Tłumy przy trumnie Ajatollaha Alego Chameneiego w Teheranie, kolejny dzień uroczystości pogrzebowych. Donald Trump jawnie korzysta z przywilejów władzy, zwraca uwagę ekspert, odnosząc się do oświadczenia majątkowego amerykańskiego prezydenta. MON zapowiada odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy. Taką zapowiedź złożył wicepremier i minister obrony.

0: Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Odtajnione mają być informacje o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie od 2022 roku. Juliusz Sabak z portalu obronnego ocenia, że ujawnienie informacji pozwoli uciąć spekulacje w tej sprawie.
1: To jest taki temat, który rzeczywiście porusza ludzi, nie tylko polityków, ale też obywateli, no bo rzeczywiście może rzutować na nasze bezpieczeństwo to, czy na przykład przekazaliśmy rakiety, które zostały kupione w programie Wisła do systemu Patriot, czy też jakieś inne uzbrojenie, którego mamy, mówiąc tak kolokwialnie, w deficycie. Więc myślę, że odtajnienie tego typu informacji to jest pomysł całkiem rozsądny.
0: Ekspert dodał, że rząd powinien podjąć także taką decyzję wcześniej. Wcześniej poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak zasugerował, że rząd mógł przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. Jeśli rząd rzeczywiście zdecydował się przekazać je za granicę w sytuacji, gdy sam ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami i zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski, brzmi to jak działanie całkowicie sprzeczne z podstawowym obowiązkiem władz, napisał były minister obrony narodowej w rządzie PiS. Tłumy uczestniczą w modlitwach przy trumnie Ajatollaha Alego Chameneiego. Obok niej stoją trumny jego córki, zięcia, synowe i wnuczki. Wszyscy zginęli na skutek amerykańsko-izraelskiego ataku dokonanego w pierwszym dniu wojny.
2: Za 14-miesięczną Zahrę, która razem z matką zginęła w ataku na rezydencję Chameneich, odbyła się rano osobna modlitwa. W ceremonii uczestniczył ojciec dziecka Mohammed, który podczas bombardowania prawdopodobnie był poza domem. Czuwanie będzie trwać do późnego wieczora. Władze teherańskiego metra podały, że od sobotniego popołudnia do niedzielnego poranka odnotowały 7 milionów podróży w okolice kompleksu modlitewnego, w którym odbywają się ceremonie pogrzebowe. Niektórzy Irańczycy, z którymi rozmawiałam, obawiają się, że tak liczne zgromadzenie może być wykorzystane przez wroga. Donald Trump zapewnił jednak wczoraj, że, cytat, żadna ze stron nie będzie strzelać do drugiej podczas ceremonii pogrzebowych. Powiedział też, że rozmowy pokojowe z Iranem będą kontynuowane po uroczystościach. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Teheran.
0: Na poniedziałek jest planowana procesja z trumnami. Przejdzie ona przez cały Teheran. Donald Trump jest pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych jawnie korzystającym z przywilejów władzy, zwraca uwagę amerykanista Rafał Michalski. Niedawno opublikowane oświadczenie majątkowe Donalda Trumpa wskazuje, że nabył spółki o wartości $1,400 mln. Amerykański przywódca podejmował też jako prezydent decyzje mające wpływ na zachowania giełdy. Rafał Michalski powiedział, że Trump różni się w tym względzie od poprzedników, którzy zazwyczaj wycofywali się z biznesów na czas prezydentury.
3: Donald Trump jest pierwszym prezydentem, u którego my widzimy tak bardzo jasną niechęć do tego, żeby oddzielać swoją sferę prywatną, biznesową od sfery prezydenckiej, pomimo faktu, że oficjalnie na papierze to Trump Organization jest zarządzane przez obu jego synów. Tylko że jak widzimy, z jednej strony jest to teoria, z drugiej strony jest to praktyka. To jest praktyka, która budzi kontrowersje, w szczególności, że Donald Trump od stycznia roku 2025 propaguje politykę zbliżenia się biznesu oraz państwa, oraz polityki.
0: Amerykanista powiedział, że Trump wychodzi z założenia, że światowa potęga gospodarcza USA wywodzi się z siły przedsiębiorstw i współpracy państwa z prywatnym biznesem. Zdaniem Michalskiego widać to w niechęci do regulacji kwestii sztucznej inteligencji czy rynku walut cyfrowych. Jak zauważa amerykanista, skutkiem ubocznym zbliżenia polityki i biznesu jest możliwość wykorzystania przez osoby powiązane z Białym Domem szczególnego dostępu do informacji przy podejmowaniu decyzji biznesowych.
4: Klimat.
0: Większość stacji pomiarowych pokazuje bardzo dobrą jakość powietrza. Źródła odnawialne odpowiadają teraz za ponad 55% krajowej produkcji prądu. Obecnie zalecane jest normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Teraz zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, poza tym przelotne opady deszczu i miejscami głównie na wschodzie, południu oraz w centrum burze. Na termometrach przeważnie od 18 do 20 stopni.
6: Autopromocja.
7: Jak obecne zaostrzenie stosunków na linii Kijów-Warszawa przekłada się na sytuację ukraińskich migrantów i uchodźców w Polsce? Czy można mówić o atmosferze przedpogromowej? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z dr Oleną Babakową. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
6: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Qnet.

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowi.
5: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
6: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie szorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
12: Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: 8 minut po 18.
15: Trzecia strona medalu.
14: Zapraszamy na drugą godzinę.
16: Krzysztof Łoniewski.
14: I Norbert Michalek. I oczywiście najważniejsze informacje, jeśli chodzi o świat i sport.
16: Na przykład bardzo ważna z naszego punktu widzenia jest taka, że Hubert Hurkacz prowadzi w pierwszym secie pojedynku z Niemcem Janem Lenardem Sztrufem już 4-1 w gemach, czyli z przewagą przełamania. To jest mecz czwartej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Przed sekundą dosłownie, no może przed 30, Nowak Dżokowicz skończył swoje spotkanie z Rosjaninem Safiulinem, wygrał 3-1 w setach. Trwa spotkanie Ojiala Sima, czyli Kanadyjczyka, z Dawidowiczem Fokiną, czyli Hiszpanem. Tutaj Hiszpan prowadzi 1-0 w setach. Jeżeli chodzi o turniej pań, to w pojedynku amerykańskim Jessica Pegula lepsza 2-1 w setach od Jowicz. W pojedynku czeskim Karolina Muchowa 2-1 ograła Barbarę Krejcikową.
14: Kierowca Ferrari Charles Leclerc wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. Monakijczyk wyprzedził Brytyjczyków George'a Russella jadącego Mercedesem oraz swojego kolegę z teamu Lewisa Hamiltona.
16: Na piłkarskim mundialu dziś dwa kolejne mecze 1/8 finału. Obydwa zapowiadają się arcyciekawie. Brazylia o 22 gra z Norwegią, o 2 w nocy Meksyk, czyli współgospodarze turnieju, spotkają się z Anglią. 2 w nocy, przypominamy. Zarwiesz noc?
14: Chyba nie. Zobaczę. Muszę się zastanowić.
16: To jeszcze Tour de France.
14: Tymczasem tak, Meksykanin Isaac Del Toro, zwycięzcą drugiego etapu Tour de France, na trudnym finiszu pod Stadionem Olimpijskim w Barcelonie wyprzedził swojego kolegę z drużyny Tadeja Pogaczara.
16: No to Beastie Boys i jedziemy z rozmaitymi tematami sportowymi.

0: 13 minut po godzinie 18 to trójka i trzecia strona medalu. Uważamy, że czas najwyższy zająć się wielkoszlemowym Wimbledonem. 22 i 7 trójek.
1: Bardzo mi jest przykro i bardzo mi jest żal, jak patrzę na nią, bo widzę, że zawodniczka bardzo dobra, przygotowana bardzo dobrze, a jej to nie wychodzi, jej współczuję i życzę jej, żeby wróciła do takiej formy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, Jarosław, stały słuchacz. Odnośnie się porażki naszej Igi Świątek, nie wymagajmy od niej czegoś, co jest nierealne. To nie jest maszyna, tylko człowiek. Ja sobie przypominam, kiedy nasz Wojtek Fibak w 1996 roku, kiedy przegrał w finale z Manuel Warantesem, to dla nas był ogromny wyczyn. Ale Iga zrobiła się tyle, że ona teraz potrzebuje tego odpoczynku. Ona wróci na naprawdę na najwyższy top.
0: I trzymamy kciuki, żeby rzeczywiście tak się stało. Generalnie to nie jest udany Wimbledon dla naszych tenisistów. Na półmetku imprezy został nam w grze pojedynczej tylko Hubert Hurkacz, któremu zresztą świetnie idzie w meczu z Janem Lenardem Sztrufem. Przypominamy, że w pierwszym secie prowadzi 4-1 w gemach. Wczoraj z turniejem przy Church Road w Londynie pożegnała się wspomniana broniąca tytuł Iga Świątek. 6-7 i 2-6 uległa Aleksandrze i Ali. Po meczu pytano ją, czego żałowała w starciu z młodą Filipinką.
3: Myślę, że żałuję tych błędów dwóch z returnu w tiebreaku, gdy miałam tam chyba 2-1 czy coś na deseń. Tego, że później jak było jakieś po 6 czy tam po 7, nie pamiętam konkretnie, też jakby miałam okazję, żeby zmienić kierunek, to może powinnam była trochę przyspieszyć, zagrać po prostu odważniej, żeby wygrać tego seta. No a ogólnie no to mogę powiedzieć, że po prostu tych wszystkich błędów z returnu, ale to nie jest tak, że teraz bym wyszła na trening i bym nagle grała wspaniale, bo bym zrobiła coś innego. Po prostu nie czułam tego rytmu, nie dostosowałam się do nich dobrze i jedno co mogę zrobić to po prostu jakoś jeszcze więcej czasu spędzić na trenowaniu takich wolnych, niskich piłek, bo na pewno jak cały czas się returnuje serwisy, które jednak są ponad te 100 mil na godzinę, to mimo tego, że ma się świadomość tego, że przeciwniczka serwuje zupełnie inaczej i zupełnie inaczej ta piłka leci, to ciężko jest po prostu automatycznie zagrać tą piłkę dobrze. Więc mogę powiedzieć, że tego żałuję, ale sama nie wiem, co ja bym

0: dzisiaj z tym lepiej zrobiła.
1: Jakkolwiek patrzeć, Świątek ewidentnie pogrąża się w coraz głębszym kryzysie. Wczoraj opublikowała następującą wiadomość po tej porażce z IALą. Trzeba ufać procesowi, to pewne. Szczerze mówiąc, wyniki przestały mnie już obchodzić. Byłam na nich tak mocno skupiona, że trudno tak dalej funkcjonować, dlatego staram się po prostu odpuścić. Nie osiągam dobrych wyników, więc nie będę ich oczekiwać. Poświęćmy teraz chwilę Aleksandrze IALi. Ma 21 lat. Od dawna mówi się o niej jako wielkiej nadziei kobiecego tenisa. Wygląda na to, że ta nadzieja zaczyna się spełniać. Wczoraj w pomeczowym wywiadzie na korcie centralnym dosłownie zalawał się łzami.
2: I'm really emotional.
1: Jestem pełna emocji, może dla kogoś takiego jak Iga, kto wygrał kilka tytułów wielkoszlemowych, dla siostry Williams, Seriny i Venus. Taki sukces byłby mniejszy, ale dla dziewczyny z Filipin, która trenowała każdego dnia po szkole z bratem i dziadkiem, w jaskrawych butach, skarpetach z falbanami, pyzatymi policzkami, osiągnąć coś takiego jest naprawdę wszystkim. Świątek w trzeciej. Pozostałe z naszych singlistek z Wimbledonu odpadły już w pierwszej rundzie. Najbardziej bolesna była porażka Mai Chwalińskiej. Starcie z Tajką Savan KF zaczęła od łatwej wygranej w pierwszym secie do 2. W drugim prowadziła już 5-2 w gemach. Miała nawet piłkę meczową, ale wtedy poślizgnęła się i rozpoczęła się kaskada niefortunnych zdarzeń, które doprowadziły do porażki w 3 setach.
3: Pod koniec tego drugiego seta tak naprawdę zaczęły mi łapać skurcze w całym ciele. Myślę, że to nie było czysto fizyczne. Myślę, że dużo rzeczy się na to złożyło. Na pewno stres, na pewno też taki intensywny czas przed Wimbledonem. Jest to w sumie jeden z takich chyba najcięższych dla mnie meczów na razie w karierze. Popatrzę sobie chwilę i to moje życie się zmieniło naprawdę bardzo po Paryżu, więc tak naprawdę zrobiłam wszystko, co mogłam i nie mam żadnych do siebie pretensji po prostu, bo wiem, że zrobiłam wszystko najlepiej, jak tylko mogłam.
1: Jak pamiętamy, Chwalińska na Roland Garros w finale uległa Miże Andrijewej. W Londynie przegrała z nią Magdalinet.
4: O tyle fajnie, że doprowadzałam do sytuacji, że bardzo dużo zależało gdzieś tam ode mnie, więc próbowałam grać dość agresywnie i prowadzić grę. Bardzo często mi się to udawało. Szkoda tych szans, które sobie wypracowałam, więc no na pewno nie będę spać spokojnie dzisiaj. No byłam sfrustrowana, bo wyszłam z dość trudnej sytuacji po raz kolejny, więc no byłam zła, bo miałam wrażenie, że miałam 2-3 szanse. Tak jak w pierwszym secie wypracowałam sobie okazję do tego, żeby być gdzieś tam w takiej lepszej pozycji w tych wymianach i gdzieś tam nie wykończyłam tych uderzeń, zepsułam, więc no byłam po prostu frustrowana, bo czułam, że mam te szanse, a tych szans jest naprawdę bardzo mało. I wiedziałam, że nieczęsto, zwłaszcza na trawie, będzie mi łatwo znowu miarę przełamać, więc czułam, że gdzieś tam nie wykorzystałam tego, co sobie wypracowałam.
1: Z inną Rosjanką, z którą Chwalińska z kolei poradziła sobie w Roland Garros, z Anną Kalińską przegrała Magdalena French, a po meczu zadeklarowała chęć powrotu do umownych ustawień fabrycznych.
5: Na przestrzeni lat jakby próbowałam zmienić tą grę na agresywną. Wcześniej tak nie grałam. Wcześniej grałam raczej urozmaicony tenis. Gdzieś przez to, że więcej się na tym skupiliśmy, gdzieś to urozmaicenie też uciekło. Nie za bardzo wiedziałam, co mam robić w ważnych momentach, więc myślę, że po prostu wrócimy do podstaw, do tego, co było fajne i to, z czym dobrze się czułam, bo tak naprawdę jakby to jest najważniejsze, żebym miała zaufanie do tego, co robię.
1: Wiele obiecywaliśmy sobie w turnieju panów po starcie Kamila Majszaka. W jednym z turniejów podprowadzających w Sertogenbosch wygrał całą imprezę, po drodze ogrywając 3 zawodników z pierwszej dziesiątki rankingu ATP. W Londynie skończyło się na rundzie drugiej porażce z Amerykaninem Zakarim Swajdą.
6: Rok temu w innej atmosferze przyjechałem na Wimbledon, bo nie wygrałem meczu na trawie i przegrałem 7 meczy z rzędu w tamtym okresie. No w tym roku, jakby nie patrzeć, wygrałem 250, zagrałem bodajże 9 spotkań na trawie, co jest nieocenione na tej nawierzchni, na sezonie, który jest bardzo krótki. Byłem ograny, grałem dobrze i przyjechałem pewny siebie.
1: Przypominamy, że teraz o ćwierćfinał walczy Hubert Hurkacz, jego rywalem inny dryblas Niemiec Jan Lennard Struff. 5-3 w pierwszym secie w gemach prowadzi Hubert, podaje, więc za moment może ten set zostać wygrany przez Huberta, czego mu życzymy. Oczywiście życzymy mu zwycięstwa w całym spotkaniu. Teraz Słona, a potem zejdziemy na wodę.
7: Mój ziom ma dziecko, dziecko ma zabawki, a wśród zabawek jest gąsienica, która recytuje alfabet, autentyk. Jak ją wcisnąć w brzuch, to gra piosenki, w których słowa mają poprzestawiane akcenty. Co to za idiota, czy idioci tak tępi, że sprzedając coś, to uczy dziecko, że niebo jest błękitne. Błękitne, dobra, myślę, skończ ten teatrzyk, który...

0: Mamy dobrą informację. Hubert Hurkacz wygrał pierwszego seta 1-6-3. Hurkacz gra z Janem Leandrem Struffem.
1: Mamy jeszcze jedną bardzo dobrą informację, bo w studio zameldował się Marcin Zieliński, mistrz Europy i świata w motorowodnej Formule 500. Dzień dobry, Marcinie.
2: Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór państwu.
1: Cieszymy się, że znalazłeś dla nas czas i że wpadłeś do trójki. Powiedziałeś przed chwilą, słyszę, że gracie po szczecińsku.
2: Tak, tak, łona. W poprzednich latach gdzieś gościł na mojej playliście.
1: Jest blisko,
2: także, także skojarzyłem.
1: Obydwa jesteście ze Szczecina w każdym razie. Łona jest świetnym raperem, ty jesteś świetnym sportowcem. Zastanawiam się, jak zacząć tę rozmowę, jak dochodzi się do takiego pułapu, żeby być mistrzem świata Europy. Od kiedy ty zacząłeś przygodę w ogóle z tą motorowodną formułą?
2: Tak naprawdę to moja przygoda ze sportem zaczęła się, kiedy byłem bardzo małym dzieckiem, bo już w wieku 3 lat chyba pierwszy raz znalazłem się na łodzi, bo łódź zawsze była obecna u mnie w domu. Oczywiście była to łódź turystyczna. Pierwszy raz łodzie wyścigowe zobaczyłem w 1996 roku. Było to przy okazji rodzinnej wizyty w Szczecinku. Wtedy tata pierwszy raz zabrał mnie nad jezioro i pokazał łodzie wyścigowe. W 1997 roku już została odbudowana sekcja motorowodna w klubie LOK Szczecin, który reprezentowałem do roku 2018. Mój pierwszy start to był rok 1999 na poznańskiej Malcie.
0: Powiedz, Marcin, to tak jak w Formule 1, jeśli chodzi o technologię, tutaj też jest podobnie, że tego jest dużo?
1: Że jest wyścig zbrojeń, tak? O to chciałeś pewnie podpytać.
0: Tak, tak.
2: Tak, trwa cały czas, trwa cały rok tak naprawdę. Po sezonie wiadomo, mamy chwilę na odpoczynek, regenerację, przemyślenia, plan, co zrobić przez najbliższą zimę, bo no, musimy ten sprzęt cały czas udoskonalać. No ale oczywiście w trakcie sezonu również te zmiany na bieżąco zachodzą zarówno z naszej strony, jak i od strony konstruktora silników. Testujemy różne rozwiązania, śruby napędowe, także tutaj jest sky is no limit.
0: Marcin, czy ty potrafiłbyś zliczyć, ile ty masz tych medali motorowodnych mistrzostw świata? Bo ja chyba nie za bardzo. Od 2006 roku.
1: Ale Norbert nie był najlepszy z matematyki.
2: 22, jeżeli dobrze pamiętam. No
0: to... Tak, w różnych klasach, tak? Od 125 do 500.
2: Dokładnie tak.
1: Dlaczego mówi się o 500, o której wspomniał Norbert, że to jest królewska formuła?
2: Najwyższa z serii Hydro GP, czyli porównując też na przykład do Moto GP, gdzie jedzie klasa Moto 3, Moto 2, no i klasa królewska jest Moto GP, to u nas jest 125 cm, 250, no i 500 zwana królewską.
1: No właśnie, to może powiesz o tych prędkościach maksymalnych, które rozwijacie, bo to zawsze robi wrażenie.
0: Właśnie, jakie to jest uczucie, jeśli się rozpędzasz do setki w 4 sekundy? Ja nie znam takiego uczucia, bo jeżdżę Fiatem 125 po.
2: Znaczy powiem...
1: Myślałem, że 6.
0: 6, no może tak.
2: Idzie się przyzwyczaić do tego przyspieszenia. Natomiast przy konstrukcji silnika,

0: którego używamy, jest to silnik dwusuwowy. Ten silnik ma również wraz z przyrostem obrotów odnotowywane największe przyspieszenie, czyli w górnej partii obrotów on tak naprawdę przyspiesza prawie równie szybko jak do pierwszej setki. Także tak naprawdę te największe wrażenie w kokpicie robią te przyspieszenia od 140 do 180-190 na godzinę.
1: Marcin, jesteś wysportowanym młodym człowiekiem. To widać, jak ważny ten trening fizyczny też jest, prawda, w przygotowaniu w waszej rywalizacji.
0: Mamy oczywiście obostrzenia regulaminowe, które...
1: Co to znaczy? Nie możecie ważyć więcej niż?
0: Nie możemy ważyć mniej niż.
1: Nie
0: możemy ważyć mniej niż 300 kg po zakończonym wyścigu. Zawodnik plus łódź z pozostałym paliwem. Mhm. Czyli powiedzmy przy mojej wadze w tej chwili około 78 kg, powiedzmy, że łódź musi mieć powyżej 220, tak żebyśmy mieli spełniony ten paragraf regulaminu po wyścigu. Po każdym wyścigu jest kontrolowana waga łodzi i wiadomo, jeżeli będziemy mieli za mało, jest automatycznie dyskwalifikacja, jeżeli będziemy mieli więcej, no oczywiście nie mówię tutaj o 20 kg, no bo każdy kilogram wieziony to jest dla nas spadek osiąganych parametrów, natomiast no wiadomo, musimy gdzieś bezpiecznie się tego limitu trzymać, żebyśmy jednak wyszli z łodzi bez stresu, że nie zostaniemy zdyskwalifikowani za zbyt niską wagę.
1: Z drugiej strony tak sobie myślę, że gdy rywalizujecie, jest potwornie gorąco, tak jak ostatnio było w chodzie, że to też waży to, jak kto jest lepiej przygotowany po prostu fizycznie do zawodów.
0: Zgadza się, natomiast chodzisz naprawdę dała nam popalić. Dała nam popalić, szczególnie mi w kokpicie. Koledzy z redakcji Polskiego Związku Motorowodnego zrobili odczyt termometrem laserowym z zewnętrznej temperatury kokpitu, to było ponad 60 stopni. Nawet nie chcę wiedzieć, co ja miałem w środku, ale przy 10 okrążeniach w tym ukropie to naprawdę spowodowało, że dochodziłem do siebie po tym weekendzie dobre 3 dni.
2: 2025 rok był dla ciebie najlepszym, bo ustrzeliłeś dublet i Mistrzostwa Europy, i Mistrzostwa Świata.
0: W 23 również.
2: A, no dobrze.
0: Natomiast tak.
1: Mówił, że się zgubił w tych wszystkich.
2: Tak, jest naprawdę dużo. Same cyferki.
0: Oczywiście żartobliwie, tak. 25 był najfajniejszym sezonem, najbardziej czystym sezonem, bo tak naprawdę wygrałem chyba wszystkie wyścigi, które były rozegrane, łącznie z klasyfikacją Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Jeżeli dobrze pamiętam, to straciłem chyba tylko jedno pole position na początku sezonu.
2: Aktualny też nie jest najgorszy, jesteś liderem.
0: Jestem liderem, aczkolwiek ten sezon nie idzie już tak gładko jak poprzedni. Natomiast po rundzie w Chodzieży nadrobiłem w klasyfikacji generalnej stratę, którą ponieśliśmy niestety we włoskim Boretto, bo tam nas nękały bardzo duże problemy sprzętowe, usterki, których nie byliśmy w stanie w warunkach wyścigowych znaleźć, bo pomiędzy wyścigami nie wolno nam oczywiście testować sprzętu i dopiero przed Chodzieżą mogliśmy spokojnie przetestować sprzęt, odnaleźć to, co nas nękało i do Chodzieży już przystąpić w 100% przygotowani ponownie.
1: Ty z tego żyjesz, czy to jest bardzo kosztowne hobby?
0: To jest bardzo kosztowne hobby. Niestety jestem sportowcem, który regularnie pracuje, prywatnie zajmuje się sprzedażą i serwisem łodzi. Także niedaleko pada jabłko. Tak.
1: No dobrze, słuchaj, bardzo ci dziękujemy. Trzymamy za ciebie kciuki, żebyś obronił te tytuły. Jeszcze chyba na zakończenie chciałbym cię poprosić, żebyś opowiedział o różnej formule Mistrzostw Europy i Świata. Mistrzostwa Świata to jest cykl zawodów, a Europy to jakoś krócej się to odbywa.
0: Mistrzostwa Europy, tak, mistrza Europy poznajemy po jednym weekendzie wyścigowym, czyli przed nami w tej chwili wyścig za 3 tygodnie w Tallinie na Estonii i po tym weekendzie już będziemy wiedzieli, czy obroniliśmy medal, czy nie. Są to cztery biegi mistrzowskie rozgrywane w sobotę i w niedzielę. Natomiast jeżeli chodzi o formułę Mistrzostwa Świata Formuły 500, jest to cykl eliminacji. Można to też bezpośrednio porównać, czy to do cyklu Formuły 1 samochodowej, czy motocykli, czyli zbieramy punkty z poszczególnych rund i końcowy wynik dadzą nam zebrane punkty z tych rund.
1: Marcin Zieliński, aktualny mistrz świata Europy w motorowodnej Formule 500, był gościem trzeciej strony medalu. Bardzo ci dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję.

0: Sprawdzamy, co dzieje się na kortach Wimbledonu. Tam Hubert Hurkacz walczy o czwartą rundę z Niemcem Janem Landrem Struffem i z pierwszego seta wygrał Polak 6-3, a w drugim prowadzi Niemiec 3-2.
1: I zupełnie zmieniamy temat, bo znów głośno o Andrzeju Bargielu, który dokonał historycznego wyczynu na mierzącym 8126 metrów ośmiotysięczniku Nanga Parbat. Polski skialpinista jako pierwszy człowiek w historii wspiął się na szczyt i zjechał na nartach od wierzchołka do końca możliwych warunków śnieżnych, oczywiście bez użycia dodatkowego tlenu.
2: Celem naszej wyprawy był zjazd Nanga Parbat drogą Reinholda Messnera.
3: Jesteśmy na 50 metrów. Jesteśmy po to, żeby się aklimatyzować. Droga, którą tutaj dzisiaj posadziliśmy, jest relatywnie łatwa i orientacyjnie w porządku z punktu widzenia tego, że przechodzi zachmurzenie, więc chodziliśmy takim bardzo łagodnym żlebem, więc wydaje się, że to jest najbezpieczniejsza opcja na ten moment.
2: Wspinaczka trwała kilka dni w zasadzie, była podzielona na 3 dni. Sam zjazd trwał około 3 godzin.
4: Drugie podejścia i jechać cały czas w dół. Później trzymać się lewej strony skałek.

0: Myślę, że podczas tej wyprawy zdecydowanie ten zjazd był dużym wyzwaniem.
1: Prawo, prawo, prawo, prawo, prawo, prawo, prawo. Super.
0: Chodziłem klasyczną drogą, uznałem, że to ryzyko jest zbyt duże podczas spinaczki. Zbyt wiele godzin musiałbym działać w tym niebezpiecznym terenie.
2: Uczestnik wyprawy Dariusz Załuski, najlepszy himalaista wśród filmowców i najlepszy filmowiec wśród himalaistów. Zdobywca 5 ośmiotysięczników, w tym K2 oraz dwukrotnie Mount Everestu. Autor wielu nagradzanych filmów dokumentujących wyprawy wysokogórskie.
3: Zresztą, jak się spojrzy na tą ścianę i te wiszące seraki, to tak naprawdę w pierwszej chwili to trudno sobie wyobrazić, czy w ogóle można wejść.
0: Z bazy pod Nanga Parbat na szczyt jest prawie 3900 metrów denivelacji.
3: Nanga Parbat jest stosunkowo trudną i niebezpieczną górą. Stąd zresztą jej niesamowita historia, jeżeli chodzi o próby zdobycia jeszcze przedwojenne, kiedy zginęło wiele osób tutaj. Dlatego chyba budzi taki dodatkowy respekt.
2: Mówi Janusz Gołąb, wspinacz wybitny, autor wielu cenionych dróg wspinaczkowych, himalaista, zdobywca ośmiotysięczników, w tym po raz pierwszy zimowego Gesher Bruma wraz z Adamem Bieleckim. Podczas wyprawy Bargiela również stanął na wierzchołku Nanga Parbat.
4: Przewyższenie tutaj jest znacznie większe niż na innych ośmiotysięcznikach. Od lustra rzeki Indusura tutaj w pobliżu płynie to jest aż 7 tysięcy metrów, a z bazy to jest ponad 4 tysiące metrów i to robi zdecydowaną różnicę.
0: Zjazd odbywał się zupełnie inną drogą, przez sam środek ściany i to naprawdę była super linia. Miałem fan z narciarstwa i myślę, że to jest najważniejsze.
4: Zjechanie na nartach drogą Messnera naprawdę to jest trudna sprawa. Tam jest bardzo skomplikowany układ lodowca. Z psychologicznych aspektów, które są kluczowe przy tej działalności, na pewno jest spokój. Nie można tego robić na zasadzie kaskaderki. Alpiniści, narciarze, wysokogórscy nie są kaskaderami. Jest to wszystko poparte głęboką wiedzą i wytrenowaniem w Tatrach czy w Alpach i Andrzej to przenosi tutaj na płaszczyznę górną i wyższą. Jeżeli mówimy dla przykładu, że Andrzej był tu na drodze Messnera, ale przecież tyle lat minęło, ten lodowiec mógł wtedy zupełnie inaczej wyglądać. Reinhold być może inaczej troszeczkę wyznaczył tą trasę i gdzieś w okolicach tej trasy Andrzej na nowo jak gdyby musi szukać tej możliwości zjazdu na nartach. To jest naprawdę, nie jest to łatwa rzecz. Trudna dlatego, że mentalnie trzeba się zdobyć na to, że to zrobię. To nie jest, że ja będę miał wyznaczoną linię jak po sznurku i ja pojadę. Nie, ja muszę odszukać tego zjazdu.
3: Andrzej jest takim typowym przykładem, że doszedł bardzo wysoko dzięki po prostu własnej pracy, własnej determinacji. To jest inspirujące, prawda? Bo w sumie każdy z nas mógłby takie rzeczy osiągać. Może są tutaj oczywiście jakieś czynniki genetyczne, ale tym niemniej to, co pokazuje Jędrek, to właśnie ta determinacja i praca nad sobą. I to też chyba taka sumienność w podejściu do realizacji tych celów.
4: Trzeba mieć bardzo dużo odwagi, ale ta odwaga jest poparta gigantycznym doświadczeniem Andrzeja, więc to mi się u niego podoba, że robi to bezpiecznie.
0: Udało się nam podczas tej wyprawy fajnie zadziałać i na razie po prostu będę się cieszył z tego, co się wydarzyło.
1: Ekstra, Jędruś, spokojnie tam. Stój. Stop.
5: Żyjemy w przeciekawej erze podbojów wysokogórskich z nartami na nogach. Mamy dwóch Polaków przekraczających swoimi wyczynami linię z napisem niemożliwe. Bartek Ziemski ma na koncie 10 zjazdów z gór ośmiotysięcznych, a Bargiel 8. Tematem zajął się Dariusz Urbanowicz.

0: Na takie postaci jest zawsze miejsce w trzeciej stronie medalu. Nie mówimy tylko o umownym mainstreamie. Treningi od 7 roku życia, setki godzin spędzonych na sali gimnastycznej i ogromna odporność psychiczna. Tak w skrócie można opisać drogę do sukcesu młodej polskiej gimnastyczki. Choć ma zaledwie 17 lat i dopiero od niedawna startuje jako seniorka, to jej talent, dojrzałość oraz niesamowita determinacja pozwalają bez kompleksów rywalizować z najlepszymi zawodniczkami na świecie. Wszystko to zaowocowało spektakularnym sukcesem na arenie międzynarodowej po znakomitym występie w finale ćwiczeń na równoważni. Marysia Drobniak zdobyła złoty medal Pucharu Świata w Warnie.
1: Maria Drobniak ostatnio z wielkim sukcesem. Puchar Świata w Warnie, złoty medal. Co dla ciebie ten medal oznacza? To twój największy sukces jak do tej pory w karierze.
2: Bardzo mnie ucieszył. Trochę był niespodziewany, ale myślę, że to dało mi to, że wiem, że mogę to zrobić i będę próbowała jeszcze lepiej to zrobić, co robię.
1: Zaznaczmy, że Maria ma tylko 17 lat. To jest dobry wiek, żeby zacząć właśnie od takich sukcesów, pani trener.
3: No to jest znakomity wiek do tego, żeby wspinać się i wejść do takiego topu europejskiego i światowego. Małgorzata Salasz-Kulbicka. Natomiast teraz gimnastykę uprawia się bardzo długo i chciałabym się tu podzielić taką informacją, że najstarsza gimnastyczka czynnie uprawiająca gimnastykę i z sukcesami startująca na Pucharach Świata, na Mistrzostwach Świata ma 51 lat. To jest fajny moment, żeby wejść, bo wchodzimy wtedy w tym wieku, w którym jest Marysia, to ona jest 1,5 roku dopiero seniorką. Natomiast myślę, że jeszcze bardzo długa droga kariery przed nią i myślę, że to obycie na arenie międzynarodowej, doświadczenie zaczyna procentować i pokazywać się teraz, ale też jakby myślę, że spoglądając w przyszłość, to doświadczenie i z wiekiem wchodzimy w taką rutynę, że te starty mogą być jeszcze bardziej pewne, także jakby liczymy na sukcesy teraz, ale i w przyszłości również.
1: Powiedz, jak to się wszystko zaczęło z gimnastyką sportową?
2: Zaczęłam gimnastykę sportową w wieku chyba 7 lat. No, przyszłam z mamą zobaczyć, spodobało mi się i zostałam. No.
1: To mama cię namawiała do tego, żeby przyjść?

0: Iść na gimnastykę sportową?
1: Nawet za bardzo nie pamiętam, ale wiem, że przyszłam, zobaczyłam, że tak jakoś fajnie skaczą, robią salta, spodobało mi się i stwierdziłam, że też tak chcę umieć.
0: Przypomnijmy jeszcze, bo to ważne, ten Puchar Świata w Warnie wygrałaś w konkurencji równoważnie. Wygląda to bardzo lekko, wygląda to bardzo łatwo. Natomiast z twojego punktu widzenia, też widzę, się uśmiechasz, jest bardzo dużo przygotowań i wyrzeczeń.
1: Tak, jest na pewno bardzo dużo przygotowań. Trzeba najpierw to wszystko zrobić na linii, jakby nie na równoważni. Potem na równoważni, ale dużo razy, żeby to umieć, żeby być pewnym tego.
0: To ile razy na treningu powtarzasz te skoki?
1: Ogólnie na treningach to ciężko policzyć, ale no dużo, tak żebym była pewna tego, że mogę to zrobić.
0: W jaki sposób ty się koncentrujesz? Ty słuchasz tego w głowie, co trenerka ci powiedzieli, co masz zrobić, co masz wykonać?
1: Trochę słucham tego, trochę próbuję się bardziej jakoś wyciszyć, czasem muzykę przed, czasem po prostu w ogóle jakoś próbuję odejść od ludzi, żeby się wyciszyć bardziej i skupić na tym, co mam zrobić.
0: Jaka to jest muzyka?
1: Różna. No, jakiś taki pop czasem, ale rock na pewno to nie jest.
0: No właśnie, pani trener, ta koncentracja jest bardzo ważna w tej dyscyplinie sportu.
2: Maria ma predyspozycję do tego ćwiczenia na równoważni, pięknie wygląda, potrafi wykonać różne rzeczy, potrafi się przygotować, ale ma też jedną bardzo ważną taką predyspozycję psychiczną, że strach jej nie paraliżuje, czyli potrafi na tyle się skupić. O też oczywiście cały czas też rozmawiamy o tych błędach, bo głównie gimnastyka i to nasze trenowanie skupia się, że trener jest od wyszukiwania błędów i ciągle, oczywiście mówimy, to jest dobrze, ale i cały czas dążymy do doskonałości i o różnych rzeczach mówimy przed startem i ciągle w czasie treningu. Natomiast to samo wejście na przyrząd przed startem, no to jest ta predyspozycja psychiczna, że się potrafimy tak skupić i że ta adrenalina, którą w sobie mamy, nas nie paraliżuje. I Maria taką umiejętność tego dobrego startu i tego skupienia ma, czyli oprócz tych różnych cech i tego talentu wrodzonego do gimnastyki i też predyspozycji do ciężkiej pracy, bo ona wiele, wiele godzin każdego dnia pracuje. Są dni, że pracuje 5 godzin, są dni, że 6, a są dni, że wychodzi z sali po 7 godzinach pracy non-stop. Mamy szansę na osiągnięcie sukcesu, to jest jeszcze to, że ma dobrą myśl i dobrą głowę do startu. No i w sobie pasję i miłość do gimnastyki.
0: Wiele, wiele godzin na sali treningowej. Jak to powiedz mi, gdzie ty znajdujesz czas na naukę?
1: Chodzę do szkoły w chmurze, więc w sumie po treningu tak włączam czasem karty pracy i jakoś no, robię te lekcje, zdaję egzaminy. No i jakoś tak, jakoś idzie.
0: Ty masz czas na to, żeby spotkać się z kolegami, z koleżankami, wyjść do kina, czy raczej nie? Czy raczej na razie tylko treningi i treningi?
1: Nie, no, nie jest tak źle. Mam czas, ale raczej nie lubię. W sensie jestem bardziej introwertyczką, więc wolę raczej w domu albo tak bardziej sama gdzieś chodzić.
0: Nie ma co tutaj ukrywać. Marysia ma talent, czy Marysie stać na to, żeby zdobyć, przede wszystkim pojechać na Igrzyska Olimpijskie i zdobyć medal?
2: Oczywiście, że stać i wszyscy w to bardzo wierzymy. Na te kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie oczywiście złoży się wiele rzeczy, a przede wszystkim w momencie kwalifikacji na Mistrzostwach Świata, no to skupienie i wykonanie tego prawidłowego startu i to nie na jednym przyrządzie, a w wieloboju. Wiadomo, wszystko się zdarzyć może i tutaj trzeba mieć do tego wszystkiego bardzo dużo pokory. Oczywiście, że wszyscy w to wierzymy i wszyscy robimy i Marysia, i my jako zespół trenerski i sztab ludzi, którzy nam pomagają, wszyscy w to bardzo wierzymy. Jeśli się to uda i szczerze wierzę w to, że tak wszystko robimy, żeby się tak stało. Marysia przynajmniej na ćwiczeniach wolnych, myślę, że też i oczywiście na równoważni na ćwiczeniach wolnych, tak tam jest szansa powalczenia przy bardzo dobrym wykonaniu o coś więcej niż tylko kwalifikacja.
3: Z Marysią Drobniak oraz z jej trenerką rozmawiam Norbert Michalak.

0: To była Chapel Roan, rudowłosa Amerykanka. Jaki wynik w spotkaniu Huberta Hurkacza na Wimbledonie?
1: Pierwszego seta wygrał Hurkacz 6-3, w drugim Struff prowadzi 5-4.
0: I mówimy już Państwu dobranoc, do widzenia, do usłyszenia. Elżbieta Różycka odbierała telefony od Państwa. Michał Jakubik audycję zrealizował, a myśmy mieli przyjemność ją poprowadzić. My, czyli
1: Norbert Michalak
0: i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 lipca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wszystkie informacje o wsparciu Ukrainy zostaną odtajnione, zapowiada to szef MON w reakcji na zarzuty opozycji. Akcja ratunkowa na jeziorze Błędno w Wielkopolskiem. Silny wiatr poprzewracał kilka kajaków. Sprawę kradzieży płaskorzeźby z grobu ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego bada krakowska policja. MON zapowiada odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy. Taką zapowiedź wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz opublikował w mediach społecznościowych. Odtajnione mają być informacje o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie od 2022 roku. Generał Roman Polko jest przeciwny odtajnianiu wszystkich informacji. Zwraca uwagę, że polscy politycy czasem ujawniają zbyt wiele na temat obronności.
11: Kwestie bezpieczeństwa, przekazywania ilości takiego czy też innego uzbrojenia powinny zostać utrzymane w tajemnicy. Ja nie rozumiem takiego szermowania czy odtajniania kwestii, które wiążą się z bezpieczeństwem, które są użyteczne dla rosyjskiego chociażby wywiadu, po to, aby szacować, czym dysponowaliśmy, czym teraz dysponujemy.
10: Informacje na temat przekazywanego

0: O Ukrainie sprzętu opublikował w mediach społecznościowych m.in. polityk PiS Mariusz Błaszczak. Zasugerował, że rząd mógł przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. Podobne zarzuty kierował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Silny wiatr i wysokie fale przewróciły kajaki na jeziorze Błędno w Zbąszyniu w województwie wielkopolskim. Do wody wpadło 8 osób. Na ratunek ruszyli strażacy i nurkowie z Kościana.
1: Po dojeździe pierwszych zastępów i zwodowaniu łodzi, dopłynięciu do miejsca, gdzie doszło do tego wywrócenia, ratownicy podjęli z wody w sumie 8 osób. Byli to cudzoziemcy, 4 osoby dorosłe, 4 dzieci. Na szczęście nie doszło do tej zagrożenia życia, także osoby zostały ewakuowane z wody na brzeg, została im udzielona pierwsza pomoc. Na miejscu również były 2 zespoły ratownictwa medycznego.
0: Mówił Szymon Maciejewski ze Straży Pożarnej. Kajakarze mieli na sobie kamizelki. Krakowska policja bada sprawę kradzieży płaskorzeźby z grobu Bohdana Łebkiego. Płyta została wyrwana, a sprawcy uszkodzili kamienne fragmenty pomnika. Dewastację nagrobka ukraińskiego pisarza znajdującego się na cmentarzu rakowickim zgłosił służbom przedstawiciel Związku Ukraińców w Polsce. Według niego do zniszczenia doszło w ciągu ostatnich 2 tygodni. Rafał Wawrzuta z krakowskiej policji na razie nie potwierdza tych doniesień.
2: Na miejscu pojawili się policyjni technicy, którzy dokonali oględzin miejsca zdarzenia. W chwili obecnej czasookres kradzieży płyty jest nieznany. Trwają ustalenia sprawców.
0: Śledczy podkreślają, że na tym etapie jest za wcześnie, aby przesądzać o motywach sprawcy lub sprawców. Krakowska policja zwraca uwagę, że w ostatnich tygodniach odnotowała kilkanaście przypadków kradzieży metalowych i mosiężnych elementów zabytkowych pomników na cmentarzu rakowickim. Wprowadzono opłaty za wstęp do katedry w Kolonii. Najbardziej oblegane przez turystów w Niemczech miejsce przestało być darmowe na początku miesiąca. Po wprowadzeniu biletów zwiedzających jednak nie brakuje.
3: Z darmowego wejścia do katedry w Kolonii korzystało rocznie około 6 milionów osób. Tej liczby pewnie nie uda się utrzymać, ale zarządcy świątyni po wprowadzeniu opłat ogłosili osiągnięcie celu, którym były wpływy pozwalające pokryć połowę dziennych kosztów utrzymania. W pierwszym dniu sprzedano prawie 3000 biletów, przy czym większość w kasie na miejscu, ale 500 wejściówek turyści kupili w internecie. Opłaty okazały się koniecznością wobec rosnących kosztów funkcjonowania licznie odwiedzanej architektonicznej perełki. Wejście w celu modlitwy lub zapalenia świeczki pozostaje bezpłatne. Za bilet nie płacą też dzieci do 13 roku życia, osoby z ciężkimi niepełnosprawnościami i donatorzy świątyni. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu w całym kraju, z kolei głównie na wschodzie, południu i w centrum możliwe burze. Na termometrach teraz przeważnie od 17 do 19 stopni.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
7: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
6: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
6: I tych, którzy działają razem dla Polski.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
8: Zapraszamy do reklamy.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Tego lata pozytywny rytm znów poprowadzi Cię do Ostródy. Od 23 do 26 lipca jubileuszowa 25. edycja Ostróda Reggae Festival. Na 5 scenach wystąpią gwiazdy światowego i polskiego reggae. Między innymi Burning Spear, Alba Rosie, Wawa Muffin i Tabu. Zaprasza Radiowa Trójka.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka.

0: Pobyty także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: O.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
9: Przy mikrofonie Mariusz Owczarek. Dobry wieczór. Dzięki magii radia przeniesiemy się teraz na Paleo Festival do Szwajcarii. Jest 22 lipca 2025 roku. Na scenie zespół Simple Minds.

of the band on keyboard.

Największe przeboje, ale nie tylko. To Simple Minds na koncercie w Szwajcarii. Paleo Festival 2025 rok, 22 lipca. Simple Minds w składzie. Jim Kerr przy mikrofonie. Charlie Burchill i Gordon Goody na gitarach. Ged Grimes na basie. Eric Lundgren, instrumenty klawiszowe. Cherise Osei, perkusja i w chórkach Sarah Brown. Mariusz Owczarek, dziękuję Państwu serdecznie za to koncertowe spotkanie.

0: Kanie w Trójce. Do usłyszenia.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocierz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trzy osoby są poszkodowane po zderzeniu autobusu miejskiego z kilkoma samochodami w Warszawie. Politycy muszą wznieść się ponad podziały, tak generał Pacek odnosi się do informacji o planach ujawnienia listy tego, czym Polska wsparła Ukrainę. Już wieczorem na Mundialu mecz Meksyk-Anglia w 1/8 finału. Co najmniej trzy osoby zostały poszkodowane w zderzeniu autobusu miejskiego z kilkoma samochodami w Warszawie. Pojazd wraz z pasażerami wjechał w podziemne przejście dla pieszych w okolicy Dworca Zachodniego. Poszkodowane zostały dwie osoby dorosłe i jedna nieletnia.
12: Na ulicy Królewskiej w Warszawie doszło do zdarzenia z udziałem autobusu MZA linii 186, gdzie kierujący tym autobusem właśnie miał zderzyć się z tramwajem, a następnie jadąc w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich po drodze doprowadził jeszcze do zdarzenia z przynajmniej 7 pojazdami. W zdarzeniu poszkodowanych na tą chwilę są 3 osoby. Kierujący jest trzeźwy i jest w dyspozycji policjantów.
11: Mówił w TVP Info Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Autobus ma instalację gazową, dlatego ulica Bitwy Warszawskiej jest zamknięta. Policja jednak podaje, że sytuacja jest opanowana. W sprawach kluczowych dla interesu Polski politycy muszą wznieść się ponad podziały. W ten sposób generał Bogusław Pacek komentuje zapowiedź ujawnienia informacji o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie. Szef MON Władysław Kośniak-Kamysz zapowiedział publikację danych dotyczących pomocy wojskowej udzielonej od 2022 roku. Wcześniej politycy PiS i Konfederacji twierdzili, że rząd kosztem bezpieczeństwa narodowego przekazał pociski do systemu Patriot. Tak mówi o tym generał Pacek.
13: Minister obrony wie, co robi i udział służby kontrwywiadu wojskowego pewnie nie jest przypadkowy. Natomiast dla mnie z tego wszystkiego płynie taka ogromna przestroga i mój apel do wszystkich, którzy i w przyszłości będą mieli podobne wątpliwości, podejrzenia.

0: aby jednak unosić się ponad podziałami partyjnymi i w interesie państwa w tak newralgicznych sprawach jednak rozmawiać pomimo różnic partyjnych, politycznych, bo tego wymaga interes Polski.
1: Szef MON poinformował, że decyzję podjął po konsultacji z premierem, zachowując tu, cytat, odpowiedzialność wobec opinii publicznej. Szef Krajowej Administracji Skarbowej broni kontrolerów, którzy dali przedsiębiorcy mandat za niewydanie paragonu za wodę. Marcin Łoboda stwierdził, że kontrole nie są prowokacjami ani działaniami wymierzonymi w uczciwych przedsiębiorców. To reakcja na sytuację z początku lipca opisaną w internecie przez jedną z pierogarni ze Szczecina. Restauracja napisała, pojawiła się u nas pani, która poprosiła o butelkę wody. Lokal był jeszcze nieczynny, kasa fiskalna też, chcąc po prostu być uprzejmymi, postanowiliśmy tę wodę sprzedać. Wtedy okazało się, że klientką jest pracownica skarbówki. Zakup był kontrolowany i należy się 500 zł mandatu. Pod internetowym wpisem pojawiło się wiele negatywnych komentarzy uderzających w skarbówkę i kontrolerów. Meksyk, Anglia to jeden z najbardziej elektryzujących meczów 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Anglicy wracają na stadion Azteca, gdzie 40 lat temu przegrali z Argentyną. W meczu zapamiętanym dzięki dwóm słynnym bramkom Diego Maradony.
2: Meksykanie są pewni zwycięstwa swojej reprezentacji. Jaki wynik meczu typują?
3: 2-1! 2-1!
4: 2-1!
5: 3-1!
2: Tutaj pada najczęściej wynik 2-1 i jest jeden typ na zwycięstwo 3-1. Wiele osób, w tym przedstawiciele władz lokalnych, obawia się, że mecz ten może trafić na czołówki światowych mediów nie tylko z powodów czysto sportowych, a to w związku ze śmiercią 4 osób w stolicy. Podczas nocnego świętowania wtorkowego zwycięstwa reprezentacji narodowej nad Ekwadorem zginęły one w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Z tego powodu ograniczono lub w ogóle odwołano publiczne transmisje z powodu ryzyka przemocy i nadmiernego tłumu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Początek spotkania o 2 w nocy. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na termometrach od 16 do 19 stopni. W nocy zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu i miejscami, głównie na wschodzie, południu i w centrum, burze.
7: Autopromocja.
8: Ludzie listy piszą, a my czytamy te listy i rozmawiamy z państwem.
9: Te piosenki wiele mówią o mnie.
10: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
11: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
12: Lista przeboju kształtowała mój gust muzyczny.
13: Miłość na całe życie.
14: Dzień dobry. Love calm down.
15: Dobrze?
16: Ale cudowne to było.
8: Listy na M. Wakacyjna audycja w Trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha, muzyka, słowem, słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
17: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
18: Mateusz Tomaszuk
19: i Michał Nogaś.
7: Autopromocja.
20: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
21: Halo, halo, dobry wieczór. O tej porze odzywam się z Krakowa.
8: Wszystkie książki świata.
21: A w Krakowie, w audycji, której tytuł przed chwilą wybrzmiał i realizowanej tutaj na miejscu przez Wojciecha Gruszkę, dobry wieczór, a w Warszawie przez Michała Jakubika, dzisiaj goszczę duet. Duet wspaniały, wymarzony. No, trudno sobie wyobrazić spotkanie z większym poetą w naszej audycji. Jest z nami tegoroczny zagraniczny laureat nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, człowiek legenda, o którym za chwilę więcej powiemy, Raul Zurita. Raul, buenas tardes.
22: Buenas tardes.
21: I jest z nami druga osoba, czyli Marta Eloy-Cichocka, poetka i tłumaczka, ta, której zawdzięczamy przekład wierszy Raula na język polski i która teraz, dobry wieczór Marto.
23: Dobry wieczór, buenas tardes.
21: Opowie celem wprowadzenia o tym, skąd Raul Zurita wziął się w Polsce.
23: Raul Zurita wziął się w Polsce dwukrotnie. Po pierwsze w 2019 roku z okazji wystawy Nocą twarzą ku niebu w Bunkrze Sztuki. Kuratorzy zwrócili się do mnie z prośbą o przetłumaczenie fragmentów tekstów, które były prezentowane na wystawie. To była taka specyficzna poezja wizualna. I okazało się, że Raul tych tekstów przygotował trochę więcej, więc nie tylko tłumaczyłam ten słynny wiersz, który był
21: wypisany
23: na niebie przez
21: tak.
23: samoloty, tak, które zostawiały takie dymki. To były samoloty reklamowe, notabene wynajęte. Ale potem okazało się, że tłumaczy tych wierszy ciut więcej. Też na przykład trafiły wtedy w nasze ręce w 2019

0: roku pierwsze z cyklu Miasta Wody. Przyznam szczerze, ja oczywiście słyszałam to nazwisko Raul Zurita, natomiast nigdy wcześniej ani go nie tłumaczyłam, ani też nie miałam okazji podróżować do Chile, nie znaliśmy się bezpośrednio. Po wykonaniu swojego zadania przyznam, że zaczęłam go śledzić w mediach społecznościowych. Wtedy jeszcze Raul był bardzo aktywny na Facebooku. Zresztą był aktywny na Facebooku, bo się przekonał, że Facebook ma też takie możliwości na przykład właśnie politycznego wpływania na ludzi. Szybko odkrył, że Facebook daje też możliwość protestu aktywnego, więc jakby korzystał z tego. I ja dzięki tym mediom społecznościowym, na których Raul był, zauważyłam, że ktoś tam go otagował, że został zaproszony do Holandii. Więc powiedziałam kuratorom, słuchajcie, to jest niesamowite, że ten artysta, który jest z Chile, którego mamy na wystawie, największy poeta, jeden z największych poetów współczesnych latynoamerykańskich, jest w Holandii. Może zwrócimy się do niego, zaprosimy go. Ponieważ my byliśmy w kontakcie mailowym z Raulem, zapytaliśmy go, czy jak długo będzie w Europie, a Raul powiedział, że on już nie jest w Holandii, ale będzie we Włoszech, że tam czeka na operację związaną ze swoją chorobą. Raul cierpi na Parkinsona i że ma kilka dni wolnego i że rzeczywiście chętnie by do nas przyleciał i przyleciał. Także przyjęliśmy go tutaj praktycznie incognito. To jeszcze wtedy się nie zaczął festiwal Miłosza, bo Raul był na początku czerwca, ale jakoś tam został wpisany do takich wydarzeń towarzyszących. To jest zabawne, dlatego że teraz Raul jest, już wiemy kim jest wszyscy, już jest laureatem Nagrody Wiesławy Szymborskiej. Natomiast ten pierwszy raz był taki bardzo intymny. Też wtedy Raul przyjechał sam, był w trochę lepszej formie fizycznej, no to było 7 lat temu. Też zapytałam Raula, czy chciałby zobaczyć Auschwitz, na co Raul powiedział, słuchaj, ja napisałam kilka wierszy o Auschwitz, więc oczywiście chciałbym. To było wstrząsające, oczywiście. Pamiętam, że właśnie wtedy na Facebooku Raul po tej wizycie w Auschwitz napisał, że sztuka współczesna nie ma absolutnie żadnego sensu, że po Auschwitz sztuka współczesna, zwłaszcza taka abstrakcyjna, sztuka polegająca na pokazywaniu instalacji, kolekcji rzeczy nie ma sensu. Teraz Raul przybywa, to też chciałabym podkreślić, zanim Raul został laureatem Nagrody Szymborskiej, już został zaproszony do Polski w związku z wydaniem książki Zurita. Ta książka jest na tyle niezwykła, że organizatorzy festiwalu Miłosza dostrzegli ten fakt i autor został zaproszony i dopiero później okazało się, że jest również laureatem nagrody.
1: To może włączmy teraz, Marto, Raula do naszej rozmowy, gdybyśmy mogli go poprosić, by powiedział kilka słów, kilka zdań o koncepcji tej książki. Skąd ona się wzięła?
0: Entonces, si pudiéramos incluirte ahora en la conversación ya en castellano, ¿podrías decirnos un par de palabras sobre el génesis, sobre los orígenes de este libro? ¿Cómo nació el libro Zurita?
2: Nació de que yo escribí un libro, se llama La Vida Nueva.
0: Rodził się tak, że ja napisałem książkę, która się nazywała La Vida Nueva, Nowe Życie. I nagle zaczął się pojawiać Zurita, ta książka. Dlatego, że Zurita jest jakby zaprzeczeniem, jakby antytezą tej książki La Vida Nueva, Nowe Życie. La lectura más completa
2: sería tomar en cuenta también la anterior.
0: A, być może najbardziej kompletnym odczytaniem książki Zurita byłoby wzięcie pod uwagę właśnie tej książki, która ją poprzedza. A, dlatego, że książka Nowe Życie, właśnie książka Nowe Życie kończy się tym napisem ni pena ni miedo, ani cierpienie, ani strach.
1: Ja tylko wyjaśnię tym, którzy nas słuchają, że dużo się dzieje w studiu Radia Kraków,
0: tak,
1: gdzie jesteśmy, bo wszyscy przychodzą też przyglądać się wielkiemu poecie, więc wszelkie odgłosy dzisiaj wieczorem są w audycji możliwe, a Raul mimo późnej pory pije kawę z mlekiem. Jest naprawdę bardzo wspaniale i przyjacielsko. Chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy i też bym poprosił, żeby Raul nam wyjaśnił, skąd w ogóle wziął się ten pomysł, bo to jest jeden z wyznaczników jego poezji, też jej posłuchamy dzisiaj w audycji, żeby całe właściwie swoje życie zapisywać wierszami. Że właściwie ta książka to jest wyimek z wielkiej biografii. Całe jego życie trwające od 1950 roku jest w jego wierszach. Wszystkie ważne postacie.
0: La pregunta sería, de dónde viene esa idea de escribir básicamente un libro de poesía donde cada poema está inspirado por un elemento biográfico, como si un libro de poesía pudiera contener toda la vida, toda la biografía que empezó en 1950. Y entonces contiene muchísimos elementos biográficos.
2: Bueno, los contiene.
0: Tak, no zawiera je. Owszem, zawiera elementy biograficzne.
2: En este libro se me fueron imponiendo. En Zurita se me fueron imponiendo estos personajes.
0: Dlatego, że te postaci, jakby te elementy biograficzne, te postaci związane z biografią zaczęły mi się pojawiać w trakcie pisania książki Zurita.
2: pero también viene un libro que se llama Purgatorio, que salió en 1970.

0: 69.
1: 79.
0: Ma to też również związek z książką wcześniejszą, która nazywa się Purgatorio, czyli tak jakby czyściec, z 1979 roku.
1: I otro libro es el poema 1982, que está en la escritura en el cielo, se llama Anteparaíso.
0: Jak również z książką Anteparaíso, czyli coś w rodzaju Antyraj z 1982 roku, która z kolei jest związana z tym pisaniem po niebie.
1: I me doy cuenta, ya a esta altura de la vida, y lo que trataba de hacer es un libro único.
0: A los 52 años. I zdałem sobie sprawę w tym momencie, w którym zacząłem pisać książkę Zurita, po 50 byłem wtedy, że chciałbym napisać książkę. Teraz Raul używa tego słowa uniko. I uniko to znaczy jedyny, wyjątkowy, ale też unikalny, jedną, jedyną książkę.
2: I na czym polega unikalność Zurity jako książki?
0: Czyli książki totalnej, prawda? El que consiste el hecho que Zurita sea un libro único. En que consiste esto?
1: Bueno, creo que el libro Zurita parte con un niño que le pregunta al padre sobre si este mar de piedras, que se imagina si volviera el mar. Entonces el padre no le contesta nada. Y él dice, no me contesta, papá.
0: Wydaje mi się, że punktem wyjścia książki Zurita jest to dziecko, które zwraca się do ojca, które pyta ojca o to morze kamieni, którym stał się Pacyfik, i ojciec nic mu nie odpowiada.
1: Pues el libro al final dice, pregunta lo mismo. ¿Te imaginas estas montañas llenas de nubes? ¿Te imaginas el mar cubriendo estas planicies? Y el papá no le contesta.
0: Ten sam obraz pojawia się na końcu, czyli znowu mamy morze pokrywające tą przestrzeń i znowu są pytania i znowu jest brak odpowiedzi.
2: Figura ojca pojawia się często w twórczości Raula. Dlaczego? Czy mogę spytać o relację poety z tatą własnym?
0: La figura del padre aparece muy a menudo en las páginas de este libro y quisiera preguntar por la relación que tuviste con tu padre.
1: Bueno, como te decía, mi padre murió cuando yo tenía 2 años. Y cuando uno es niño, no se da cuenta de eso.
0: 12 años.
1: 2 años.
0: Dos. Mój ojciec umarł, kiedy miałem 2 lata. I jak miał 31 lat, tata Zurity, kiedy umarł, Raul miał 2 lata. I kiedy się jest tak małym dzieckiem, to człowiek sobie nie zdaje z tego sprawy. Dopiero sobie może uświadomić tą utratę i nieobecność ojca jako dorosły.
1: Pero cuando es grande, ahí se da cuenta de toda la falta que le hizo.
0: Dopiero kiedy się dorośnie, to można sobie zdawać sprawę z tej utraty, jaki to był brak.
2: Książka się zaczyna od rozmowy z ojcem.
0: Właśnie.
2: Tak, nie rozmawia z nim.
0: Tak, por eso empieza el libro con esta conversación del niño, le pregunta al padre y el padre no contesta.
1: No contesta.
0: Tak.
1: Y al final tampoco contesta.
0: I na końcu masz też rozmowę też z ojcem i też ojciec nie odpowiada.
2: To jest w jakimś sensie niesamowite przez całe życie próbować nawiązać z kimś, kogo się tak naprawdę nie miało. Czy to uczucie jest jednym z najsilniejszych w twoim życiu, Raulu, że wracasz w poezji do próby nawiązania kontaktu z tatą, który cię
0: opuścił,
2: odumarł, kiedy miałeś 2 lata.
0: Es increíble este deseo de establecer un contacto con alguien que no está, con alguien ausente. Entonces, Michał pregunta si este es el sentimiento que te acompaña toda la vida. El deseo de establecer contacto con tu padre, con el ausente.
1: Creo que en este libro sí.
0: Myślę, że w tej książce tak.
1: Pero el padre se aparece también.
0: Ale ojciec też się pojawia.
1: Se aparece en la forma más increíble.
0: Pojawia się w najbardziej zdumiewających formach.
1: De repente se aparece como personaje el Finnegan's Wake.
0: Nagle się pojawia jako postać Finnegan's Wake, na przykład.
1: Entonces, pero esta ausencia creo que se demarca todo el libro.
0: Tak, ale ta nieobecność po prostu przenika całą książkę, jakby jest takim znakiem, znaczy, no, jakby jest najbardziej odkliwa, odczuwalna w całej książce.
2: To może byśmy teraz spróbowali posłuchać tych wierszy. Przed galą, dzień przed galą Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, której program trzeci, przypomnę, jest patronem, odbyło się niezwykle poruszające spotkanie w Pałacu Potockich w Krakowie. Marcin Oleś grał na kontrabasie, a Raul i Marta czytali. To jeżeli bym mógł teraz w imieniu słuchaczek i słuchaczy, którzy w większości pewnie dopiero dzięki tej audycji zapoznają się z twórczością Raula, gdybyśmy mogli posłuchać kilku wierszy w waszym wspólnym wykonaniu. Raul po hiszpańsku z chilijskim akcentem, a Marta po polsku. Rzadko mamy okazję usłyszeć poezję i to w wydaniu w wykonaniu

0: wykonaniu mistrza, bardzo bym o to poprosił, bo od razu to powiem tym, którzy są z nami, czy na żywo, czy w podcastach, właściwie wszystko jest w tych wierszach. Cała opowieść, cała nasza rozmowa się w nich zawiera. Posłuchajmy.
1: Tak, jak najbardziej. Jeszcze może powiem, zanim zaczniemy czytać. Jest taka szkoła poezji, którą chyba najdobitniej unaoczniał argentyński poeta Roberto Juarros. On mówił, że najlepsze, co poeta ma do powiedzenia, jest w jego poezji. W ogóle można z poetami nie dyskutować, nie rozmawiać z nimi, poza czytaniem ich wierszy. Nie? Także tutaj Raul to nam zaraz pokaże.
2: A Paulina Vence, con quien moriré? Si lo bajo. Mañana me marcho, papá. Díselo tú a mamá. Voy a limpiar el óxido de la bicicleta y tomaré por el viejo camino que dejó el río al secarse. No más libros, papá. Partiré muy temprano para que mamá no lo advierta. Después se lo cuentas tú, papá. No me despedí de nadie. Me gustaría haberle dejado unas flores a Beni, pero ya hace mucho que aquí las flores, las únicas flores que se dan son las piedras. Hondo es el pozo, el tiempo. Ves al fondo esas montañas. Sus cumbres están tapadas y quizás llueva. Te imaginas el mar cubriendo otra vez este pedrerío, papá. No me hablas, papá.
1: Dla Pauliny Wendt, z którą umrę. Niebo niżej. Jutro wyjeżdżam, tato. Ty powiedz to mamie. Zedrę z roweru rdzę i pojadę tą starą ścieżką, która została po wyschniętej rzece. Żadnych książek, tato. Wyjadę bardzo wcześnie, żeby mama nie zauważyła. Potem sam jej to powiesz. Nie pożegnam się z nikim. Szkoda, że nie udało mi się zostawić kwiatów dla Weli, ale tu już od dawna jedyne kwiaty, jakie się komuś daje, to kamienie. Głęboka jest studnia czasu. Widzisz w oddali te góry? Ich szczyty są zachmurzone i może lać. Wyobrażasz sobie, jak morze z powrotem zalewa to skalne rumowisko? Nie rozmawiasz ze mną, tato.
2: Ahora este parece little boy, en la bomba suele que arrojaron los norteamericanos.
1: Tutaj w tym wierszu pojawia się little boy. Oczywiście little boy to jest aluzja do bomby, którą zrzucono na Hiroshima.
2: Costa Norte, acantilado, pero no fue el paraíso, little boy, sino solo el reseco desierto, donde hace millones de años estuvo el Pacífico. Y al frente, una frase de amor, de locura y de muerte, escrita en los acantilados. Atravesando la rota tarde, la rota noche, tu osojao amanecer.
1: Północne wybrzeże, klify. Ale to nie był raj, little boy, tylko spieczona pustynia, na której miliony lat temu był Pacyfik, a naprzeciwko kilka zdań o miłości, szaleństwie i śmierci wypisanych na klifach w poprzek pękniętego popołudnia, pękniętej nocy, twego poranionego świtu.
2: Cielo bajo. Tengo 52 años. Y he llegado hasta aquí, porque mi vida es vacía. La música del polaco del piso arriba se ha vuelto cada vez más estridente y los golpeteos de sus zapatos, siguiendo el ritmo, resuenan en el techo acompañándome. Llevo un mes en Berlín, desde el 18 de marzo, año 2002, exactamente, en un departamento de la DAD, de paredes muy altas, desnudas y blancas, y hace un rato empecé a teclear unos recuerdos mientras fuera la primavera tarda. No sé por qué lo hago. El desierto se extiende perdiéndose en la lejanía. El cielo de la tarde se va doblando sobre él con una lentitud majestuosa, inmemorial, como si nunca hubiera sido hallado por una mirada. Abajo, las petrificadas huellas de los convoyes militares se remarcan en el lecho del recorrido, donde los restos calcinados de miles de camiones cisternas recuerdan un pasado demasiado remoto, algo como unos seres que habían vivido, mi madre Ana Canessa, mi hermana Ana María, Josefina Pesolo Belli, la madre de mi madre, todos olvidados en la arena. Diré también mi nombre porque me desprecio y los desprecio. Raúl Zurita.
1: Niebo niżej. Mam 52 lata. I dotarłem aż tutaj, ponieważ moje życie jest puste. Muzyka tego Polaka z piętra wyżej robi się coraz bardziej wrzaskliwa, a stukanie jego butów do taktu odbija się echem od sufitu, dotrzymując mi towarzystwa. Już miesiąc jestem w Berlinie, od 18 marca, dokładnie 2002 roku, w mieszkaniu przedstawicielstwa DAAD, o bardzo wysokich ścianach, nagich i białych, Jakiś czas temu zacząłem

pisać na maszynie te wspomnienia, podczas gdy na zewnątrz spóźnia się wiosna. Nie wiem, dlaczego to robię. Pustynia rozciąga się, gubiąc w oddali, a wieczorne niebo pochyla się nad nią z majestatyczną powolnością, tak odwieczną, jak gdyby nigdy nie zostało stratowane przez spojrzenie. Poniżej skamieniałe ślady konwojów wojskowych,

0: wsi, w której żyło coś jakby kilka istot. Moja matka, Anna Canessa, moja siostra, Anna Maria, Josefina Pesolo, Veli, matka mojej matki. Wszystkie zapomniane w piasku. Wypowiem też swoje imię, bo gardzę sobą i gardzę nimi. Raul Zurita.
1: Jest gościem tego wydania audycji Wszystkie Książki Świata, nadawanego z Radia Kraków w Krakowie. Raul odebrał nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej w poniedziałek, kilka dni temu, wspólnie z Martą Eloy Cichocką, która jest tłumaczką Zurity i poetką. Rozmawiamy z mistrzem poezji z Chile o jego twórczości. Za chwilę wrócimy do spotkania. Teraz piosenka autora, piosenkarza, który bardzo bliski jest Raulowi, i to będzie most do kolejnej części naszej rozmowy.
0: Wiktor Jara. Ofiara reżimu, pieśniarz grający na gitarze, który został przez reżim pozbawiony możliwości śpiewania. Po prostu zmasakrowano mu po pierwsze palce, żeby już nigdy nie mógł grać.
1: Przetrzymywany na
0: stadionie
1: w Santiago de Chile.

0: Kiedy myślę o Wiktorze, który przed chwilą śpiewał, to myślę też o wspólnocie losów między nim a Raulem Zuritą, który jest cudem ocalały z tego, co Pinochet zgotował swoim współobywatelom 11 września 1973 roku. Może powiedzmy teraz o tym elemencie biografii Raula, Raulu i Marto. Może niech Raul zacznie, a my dopowiedzmy.
1: Cuando pienso en Víctor Jara, en su destino trágico, veo muchas similitudes, analogías entre el destino de Víctor Jara y el tuyo, el destino de Raúl Zurita, detenido, torturado, prisionero del régimen, primero en este estadio, luego en el Maipo, ¿no? ¿Podrías comentarlo? Comentarlo, luego lo completaremos.
2: Claro, fue. Llegué muy temprano a la universidad donde estudiaba.
1: Tak, oczywiście. Bardzo wcześnie rano przyszedłem na uniwersytet, gdzie studiowałem. I zobaczyłem już, że wojskowi zajmują pozycję. Na uniwersytecie.
2: Y de repente me dicen,

0: alto.
1: I nagle mnie zatrzymali.
0: No, al suelo me dicen.
1: Mówią, powiedzieli mi na ziemię.
0: Entonces yo siempre supe que si los carabineros, que es una fuerza policial, te dicen alto, tú sales arrancando. También supe que si un militar te dice alto, tienes que parar.
1: Ja zawsze wiedziałam, że karabinierzy, czyli takie siły paramilitarne chcą się zatrzymać i mówią ci tam halt, stój, to trzeba biec, ale wiedziałam też, że jeżeli wojskowi mówią ci stój, to lepiej stanąć, bo inaczej cię zabiją.
0: Ahí me tomaron preso.
1: No i wtedy wzięli mnie do niewoli.
0: En el primer día del golpe militar.
1: I był to pierwszy dzień zamachu stanu, wojskowego zamachu stanu w Chile.
0: Nos habré pasado prisionero no más de 30 días.
1: Byłem więźniem przez 30 dni.
0: Pero me dije que voy a escribir sobre esto como si hubieran pasado 30 años.
1: Ale pomyślałem sobie, że będę pisał o tym tak, jakby minęło 30 lat.
0: Entonces fueron feroces golpizas. A tal punto de no sé si el Parkinson que tengo se viene los golpes que recibe ahí o no.
1: Es lo que yo quería preguntar en realidad. Raúl mówi, że został tak pobity, że mówi, zastanawia się teraz, czy ten Parkinson, który go dopadł, nie jest efektem tamtego pobicia, a ja dopowiadam, że też się na tym zastanawiałam, bo ja w ogóle chciałam zapytać go, si, Michał dice lo mismo. I kiedy empezó el Parkinson?
0: Me lo detectaron cuando tenía 50 años, 26 años atrás.
1: Bo ja zapytałam, kiedy zdiagnozowali u niego Parkinsona i Raul mówi, że wtedy, kiedy miał 50 lat. Więc jakby ta książka Zurita jest też efektem już tej diagnozy, nie? Która też przejmuje życie. Porque es como si tu vida se estuviera rompiendo dos veces. Primero con el golpe y luego con Parkinson. Bo jego życie się załamało dwukrotnie. Raz jego młodość zabrała dyktatura, a w momencie, w którym już budował swoją karierę, nagle się pojawiła choroba, nie?
0: Parkinson también es un personaje que aparece en este libro. Zurita aparece un personaje que se llama Parkinson.
1: Ale też w tej książce Zurita pojawia się postać, która nazywa się Parkinson.
2: Bardzo ważne jest, by też powiedzieć, że właśnie o tym załamaniu, o którym przed chwilą mówiliście, 52 lata miał Raul.
1: Pisząc, tak.
2: Tak, kiedy pisał tę książkę i właściwie był w tak fatalnym stanie psychicznym, że nie wiedział, czy da radę dokończyć tę książkę. Szczęśliwie miłość i ten upór w pisaniu go uratowały, ale bym chciał jeszcze do tego 11 września, ale 73 roku wrócić.
1: Entonces, sí, es muy interesante, es muy importante ver este, o sea, que el libro empiezas escribiéndolo teniendo 52 años y también atravesando una crisis psíquica muy fuerte, ¿no? Casi pensando que tal vez no puedas terminar el libro, pero por suerte el amor te salvó y también la obstinación en escribir. Pero quisiéramos otra vez volver atrás hasta el 11 de septiembre 1973.
2: Do tego stadionu chcę wrócić, a potem do statku.
1: Quisiera volver al estadio, quisiera volver a Maipo.
2: Czy jeszcze mógłby Raul dopowiedzieć, dokończyć tę historię, co go spotkało? Ja myślę, że to jest bardzo ważne, bo słuchacze i słuchaczki prawdopodobnie nawet nie umieją sobie wyobrazić tego poziomu przemocy, którego doświadczył, ale nie tylko fizycznej, o której mówiliśmy. Najpierw stadion, z którego wyciągano ludzi, było słychać strzały, a potem Raul był jedną z 800 osób przetrzymywanych na statku, niczym sardynki w puszce.
1: No tak.
2: To musiał być jakiś absolutny koszmar. Jak w ogóle udało mu się to przeżyć, myślę, o psychicznej stronie? Czy te traumy nigdy nie mogą być przepracowane?
1: Entonces quisiéramos preguntarte, bueno, sobre los traumas, cómo sobreviviste esos 30 días de pesadilla. Primero en el estadio de donde sacaban a la gente para matarlos, ¿no? Y se oían disparos y luego en este buque, en el Maipo, donde eran 800 personas en el espacio tan reducido. ¿Cómo se puede sobrevivir esto? Porque dice Michał, hay entre los que nos escuchan, hay personas que ni se imaginan esto, o sea, es inimaginable.
0: Claro, es inimaginable.
1: Tak, esto nie do wyobrażenia.
0: Yo veía en el techo del barco, escotilla lo llamamos nosotros. Veía anochecer, atardecer, caer y amanecer de nuevo. O sea, en cierto sentido, esa mirada, yo creo que tuvo algo que ver.
1: Tak, ja w tym statku po prostu tylko wpatrywałem się, tam był taki mały luk, takie okienko i tam widziałem, jak się zmienia światło, więc mogłem zgadnąć, że zapada noc, że jest noc, że potem świta, że jest dzień. To było to, co robiłem, żeby nie zwariować.

0: nacía también para mantener una continuidad.
1: Tak, robiłem to też, żeby jakby utrzymywać pewną ciągłość.
0: Era tan diferente, tan brusco el corte.
1: Tylko, że ta zmiana od aresztowania, znaczy między moim życiem przed aresztowaniem i tym, co się stało po aresztowaniu, była tak gwałtowna.
0: Que yo quería saber si había tenido una vida antes o era pura fantasmagoria.
1: La vida antes. Tak, musiałem cały czas się powtarzać, że miałem wcześniej życie, bo to wydawało mi się totalną fantasmagorią.
2: Wiele bliskich ci osób straciłeś wtedy, w 73?
1: Has perdido muchas personas cercanas en 73?
0: No mucho.
1: Niewiele. Bliskich osób nie.
0: Pero mucho salieron muy traumados.
1: Ale wszyscy byliśmy straumatyzowani.
0: Y otros muertos.
1: I niektórzy byli martwi.
0: To se fue una experiencia terrible.
1: Tak, to były okropne wydarzenia. Były okropne doświadczenia.
2: Mówię o tym dlatego, teraz patrzę w stronę Marty, może dopowiedzmy, że ślady 1973 roku dyktatury Pinocheta właściwie nigdy nie zniknęły ani z twórczości, ani z opowieści o własnym życiu Raula.
1: Lo pregunto porque las huellas de 1973 y las huellas de la dictadura nunca desaparecieron por completo de la obra de Raúl Zurita.
0: Sí. Eso es porque me lo propuse.
1: Tak, dlatego, że taka była moja decyzja.
2: Como
1: un testimonio, no?
0: Sí.
1: Tak, żeby jakby dawać świadectwo.
2: To teraz przeczytam fragment wiersza. 1973. Zbombardowali La Monedę, to jest Palacio de la Moneda, to jest siedziba prezydenta Republiki Chile. Tam, jak się uważa powszechnie, popełnił samobójstwo obalony przez Pinocheta prezydent Salvador Allende. Zbombardowali La Monedę i wybuchły zamieszki. Ulice opustoszały, a o tej porze ambasady są wypchane ludźmi. Mnie złapali o świcie w Valparaíso, ale to nie ma znaczenia. Liczy się to, że potrzebuję miłości i jestem sam. Nie ma też znaczenia, że chłopaki zwiali jak szczury. Samo życie. Wiem o tym wystarczająco dużo, albo co najmniej. W tym wierszu i w wielu innych, bo spróbuję znaleźć się we wspaniałej książce Zurita jeszcze jeden fragment, może do niego wrócę, jeżeli teraz mi się to nie uda na żywo. Tragedia. To, co się dzieje w 1973 roku, to, czego doświadcza Chile, miesza się z miłością, z opowieścią o tym, co daje przetrwanie. Tutaj są takie, ślady. W tej części książki, która nazywa się Zobaczysz uciekające miłości. Jedna z ofiar mówi tak. Urodziłem się za Pinocheta, żyłem za Pinocheta, umarłem za Pinocheta. Ale nie, że za niego, tylko w czasie jego rządów. Ale tak cię kochałem, że nawet nie wydawało mi się to takie złe. W poezji Raula jest tak, Marto i Raulu, że nawet te najbardziej tragiczne, te najbardziej bolesne momenty, nawet opowieść o wizycie w nieodległym Auschwitz. Od Krakowa Auschwitz, dawnym nazistowskim obozie koncentracyjnym, obozie zagłady, że nawet w tych wierszach o największych traumach i tragediach
1: pojawia się miłość.
2: Coś jasnego się pojawia i to jest miłość.
1: Entonces lo increíble en tu libro es que por una parte tenemos este poema 1973 y toda la serie, todos los poemas inspirados por la dictadura, por el golpe del Estado y por otra parte aparecen poemas de amor. E incluso en estos tres poemas sobre Auschwitz, incluso ahí también estos poemas son poemas de amor. ¿Cómo es posible combinar dos elementos tan opuestos?
0: Bueno, yo creo que más terrible que pensar que uno ha sido un torturador es pensar que uno no ha sido un torturador y pensar al mismo tiempo que podría haberlo sido.
1: Ajá. Bo wiesz, dla mnie najgorszą rzeczą jest to, że ja się nie urodziłem oprawcą, ale mógłbym się nim urodzić.
0: Entonces, el amor tiene que ver con eso.
1: Więc miłość się właśnie z tym wiąże.
0: Y al final, creo que este libro es un poema de amor también.
1: Cuando termina el libro, con los poemas de amor.
0: Sí.
1: Con las ciudades de agua.
0: Sí.
1: Tak, bo książka też się kończy z cyklem wierszy miłosnych, to są te miasta wody, dedykowany Paulinie Wendt, którą zresztą Raul spotkał właśnie w tym 2002 roku. To też jest znaczące, bo Paulina Wendt, której dedykowana jest książka, jest bohaterką właściwie

0: jej też, ona też jest jej bohaterką.
1: Też się tu odnosi do tego, że pokochałaś chorego na Parkinsona starca.
0: Bo tak, tak, tak.
1: Ale wróćmy do wątku, o którym przed chwilą powiedział Raoul Zurita, który, przypomnę, jest gościem wszystkich książek świata wspólnie z Martą Eloi Cichocką w audycji nadawanej z Radia Kraków, w którym to mieście Raoul odebrał tegoroczną nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej, przyznawaną co dwa lata zagranicznym twórcom.
0: Nagroda Szymborskiej jest przyznawana za najlepszy tomik. Co roku za najlepszy tomik napisany w języku polskim i co dwa lata za najlepszy tomik przetłumaczony na język polski.
1: Tak, czyli właściwie otrzymują go i autor, i tłumacz, albo tłumaczka.
0: Tak, tak. To znaczy jesteśmy laureatami oboje, ale też, super ważne jest to, że to jest najważniejsza nagroda poetycka w Polsce, która jest przyznawana również za tłumaczenie poezji na język polski. To znaczy, że poezja powstaje ponad językami, krąży ponad językami, krąży ponad granicami, więc to jest fundamentalne.
1: Ale teraz do innej książki chciałbym się odnieść w kontekście tego, o czym powiedział Raoul. Mhm. O tym, że mógłby się urodzić oprawcą. Jest absolutnie znakomita powieść chilijskiej pisarki Nony Fernandez, Strefa mroku.
0: Tak jest.
1: W przekładzie, o ile pamiętam, Agaty Ostrowskiej, w której tam się pojawia postać sąsiada, który wychodzi codziennie z domu i jedzie do budynku bezpieki torturować, zabijać, znaczy wyrywać paznokcie.
0: Tak? Po prostu Valenzuela, ten, który to
1: próbował. On też taką osobą był, ale tam są też inne postacie.
0: No tak, idzie do pracy.
1: Oni byli bardzo mili, kłaniali się, uśmiechali się w windzie, a jednocześnie szli, żeby zabijać, niszczyć komuś życie. I to jest opowieść o wszystkich krajach, które różnego rodzaju dyktatur doświadczyły. O tym, że właściwie można było mieć szczęście i nieszczęście jednocześnie.
0: Czyli
1: czuć się bezpiecznym, ale jednocześnie czynić zło, by przetrwać.
0: Ale absolutnie to samo dotyczy nazistów wcześniej wspomnianych. Mm-hmm. Przecież w obozie koncentracyjnym Auschwitz pracowali panowie i panie, którzy po prostu mieli taką pracę. I oczywiście oni, wiesz, będąc Niemcami,
1: tylko
0: mogli z tej
1: wykonywali
0: pracy rezygnować.
1: Rozkazy. To znamy czas powtarzaną frazę. Ale chciałem zapytać Raula o to, co on myśli o tych ludziach, o współobywatelach, którzy wybrali inną drogę?
0: Entonces, volviendo a lo que dijiste, porque es muy fuerte lo que dijiste, que no has, o sea, que hubieras podido nacer torturador, hubieras podido nacer y ser una persona mala. Recuerda, Michał Nogaś, recuerda esta novela de Nona Fernández, la escritora chilena. Ella tiene una novela titulada La dimensión desconocida, donde aparte de este Valenzuela, el hombre que torturaba, aparece por ejemplo un vecino amable, sonriendo, que cada mañana va a trabajar y resulta que es torturador. Entonces pregunta, porque este es el problema de todos los países con regímenes, que algunos de los ciudadanos, algunos de nuestros vecinos, de repente van a trabajar en esto, ¿no? ¿Qué opinas sobre esas personas?
2: La banalidad del mal.
0: ¿Qué van a?
2: La banalidad del mal. Eichmann planeaba, ¿cierto?, el exterminio y hacía esas fábricas de muerte.
0: No, tak, tak jak Eichmann, nie? Eichmann, który budował fabryki śmierci.
2: Como si estuviera haciendo un trabajo de ingeniería.
0: Tak, tak, planował fabryki śmierci, jak gdyby to były roboty inżynieryjne. Jakby podchodził do zła z, wiesz.
2: Entonces también en el terror que vas tú con tu pareja. Y de pronto te asaltan. Entonces uno no sabe si va a salir corriendo o ayudar a la mujer.
0: No tak, a druga refleksja na przykład, która się pojawia, to jest, wyobraź sobie, że jesteś ze swoją ukochaną osobą i wyobraź sobie, że jesteście napadnięci. Jest ryzyko utraty życia. Co robisz wtedy? Czy uciekasz, ratując swoje życie, czy zostajesz, narażając swoje życie, żeby uratować ukochaną osobę? Ale możliwe, że stracisz życie.
2: I eso creo que es algo que todos los seres humanos llevan consigo. La posibilidad de haber sido también un asesino.
0: To jest taka możliwość, z którą po prostu rodzimy się jako ludzie. Możliwość, że być może, że w każdej chwili możemy zostać również mordercami.
1: Ale mówię o tym, że po upadku dyktatury Pinocheta, kiedy w 90 roku demokracja wróciła do Chile, ci ludzie, którzy byli oprawcami, wciąż byli sąsiadami, wciąż byli obywatelami.
0: Pero ¿qué piensas sobre los vecinos que trabaja, o sea, digamos, ¿qué piensas sobre las personas, los vecinos que apoyaron el régimen y que siguen siendo nuestros vecinos ahora?
2: Bueno, pienso lo peor.
0: No, myślę najgorsze rzeczy.
2: Creo que tal la cantidad de violencia que se ha pasado, que no consigo.
0: Ale też nie, osiągnęliśmy taki poziom przemocy, że nie wyobrażam sobie,

0: żeby w ogóle ktoś mógł w to wierzyć ideologicznie.
1: A jednocześnie Chile wybrało niedawno nowego prezydenta.
0: Sí, pero a pesar de todo, Chile acaba de elegir a un presidente de derechas que cree en el régimen de Pinochet.
2: La izquierda también tuvo que ver con eso. La izquierda también tuvo que ver con eso.
0: Wiesz, na wynik wyborów niestety wpłynęła też lewica. No bo się zawsze wybiera przeciwko. Znaczy jakby myślę, że na świecie bardzo mało osób w tej chwili głosuje za kimś, tylko raczej się głosuje przeciw komuś. A rządy lewicy, czyli Boric, okazały się tak naprawdę katastrofą i to możemy sobie razem powiedzieć, bo Raul był w jego komitecie wyborczym, a ja byłam w Chile tuż przed wyborami.
1: Tak, nie udało się zmienić konstytucji,
0: sí, claro, no,
1: wiele było obietnic, tak. Ale chodzi mi o to, że jednak José Antonio Kast, który teraz jest prezydentem Chile, jest bardzo prawicowym politykiem. I on wielokrotnie został złapany na tym, że w jakimś sensie pochwalał to, jak z Allende walczył Pinochet.
0: Sí, pero Kast es una persona muy radical en sus opiniones sobre el pasado y Kast, por ejemplo, dijo en varias ocasiones que básicamente aprobaba cómo Pinochet resolvió el problema con la de Allende.
1: Zginęło wtedy wiele osób. Pytam o pamięć wspólną. Jak to możliwe, że ludzie, którzy starają się podważać pewne fakty oraz nie potępiają jednoznacznie zbrodni, mogą sięgać po najwyższy urząd w państwie. Co się stało z pamięcią wspólną Chilijczyków?
0: Entonces, ¿qué pasó con la memoria común de los chilenos? ¿Cómo es posible que una persona que básicamente esté negando la memoria pueda llegar a ser presidente de un país?
2: Es incomprensible.
0: To jest niemożliwe, to jest niezrozumiałe.
2: Gracias.
0: Ale tak właśnie jest.
2: Negacjonista.
0: Tak, bo Kast jest negacjonistą, rzeczywiście.
2: Horrible. Estamos sufriendo las consecuencias.
0: No i w tej chwili ponosimy konsekwencje tych wyborów.
2: Desprecio por la cultura es absoluto.
0: I też doświadczamy absolutnej pogardy wobec kultury.
2: Además, es hijo de un nazi.
0: Jest to poza tym syn nazisty.
2: Entonces, es impresionante como uno de pronto se ve diciéndole a la gente que está mal. Entonces, como si tuviera que perseguir a la gente, no se diera cuenta que está mal. Y el hecho que por Kast votó cerca un 60% significó muchas cosas.
0: Fakt, że na Kasta głosowało 60% też wyborców, to też oznacza wiele rzeczy.
2: Y recién se está viendo el comienzo.
0: La primera palabra?
2: Recién se está viendo el comienzo.
0: Dopiero widzimy początek.
2: Allende fue un héroe.
0: Allende fue un héroe. Tak, Allende był bohaterem.
2: Escribió cuando estaba a punto de suicidarse. El discurso más bello es escrito en la historia de Chile.
0: W momencie, w którym, znaczy zanim popełnił samobójstwo, wygłosił najpiękniejsze przemówienie w historii.
2: Yo cuando lo escucho, siempre siento ganas de llorar.
0: Kiedy go dzisiaj słucham, zawsze mam ochotę płakać.
2: Después al final se consiguió que saliera Pinochet, porque hubo un gran movimiento social.
0: Para sacar a Pinochet. Sí. Tak, potem był zamach stanu, potem był wielki ruch społeczny, żebyśmy się mogli pozbyć Pinocheta.
2: Pero después eso se fue olvidando. Después eso
0: se fue perdiendo. Ale potem jakby utraciliśmy już tę siłę. Z biegiem czasu utraciliśmy tę siłę tego ruchu społecznego. Yo creo que el movimiento social, el último, cuando tú mismo pudiste ver, fue con el ministro de cultura, ¿no?
2: Sí.
0: Que se pronunció en contra del Museo de la Memoria Histórica y tú dijiste que este ministro no merece ser ministro de cultura.
2: Dije en realidad que nadie podía presentarse en un acto este ministro de cultura.
0: Nadie podría.
2: Podía presentarse. Entonces, cuando me di cuenta de que los Jaivas y el Tirapayún, que es un conjunto muy famoso, habían decidido no participar en cualquier acto que estuviera el ministro de cultura, en ese momento el ministro tuvo que renunciar.
0: Sí, sí, sí.
2: Duró 3 días.
0: Bo przypomniałam Raulowi, że on sam uczestniczył w takim proteście bardzo mocnym przeciwko ministrowi kultury, który zanegował sens Muzeum Historii, Muzeum Pamięci. I minister musiał się podejść do demisji.
1: Na koniec, no bo to, o czym powiedział przed chwilą Raul, nie napawa optymizmem, kiedy się słyszy, że to dopiero początek, a już widzimy powtarzające się schematy z wielu krajów, w których ludzie marzący o władzy autorytarnej zdobyli ją, zdobyli władzę i teraz wprowadzają zmiany, Zobaczymy, co przyniosą kolejne.

0: lata i miesiące w Chile. Przypomnę, że tam prezydent nie jest, nie pełni funkcji
1: doradczej,
0: tylko jest jednocześnie szefem rządu. Chciałbym na koniec zapytać Raula o stosunek do polskiej poezji. Mhm. Został laureatem nagrody noszącej imię polskiej noblistki. Pewien pisarz chilijski, Alejandro Zambra, powiedział mi kiedyś w rozmowie, że gdy chodzi o mecz na Noble między polskimi i chilijskimi poetami, to jest 2-2. Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska. Raul jest od lat typowany, także dzięki swoim akcjom wyprowadzania poezji w przestrzeń, pisania na niebie, na pustyni Atakama, na klifach, do literackiego Nobla. Jest kandydatem bardzo silnym, być może najsilniejszym, gdy chodzi o poetów w tej chwili. A jak mu jest, czy po drodze, czy nie, z polską poezją?
2: Entonces, para terminar, tenemos una pregunta sobre la poesía. Cuando Michał Nogaś hablaba con Alejandro Zambra, Zambra dijo, sí, bueno, la poesía chilena y la poesía polaca somos como dos partidos, como dos equipos de fútbol, y tenemos esos partidos de Nobel, tenemos dos. Dos Nobel, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, contra dos, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué opinas sobre la poesía polaca?
3: Bueno, yo he estado en muchas mesas. Mesas significa con muchos escritores.
2: Uh-huh. Leyendo.
3: Leyendo.
2: Tak, ja uczestniczyłem w wielu recitalach poezji, tak, gdzie jest taki panel, że jest wielu autorów.
3: Entonces, siempre en esa mesa hay uno que lee mucho.
2: Zawsze w takim panelu jest jeden, który dużo czyta.
3: Entonces, si hay un poeta polaco, ese poeta es excelente. Entonces, siempre así. Si hay un poeta polaco, resiste todo porque es extraordinario.
2: Jeżeli jest polski poeta w takim panelu, to zawsze jest wybitny, zawsze jest niezwykły. Ja dodam, że Raul się spotkał na takim recitalu kiedyś gdzieś z Adamem Zagajewskim. To sobie potwierdziliśmy, kiedy tutaj był ostatnio. I chyba z Ryszardem Krynickim też.
0: Czy nagroda imienia Szymborskiej ma dla ciebie duże znaczenie?
2: I co significa para ti el premio Wisława Szymborska?
3: Significa una cosa. Y dos tipos de poesía. Uno es una poesía filosofante, por así decirlo, donde puede ser extraordinario, pero se explica también dentro del saber de una época.
2: Oznacza bardzo wiele rzeczy. Są dwa typy poezji. Podstawowy podział byłby taki na poezję filozofującą, która opowiada o świecie, ale też jest jakimś historycznym świadectwem świata.
3: Y hay otros poetas que no dependen de los saberes de la época.
2: I są też... Jest inny rodzaj poezji i poetów, którzy nie są zależni od czasów.
3: I esos poetas son los grandes poetas.
2: I to są wielcy poeci.
3: Porque ellos precisamente formulan pregunta, formulan respuesta a pregunta que no se dio.
2: Bo ci poeci są w stanie formułować odpowiedzi na pytania, które nie zostały jeszcze zadane.
3: Entonces, pero como te digo, mi experiencia de los poetas polacos es notable.
2: I dlatego bardzo szanuję polskich poetów.
0: Proszę Państwa, mamy dla Państwa egzemplarze książki Zuwita, książki stworzonej wspólnie przez Raula Zuwitę i Martę Eloy Cichocką. Raul na potrzeby polskiej edycji tej książki wybrał wiersze. Marta zmierzyła się z językiem Raula i przełożyła wspaniale na język polski fragmenty poezji naszego gościa. Przypomnę, że za tę książkę Raul i Marta wspólnie otrzymali nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej. Mam egzemplarze, można do mnie pisać, książki@polskieradio.pl. Muszę się przyznać i wam, i państwu, że każda kolejna lektura tych wierszy nie tylko podnosi poziom zrozumienia, ale jeszcze więcej, przepraszam za kolokwialne stwierdzenie, robi z moją wrażliwością. Czyni coś niesamowitego. Jako osoba od lat zafascynowana i badająca historię dyktatur wojskowych, tego, co spotkało ludzi ze strony autorytarnych przywódców, no, świadectwo człowieka, który to przeżył,
2: tak,
0: i ocalał, i to, że on teraz może być z nami w studiu i tak pięknie, dojmująco, choć krótko z racji stanu zdrowia, ale dokładnie w punkt o tym wszystkim mówi, to robi niesamowite wrażenie. Bardzo Państwa zachęcam do spotkania się z tą poezją, która nie jest poezją krótką, nie jest poezją niezrozumiałą, jest tak naprawdę opowieścią, która nie przestaje być pisana.
2: Właśnie, ale czy myśmy w ogóle powiedzieli, że ta książka oryginalnie miała 750 stron?
0: Nie.

0: powiedzieliśmy. To sobie proszę sobie wyobrazić, drodzy słuchacze, że ta książka mogłaby mieć stron 750, ma 200, bo taka była decyzja autora. Bazowaliśmy na jego autorskim wyborze zawartym w antologii, która się nazywa notabene Twoje pękające, załamujące się życie. Tu vida rompiendo se. Ale jeżeli będzie oczywiście wola wydawcy i czytelników, to będziemy tłumaczyć Zuritę jeszcze więcej. To jest też ciekawe, że latynoscy poeci mają taki szerszy oddech niż autorzy europejscy. Oni po prostu pięknie piszą, dużo piszą, nie cenzurują się w samym akcie twórczym.
1: Bardzo się cieszę, że tak wielki poeta był gościem programu trzeciego. Raul, muchas gracias. Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: I Marta Eloy Cichocka, która pomagała mi w tej rozmowie, tłumaczyła, dopowiadała, no i przełożyła na język polski.
0: Tak, ja przepraszam, ja nie jestem konsultatywna, ja jestem tłumaczką literacką, ale bardzo dziękuję za zaproszenie. Moje marzenie zawsze było wystąpić w Trójce. Jestem stałą słuchaczką programu trzeciego od dziecka.
1: Wojciech Gruszka z Radia Kraków nas realizował. Bardzo dziękuję Wojtku za pomoc i współpracę tutaj. Przy Myśliwieckiej Michał Jakubik. Michał Nogaś, dziękuję. Przypomnę adres książki @polskieradio.pl. Proszę podjąć walkę o Zuritę. Naprawdę warto.
2: Wszystkie książki świata.
1: I jeszcze zaproszenie na za tydzień. Za tydzień audycja z kolei ze Ścinawki Górnej. Gościem wszystkich książek świata po raz drugi będzie przez państwa kochany i wyczekiwany Georgi Gospodinow, prosto z Festiwalu Góry Literatury. Dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Jak obecne zaostrzenie stosunków na linii Kijów-Warszawa przekłada się na sytuację ukraińskich migrantów i uchodźców w Polsce? Czy można mówić o atmosferze przedpogromowej? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z dr Oleną Babakową. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Cztery osoby zostały ranne w wypadku z udziałem autobusu linii 186 w Warszawie. Do końca wakacji można składać wnioski o przyznanie bonu ciepłowniczego. W Bydgoszczy wystartowały letnie Igrzyska Europejskie Virtus. Cztery osoby zostały poszkodowane w wyniku zderzenia autobusu miejskiego z kilkoma samochodami w Warszawie. Pojazd wraz z pasażerami wjechał w podziemne przejście dla pieszych w okolicy Dworca Zachodniego. Nikt nie został poważnie ranny, mówi aspirant Robert Dziubak ze Stołecznej Straży Pożarnej.
3: Autobus jechał ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku w kierunku ulicy Alei Jerozolimskiej. Po drodze potrącił 9 samochodów, plus 10 uderzył w Alejach Jerozolimskich i razem wpadł z tym 10 samochodem w takie przejście podziemne, które jest pod estakadą Alei Jerozolimskich.
2: Na miejscu wciąż pracują służby. Przyczyną wypadku mogła być usterka techniczna, to wstępne ustalenia policji. Z powodu wypadku w rejonie Randa Zesłańców Syberyjskich występują utrudnienia. Wiele linii zostało skierowanych na trasy objazdowe. Do końca wakacji można składać wnioski o przyznanie bonu ciepłowniczego. To jednorazowe świadczenie, które ma zrekompensować wysokie koszty ogrzewania. Można otrzymać nawet 3,5 tysiąca złotych. A kto może ubiegać się o dofinansowanie?
4: Kryteriów jest kilka. Najważniejsze to dochodowe, mówi Maciej Chomis z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
5: Jeżeli to kryterium zostanie przekroczone, to wysokość świadczenia jest pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Obowiązuje w tym przypadku zasada złotówka za złotówkę.
4: Istotna jest też jednostkowa cena ciepła, którą można znaleźć na fakturze z ciepłowni.
5: Do samego wniosku należy też dołączyć ostatnią fakturę za ciepło, żeby można było zweryfikować faktycznie tą cenę, czy świadczenie może zostać przyznane.
4: Jeśli z dostawcą ciepła rozlicza się spółdzielnia czy wspólnota, niezbędne jest stosowne zaświadczenie o jednostkowej cenie ciepła dla danej nieruchomości. Termin składania wniosków mija 31 sierpnia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Występem wybitnego pianisty Piotra Aleksewicza oraz światowej sławy sopranistki Aleksandry Kurzak rozpoczął się 67. sezon koncertów szopenowskich w Łazienkach Królewskich. Inauguracja była połączona z otwarciem odnowionej przestrzeni przy pomniku Chopina. Na miejscu były tłumy melomanów.
6: Cudownie, po raz pierwszy w ogóle zdarzył się

0: taki koncert, bo była ta część taka bardzo artystyczna. No i występ samego pianisty jest zawsze mile widziany, bo jednak to jest klasa.
1: Wrażenia są niesamowite. Nie mogłam się doczekać. Świetny, świetny, naprawdę. To jest mistrz. Mistrz. Chodzimy od lat na te koncerty. Nigdy nie widziałam tak dużej ilości ludzi.
2: Ogólnie bardzo mi się podoba też inicjatywa sama tego, że właśnie można za darmo przyjść i posłuchać. Dla mnie super.
3: Fajny termin też. Niedziela to taki dobry dzień. Moim zdaniem ma takie koncerty, bo ludzie mają czas i tak dalej. Można się spotkać albo z rodziną, albo z znajomymi wyjść. Tak, fajna inicjatywa.
4: Koncerty szopanowskie w Łazienkach Królewskich będą odbywać się w każdą niedzielę aż do końca września o 16:00. Prawie 600 sportowców z ponad 20 krajów bierze udział w letnich Igrzyskach Europejskich Virtus. To zawody dla wyczynowych sportowców z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Igrzyska rozgrywane są w Bydgoszczy. Dziś na Starym Rynku odbyła się ceremonia otwarcia.
5: Finland, Great Britain, Italy i wreszcie witamy naszych gospodarzy, Polska!
6: Każdy, kto podejmuje aktywność, kto stara się, kto uczestniczy, kto stawia sobie cele, już jest zwycięzcą.
7: Mówiła do uczestników igrzysk wiceminister sportu i turystyki Żaneta Cwalina-Śliwowska. A Fausto Pereira, prezydent Virtus Europe, dodał. For seven
5: days, przez 7 dni będziecie mieli możliwość rywalizacji i reprezentowania swojego kraju. A teraz w imieniu Virtus Europa otwieram igrzyska.
4: Jutro rozpoczną się sportowe zmagania, a zawodnicy będą rywalizować w 10 oficjalnych dyscyplinach.
8: Klimat.
4: Powietrze jest na ogół bardzo dobrej albo dobrej jakości. Duży udział w produkcji prądu mają obecnie źródła odnawialne, które odpowiadają za ponad 40% energii. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: O sporcie Norbert Michalak.
10: Hubert Hurkacz nie odpuszcza i walczy o czwartą rundę wielkoszlemowego turnieju w Wimbledonie. Polak gra z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Panowie mają już za sobą prawie 4 sety. Pierwszego i drugiego wygrał Hurkacz odpowiednio 6-3, 7-6. W trzecim wygrał Struff 7-6, a w czwartym jest 6-5 dla niemieckiego tenisisty. Tymczasem Serb Novak Djokovic pokonał rosyjskiego kwalifikanta Romana Safiulina 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 i awansował do ćwierćfinału. Nie powiodło się liderce rankingu Arynie Sabalence, która niespodziewanie już na etapie 1/8 finału przegrała z Japonką Naomi Osaką. Brazylia zagra z Norwegią w meczu 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Spotkanie w New Jersey zapowiada się bardzo ciekawie, mówi były piłkarz, a obecnie komentator mundialu w TVP Sport Adam Marciniak.
11: Turniej pokazuje, że nie ma tak naprawdę faworytów. Wiem, że to jest trochę truizm i taka oczywistość, natomiast żadne rozstrzygnięcie nie będzie niespodzianką i mnie nie zaskoczy, czy Norwegię stać na pokonanie Brazylii, tak? Natomiast przede wszystkim muszą być bezbłędni w obronie, no bo jednak Brazylia też tę jakość w ataku bez wątpienia ma.
10: Początek spotkania o 22:00 czasu polskiego, z kolei w nocy Meksyk zmierzy się z Anglią. W Żużlu 11. kolejka Ekstraligi. Motor Lublin pokonał na własnym stadionie Stal Gorzów 57-32. Bartosz Zmarzlik zdobył 14 punktów dla Lublinian. Mateusz Cierniak i Kacper Woryna dołożyli po 10 w tabeli na czele Sparta Wrocław. W Warszawie i Pruszkowie trwają akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu. Bardzo dobrze radzą sobie polskie reprezentacje, o czym mówi Rafał Jachimiak z AZS-u Warszawa oraz jeden z organizatorów mistrzostw.
12: Panowie wygrali wszystkie swoje mecze w grupie. Dzisiaj grali mecz ćwierćfinałowy. Pokonali Arabię Saudyjską 6-2 pewnie. Panie rzeczywiście wczoraj jakby przypieczętowały awans, wygrywając z chińskim Taipei. Tak politycznie mówiąc, ale to oczywiście w naszej popularnej mowie to oczywiście drużyna Tajwan.
10: Przed naszymi drużynami niełatwe zadania. Polacy w półfinale zagrają jutro o 16:00 w hali Znicz Pruszków z Brazylią, a Polki także z Brazylią, ale wcześniej, bo o godzinie 13:00.
4: Jutro będzie się chmurzyć na Suwalszczyźnie i na południu miejscami przelotny deszcz i burze. 16 stopni na północy do 23 na pozostałym obszarze.
13: Autopromocja. To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.

0: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Axel Mead.
0: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
2: Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: Już prawie 21:08, czas na jazz.
0: Młody polski jazz.
4: Znowu, wróciliśmy z wyjazdów, tym razem osobnych. O nich też będziemy rozmawiać za chwilę. Ania Lalka.
3: Maciej Jankowski, a audycję realizuje dzisiaj Michał Jakubik i będziemy z wami do 22:00.

0: Słodki sukces. Sweet Success Olka Gąsiora, człowieka, który już w audycji Młody Polski Jazz się pojawił. To było kilka miesięcy temu, kiedy zagraliśmy singiel zapowiadający tę płytę. Wówczas było to nagranie z Martą Wajdzik w gościnnym występie. To jest saksofonistka, która też debiutowała już w Młodym Polskim Jazzie. Bardzo zdolna osoba, którą warto jest też obserwować, bo myślę, że coś nowego może się niebawem ukazać. No ale mamy płytę wreszcie.
1: Płyta Side Pass, która ukazała się właściwie już pod koniec maja, ale zawsze dobry powrót, żeby ten powrót uczynić.
0: Żeby zrobić powrót,
1: dokładnie.
0: No właśnie.
1: Za chwilę jeszcze posłuchamy zespołu, w którym Aleksander Gąsior, czyli perkusista, o którym mówiliśmy już jakiś czas temu w audycji, zagramy też coś z zespołu J-Tronics, ale jeszcze rozwiewając jakieś wątpliwości, bo przywitaliśmy się tymi powrotami z kolei z festiwali. Ja akurat na festiwalu Open Air 4 dni byłam, Maciek
0: wojowałaś.
1: Na innych brzmieniach, też o tym dzisiaj w audycji będziemy mówić. Ale tak jak obiecałam, teraz już trio J-Tronics, czyli jazz elektronika.

0: Powiedziałam jazz, elektronika, ale właściwie to jazztronika, jak mówi tytuł albumu J-Tronics, czyli trio z Katowic. Szymon Szot, Klaudia Wachtarczyk i właśnie Olek Gąsior, którego graliśmy na początku audycji Młody Polski Jazz, postanowili wziąć to słowo i tak trochę się pod nim podpisać, właśnie tworząc jakiś blend, jakiś fusion, oczywiście
1: no,
0: mówiąc...
1: No fusion to jest właśnie dobre słowo.
0: Tak, no dokładnie, oni też w wielu wywiadach mówią, że no to przecież było robione już dużo wcześniej i nie robią nic zupełnie nowego, ale ta jazztronika faktycznie bije od płyty o tym samym tytule. Kto szuka takich brzmień, dużo synfów i tych wszystkich brzmień, które robią ten niesamowity elektroniczny blend, bardzo, bardzo polecam.
1: Ale słychać też, że Olek Gąsior podchodzi z namaszczeniem do tego, jak bębny brzmią, jak wygląda aranż bębnów też, bo jest bardzo nieoczywisty i o tym też miałem, tylko zapomniałem o tym po utworze Olka Gąsiora, od którego zaczynaliśmy.

0: miałem o tym powiedzieć, że dla nieperkusisty to może być momentami dziwne i takie bardzo nieoczywiste w odsłuchu, bo akurat w kawałku Sweet Success właśnie, zresztą podobnie jak w tym, pojawiają się takie zabiegi, takie, które z pozoru mogą być jakby nierówno, tak się wydaje przynajmniej, ale to wszystko jest jak najbardziej przemyślane i zaplanowane. To również w Jazztronics In a Nervous Mood. To było trochę takie nerwowe w wielu elementach tego utworu. No to skoro o festiwalach powiedzieliśmy, że będziemy o nich mówić, no to też oczywiście zagramy parę utworów artystów, którzy pojawili się na tych festiwalach, bo Młody Polski Jazz jest wszędzie.
1: Między innymi na Openerze. Tam zespół Klawo.

0: zeszłym roku tak grali na festiwalu w Montreux, czyli zespół Klawo i utwór 101, ale grali też, myślę, że równie dobrze, choć zupełnie szczerze przyznam, nie trafiłam na ten koncert na Openerze, bo na tym festiwalu właśnie wystąpili. Ale chciałam o tym wspomnieć, bo naprawdę sporo grup pojawiło się na tym festiwalu, jeżeli chodzi o ten młody polski jazz. Patrząc na to, ilu polskich artystów w ogóle było, to kilka tych grup właśnie, tych, które często gramy w audycji, się pojawiło i wypełniło po brzegi te namioty duże, bardzo duże festiwalu Open Air w Gdyni, więc ma się dobrze ta scena, zdecydowanie.
1: Słyszałem, że też pogodowo nie za ciekawie pewnego dnia i nawet błoto się pojawiło.
0: Błoto było jak najbardziej.
1: Czy mogę już być wujem?
0: Możesz być.
1: Mówiąc takie rzeczy, takie żarty?
0: Zespół błoto, oczywiście rozwiewamy wątpliwości, ale no, trzeba było mieć dobre buty, tak komentując pogodę. Ale to jak w Gdyni co roku o tej porze.
1: My w tym tygodniu wracamy do debiutu, którego jeszcze w młodym polskim jazzie nie graliśmy, a fajnie jest sobie do niego wrócić, tak jak ostatnio miałem okazję to zrobić, posłuchać tej płyty w całości i no jest jedna konkluzja po tym odsłuchu. Było dużo bardziej jazzowo na debiucie.
0: Klasycznie jazzowo.
1: Klasycznie jazzowo.
0: No,

0: Zespół Błoto z ich debiutu Czarnoziemy, to utwór, którego słuchaliśmy. Cała płyta wypełniona skojarzeniami z różnymi glebami. Zresztą oni właśnie na różnych swoich wydawnictwach mają ten motyw główny, szczególnie związany z naturą.
1: Ale te kwiatostany najbardziej, prawda?
0: Ja kocham kwiatostany. Zespół, album Błota zdecydowanie ulubiony. Ale jesteśmy w naturze, bo teraz ambientowo trochę.
1: I przenosimy się do Lublina z Gdyni, bo tam festiwal Inne Brzmienia, na którym miałem okazję być niestety tylko wczoraj, więc też za wiele nie zobaczyłem, ale wspólnie z Gosią Jakubowską w Tygodniku Muzycznym mówiliśmy trochę o tym, co się dzieje. Gosia widziała znacznie więcej niż ja. Natomiast w line-upie tegorocznym Innych Brzmień, Wschodu Kultury Inne Brzmienia, między innymi zespół Hino The Tapes.

0: Hinode Tapes, czyli połączenie Gdańska i Tokio i dużo inspiracji też ambientem właśnie japońskim.
1: To jedno z wielu takich połączeń wschodu muzycznego z Europą. Tak też było na koncercie. To akurat nie jest związane z młodym polskim jazzem, ale wczoraj między innymi zespół Acid Sitter w bardzo podobnej sytuacji składowej. Też jedna z osób w składzie z Japonii pochodząca. Ale Hinode Tapes to akurat jest jeden z wielu zespołów, w których uczestniczy Piotr Chęcki. Mam wrażenie, że i to wrażenie graniczy z pewnością. To jest raczej fakt, że mówimy bardzo często o jego najróżniejszych elementach twórczości.
0: Oficjalny fanbase saksofonisty Piotra Chęckiego.
1: Tak, tak. Ale to też dlatego, że tak wiele zespołów, tak wiele projektów ma otwartych, zaczętych i zresztą też bardzo prężnie działa w każdym.
0: Ale powiem ci, że jeszcze tylko wracając do Hinode, że w tym projekcie akurat pozwala sobie na więcej przestrzeni i takiego wyciszenia, bo tam nie ma
1: no
0: tego...
1: No jest to jednak ambientowe bardziej.
0: Dokładnie.
1: Znacznie.
0: I też myślę, że dobrze mieć te projekty rozsiane po różnych swoich inspiracjach i takiej dynamice. A inaczej jest na jego solowym projekcie.
1: No ale właśnie, z drugiej strony, Chęckiemu solowemu wydaje mi się trochę bliżej do Hinode Tapes niż na przykład do Nene Heroin. Jest to znacznie bardziej subtelne, znacznie subtelniejsze, może tak. No i zmierzam do tego, że 10 lipca, to już za chwilę, w Hydrozagadce w Warszawie odbędzie się koncert premierowy. Nowa płyta Chęckiego, razem z nim Tymek Papior i Marcel Baliński w takim trio grają, a to jest jeden z singli, który ten album zapowiada. Ja za chwilę jeszcze powiem, co zrobić, żeby dostać zaproszenie na to wydarzenie.

0: Właśnie tak rozmawialiśmy, że sami nie możemy doczekać się tego koncertu. 10 lipca Hydrozagadka w Warszawie. A żeby zdobyć zaproszenie na ten koncert, to wystarczy do nas napisać mpj@polskieradio.pl.
1: Zachęcamy gorąco. Mam nadzieję, że spotkamy się na koncercie Chęckiego z Marcelem Balińskim i Tymkiem Papiorem w tym składzie. Natomiast tutaj trudno mówić o perkusji, bardziej perkusjonalia. I takie przeszkadzajki różne pojawiają się w tym repertuarze, znacznie bardziej ambientowym i zbliżonym Hina The Tapes, tak jak mówiliśmy. No to zatrzymujemy się przy Marcelu.
0: Bo Marcel gra też oczywiście we współgłosach.
2: Po co, a po co?
3: A po co ja to wszystko zbieram?
2: Po co, a po co?
3: A po co noszę te wspomnienia?
2: Po co, a po co?
3: A po co mi pełne kieszenie?
2: Po co, a po co?
3: A po co mi wszystkiego chcenie?
2: Nie?

0: Czemu, a czemu?
1: A czemu gdzieś tam pojechałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu coś zobaczyć chciałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu ja coś muszę robić?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu wszystko mnie obchodzi?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że ja wszystko zbieram?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że noszę wspomnienia?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że pełne kieszenie?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że wszystkiego chcę nie?

ciepełko w sercu mam zawsze, jak słucham tego wyjątkowego projektu. Współgłosy, czyli projekt Marcela Balińskiego, pomysłodawca i lider tej grupy. Z nim również Rafał Różalski czy Bartosz Szablowski, uznani twórcy jazzowi. No to wszystko razem z wyjątkowym chórem. Chórem z wokalistami z niepełnosprawnościami intelektualnymi, którzy udowadniają i na płycie, i na scenie, na różnych koncertach, że mają to niesamowite serce i jakąś taką wyjątkowość, no bo rzadko mamy też okazję, mamy dostęp do tej kultury osób z niepełnosprawnościami i to wszystko w tym muzycznym świecie daje

0: niesamowite połączenie, ale też po prostu bardzo dobre oczywiście utwory, ale myślę, że ten kontekst jest tutaj kluczowy.
1: Trójka bardzo blisko współgłosów, tak jak poprzednio przy projekcie pierwszym, bo koncert współgłosów oczywiście także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej się odbył. Mam nadzieję, że teraz powtórka z rozrywki się szykuje, kto wie. Na pewno będziemy o tym informować, jeżeli tak się stanie. Zresztą współgłosy też z kolejnymi singlami na antenie Trójki już się pojawiły. Z Błażejem Królem nowe nagranie, zachęcamy do odsłuchania. A teraz...
0: Kolejny projekt Marcela Balińskiego, Kikiki.

0: Nowość od Tropical Soldiers in Paradise. Bardzo lubimy ten zespół. Teraz też wydaje mi się dużo bardziej jazzowo niż wcześniej. Choć ten element improwizacji, element różnych cudów, które najlepiej widoczne, słyszalne są na koncertach, pozostał. Panda, to jest to nowe nagranie.
1: A wcześniej Ki i prognoza pogody. Wspomniałam o tym nie tylko z powodu Marcela Balińskiego, ale też dlatego, że będą występować w tym roku na OFF Festiwalu. O tym festiwalu też będziemy dużo mówić. A z takich marzeń festiwalowych?
0: No, bardzo bym chciał go zobaczyć na żywo. Ty widziałaś?
1: Nie widziałam nigdy, ale grałam go w swoich innych audycjach i nie mogę się doczekać usłyszenia kiedyś na żywo. Alabaster de Plume.
0: To małe odejście od młodego polskiego jazzu, ale młody jazz jak najbardziej pozostaje.

0: Przepiękne dźwięki na płycie Angusa Fairbairna, bo tak naprawdę nazywa się Alabaster the Plume. To jest angielski muzyk, angielski saksofonista, choć znacznie więcej jest elementów jego twórczości, poza tym, że pisze teksty, pisze poezję, jest, też z nią występuje, ale również bardzo aktywny społecznie jest to artysta, zresztą na płytach też to słychać i widać.
1: Audycję zamkniemy może nie spirytualnym jazzem z Polski, ale spirytualnym tematem. Odszedł przyjaciel zespołu Immortal Onion, Tomek Dobski, operator filmowy, montażysta i muzyk, który współpracował nie tylko z nimi, ale też z Hanią Rani i innymi wybitnymi polskimi artystami. Mówili o nim na swoich koncertach, a dziś niestety go żegnają i przypominają, że współtworzyli z nim również teledysk do utworu Thinium. I nim dzisiaj się pożegnamy w audycji. Dziękuję bardzo, Ania Lalka.
0: Maciej Jankowski.
1: Audycję realizował Michał Jakubik. Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 Muzyczna Poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
3: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Także od poniedziałku do czwartku, od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki zapraszają
4: Agnieszka Szydłowska,
5: Piotr Metz,
6: Jacek Hawryluk,
7: Grzegorz Hoffman.
1: A o stałej porze, czyli o 15, tonacja w piątek zaprasza Michał Margański i w sobotę zaprasza Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
0: Autopromocja.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Usterka układu hamulcowego mogła być przyczyną katastrofy z udziałem autobusów w Warszawie. Rosja szykuje potężne uderzenie na Ukrainie. Okazją ma być zaczynający się we wtorek szczyt NATO w Ankarze. Donald Trump podczas spotkania chce sprawdzić postępy sojuszników w sprawie zwiększenia wydatków obronnych. Usterka techniczna mogła być przyczyną wypadku autobusu w Warszawie w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich. Poinformował o tym w rozmowie z TVP Info Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że poszkodowanych zostało 6 osób.
9: Dodatkowa informacja, która jest tak naprawdę nieoficjalna, to że faktycznie doszło do usterki układu hamulcowego i temu na pewno będziemy się przyglądać. Na szczęście udało się ten pojazd zatrzymać, bo skutki przy tak dużym samochodzie, tak ciężkim samochodzie mogłyby być dużo tragiczniejsze.
8: Autobus zderzył się z kilkoma samochodami, następnie wraz z pasażerami wjechał w podziemne przejście dla pieszych w okolicy Dworca Zachodniego. Na miejscu trwa akcja służb. Nie wiadomo na razie, jak długo potrwają utrudnienia. Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na Ukrainę, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski, powołując się na dane ukraińskiego wywiadu. Według niego planowana przez Moskwę ofensywa ma związek z nadchodzącym szczytem NATO. Dane wywiadowcze po raz kolejny wskazują, że Rosjanie przygotowują nowy zmasowany atak. To typowe dla Putina, tuż po dniu niepodległości Stanów Zjednoczonych i przed szczytem NATO w Ankarze. Rosja chce nieść kolejne zło i zabijać ludzi. Proszę zachować ostrożność i stosujcie się do wszystkich alarmów przeciwlotniczych. Szczyt NATO odbędzie się w stolicy Turcji Ankarze w najbliższy wtorek i środę. W Ankarze dojdzie do spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Podczas szczytu amerykański prezydent zamierza sprawdzić postępy sojuszników w sprawie zwiększenia wydatków obronnych. Jego głównym celem ma być rozliczenie sojuszników z realizacji ich zobowiązań z Hagi. Państwa członkowskie zadeklarowały łącznie około 139 miliardów dolarów dodatkowych wydatków obronnych, z czego mniej więcej połowa ma trafić na uzbrojenie produkcji amerykańskiej. To dobry początek, ale niektórzy sojusznicy robią więcej niż inni. Polska, kraje nordyckie, kraje bałtyckie prowadzą, a Niemcy są na dobrej drodze do osiągnięcia 5% w 2029 roku. Tak mówił amerykański ambasador przy NATO Matthew Whitaker. Poprawia się jakość wody w Bobrze. Wskazują na to wyniki badań próbek wody pobrane z rzeki w czwartek i piątek. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje jednak, że nadal przekroczone są normy dla kilku wskaźników.
10: W porównaniu z badaniami z końca czerwca poprawiła się jakość wody w pobliżu zapory w Pilchowicach, niedaleko Jeleniej Góry. Stężenie rozpuszczalnej rtęci spadło tam poniżej poziomu wykrywalności. Badania wody w Bobrze rozpoczęto po masowym śnięciu ryb. Doszło do niego po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice, który opróżniono przed planowanym remontem zapory należącej do

0: spółki Tauron Ekoenergia. Dziś zarząd Tauronu powołał Radę Społeczną, która ma zbadać sytuację na Bobrze i w Jeziorze Pilchowickim. Pierwsze posiedzenie Rady zaplanowano na 9 lipca. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Sprawę masowego śnięcia ryb wyjaśnia prokuratura, a Tauron przekonuje, że przyczyną były osady z dna rzeki oraz upały. Hubert Hurkacz odpadł w 1/8 finału tenisowego wielkoszlemowego Wimbledonu. Mecz z Niemcem Janem Lenardem Struffem został poddany przez polskiego zawodnika z powodu problemów zdrowotnych. Hurkacz kilkukrotnie w trakcie gry skarżył się na dolegliwości kręgosłupa i prosił o interwencję fizjoterapeuty. Grał z wyraźnym trudem. Po 3 godzinach i 40 minutach gry w 5 secie spotkanie zostało zakończone kreczem Polaka. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro będzie się chmurzyć, na Suwalszczyźnie i na południu miejscami przelotny deszcz i burze. 16 stopni na północy, do 23 na pozostałym obszarze.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry.
5: Dobry wieczór.
4: Ale tu ciemno.
5: Bo my jesteśmy w kosmosie. Na turnę.
4: Mars, Wenus, Pluton. Na razie nas nie będzie.
5: Na Ziemi.
6: Łeba czeka, czeka rewal.
7: Obym tylko w kąpielówki wszedł.
4: Zachęcamy do posłuchania ostatniej naszej ziemskiej premiery.
5: I to z towarzyszeniem Big Bandu pod tytułem Lato.
4: A wszystkie piosenki, które powstały w cyklu Piosenkarnia, zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl.
5: Wasz Bob
4: i wasza Karolina.
5: Z duetu Bob and Karolina.
8: Życzymy Państwu najwspanialszych wakacji.
3: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Dobry wieczór, Dariusz Bugarski.
2: Linia nocna.
9: Czy Państwo wiedzą, że myśmy już tak, że my tak już 2 lata podróżujemy? Podróżujemy razem? To naprawdę trudno uwierzyć, ale to bardzo miłe. A dzisiaj załogę Linii Nocnej stanowią Michał Jakubik, Darek Pieruk, no i ja. No i zapraszam Państwa do tej podróży.
10: I was toting my pack along the dusty Winnemucca road, when along came a semi with a high-end canvas covered load. If you're going to Winnemucca Mac with me, you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen,

No i gdzie go nie było, prawda? Był wszędzie. I've been everywhere. No, podróże to będzie dzisiejszy temat. Ale tak jak pomyślałem sobie o tej liczbie mnogiej, podróże, to może lepiej podróż i wielkimi literami, i może złotymi zgłoskami jeszcze nawet. Mam taką propozycję, żebyśmy porozmawiali o podróży, żeby państwo wybrali tą jedną i o niej opowiedzieli. Co wy na to? No ja zapraszam. I piosenki są też związane z tym tematem. Jedna z nich jest taka, Led Zeppelin, przepiękna.

0: podróże, a lepiej może podróż taka, ta jedna. Proszę wybrać jedną i o niej opowiedzieć, dobrze? Pani Katarzyna, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, panie Dariuszu.
0: Dobry wieczór.
1: Witam serdecznie.
0: Z podróży, tak, jak słyszę.
1: Dokładnie. Nie tylko w przenośni, ale też dosłownie. Ale chciałam powiedzieć o takiej podróży do siebie.
0: Do

0: siebie.
1: Do siebie, tak. Wydaje mi się, że jest to najciekawsza, ale też nie najłatwiejsza, ale w sumie chyba jedyna droga, jeżeli chcemy przeżyć fajnie życie, żeby spotkać się ze sobą, żeby spotkać siebie, żeby siebie zrozumieć, zaakceptować. I wtedy wydaje mi się, że jak już siebie zrozumiemy, będziemy wiedzieli, czego potrzebujemy, co nam daje szczęście, co nas rani, co nas cieszy, co nas boli, to też będziemy umieli uszanować granice i potrzeby innych. I wtedy świat będzie piękny. Dlatego życzę wszystkim i każdemu z osobna i wszystkim naraz takiej odwagi i takiej siły, bo to jest jakiś trud. Ale wszystkim słuchaczom, nie tylko słuchaczom, życzę właśnie i sobie też tego życzę, bo wydaje mi się, że to w sumie jest taka droga trochę na całe życie. Ponieważ im bardziej się do siebie zbliżamy, im bardziej siebie poznajemy, tym to jest trochę tak jak z czytaniem czy z wiedzą. Im więcej wiem, tym wiem, że nie wiem. No i to jest właśnie taka piękna droga, wydaje mi się, która prowadzi do jakiegoś wewnętrznego takiego pokoju, do jakiejś takiej satysfakcji, do szczęścia, do jakiegoś takiego wewnętrznego spełnienia, do nieganiania za czymś, co tego szczęścia nie daje, do no po prostu do takiego spokoju. Wydaje mi się, że takiego spokoju i jednocześnie też odkrywania swoich możliwości, swoich ograniczeń, swoich darów, swoich granic. No,
0: pani Katarzyno, to jak pani to robi, jeszcze proszę powiedzieć?
1: To... No przede wszystkim staram się słuchać siebie. Aha. Staram się obserwować siebie i też bardzo przyjmować to, jak odbierają mnie inni, ale nie definiuje mnie to, ale słucham tego. Ponieważ wydaje mi się, że też trochę odbijamy się w cudzych oczach, więc to nie jest bez znaczenia. Znaczy oczywiście sterowalność wewnętrzna jest dużo ważniejsza niż sterowalność zewnętrzna. Niemniej jednak no nie można tej jakby przedkładać też całkowicie siebie ponad innych, no bo jesteśmy istotami społecznymi, żyjemy w rodzinach, nie wiem, pracujemy z ludźmi, więc no staram się po prostu być otwarta i uważna. Na siebie, na innych i wtedy jak obserwuję siebie i obserwuję innych, to też dużo się dowiaduję i o innych i o sobie, bo to jest jak gdyby taka korelacja, to jest taka fajna wspólnota, która powoduje, że jak się człowiek otwiera i ma tą taką gotowość, żeby przyjąć i to dobro, i to zło, to gdzieś tam to wszystko fajnie się układa i taka dobra energia się tworzy i wtedy tak jakoś jest fajnie w życiu. I tego wszystkim z całego serca życzę, takiej drogi, bo czasami jest tak, że się odcinamy od pewnego bólu, na przykład od pewnych złych przeżyć, a zdarza się, nie zawsze, ale zdarza się, że to, co nas bardzo dotyka i to, co bardzo nas boli, jakieś złe przeżycia czy doświadczenia, tak naprawdę bardzo nas budują. Wbrew pozorom. Oczywiście dowiadujemy się tego po czasie, ale właśnie potrzeba tej uważności i otwartości, żeby to zobaczyć i żeby to poczuć, żeby to zrozumieć. No i taka właśnie... Takiej drogi wszystkim Państwu życzę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Sobie też oczywiście.
0: Dziękuję. Dziękuję
1: pięknie. Panie Dariuszu.
0: Dziękuję. Szerokości, jak to mówią podobno kierowcy tirów. Szerokości. No i głębokości, zdaje się, o tym też była mowa. No to ja Państwa zapraszam, 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I tak patrzę, co by tu pasowało, żeby teraz, jaka piosenka, ale dobrze. No może mała orkiestra dancingowa, ja ją kocham. Senior Gradon na tańczy, najpiękniejsze. No zresztą zobaczymy, posłuchamy.

0: Najpiękniejsze pieśni są w Madrycie. Ja mam bardzo piękne wspomnienie z podróży do Madrytu. Może jeszcze opowiem Państwu, ale to później. Najpierw pan Rafał. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. No i słucham. Halo?
1: A tak.
0: A jest pan, jest pan. Tak, słychać znakomicie.
1: No to super. To tak, a propos mojej podróży. Ja właśnie wracam z rodzinnego miasta i taką podróżą z rodzinnym miastem, które mi się kojarzy najbardziej, to jest mój pierwszy wyjazd rowerowy na Mazury, na takie Tour de Mazury, bym powiedział, Augustów, Ełk,
0: Augustów, tak.
1: I dlaczego mi się ta podróż pamięta, przypominała, poza tym, że to była moja pierwsza podróż taka rowerowa, to wynikło podczas niej taka sprawa, że ja pożyczyłem od znajomego namiot, taki rozkładany, stelażowy namiot i ja swojego nie miałem, on wyglądał na nowoczesny, w sensie tak mi kumpel mówił, że nowoczesny namiot, taki lekki, nie? Ja go zapakowałem na rower, pojechałem pociągiem już sobie tam do tego Ełku i pierwszej nocy, jak chciałem rozłożyć ten namiot, to zrozumiałem, dlaczego on jest taki lekki, bo kumpel mi stelażę zapomniał dołożyć do tego namiotu.
0: No tak.
1: Tak. Więc musiałem improwizować i do dziś pamiętam tę podróż całą, bo całe 2 tygodnie właściwie byłem bez namiotu, ale jedynie miałem ten tarp od namiotu, to pokrycie.
0: Tak.
1: No ale udało mi się hamak kupić w Castoramie, więc właściwie 2 tygodnie szukałem miejsc, gdzie mogę rozłożyć hamak i przykryć się tym tarpem. Także dwutygodniowa podróż tego typu, no niezapomniane dla mnie to było.
0: A skąd pan pochodzi? To miasto rodzinne to jest jakie?
1: Białystok.
0: Białystok. Aha, dziękuję panu bardzo. Powodzenia życzę w podróży przez życie. Wszystkiego dobrego.
2: Linia nocna.
0: Tylko sprostowanie. Augustów to nie Mazury. Ja pochodzę z Augustowa i to jest zupełnie co innego. Ziemia augustowska jest inna. To jest szczególne bardzo miejsce. No dobrze, ale teraz pan Patryk, prawda? Dobry wieczór. Halo? Hop, hop.
3: Halo, halo?
0: O, jest pan z nami. Cieszę się. Dobry wieczór.
3: Jestem. No to proszę opowiadać. Udało mi się dozwonić. Ja z kolei jestem z Suwałk, także...
0: O, proszę bardzo. Frakcja północno-wschodnia.
3: Tak, właśnie jestem tutaj w drodze z Suwałk do Śląska. Jeżeli chodzi o tą drogę, to pomyślałem sobie, mam takie przemyślenie, jeżeli chodzi o drogę. Dla mnie droga to nie są te kilometry, które ja codziennie pokonuję. To nie jest ta cała jakby ścieżka życiowa, która jest pełna różnych takich ciężkich zdarzeń, ale

i też i takich przyjemnych rzeczy, które mnie w jakiś sposób kształtują. Dla mnie droga zaczyna się wtedy, kiedy przychodzę do domu, jestem w tym domu sam,

0: to droga w procesie połowieczeństwa, ponieważ to są te chwile, kiedy możemy pobyć sami ze sobą, przeanalizować jakby ten cały dzień, miesiąc, rok, wyciągnąć z tego wnioski. To jest dla mnie taka prawdziwa właśnie droga.
1: Bardzo ciekawe. Wie pan co, mówię, jest takie powiedzenie, ono jest obiegowym powiedzeniem, że podróże kształcą. I właściwie pan chyba o tym powiedział. No i co z tego wynika właściwie, z tych analiz, tych refleksji?
0: Podróże kształcą, ale uważam, że głównie mądrych ludzi. Natomiast co wynika z tych analiz i refleksji? Myślę, że to każdy...
1: Nie, ale pytam o pana, jeśli mógłby pan się podzielić tym.
0: Myślę, że mogę się podzielić i myślę, że z czasem jest to pewna taka wrażliwość na drugiego człowieka, ale również jest to pewne jakby takie dbanie też o samego siebie i o swój spokój psychiczny. Z czasem człowiek uczy się powiedzieć nie pewnym sytuacjom, pewnym stanom, pewnym osobom, pewnym wydarzeniom i rzeczom. Natomiast uczy się też człowiek tego drugiego człowieka, jak na niego reagować. I myślę, że to cały czas jakby uczę się, jakby kierować i jak podążać swoim życiem. I myślę, że z dnia na dzień uczę się, jak osiągać szczęście.
1: No, wspaniale. Dziękuję, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, życzę miłego wieczoru.
1: No i panu też. To trochę podobne, chyba podobna wypowiedź do tego, co pani Katarzyna mówiła, prawda? No i trochę to jest podobne do tego, co powiedziała mi dzisiaj moja Ania, moja żona. Ona pracuje z ludźmi. Ma z nimi kontakt właściwie ciągle w swojej pracy. Ciągły. I mówi, myślę, że na nich się naprawdę nieźle zna. I mówi, że ona od razu wie, od razu poznaje ludzi, którzy dużo podróżują. Właśnie chyba to tak, jak pan Patryk mówił. Mówił o tej wrażliwości na innych i też na siebie. No i mówię, Aniu, ale co takiego jest w tych ludziach, że coś wspólnego? No mówi tak, oni są bardziej otwarci. Oni są bardziej otwarci. No, podróże kształcą, no to może to jest właśnie tak. Ja o Madrycie miałem państwu powiedzieć i opowiem, ale to jeszcze mamy czas. No to różne inne wspaniałe piosenki związane z podróżami, opowiadające o podróżach różnych i w przestrzeni też do siebie, tak jak ta piosenka Paula Simona z mojej ukochanej płyty, to jest Graceland i płyta i piosenka.

0: To był Paul Simon, a teraz będzie pani Urszula. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Ja chciałam powiedzieć o takiej prawdziwej podróży, bo ci państwo, którzy przede mną byli, no były te podróże takie może troszkę filozoficzne.
0: No ale z tym namiotem, wie pani.
1: No, z tym namiotem, ale ta pani i ten pan.
0: No takie były podróże do siebie, to podróże.
1: Tak,
0: bardzo ważne. No dobrze, słucham
1: tak,
0: pani.
1: Tak. Swego czasu wybraliśmy się z mężem na objazd Włoch. Zwiedziliśmy prawie całe Włochy. Podróż przepiękna. Wspominałam ją potem parę lat. Ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, że jest to ostatnia podróż razem. Bo mój mąż zmarł. I dla mnie ta podróż to jest taka właśnie podróż życia, o której pan redaktor na początku. Podróż życia. Ja jeszcze potem wybrałam się do Włoch sama. Odwiedziłam te miejsca, któreśmy razem odwiedzali. Pojechałam na Capri, bo tam było najpiękniej chyba. No i cóż, no jest to podróż, dla mnie ta podróż właśnie z mężem była, jest to dla mnie najważniejszą podróżą życia. Pomijam wszystkie inne, bo ja dużo podróżuję w ogóle, ale tamta podróż to jest podróż najważniejsza.
0: Dziękuję pani bardzo.
1: Mam ją w sercu, dziękuję.
0: Mogę panią uściskać tak przez... fale eteru?
1: Tak, próbuję to robić. Nawet czuję.
0: Bardzo pani dziękuję. Bardzo pani dziękuję.
1: Dobranoc.
0: Dobranoc, pozdrawiam. To może ja powiem o tym Madrycie jeszcze. A nie, to później powiem, bo w Madrycie nie można psuć tego, co pani powiedziała. No teraz podróż w inne strony, w dalsze. To jest Ali Farkature i Ray Kuder.

0: Mali. No, nigdy tam nie byłem, ale tak jakbym był, jakbyśmy byli, prawda? Pani Basia, dobry wieczór.
1: Tak, tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry, słucham.
1: Dzień dobry. Witam Państwa i cieszę się, że się dodzwoniłam. To jest w ogóle taka bardzo przyjemna sprawa, dodzwonić się do radia i to jeszcze wziąć udział w takiej miłej rozmowie.
0: Gratuluję, dziękuję.
1: Dziękuję. Przyznam, że chciałam też powiedzieć tak o takiej nie do końca prawdziwej podróży.
0: Ale wszystkie są prawdziwe, tylko one są w różnych wymiarach.
1: Właśnie, w różnych wymiarach. O, bardzo mi się to podoba, co pan powiedział. Właśnie może powiedzmy, że o tym innym wymiarze. Więc jakoś tak się ułożyło w moim życiu, że tych podróży nie miałam aż tak bardzo dużo, ale rzeczywiście taki głód poznawania świata jest taki we mnie cały czas głęboko niezaspokojony. I chciałam jakby tak wypowiedzieć się właśnie z myślą o wszystkich osobach, które mają jakiś taki właśnie głód, czy taki kompleks, że aż tak za dużo nie podróżują, że jest pewna taka bardzo fajna droga, żeby po prostu podróżować, nie wyjeżdżając z domu. I w naszym przypadku, w przypadku naszej rodziny, jest to goszczenie ludzi z całego świata. Zaczęło się od couchsurfingu, kiedy to po prostu gościliśmy ludzi z Kostaryki, z Japonii, podróżników po całym świecie. I okazało się, że przy naszych stołach, przy biesiadowaniu kłębił się cały świat i tylko bardzo, bardzo chętnie po prostu poleciłabym coś takiego, żeby po prostu gościć ludzi z całego świata, rozmawiać na różne tematy, spotykać się z ludźmi różnych języków, różnych wyznań religijnych i pokazywać na przykład swoim dzieciom, które nalewają lemoniady po prostu w takich sytuacjach.
0: Że są różni ludzie, tak?
1: Tak, tak.
0: Wie pani, bo to jest niby banalne, ale to jest bardzo jednak zmienia optykę, że ludzie są różni.
1: Tak,
0: prawda?
1: Tak,
0: bo nam się wydaje, że są podobni do nas albo zupełnie inni ci źli wtedy.
1: No właściwie, tak jak teraz pan mówi, to mi się wydaje, że ten korzeń, to całe serce jest bardzo podobne, bo wszyscy chcemy kochać i być kochani, chcemy dobrze zjeść. Ale porozmawiać o różnych kulturach, językach i sytuacjach politycznych w rozmaitych krajach jest naprawdę, może naprawdę zastąpić podróże w momencie, kiedy naprawdę nie mamy takich możliwości.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję ślicznie.
0: No i gratuluję debiutu w Trójce.
1: Pani, dziękuję. Pani Masie. To bardzo miło. Napiszę w pamiętnik.
2: Linia nocna.
0: I pan Zbyszek. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
3: Ja chciałem odpowiedzieć o takiej realnej podróży, którą odbyłem 3 lata temu. Podróż mojego życia, bo służbowo sporo podróżuję, ale to była zupełnie inna podróż. To była podróż z dorosłym synem w wieku 28 lat, a ja 62 lata.
0: Naprawdę? Ma pan tyle?
3: Tak.
0: Tak, no, przepraszam, bo tak słucham pańskiego głosu, to zupełnie pan nie brzmi.
3: Dziękuję.
0: No dobrze, no przepraszam.
3: Mówiono, że mam radiowy głos, ale no, jakoś w radiu nigdy nie pracowałem.
0: No ale już pan dzisiaj pracuje.
3: Tak, dzisiaj się chciałem podzielić wspomnieniem już w zasadzie tej podróży. I to była podróż, która była zaplanowana na moje 60. urodziny, ale wtedy okazało się, że jest COVID i za bardzo nie można było ruszyć w trasę. Rok później syn, znając moje marzenia, że od wielu, wielu lat chcę odwiedzić taki festiwal, który się odbywa w Nevadzie na pustyni, Burning Man.
0: Aha, tak.
3: Ponad 30 lat, znaczy około 30 lat. Ten festiwal trwa, to na Boże Narodzenie w 2022 dostałem bilet do Nowego Jorku.
0: W prezencie.
3: W prezencie, tak. W prezencie od syna dostałem bilet do Nowego Jorku. On również kupił na ten sam rejs samolotowy bilet lotniczy. No i tak się zaczęło. Towarzyszyło temu to, że powiedział mi, no kiedyś marzenia trzeba spełnić. Tylko bilet był na 1 sierpnia, a Burning Man się zaczynał 20 któregoś sierpnia, już w tej chwili nie pamiętam dokładnie.
0: No tak.
3: Więc rozpoczęła się nasza trwająca 42 dni podróż przez całe Stany Zjednoczone. Od Nowego Jorku do San Francisco. I tak naprawdę tylko dwie rzeczy były zaplanowane, czyli pobyt na...

0: festiwalu Burning Man. I oddanie samochodu kampera, którym podróżowaliśmy w San Francisco. I po raz pierwszy od wielu lat, od ukończenia przez mojego syna szkoły średniej, byliśmy sami we dwóch przez całą tą drogę. To było prawie 11 tysięcy kilometrów pokonanych przez te 40 dni. Odwiedziliśmy najważniejsze parki narodowe Stanów Zjednoczonych. Duże miasta nas nie interesowały. Jeździliśmy po parkach narodowych, no i trafiliśmy na Burning Mana. I tu chcę chwilę się zatrzymać, bo to właśnie było te moje marzenie, czyli festiwal Burning Man, który jest festiwalem społecznościowym, który się odbywa na zupełnie innych zasadach niż większość festiwali, podczas którego tworzy się miasto na Black Rock, na pustyni Black Rock w Nevadzie. I tego roku, kiedy my byliśmy, przyjechało tam około 70 tysięcy ludzi, żeby przez tydzień być razem. Festiwal, który uczy przede wszystkim dzielenia, uczy olbrzymiej tolerancji, życzliwości. Nie istnieją tam pieniądze, nie można niczego sprzedawać, niczego nie można kupić, oprócz lodu, bo lód jest tylko sprzedawany. Natomiast wszystko inne podlega na wymianie, na obdarowywaniu się nawzajem. I kiedy już festiwal miał się ku końcowi 6 dnia, przyszedł olbrzymi deszcz. To było w ogóle też w mediach światowych, że na pustyni w błocie ugrzęzło 70 tysięcy ludzi. I tak było. Przez 3 dni nie można było stamtąd wyjechać, ponieważ to jest taka pustynia nie piaskowa, tylko taka iłowa. I cała pustynia się zamieniła w jedne wielkie błoto. I wszyscy stali się równi. I VIP-y, które tam były, bo jest taka sekcja dla VIP-ów, gdzie oni są tam też jakieś gwiazdy, już w tej chwili nie pamiętam, jakie to były gwiazdy, ale wszyscy ugrzęźliśmy i dopiero wtedy się zaczęła tak naprawdę taka społeczna wspólnota, która polegała na wymianie się na przykład wodą, na jedzeniu, bo nikt nie był przygotowany, że będzie dłużej o 3 czy 4 dni w środku pustyni. Ale dla mnie taki najważniejszy wymiar tego to, że spędziłem z moim synem te 42 dni.
1: No właśnie chciałem zapytać o to bycie razem, tak? Bo pan to podkreśla, tak. Ale to przecież byście byli razem z synem przez tyle czasu. No jak to było?
0: Dokładnie. Z dorosłym synem i to było najważniejsze, bo wiadomo, w takiej podróży są różne sytuacje, tym bardziej, że nie mieliśmy jakiegoś planu, nie korzystaliśmy z all inclusive, tak, tylko musieliśmy radzić sobie z różnymi sytuacjami i z różnymi sprawami, więc tak naprawdę poznaliśmy się zupełnie na nowo, bo on wyjechał z domu prawie 9 lat temu przed tą naszą podróżą, czyli zaczął studia, a mieszkamy w tej chwili o 600 kilometrów od siebie, więc nie jest łatwe, więc dwóch dorosłych mężczyzn na nowo zaczęło się poznawać, głębiej rozmawiać niż w czasach szkoły średniej i tak naprawdę ta więź bardzo mocno się wzmocniła nasza. Były różne momenty i radosne, i trudne, i rozmowy, które czekały pewnie na tą chwilę i na taką sposobność. W każdym razie była to taka podróż, nie tylko taki American Dream, bo też wielu Amerykanów marzy o tym, żeby przejechać całe Stany poprzek, ale niewielu to robi, z tego co się dowiedziałem. Natomiast tu była podróż nie tylko poznanie Stanów Zjednoczonych, ale poznanie siebie nawzajem. I tylko już, bo dość długo mówię, ale na zakończenie powiem, że po powrocie mój syn w zasadzie zmienił życie swoje.
1: No tak? Przestał
0: mieszkać z kolegami ze studiów, stał się bardziej taki kontaktowy, założył rodzinę, a teraz mamy z żoną prześliczną wnuczkę, która się w tym czasie urodziła. Także
1: to bardzo panu dziękuję.

0: Aha, tak, jeszcze chciałbym pan coś dodać, prawda? Tak?
1: Tu żona podpowiada, żebym imiona wnuczki...
0: No, no właśnie, chciałem zapytać, tak, proszę.
1: ...powiedział, bo wnuczka nazywa się Ajda Świętosława.
0: O, jak ładnie.
1: A syn Mieszko.
0: No, to pozdrawiam wszystkich państwa. No to przepiękna opowieść, dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Trzymajcie się zdrowo.
1: Dziękuję za pana piękną audycję, dziękuję.
0: Bardzo panu dziękuję. No prawda, ale historia. Mieliśmy inną piosenkę przygotowaną, ale chyba Neil Young będzie bardziej na miejscu teraz. To się do Michała Jakubika zwracam. Neil Young, tu mam paluszkiem, pokazuję. Tak, dobrze, gramy.

0: Pani Sonia, dobry wieczór. Jeszcze
1: dobry
0: zdążymy
1: wieczór,
0: porozmawiać, mam nadzieję. Dobry wieczór. No i słucham pani. Proszę opowiadać.
1: Ja chciałam opowiedzieć o takim połączeniu tych, jak to powiedzieć, zdarzeniu właśnie tego świata trochę emocjonalnego, no i tych podróży po prostu fizycznych, tak?
0: Tak, bo
1: dlaczego podróże kształcą moim zdaniem? Ja doświadczyłam kiedyś takiej podróży, no miałam wtedy 17-18 lat i wybrałam się ze znajomym do Disneylandu autostopem. I zupełnie nie byłam na to przygotowana, to była moja pierwsza podróż za granicę, ale tak to było moim marzeniem, że lubię się podróżować, bo mój tata dużo mi o tym opowiadał zawsze, jakie to jest fajne doświadczenie właśnie, jak można poznawać kultury, jacy ludzie są otwarci, a w Polsce tego jakby nie doświadczyłam ze swojego młodego życia wtedy i tej ekscytacji też zapomniałam zabrać ze sobą śpiworu. Jechaliśmy tam bez namiotów, także wiedzieliśmy, że będziemy spać po prostu gdzieś w naturze, że tak powiem. I miała miejsce taka sytuacja, że zatrzymaliśmy się w jakimś parku i tam położyliśmy się pod drzewem. Już mieliśmy iść spać, no ale podeszła do nas policja. Mówią, że to było już we Francji, w Lyon i panowie policjanci mówią, że no nie możecie tutaj spędzić nocy, że to jest w ogóle niebezpieczne, tak? I my już się obawialiśmy bardzo tego mandatu i tego, co się teraz z nami stanie, czy nas już nie zabiorą na jakiś komisariat. Ale powiedzieli, że znajdziemy wam miejsce do noclegu i oni wskazali nam w ogóle jakiś taki skład ogromnych rur przemysłowych i powiedzieli, że tutaj będziemy bezpieczni, tak. I no i że mamy tam spędzić noc, tak, i rano się gdzieś, że to jest też blisko wylotówki, udać się w dalszą podróż. No i tak było, że my tam się przespaliśmy, obudziliśmy się bardzo połamani, w zasadzie złapał nas jakiś przeciąg z tej rury, więc to nas bolało, tak. I tak sobie wtedy pomyślałam, że byłam raz, że przerażona na początku, później wściekła. Ale pomyślałam sobie, że ludzie mają zawsze dobrą intencję i potem następnego dnia dotarliśmy już do Paryża, ale żeby dostać się do Disneylandu, chcieliśmy tam być z samego rana, no to musieliśmy tą noc spędzić w Paryżu i też jedna pani powiedziała, że tam bliżej wieży Eiffla nie możemy też nocować, bo to jest niebezpieczne i tak dalej. No i znowu znaleźliśmy jakiś park, położyliśmy się tam na ławce. I rano został nas taki chłopak, który tam, no pyta nas, a co wy tu robicie, że skąd jesteście, mówimy, że z Polski, no i super, tam się tak kolegowaliśmy i mówi, no to chodźcie, ja tutaj zabiorę was do siebie i nakarmię was, tak? Czyli że w ogóle ta otwartość i to, bo to, tak jak też ta pani mówiła o takich podróżach międzynarodowych, żeby tutaj sprowadzać ludzi do siebie, tak, żeby poznawać te kultury. Tak. Że właśnie to jest piękne, że poza tym, że ludzie są otwarci na nas, to my też zdani w podróży jesteśmy otwarci na ludzi i myślę, że dlatego to nas kształtuje, bo musimy jednak z tej podróży wyjść z tej strefy komfortu, bo często zderzamy się z wieloma jakimiś takimi trudami i znojami tej drogi.
0: Aha.
1: Ale to nas w taki piękny sposób uczy pokory i ja to bardzo sobie cenię właśnie w podróżach, że one w ten sposób kształtują takie umiejętność dostrzegania tego piękna po prostu jeszcze bardziej, że po prostu gdybyśmy nie doświadczali zła, to nie wiedzielibyśmy, jak bardzo życie jest piękne, moim zdaniem. Dlatego też myślę, że warto podróżować, warto czasem wyjść z tej strefy komfortu.
0: Dziękuję pani Sonie. Przepraszam, przerywam pani. A propos pokory, mam wielką pokorę, jeśli chodzi o

czas, a właśnie zaraz 11, ale po 11 się spotkamy jeszcze. Ja Państwa zapraszam. Rozmawiamy dzisiaj o podróżach, a właśnie o tej morze. Wybierzcie tą jedną i opowiedzcie. Bardzo proszę. I pozdrawiam. I do usłyszenia.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec, jeśli w porę zareagujesz.
2: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj, reaguj, pokaż serce.
3: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma. Partner Instytut Matki i Dziecka.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 6 osób zostało rannych w wypadku z udziałem autobusu miejskiego w Warszawie. Policja bada sprawę zniszczenia nagrobka ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego w Krakowie. Hubert Hurkacz odpadł w 1/8 finału tenisowego wielkoszlemowego Wimbledonu. 6 osób zostało rannych, ale ich życiu nic nie zagraża. Trwa akcja służb na miejscu groźnego wypadku w Warszawie. Autobus wjechał w przejście podziemne niedaleko Dworca Zachodniego. Przebieg zdarzenia relacjonuje aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
5: Na miejscu ustalono, że prawdopodobnie, podkreślam prawdopodobnie, w wyniku awarii układu hamulcowego kierowca autobusu MZA linii 186, nie mogąc zatrzymać pojazdu, uderzył wcześniej w kilka pojazdów, następnie kontynuując jazdę przejechał przez skrzyżowanie z ulicą Grójecką, gdzie doprowadził do kolizji z tramwajem, po czym jadąc dalej ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku spowodował kolizję z innymi pojazdami.
4: Autobus ostatecznie zatrzymał się na przejściu dla pieszych, kierowca był trzeźwy. Akcja służb może potrwać jeszcze kilka godzin, na miejscu są utrudnienia w ruchu. Krakowska policja bada sprawę zniszczenia nagrobka Bohdana Łebkiego na cmentarzu rakowickim. Z pomnika ukraińskiego pisarza i profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego skradziono płytę z płaskorzeźbą. Uszkodzone zostały też kamienne elementy grobu. Śledczy zaznaczają, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić tu o dewastacji na tle politycznym czy narodowościowym.
6: Dewastację grobu Bohdana Łebkiego zgłosił służbom przedstawiciel Związku Ukraińców w Polsce. Jego zdaniem ktoś zniszczył pomnik w ciągu ostatnich 2 tygodni, ale Rafał Wawrzuta z krakowskiej policji nie potwierdza tych domysłów.
7: Policyjni technicy dokonali oględzin miejsca zdarzenia. Czas kradzieży płyty jest nieznany.
6: Pełnomocniczka prezydenta Krakowa do spraw polityki równościowej Ewelina Pytel ocenia, że nie można zapominać o kontekście napiętych obecnie relacji polsko-ukraińskich.
8: Trudno nie myśleć, że mogło to mieć również taki kontekst. Mógł ten nagrobek być wybrany pod takim kątem.
6: Policja studzi emocje i zaznacza, że zniszczenie pomnika ukraińskiego pisarza nie jest odosobnionym przypadkiem. W minionych tygodniach na cmentarzu rakowickim odnotowano kilkanaście kradzieży elementów nagrobków. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
4: Hubert Hurkacz pożegnał się z Wimbledonem w dramatycznych okolicznościach. Polak prowadził z Janem Lenardem Struffem 2-0 w setach, ale później pojawiły się problemy zdrowotne. Hurkacz ostatecznie poddał spotkanie i nie awansował do ćwierćfinału londyńskiego turnieju.
9: To niesamowicie bolesny moment, zwłaszcza, że trawa to ulubiona nawierzchnia Hurkacza, a mecz od początku układał się po jego myśli. Oglądanie, jak zawodnik z takim sercem do walki przegrywa z własnym organizmem, zawsze potwornie boli każdego kibica. Tak mecz skomentowali komentatorzy tego meczu w BBC. Przez długi czas nic nie zapowiadało takiego zakończenia. Hurkacz grał pewnie, świetnie serwował i był o 1 seta od ćwierćfinału. Polscy kibice dopingowali Hurkacza tak żywiołowo, że przed jednym z serwisów musiał na chwilę przerwać przygotowania i poczekać, aż ucichną. Był też mały transparent z dużym komplementem. Gra Huberta jest lepsza niż truskawki na Wimbledonie, a tutaj to niemal najwyższy stopień uznania. Truskawki ze śmietaną są przecież jednym z symboli turnieju. Później jednak sytuacja zaczęła się zmieniać. Hurkacz skorzystał z pomocy fizjoterapeuty.

0: Na chwilę zszedł z kortu, a po powrocie poruszał się z coraz większym trudem. W piątym secie przy stanie 2-4 zdecydował, że nie jest w stanie kontynuować meczu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: W Łazienkach Królewskich rozpoczął się dziś 67. sezon koncertów chopinowskich. Mimo zmiennej pogody przed pomnikiem Fryderyka Chopina nie zabrakło melomanów, którzy wysłuchali recitalu Piotra Aleksewicza. Z publicznością rozmawiał Przemysław Paczkowski.
2: Bardzo się podoba.
3: Co najbardziej?
2: Wie pan, najbardziej wykonawca, pan Aleksewicz, który jest świetnym pianistą, jak wiadomo.
3: Na ilu edycjach już pan był?
2: O, nie zliczę. Od początku lat 70.
4: Wszystko jest piękne, wszystko. To po prostu trzeba przeżywać. I w każdym utworze jest taka nutka właśnie takiej polskości.
5: Miejsce cudowne, atmosfera przepiękna. Ja uważam, że to jest miejsce, gdzie się naprawdę odpoczywa i czuje się tą energię. Przepiękne.
1: Koncerty odbywają się w każdą niedzielę aż do końca lata. Wszystkie są bezpłatne i tradycyjnie rozpoczynają się o 12 i 16. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro będzie się chmurzyć, na Suwalszczyźnie i na południu miejscami przelotny deszcz i burze. 16 stopni na północy, do 23 na pozostałym obszarze.
7: Autopromocja.
8: Ludzie listy piszą, a my czytamy te listy i rozmawiamy z państwem.
9: Te piosenki wiele mówią o mnie.
10: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
11: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
12: Lista przeboju kształtowała mój gust muzyczny.
13: Miłość na całe życie.
14: Dzień dobry. No, calm down.
15: Dobrze?
16: Ale cudowne to było.
8: Listy na M. Wakacyjna audycja w Trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha, muzyka, słowem, słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
17: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
18: Mateusz Tomaszuk
19: i Michał Nogaś.
7: Autopromocja.
20: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
21: Ale wieczorem też jest miło, prawda? Zapraszamy. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Darek Bugalski. No dzisiaj rozmawiamy o podróżach, o tej najważniejszej. Wybierzcie jedną, bardzo proszę.
8: Linia nocna.
21: Dwie dwójki, siedem trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i na dobry początek drugiej godziny naszego spotkania Leny Krawic.

0: Najpierw pozdrowię piszących. Pan Jurek, taki ładny list napisał, nawet piękny. Pan Jurek, którego pozdrawiam, a on pozdrawia swoją kochaną Marysię, którą kocha. No to ja jestem trochę posłańcem waszej miłości jakby dzisiaj. Pani Martyna też ją pozdrawiam bardzo serdecznie. I Mariusza również. Jeszcze zacytuję ten króciutki list, ale najpierw pani Anna. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słucham pani. Proszę opowiadać.
1: Chciałam państwu opowiedzieć o mojej podróży, która była bajką, można powiedzieć. W sensie, że była tak fantastyczna i przez całe lata myślę o tej podróży, czy ona rzeczywiście się zdarzyła, ale tak, zdarzyła się rzeczywiście, tyle tylko, że była po prostu cudowna. Więc była to podróż do takiego regionu włoskiego, o którym się mało mówi, który się nazywa Bazylikata. I zaczęła się od stolicy tego regionu, która nazywa się Maratea. W Maratei jest olbrzymi posąg Chrystusa, podobny jak w Rio de Janeiro, tyle tylko, że jest jakoś inaczej odwrócony. Odwrócony jest chyba w kierunku gór. Więc pierwsza przygoda, która mi się zdarzyła w tej Maratei, to było przejście na plażę poprzez stalaktyty i stalagmity. W sensie, że przejście było dosyć trudne, ale warto było, bo plaża to była taka olbrzymia, otwarta muszla. Gigantyczna muszla i w tej muszli właśnie była ta plaża, o której tylko wtajemniczeni wiedzieli, z krystaliczną wodą i ta druga połowa muszli stanowiła, powiedzmy, zabezpieczenie od słońca.
0: Ale naprawdę muszla? Bo tak słucham tego, jakoś trudno mi się to wyobrazić. Tak?
1: To znaczy, to było w kształcie muszli.
0: Aha, no dobrze, w porządku.
1: W każdym razie, żeby dojść na tą plażę, trzeba było przejść przez grotę wśród właśnie tych stalaktytów i stalagmitów, które były w kolorze niebieskim, pistacjowym. No, to było coś naprawdę fantastycznego. I to była, powiedzmy, najpiękniejsza plaża, jaką ja w życiu widziałam. Poza tym w tej Maratei znalazłam się w galerii sztuki. Tyle tylko, że ta galeria sztuki to była cukiernia. I w tej galerii sprzedawano ciasteczka zrobione z migdałów. I te ciasteczka były uformowane w różne dziwne kwiaty, formy, zwierzątka i tak dalej. Wszystkie były rozłożone na bardzo artystycznych talerzach i w ogóle cała cukiernia była zorganizowana jak galeria sztuki. W sensie, że sztuką, dziełami sztuki były te ciasteczka.
0: Tak, jasne, rozumiem. Teraz już zrozumiałem.
1: No i z tego, co mi było opowiedziano, że te ciasteczka są tak bardzo słynne, że codziennie są organizowane loty z tymi ciasteczkami do Londynu i do Nowego Jorku. No i powiedzmy, tutaj się kończy Maratea.
0: No dobrze.
1: Ale... A, że weszłam.

0: Weszłam też na to wzgórze, gdzie jest Chrystus, gdzie jest ten posąg Chrystusa i to jest wzgórze, które jest nad portem Maratei i z tego wzgórza widać cały port. No i potem pojechałam w głąb w kierunku gór. W kierunku gór do takiego miejsca, który się nazywa Pollino. I tam jest taka góra, najwyższa góra w tym rejonie Pollino, która się nazywa Dolce Dorme. I z tej góry, jeśli jest piękna pogoda, bezchmurna, widać z jednej strony Adriatyk, a z drugiej strony Morze Śródziemne. W pobliżu tej góry znajduje się najstarsze drzewo Europy, które liczy 1100 lat. Ono się nazywa Pino Loricato, po polsku sosna bośniacka. W każdym razie jej wiek 1100 lat, nawet przeszło 1100 lat, został naukowo sprawdzony. I miejsce, gdzie rośnie ta sosna, nazywa się Ogród Bogów.
1: Pani Anno, dobrze, ale ja rozumiem, że tam jeszcze różne rzeczy są do powiedzenia ciekawe w tej Maratei w okolicach. Ale gdyby pani zechciała jakąś puentę wygłosić, podsumować to jakoś, co było w tym ważnego, pięknego, wspaniałego? Bo to rzeczywiście brzmi fascynująco. Ale
0: wie pan, to była wakacja naprawdę fantastyczna, bo ona po tym, ja objęłam tą sosnę, która miała ponad 1000 lat i muszę panu powiedzieć, że dobrze, że to zrobiłam, bo po jakichś 2 tygodniach przeczytałam w gazecie, że ta sosna została podpalona. A została podpalona przez rolników, którzy mieli pola tam w pobliżu i oni z powodu tej sosny nie mogli tych pól uprawiać i się zemścili w taki sposób. Ale nie spalili jej całkowicie, dlatego że drewno było tak niesamowicie skamieniałe, że ono nie płonęło tak jak świeże drewno i tylko trochę się podpaliło. W każdym razie ta cała moja podróż się skończyła w Materze. Matera to jest miejscowość, gdzie Pasolini kręcił te swoje słynne filmy i tam ludzie mieszkają w grotach.
1: Tak.
0: To jest miejsce absolutnie nie z tej ziemi i jeśli ktoś chce sobie taką podróż właśnie fantastyczną sprezentować, to bardzo polecam.
1: Dziękuję pani bardzo. Pozdrawiam serdecznie.

0: Najpierw byłam Maratea, dłuższa opowieść, a tu krótsza, boskie Buenos. A to jest pan Zbyszek. Dobry wieczór, witam serdecznie. Halo?
1: Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór z Dublina.
0: Oj, była tak. Bardzo mi miło.
1: Dziękuję za Buenos i za Korę.
0: Tak, to jest fantastyczna piosenka, fantastyczna. No dobrze, tak, i proszę opowiadać o swojej podróży.
1: Tak, południowej półkuli jeszcze nie przejechałem, północną prawie całą. Brakuje mi od Toronto do Władywostoku przejechałem pociągiem, przeleciałem samolotami. Brakuje mi tylko do okrążenia globu. Od Toronto do, powiedzmy, Tokio, bo już tam potem do Władywostoku się nie da.
0: No tak, teraz chyba trochę trudno, tak, to prawda.
1: Zdążyłem przed pandemią i przed wybuchem wojny przejechać koleją transsyberyjską. To było moje marzenie życia.
0: Aha. I co, warto było?
1: No bardzo. To było moje właśnie, tak.
0: Bo, ale wie pan, marzenia czasami się okazują w zetknięciu z rzeczywistością, prawda? No dobrze, no i co? Proszę opowiadać.
1: Tak, moje marzenie się zrodziło, kiedy jeszcze byłem w wojsku, jak byłem młodym chłopakiem, powiedzmy. Aha, aha. I musiałem być na poligonie, bo to było jeszcze za dawnych czasów.
0: Tak.
1: I musiałem być na poligonie gdzieś tam właśnie w głębokiej Rosji, w Kazachstanie, ale wtedy sobie cywilnie wymyśliłem marzenie, że kiedyś w życiu przejadę ten Transsybir pociągiem, bo jestem synem kolejarza, więc przejechałem dopiero wtedy, kiedy było mnie na to już nie tylko, że stać, ale kiedy przyszedł ten czas, tak. Właśnie pociągami przez całą prawie 10 tysięcy kilometrów od... No, musiałem z Dublina dolecieć do Moskwy, najpierw do Warszawy, potem do Moskwy. Fantastycznych ludzi oczywiście, bo przede wszystkim, no, tutaj muszę się przyznać, że jestem też, byłem, tak, no, jestem reporterem, dziennikarzem, tak? Aha. Zresztą kiedyś z wami współpracowałem w latach 90. I kocham was od zawsze.
0: Bardzo miło słyszeć.
1: I tak przy okazji, kiedy teraz sobie siedzę, mam parę dni wolnego tutaj w Dublinie, to jak słucham tej teraz audycji, to tak, koniecznie muszę wspomnieć tą podróż życia. Kolej transsyberyjska, mimo tych wszystkich turbulacji i tych strasznych rzeczy, które się dzieją na świecie, mnie się udało spełnić moje marzenie życia. Poznałem fantastycznych ludzi, przeróżnych, z różnych kultur, z różnych światów. No i to jest właśnie najcudowniejsze, żeby właśnie się poznawać i nie kłócić, tylko po prostu spróbować wyciągać z tego wnioski, prawda?
0: Tak, dziękuję bardzo.
1: Tak. Pozdrawiam was serdecznie.
0: Pozdrawiam pana. Wszystkiego dobrego. To może ja teraz

Opowiem swoją historię, bo ja miałem Państwu opowiedzieć o Madrycie. Może jeszcze kiedyś opowiem, ale jakoś mam takie teraz, no pan mnie natknął, pan Zbyszek, mówiąc o tych wojskowych kontekstach. I jeszcze tutaj chciałem to połączyć z mailem króciutkim Mariusza. Długie podróże to łatwizna, te krótsze.

wiadomo. I tam jest taka maleńka miejscowość, która się nazywa Czerwony Krzyż. No i mama miała urodziny, pierwszy dzień wiosny. No i ja mówię, mamo, no to co, może wybierzemy się na jakąś wycieczkę, pojedziemy. No to była taka, to nie była wiosna, to jeszcze była właśnie bardziej zima. No dobrze, wspaniale, jedźmy nad Wigry, pojechaliśmy nad te Wigry. I potem nagle mama mówi, a wiesz, bo tutaj niedaleko jest Czerwony Krzyż, taka miejscowość i tam mój wujek, czyli brat dziadka, to, on był w partyzantce, pojedźmy tam. No i pojechaliśmy we troje z żoną jeszcze, małym samochodzikiem, Jarisem. I tak jedziemy i ten czerwony... I nagle wjeżdżamy w jakiś zupełnie inny świat. W dziką puszczę, no to prawie tajgę. Tak to wtedy wyglądało, potężne sosny, świerki. I my tam wjeżdżamy i potem ja się orientuję, że taką rozjeżdżoną drogę leśną, ja się zorientowałem, że właściwie to jest droga w jednym kierunku. Ja nie mogę zawrócić, nie mogę się zatrzymać nawet, ponieważ są bardzo głębokie takie doły wyżłobione przez samochody wożące drewno. No i błoto. Myślę, o kurczę, aleśmy się wrąbali. No ale trzeba jechać. I to było jakieś, ja nie wiem, wydawało mi się, że to jest bardzo długo. To może było 5 kilometrów, może 10. Trzeba było jechać powolutku, nie zatrzymywać się i broń Boże, żeby ręce nie drgnęły, chociaż miałem stracha. Nie było tam zasięgu. No więc no, bylibyśmy ugotowani. I mama tak siedzi z tyłu i mówi, jakie piękne, stuletnie sosny. A potem nagle mówi, Boże, cośmy zrobili. I tak dalej, na przemian, jedno i drugie. I to było takie piękne. Wróciliśmy do domu, ojciec nas okropnie ochrzanił, bo czuł, że coś się dzieje nie tak. Myśmy nie dzwonili, bo nie było jak. I potem pomyślałem o tym dziadku, który był w partyzantce. Potem okazało się, jak się spotkaliśmy przy okazji już... mama zmarła i była stypa i rozmawialiśmy z rodziną. I córka tego wujka Piotra o nim opowiadała, że rzeczywiście był w tym Czerwonym Krzyżu. Tam była ta ten ich oddział. I odpowiedź rodzinna jest taka, że Niemcy zrobili obławę, a oni uciekając już nie mieli odwrotu, więc mieli jedną możliwość, weszli do jeziora, gdzieś tam w jakieś trzciny. I to trochę tak, jak oglądaliśmy kiedyś takie filmy indiańskie, prawda, że ci Indianie się chowali, tam mieli takie trzciny, przez które oddychali. Więc oni się tam schowali, wleżli pod wodę, siedzieli pod wodą kilka godzin i oddychali przez te rurki. No i to był właśnie dziadek Piotr, czy wujek Piotr. No i jeszcze o nim taka piękna historia. Kiedyś, kiedy babcia została, no właśnie sama, bo dziadek zginął na wojnie. Jeszcze nie było wiadomo, że nie żyje, no ale ona była tam sama, właśnie były dwie siostry same w maleńkim domku, okupacja, okropni ludzie wokół i w ogóle okropne czasy. No i nagle do drzwi stuka oficer Wehrmachtu. Ni stąd, ni zowąd. I okazuje się, że tym oficerem Wehrmachtu był właśnie ten wujek Piotr, który ubrany w ten mundur przyszedł i powiedział: Pietrusia, no bo babcia miała na imię Petronella. Pietrusia, to może ci czegoś potrzeba, może drewna ci przywieziemy. Taka historia, taki człowiek. I pomyślałem potem o tym, że myśmy tam pojechali nie bez przyczyny. To były urodziny mamy, ale też jakoś to była taka podróż, wielka, wspaniała podróż, mimo że to było kilkanaście kilometrów w sumie, no może nie, no kilkanaście w sumie. Ale to była taka wielka, wspaniała podróż, która miała coś w sobie bardzo głębokiego, bo myśmy oddali po prostu honor, cześć temu wujkowi czy dziadkowi Piotrowi. Chociaż mało tam nie ugrzęźliśmy w tym błocie, w środku tego, w tej puszczy, w tym Czerwonym Krzyżu nad Wigrami. No to taką miałem opowieść. A propos zakochać się i się z tej miłości wybrać w podróż. No to właśnie coś jest na rzeczy. Tutaj cytuję jeszcze raz mail Mariusza. I te długie podróże, nie to, że łatwizna, są różne podróże oczywiście. Długie to też nie musi być łatwizna żadna, ale powiedziałem o tej krótkiej, a jakże długiej podróży. To jest moja opowieść, którą wrzucam do wspólnej puli i czekam na Państwa opowieści. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to może jeszcze taka bardzo odległa podróż tym razem. Taki aborygański artysta, wspaniały teraz.

0: Piękne, prawda? Ten artysta się nazywa Jeffrey Gurumul. Ja nie biorę odpowiedzialności pełnej za wymowę. Jeffrey Gurumul Yunupingu i on był aborygenem, a ten język to Yolongu. Pani Julia, dobry wieczór.
1: Dobry
0: Halo?
1: Wieczór.
0: Dobry wieczór. Trochę się pani naczekała chyba, ale przepraszam.
1: To nic. Ja zawsze bardzo chętnie czekam na to, żeby się wypowiedzieć na linii nocnej.
0: No, bardzo się cieszę. To znaczy rozmawialiśmy kiedyś już, tak?
1: Tak.
0: Tak, bardzo mi miło.
1: No to pani z Białegostoku.
0: Cieszę się. To proszę opowiadać o swojej podróży.
1: Dobrze. Więc ja zaczęłam podróżować dość wcześnie, bo jak miałam 16 lat przez Erasmusy, takie projekty można powiedzieć. I o ile bardzo lubię oczywiście być w nowych miejscach, to we wszystkich moich podróżach najbardziej poruszali mnie ludzie i to, jak wiele wnosili do mojego życia. W kwietniu byłam we Włoszech właśnie na takim projekcie i spotkałam się z takim bardzo ciekawym

0: mottem, który jest, brzmi Peace and Love, czyli pokój i miłość. I gdybym nie podróżowała, nigdy bym tego nie poznała, a aplikacja tego motta w moim życiu, kiedykolwiek na przykład jak się na kogoś denerwuję albo kiedy zaczyna mi brakować sił, bardzo mi pomaga. Więc uważam, że podróżowanie bardzo otwiera oczy, niekoniecznie za granicą, też w Polsce.
1: Tak, pewnie, że tak.
0: Po prostu nigdy nie wiemy, na kogo się natkniemy, a możliwe znajomości są nieskończone i podróżowanie to jest coś, co przynajmniej dla mnie nadaje takiego sensu życia.
1: To człowiek czasami zapomina, że takie wartości jak peace and love istnieją, prawda?
0: Tak. I też w domu czasami trudno je odnaleźć, kiedy cały czas jesteśmy w tym samym środowisku, kiedy czasami z niego wychodzimy i obserwujemy, że jest inna energia, że inni ludzie postępują w inny sposób, to bardzo dużo się uczymy.
1: Dziękuję pani bardzo.
0: Dziękuję.
1: Pozdrawiam serdecznie. To zagrajmy teraz Pat Metheny, Last Train Home, ostatni pociąg do domu. Ale jeszcze państwo zdążą, to jeszcze przedostatni pociąg, jeszcze zdążą państwo zadzwonić i opowiedzieć. No to najpierw posłuchajmy, a ja czekam na państwa opowieści.

0: ostatni pociąg do domu, ale przedostatni, jeszcze zdążymy porozmawiać. Jeszcze zdążą Państwo powiedzieć swoje historie. Pani Jolanta, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. No i słucham, proszę opowiadać.
1: Ja mam opowiedzieć o mojej podróży niedaleko, bo po prostu podróżyła z Jelitkowa do Sopotu na piechotkę.
0: Z Jelitkowa
1: ja
0: do Sopotu.
1: Ja na oboje, proszę?
0: Nie, z Jelitkowa, tak? Z Jelitkowa do Sopotu.
1: Z Jelitkowa, tak, do Sopotu. Mhm. Ja wtedy byłam na oboje takim szkolnym. To były wakacje i myśmy po prostu postanowili się z koleżanką, ponieważ było nam trochę nudno. Postanowiliśmy, że pójdziemy w nocy no i do Sopotu, do klubu jazzowego, bo tam wtedy był taki klub jazzowy. I tam pierwsze pójdziemy posłuchać muzyki, bo tam gra wtedy właśnie trio Kosza.
0: Aha, Mieczysław Kosz.
1: Tak. Tak, i to była raz strasznie fajna przygoda, bo byśmy tam przyszły, oczywiście nas nie chcieli wpuścić, bo byliśmy za młode, a do tego wszystkiego jeszcze, żeby było weselej, byśmy nie miały ani grosza, żeby tam byli, żeby się zamówić. To wsiadłem sobie z tyłu, tam było okno takie, które wychodziło właściwie na, prawie że wychodziło to okno na zewnątrz, tak żeby można było się tam przykucnąć. Już tam jadły i to żeśmy słuchały właśnie tej muzyki Kosza i byłby pan Bendarek i pan Martkowski, to było trio Kosza.
0: Aha, tak.
1: Tak. I byliśmy i organizowaliśmy papierosy panu Bendarkowi, bo on palił. Ja pamiętam jedną rzecz, że jak nam podawał chciał te papieroski wziąć od nas, to tak miał plasty, które mu odchodziły razem ze skórą. Przez to jego po prostu granie, to sobie tak pokaleczył ręce, to mu odwisało. To było dla mnie takie przejmujące, taki widok. I tak, jak się skończył koncert, no, skończyło się w ogóle to ich granie, wyszli wszyscy ludzie, to moja koleżanka postanowiła, że ona zerwie kwiatki i da Koszowi za to, że tak pięknie grał. Skoczyła przez okno. Dała mu te kwiatki, a ta jego asystentka, która była z nim, pytał się jej, co to było. Ale ta dziewczyna skoczyła przez okno i tym kwiatkiem ci podarowała. A on mówi tak. On się popłakał, po prostu ja miałam łzy w jego oczach. Tak się wzruszył. I my po prostu musiały stamtąd jakoś dotrzeć do domu. A jeżeli wracały, to myślałyśmy, że w każdym samochodzie, który jedzie, szukają nas już, że wszyscy już się obudzili, że my jesteśmy gdzieś poza obozem i szukają nas. Tak byśmy były spietrane, tak byśmy się bały tego, ale przecież mi nic nie stało, tylko że nie mogłabym wyjść z tego Sopotu, bo była noc. Taki taksówka, jak się zatrzymał się mój dziewczyny, sobie to robicie tak późno, a to przecież nie można tak chodzić po nocach, bo to jeszcze krzywe.

0: spotka. A my nie miały krzywdę mieć, ponieważ jakiś pan, który był akustykiem zespołu ABC, powiedział, że on nas odprowadzi do domu. I tak nas odprowadzał, że jakiegoś kolegę z podrody znalazł. I gdyby nie ten taksówkarz, to nie wiadomo, co by za mnie się stało.
1: Tak.
0: I to była moja taka przygoda, którą pamiętam do dzisiaj, dlatego że dla mnie to było naprawdę przeżycie. Widzieć pana Kosza, który tak pięknie grał, a potem dowiedziałam się, że nie żyje. To dla mnie było coś okropnego, takie, taka informacja. Także to była taka moja podróż nie życia, ale była podróż taka, która mnie dużo nauczyła. Nauczyła przede wszystkim, że nie wierzyć każdemu, nie ufać wszystkim, prawda, bo to jednak trzeba być trochę człowiekiem przygotowanym na każdą rzecz.
1: Tak. Tam
0: może się życiu spotkać człowieka, prawda?
1: Tak. Dziękuję pani Jolanto. Przepiękna opowieść. Pozdrawiam. Dobrej
0: dziękuję
1: nocy.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam moją trójeczkę.
1: Moją trójeczkę. Jak miło.
2: Ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana, ambiya sinana,

Jeszcze może puenty brakuje. Ta puenta może będzie taka. Ja mam tu przed sobą wiersz Piotra Zumera. Ulubione kawałki. Do tej audycji, w ogóle może do naszych spotkań. Puenta.

Ulubione kawałki to te, w których ktoś opowiada jakieś naprawdę drobne zdarzenie z przeszłości, ale tak, że ta zupełnie zwykła rzecz, ognisko nad jeziorem, sen z kimś bardzo bliskim, wspomnienie domu albo wspólne palenie papierosa na balkonie w nieznanym mieście, ni stąd, ni zowąd rośnie w piersiach do czegoś najważniejszego na świecie. Przez chwilę to coś przeszkadza nam w gardle, a my nie wiemy, co to takiego. I z trudem przełykamy zaskakująco suchą łzę. Za jakieś 30 lat, myślimy, nikt nie będzie miał powodu wracać do tej chwili. A jednak ktoś bezwstydnie najmłodszy, kto stał obok, będzie ją odtąd nosił przed oczami, jakby to było wczoraj.

Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję Panie Marcinie za mail. Nie zdążyłem go przeczytać. Ryku, pozdrawiam. I Elu, zdrowia, zdrowia, zdrowia. Dziękuję Państwu, zapraszam za tydzień. Dziękuję Michałowi, Jakubikowi, Darkowi, Pierogowi. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.

0: Autopromocja.
1: Jak obecne zaostrzenie stosunków na linii Kijów-Warszawa przekłada się na sytuację ukraińskich migrantów i uchodźców w Polsce? Czy można mówić o atmosferze przedpogromowej? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z dr Oleną Babakową. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest poniedziałek, 6 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Usterka układu hamulcowego mogła być przyczyną wypadku autobusu w Warszawie. Resort Obrony odtajni wszystkie donacje sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Erling Haaland strzela 2 bramki i Norwegowie eliminują Brazylię z mundialu. 6 osób zostało rannych w wypadku autobusu w Warszawie. Pojazd wraz z pasażerami wjechał w podziemne przejście dla pieszych w okolicach Dworca Zachodniego. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów Straży Pożarnej. Najnowsze ustalenia w sprawie zdarzenia przekazał Robert Dziubak z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Autobus poruszający się ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku kierował się w kierunku Alei Jerozolimskich do Ronda Zesłańców Syberyjskich. Po drodze uderzył staranowo 9 samochodów będących na tej ulicy Bitwy Warszawskiej. I 10 samochód, który, że tak powiem, staranował, będąc już na dojeździe do Ronda Zesłańców Syberyjskich. Razem z tym samochodem 10 wpadł w przejście podziemne.
2: Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku mogła być usterka układu hamulcowego. MON zapowiada odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy. Taką zapowiedź wicepremier i minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz opublikował w mediach społecznościowych. Odtajnione mają być informacje o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie w latach 2022-2026.
4: Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że decyzję o odtajnieniu donacji dla Ukrainy podjął po konsultacji z premierem. Dodał, że informacje o przekazywanym sprzęcie trafiają do prezydenta Karola Nawrockiego, a wcześniej do Andrzeja Dudy. Szef MON zapowiedział również, że służba kontrwywiadu wojskowego zbada, kto dążył do ujawnienia tajemnic państwowych w tej sprawie. Informacje na temat przekazywanego Ukrainie sprzętu opublikował w mediach społecznościowych m.in. polityk PiS Mariusz Błaszczak. Zasugerował, że rząd mógł przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. Podobne zarzuty kierował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Wicepremier napisał, że w warunkach wojny przy naszej granicy każdorazowe działanie przeciwko polskiej racji stanu naraża na szwank bezpieczeństwo Polek i Polaków. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
2: Wchodzenie do lasów, które ucierpiały na skutek gwałtownych burz czy silnego wiatru, może być niebezpieczne, przypominają leśnicy. Zachęcają też do śledzenia ostrzeżeń pogodowych przed wyjściem na długi spacer czy wycieczkę rowerową.
5: Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki wyjaśnia, że na obszarach z powalonymi drzewami mogą pojawiać się zakazy wstępu, a nawet jeśli ich nie ma, to nie należy tam wchodzić.
6: W takim lesie wśród drzew połamanych istnieje pełno naprężeń, które w każdym momencie mogą działać jak jakaś proca i naprawdę doprowadzić do nieszczęścia, więc my zawsze staramy się w takich miejscach wyłączyć możliwość wejścia do lasu.
5: Inżynier nadzoru z podpoznańskiego nadleśnictwa zwraca uwagę, że porządkowanie lasu to długotrwały proces.
6: Wszystko jest kwestia skali. Jeżeli to jest olbrzymi kataklizm, no to czasami zajmuje nam rok, dwa, trzy, żeby to posprzątać. Na szczęście przez ostatnie parę lat takowych nie było.
5: Leśnik zachęca, by przed pójściem do lasu sprawdzić aktualne ostrzeżenia. Apeluje też, by na własną rękę analizować pogodę i w razie zagrożenia być przygotowanym do wyjścia z lasu. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Leśnicy ostrzegają przed niebezpieczeństwami, ale także do lasów zapraszają. Jak bezpiecznie korzystać z lasu, jaki wpływ na zdrowie ma kontakt z przyrodą oraz jakie znaczenie ma drewno będące odnawialnym surowcem. Tego można dowiedzieć się podczas wakacyjnych spacerów z leśnikiem. Akcje prowadzą wszystkie nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Spotkania zaplanowano w każdy piątek do 7 sierpnia, mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak.
7: Chcemy wyjść do ludzi, spotkać się z nimi w lesie, porozmawiać, odpowiedzieć na pytania i pokazać, jak naprawdę wygląda współczesne leśnictwo. Zależy nam na tym, aby las nie był dla społeczeństwa jedynie miejscem spacerów czy grzybobrania, ale także przestrzenią do zdobywania wiedzy i poznawania pracy ludzi, którzy na co dzień o te lasy dbają.
2: Spotkania są bezpłatne, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Norwegia wygrywa z Brazylią.

0: W 1/8 finału piłkarskiego mundialu obie bramki strzelił Erling Haaland, odpowiedział Neymar. Jest 2-1, kończy się mecz. Jeżeli Norwegia wygra, to zmierzy się w ćwierćfinale ze zwycięzcą meczu Anglia-Meksyk. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W ciągu dnia będzie się chmurzyć, na Suwalszczyźnie i na południu miejscami przelotny deszcz i burze. 16 stopni na północy, do 23 na pozostałym obszarze.
2: Autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 muzyczna poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
3: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
4: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Także od poniedziałku do czwartku, od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki zapraszają
5: Agnieszka Szydłowska,
6: Piotr Metz,
7: Jacek Hawryluk,
8: Grzegorz Hoffman.
1: A o stałej porze, czyli o 15, tonacja w piątek zaprasza Michał Margański i w sobotę zaprasza Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
2: Autopromocja.
1: Samo H.

0: Dobry wieczór. Dziś moim gościem w audycji Samocha w programie Trzecim Polskiego Radia jest Iwo Jedynecki. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Dobry wieczór.
0: Po prostu akordeonista i wszystko albo prawie wszystko jasne, solista i kameralista. Iwo wraz ze skrzypaczką Karoliną Mikołajczyk tworzy duet skrzypcowo-akordeonowy, unikalny, nagrodzony paszportem polityki w kategorii muzyka poważna. Trochę minęło czasu, zanim doszło do naszego spotkania, bo albo ty byłeś w podróżach dookoła świata, albo Samocha odpoczywało poza anteną, ale wreszcie się udało. Zależało mi na tym spotkaniu, bo mamy cały czas takie, odnoszę wrażenie, temat aktualny i nie do końca przepracowany. Myślę tutaj o muzyce Filipa Glassa, ale chciałbym, byśmy także porozmawiali o współczesnym repertuarze, który powstaje na twój instrument. Zacznijmy od Bacha, czyli w twoim przypadku od Filipa Glassa właśnie. Opracowałeś na akordeon pierwszy tom etiud fortepianowych Glassa, czyli 10 utworów. Nagrałeś je i wydałeś na płycie firmie prowadzonej przez amerykańskiego kompozytora, czyli Orange Mountain Music. Wiem, że zanim dotarłeś do Glassa, byłeś wielbicielem jego muzyki, no ale rozumiem, żeby opracować muzykę Glassa i wydać ją w jego wytwórni, to trzeba mieć błogosławieństwo samego kompozytora. Bez niego ani rusz. To w jaki sposób dotarłeś do kompozytora i czy zadziałała tutaj teoria 6 stopni oddalenia, według której każdego człowieka na Ziemi dzieli od dowolnej innej osoby maksymalnie 5 osób pośredniczących?
1: A ja to nawet słyszałem, że 3 uściski dłoni, to 5 jednak jest, tak?
0: No widzisz, no, są różne teorie. Właśnie,
1: różne teorie. To będę musiał to jeszcze dokładnie sprawdzić, ale w każdym razie historia moja i tych etiud Filipa Glassa właśnie wyglądała tak, że zaczęło się wszystko oczywiście od stypendium Fulbrighta. Miałem możliwość przez rok studiować na uczelni New York University i przyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych, pomyślałem, że bardzo chciałbym nawiązać jakiś kontakt z jednym z tych wielkich współczesnych amerykańskich kompozytorów. No, nazwisko Filipa Glassa to było właściwie pierwsze, które mi przyszło do głowy. I nawet podczas jednej z pierwszych, chyba to nawet było pierwsze spotkanie moje z moim tak zwanym advisorem tych studiów, czyli perkusistą Jonathanem Hassem, wykładowcą właśnie na New York University. I on w ogóle zaproponował, że Iwo, może by ci Filip Glass koncert napisał. Ja pomyślałem, że pewnie to jest jakiś żart, ale potem sprawdzam biografię tego Jonathana Hassa i się okazuje, że on był tym, który zamawiał na przykład podwójny koncert na kotły i na orkiestrę. Więc pomyślałem, to może coś w tym rzeczywiście jest. Także właściwie kontakt z Filipem Glassem miałem dzięki temu właśnie połączeniu z osobą, która zamawiała już u niego wcześniej utwór. No oczywiście byłem pewien, że to były słowa trochę rzucone na wiatr, no bo oczywiście w tym momencie Filip Glass pewnie te zamówienia ma na parę ładnych lat do przodu. No życzymy mu zdrowia i jak najdłuższego życia, ale myślę, że już może się tak okazać, że jeśli dzisiaj byśmy coś zamówili, to już mógłby kompozytor pewnie nawet fizycznie nie być w stanie tego zrealizować w przyszłości. Natomiast pomyślałem, że można by zrobić tak, jak zrobiliśmy z Karoliną przy okazji sonaty na skrzypce i fortepian pierwszej Krzysztofa Pendereckiego. Więc po prostu wziąć jeden z utworów mojego ukochanego kompozytora i opracować go na akordeon. I padło właśnie na etiudy fortepianowe, które po prostu podobają mi się najbardziej z jego muzyki instrumentalnej. No jest to również jeden z niewielu utworów dedykowany jednemu instrumentowi, poza tym instrumentowi harmonicznemu, czyli fortepianowi. Więc te etiudy, wybrałem ich pierwszy zeszyt, który wydał mi się mniej pianistyczny. Bardziej taki stworzony do tego, żeby zagrać go na innym instrumencie, o innych możliwościach brzmieniowych i wykonawczych. No i na szczęście ten kontakt z managementem

0: kompozytora. Nie zajęło to długo tak naprawdę, bo wystarczyło chyba jedno przypomnienie mailowe, czyli powiedzmy dwa wysłane maile do managementu, żeby była ta rozmowa i była ta zgoda na opracowywanie i potem na nagranie tych utworów właśnie na akordeonie. Także to była wspaniała szansa, którą mam wrażenie, że dostaje się tylko w Nowym Jorku. Coś jest w tym mieście, co sprawia, że wszystko i wszyscy się do siebie zbliżają.
1: Ale czy to oznacza, że wyłącznie kontaktowałeś się z managementem Glassa, czy miałeś także bezpośredni kontakt?
0: Miałem kontakt z managementem. Wiem, że kompozytor te moje opracowania musiał słyszeć, dlatego że te kompozycje były początkowo przeze mnie kilka etiud nagranych i zostały mu wysłane. On ich wysłuchał i dał akceptację. Czyli na tej zasadzie udało się otrzymać tę zgodę na nagrywanie kolejnych etiud.
1: Ale czy akceptował także twoją, że tak powiem, transkrypcję, twoje opracowanie na papierze, czy wyłącznie sferę dźwiękową?
0: Na papierze takim drukowanym to takiego pozwolenia chyba nie mam jeszcze. Pewnie wystarczyłoby, żebym o nie poprosił, ale także dostałem tę zgodę mailową póki co. Oczywiście jest kwestia wydania na przykład tych opracowań, bo...
1: No właśnie, to jest istotne, naprawdę żeby bardzo, też inni mogli korzystać
0: tak,
1: z
0: tego. Tak, bo bardzo wielu, to mogę przyznać szczerze, że bardzo wielu akordeonistów już się od tego czasu do mnie odzywało z pytaniem, czy mam może nuty. Piszą do mnie i mówią, że właśnie zabierają się na przykład za wykonywanie etiudy drugiej. No i co tam na przykład zrobiłem w numerze trzecim? A co na trzeciej stronie? Jak tutaj rozwiązałem ten problem? Czy tę nutę pedałową na fortepianie, czy ja ją trzymam w lewej ręce, czy w prawej? Więc byłoby naprawdę super, gdyby te etiudy niebawem ukazały się również drukiem. Tu oczywiście jest praca na pewno po mojej stronie, bo trzeba te opracowania spisać, no bo ja działam na takiej zasadzie, że gram z nut fortepianowych i po prostu nanoszę na nie swoje poprawki, a najczęściej te poprawki są naniesione po prostu w głowie i w pamięci palców, więc rzeczywiście...
1: Czyli nie masz takiej wersji na czysto?
0: Nie ma takiej wersji. Nie. My to nawet się... Ostatnio tam rozmawialiśmy z Karoliną, że w wielu aspektach jesteśmy tak bardzo śmiesznie po dwóch stronach barykady, czyli jak się spojrzy na nuty Karoliny, to tam jest mnóstwo zapisków. A moje nuty są często czyściutkie, także można by je wydrukować i dać dalej bez żadnych uwag. Oczywiście potem jak na przykład po roku czy po dwóch się wraca do nut, których się nie grało przez rok, to oczywiście jest to na siebie bardzo duże, takich poprawek nie nanoszę, bo czasami jestem w stanie, jest ciężko sobie przypomnieć to, co się wymyśliło w kwestii opracowania, ale no, mój system pracy tak wygląda, ale jak najbardziej te etiudy fortepianowe Glassa z pewnością... W najbliższych miesiącach to opracowanie, mam nadzieję, już powstanie i będzie można się nim dzielić z młodym pokoleniem i starszym też akordeonistów.
1: Ale wygląda na to, że Glassowi te opracowania się spodobały, no bo jednak nagranie ukazało się w jego wytwórni.
0: Tak
1: to jest też rzadkie, bo tam pojawiają się wprawdzie różni artyści, ale to wszystko jest bardzo wyselekcjonowane i niemal wyłącznie chyba pojawia się muzyka Filipa Glassa w tej firmie.
0: Tak, i to było dla mnie ogromne wyróżnienie, bo starałem się postawić na miejscu właśnie kogoś ze Stanów Zjednoczonych, to z akordeonem, ja lubię też dodawać zawsze ten przymiotnik klasyczny, z akordeonem klasycznym, czy akordeonem koncertowym, rzadko mają styczność w Stanach Zjednoczonych, no bo tam w ogóle ten instrument nie figuruje na uczelniach klasycznych, więc...
1: Nie znają akordeonu.
0: Jakby tego akordeonu jest, on się pojawia sporadycznie, ale tam na palcach jednej ręki mógłbym policzyć akordeonistów, którzy grają w miarę regularnie koncerty w Stanach Zjednoczonych, a jednak w Europie ten instrument jest dużo bardziej rozpowszechniony, więc jak starałem się postawić w tej sytuacji tego Amerykanina, który otrzyma, czy to jest Filip Glass, czy jego management, otrzymuje taki cold email, jak to się mówi, chociaż to już nie był do końca cold, no bo jednak miałem polecenie od kogoś, a to jest bardzo, bardzo duży plus i myślę, że to było kluczowe w tym momencie, to pewnie bardzo trudno jest sobie wyobrazić, jak te utwory będą w ogóle brzmiały na akordeonie. I ja w ogóle pamiętam, to było jeszcze przed tym, jak dostałem zgodę na opracowywanie tych utworów. No tak, teraz sobie dopiero przypominam dokładnie, jaki był timeline tego wszystkiego. Więc ja jeszcze nie dostałem odpowiedzi mailowej do czasu, jak właściwie nie poznałem kompozytora osobiście. Ale wyglądało to tak, było takie spotkanie na zasadzie przypadku kontrolowanego. Jak właśnie nie dostałem odpowiedzi na tego pierwszego maila, to ktoś mi podpowiedział, że na mojej właśnie uczelni nowojorskiej, New York University, będzie wykonywany utwór Filipa Glassa, takiego opera. Już nie pamiętam dokładnie, to chyba było Aknaten, ale w każdym razie ktoś mi powiedział, że prawdopodobnie jest duża szansa, że Filip Glass na tym koncercie będzie. No bo bywa tak, że jak są premiery nowych wystawień jego oper, no to on zwykle tam się pojawia. No więc stwierdziłem, no nie mam daleko, jak już jestem w Nowym Jorku, to przejadę się metrem pół godziny z Brooklynu i ciekawe było to, że już na ten koncert

0: Zostały dosłownie 4 bilety na całą salę. I nie wiedziałem, czy wybrać 2 bilety, bo były 2 wolne bilety po lewej stronie na dole i 2 po prawej stronie na dole. Jakoś stwierdziłem, że wezmę te po lewej stronie na dole, jeden bilet. No i oczywiście przed całą operą, no ja tak tam się kręcę po tym teatrze. Szukam, pytam się, czy ludzi, którzy wyglądają, jakby coś wiedzieli. Pytam się, czy słyszeli, żeby Glas był na premierze. Mówią, że słyszy podobno tak, ale nie wiadomo. No i tak już jest drugi, trzeci gong, no muszę już zajmować miejsce i tak będę musiał przeprosić wszystkich, bo to jest ostatnie miejsce w rzędzie. Wchodzę, siadam, patrzę dosłownie tak jak my teraz siedzimy obok siebie, około pewnie 1,5 metra siedzi Filip Glas z menedżerem. Bo obok okazuje się była loża właśnie, gdzie były te VIP-y i był Filip Glas z menedżerem. I w tym momencie ja się przedstawiam i mówię, no okej, to jest ten moment. Nie baczę na to, że to wygląda dziwnie, pewnie trochę głupio. Także odzywam się do tego menedżera, że dzień dobry, jestem Iwo. Jestem... Ah, okej, okay, look, Filip, this is the guy who wants to play your etudes on accordion. I pamiętam, że reakcja Filipa Glasa to był taki, on dosłownie parsknął śmiechem. Także to była moja jedyna interakcja z kompozytorem.
1: I już wtedy wiedziałeś, tak, że się udało.
0: Wiedziałem, że w tym momencie kontakt jest i że w tym momencie ja wyślę swoje nagranie i będzie okej. Okay. Mm-hmm. Więc nagrałem przy pomocy mojego kolegi, takiego saksofonisty, który też doskonale nagrywa wideo i audio muzyką klasyczną. Poprosiłem go dosłownie tydzień później w Filadelfii, żeby mi takie nagranie wykonał. Etiudy drugiej i trzeciej bodajże, bo to były pierwsze etiudy, od których zacząłem. No i wysłałem i no już potem przyszedł mail. Przede wszystkim przyszła odpowiedź i przyszła akceptacja.
1: A powiedz, a gdzie nagrałeś cały materiał?
0: Nagrałem w New York University. Powiedzmy, że reżyseria dźwięku w Polsce jest, powiedziałbym, w klasyce chyba na dużo wyższym poziomie niż w Stanach. Mhm. Jakby też dałoby radę wydać te etiudy, ale stwierdziłem, że jak już coś się robi po raz pierwszy, jako pierwszy akordeonista na świecie wydaje cały zeszyt pierwszy etiud, no to trzeba to zrobić dobrze. Więc stwierdziłem, że nie jest to jednak poziom, który mnie zadowala. Więc odezwałem się do naszej reżyserki dźwięku Justyny Popiel, która pracowała też w dwójce przez parę lat. Ona teraz pracuje w NOSPR-ze w Katowicach i jest naprawdę już moim zdaniem jednym z nielicznych ekspertów na świecie w nagrywaniu akordeonu. Więc pojechaliśmy do, zarezerwowaliśmy 3 dni w Mikołowie w kościele. Nie z takim długim pogłosem, ale jednak w kościelnej akustyce z takim naturalnym pogłosem niczego właściwie nie dodawaliśmy w postprodukcji, jeśli chodzi właśnie o wybrzmienie. No rzeczywiście ten klimat brzmieniowy, byłem już z tego bardzo, bardzo zadowolony. Już z tej drugiej wersji tych etiud. Więc to, jak to zwykle bywa z projektami, które chciałoby się, żeby były na najwyższym poziomie, to trwało trochę dłużej niż się spodziewałem. Ale w zeszłym roku już ta płyta się ukazała właśnie nakładem Orange Mountain Music. Także to było też bardzo miłe, jak ten promocyjny klip ukazał się na social mediach jako kolaborowany post mój i Filipa Glasa. Jednak było to satysfakcjonujące, nie powiem, że nie.
1: Rozpoczęliśmy od pierwszej etiudy, to teraz etiuda numer 2, jedna z pierwszych, które nagrałeś.
0: Tak, zgadza się.

0: Philip Glass, druga etiuda na fortepian solo w opracowaniu na akordeon Iwo Jedyneckiego. Iwo jest razem z nami dzisiaj w audycji Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Philip Glass napisał dwa zbiory etiud fortepianowych. Pierwszy przełożyłeś na akordeon. Co z drugim?
1: No drugi też już przekładam.
0: Naprawdę? W głowie? Czy już naprawdę realnie pracujesz?
1: To jest tak, że ja realnie nad tym pracowałem w styczniu i lutym tego roku. Od tego czasu było tyle pracy z innym repertuarem plus wyjazdy koncertowe, że po prostu już nie miałem, musiałem to na jakiś czas odłożyć. I właściwie z wieloma projektami tak właśnie jest, że przez ten brak czasu, no one się robi często takimi rzutami, więc na ten moment opracowałem etiudę 15, etiudę 11, 13 i z tego co pamiętam też 14 zacząłem robić, ale to było właśnie już chyba tylko było pierwsze czytanie i na tym poprzestałem. No ten zeszyt jest dużo bardziej pianistyczny. Mówię pianistyczny, mając na myśli na przykład spotęgowanie brzmienia takie typowo fortepianowe, które się uzyskuje na przykład dając taką mocną basową nutę w lewej ręce na prawym pedale i na wybrzmieniu jest jakiś pasaż w górę. To są rzeczy, które bardzo ciężko jest przełożyć na akordeon. Znaczy nie tyle jest ciężko przełożyć, jakby da się to przełożyć, ale traci to moim zdaniem. Moim zdaniem takie opracowania, tak samo jak na przykład wykonywanie utworów orkiestrowych na akordeonie, jak zawsze to będzie redukcja.

0: prawda? Zawsze to będzie redukcja, a przekładając z fortepianu, albo na przykład, nie wiem, z klawesynu, w którym dużo tego prawego, znaczy mówię teraz o fortepianie, w którym nie ma mechanizmu prawego pedału używanego tak często. Ten mechanizm, który wstrzymuje dźwięki, daje taką właśnie potęgę brzmienia fortepianu, no to zawsze mam wrażenie, że jest to takie trochę, robi się to w cudzysłowie łyse w brzmieniu. Natomiast na szczęście w tych etiudach, w tym drugim zeszycie, dlatego też się zabrałem najpierw za pierwszy. Natomiast ten drugi zeszyt, niestety to są lepsze utwory, moim zdaniem. Są lepsze, są ciekawsze, po prostu to są ciekawsze utwory. Ja jestem ich dużo większym fanem, jestem wielkim fanem obydwu zeszytów, ale muzycznie bardziej mi pasują etiudy od 11 do 20. I na szczęście już mam pomysł, jak te najbardziej newralgiczne fragmenty przełożyć na akordeon w taki sposób, że nie traci to swojego uroku, a zyskuje być może, na pewno zyskuje inną barwę i być może nawet w wielu miejscach ciekawszą. Także cieszę się na pracę nad tymi utworami jeszcze w najbliższych miesiącach i być może latach, nie wiadomo, bo chciałbym, żeby to były najbliższe miesiące, ale z pracą, w której nie mamy deadline'u, to tak jest, że potrafią się te plany odkładać trochę w czasie.
1: Bo jak rozumiem, po prostu w wolnych chwilach sięgasz do tego drugiego zbioru, tak. Przekładasz go na akordeon i w momencie, kiedy przełożysz i będziesz gotowy, to napiszesz tego maila do menadżera Glasa.
0: Dokładnie tak.
1: Przypomnisz się, powiesz, że to ja, Iwo, spotkaliśmy się w teatrze kiedyś, wydałem płytę. Zgadza się. No teraz będzie łatwiej już, bo pierwsza płyta przecież funkcjonuje, zwłaszcza na rynku amerykańskim.
0: Tak, my w ogóle jesteśmy, w ciągłym kontakcie, ale na przykład będziemy z Karoliną wykonywali na festiwalu w Kazimierzu Dolnym, festiwalu, który się nazywa Imagine Culture Without Borders. To są dni 14-16 sierpnia. Tam będziemy wykonywali Filipa Glassa taki utwór Echorus, który jest jakby zapożyczony. Filip Glass sam z siebie zapożyczył temat z drugiej etiudy właśnie, tej, którą słyszeliśmy przed chwilą. Bo szukaliśmy utworu na dwoje skrzypiec i akordeon. A to jest taki utwór na dwoje skrzypiec i orkiestrę smyczkową, więc też już napisałem parę tygodni temu właśnie do tej samej osoby z managementu Filipa Glassa, żeby też uzyskać tę zgodę, także też już ją mamy, także możemy wykonywać ten utwór. Czekam jeszcze na zgodę od Steve'a Reicha, bo chcemy też Steve'a Reicha utwór wykonać. Duet. Duet, to się chyba po prostu nazywa duet, ale póki co właśnie ani, no właśnie to jest problem, koncert jest za dwa miesiące, za półtora miesiąca.
1: Nie ma odpowiedzi
0: na razie, więc jeszcze, znaczy właśnie od kompozytora co najlepsze jest od jednego managementu, ale nie ma od wydawcy, bo powiedzieli, że jakby oni zgadzają się na wszystkie opracowania, tylko musi być zgoda wydawcy. Natomiast do Boosey & Hawkes napisałem, na razie nikt nie odpisał.
1: Akordeon jest szczególnym instrumentem, bo przecież ta literatura jest dość ograniczona ze względów chociażby historycznych, ale z drugiej strony sięgacie niemal po każdy repertuar możliwy, bo można go przełożyć właśnie na akordeon. Co jest trudniejsze? Przekładanie utworu solowego na akordeon, czy chociażby czterech pór roku Vivaldiego, czy innych zespołów kameralnych i orkiestrowych? No bo takie też grywacie.
0: To jest bardzo dobre pytanie i myślę, że odpowiedź zależy od konkretnego utworu, który się wykonuje. Akurat mówiąc na przykładzie etiud Filipa Glassa, tego pierwszego zeszytu, to myślę, że tak naprawdę może trzy z tych etiud, czy cztery, były rzeczywiście takie, że nastręczały mi sporych problemów i musiałem rzeczywiście sprawdzić wiele różnych opcji, żeby się w końcu zdecydować na tą najlepszą. Chodzi tu przede wszystkim o rozmieszczenie materiału muzycznego pomiędzy głosy akordeonu. Głosy akordeonu mam na myśli to, że my właściwie dysponujemy dwoma instrumentami oddzielnymi, prawą ręką i lewą ręką. One są oczywiście połączone jednym miechem, więc teoretycznie niewykonalne. To oczywiście byśmy musieli wejść w jakieś meandry, z których się doktoryzowałem i podyplomowywałem jako akordeonista, więc może o tym nie będę mówił. Ale raczej no, nie da się zróżnicować dynamicznie lewej i prawej strony. Natomiast są to instrumenty, które posiadają inne stroiki, jakby... Inaczej brzmi lewa ręka akordeonu od prawej ręki, zawsze. I trzeba było się zastanowić w przypadku kilku tych etiud, właściwie wszystkich, jak rozdzielić ten materiał. I czasami rzeczywiście duża ekwilibrystyka następuje, na przykład w etiudzie drugiej. Tam, żeby połapać ten ostinatowy, ósemkowy ruch z nutami pedałowymi w fortepianie, które po prostu się uderza i trzyma na pedale, a jeśli ja chcę, żeby nuta brzmiała, no to muszę ją trzymać cały czas. No to połączenie najniższych nut w instrumencie z tymi, powiedzmy, w środkowym rejestrze, to naprawdę gimnastyka niesamowita i to było na przykład bardzo trudne do opracowania. Natomiast inne etiudy fortepianowe Grasa były dosyć oczywiste. A na przykład opracowując parę lat temu utwór, który ostatnio bardzo często grywamy, czyli Dance Macabre Camilla Saint-Saensa, to było też ogromne wyzwanie.

0: wyzwanie, bo Saint-Saëns napisał dwie wersje utworu, jedną na skrzypce i orkiestrę, a drugą na skrzypce i fortepian, tego, że ta wersja skrzypcowa, fortepianowa to nie jest takie jeden do jednego redukcja fortepianowa, tylko to jest po prostu zupełnie przearanżowany utwór. No więc my tak słuchamy tych wersji akordonowej i skrzypcowo-fortepianowej. No ja sobie myślę, kurczę, z akordonem to musi brzmieć jak z orkiestrą. Nie ma sensu się skupiać na warstwie brzmieniowej, jaka jest w wersji z fortepianem.
1: Tylko trzeba przełożyć orkiestrę.
0: Tak, więc ja dużo więcej czasu spędzałem z partyturą, no może nie dużo więcej, ale dużą część czasu spędzałem z partyturą orkiestrową, żeby potem to oj, na przykład tutaj jest kłopot, jeśli na przykład ktoś by mi powiedział, nie wiem, nie gralibyśmy tego utworu przez 2 lata i by nam powiedzieli, okej, zagrajcie teraz, tu są nuty, no to niestety mogłoby być trudno bez moich zapisków, które zawsze robię w głowie, prawda?
1: Nie, no musisz koniecznie przelać je na papier, tak zwany.
0: O, ale na przykład przelaliśmy ostatnio w końcu na papier, na razie ten internetowy, Vivaldiego, o którym wspomniałeś. To rzeczywiście było też duże wyzwanie, ale w sumie bardziej nie opracowaniowe, tylko bardziej wykonawcze, bo trzecia część Lata Vivaldiego, tak się wydaje, że to jest takie ograne. Wiadomo, że brzmi trudno, ale pewnie nie jest trudne, skoro brzmi trudno. U nas takie panuje taka myśl, że taka zasada, że jak coś brzmi trudno, to pewnie trudne nie jest. Że najtrudniej jest zagrać utwory, które właśnie brzmią tak, jak to po angielsku byśmy powiedzieli, effortless. Ale rzeczywiście, żeby w Vivaldim zrównać ze sobą te wszystkie szesnastki między skrzypcami i akordeonem, to był jeden z najtrudniejszych utworów, które ostatnio żeśmy wspólnie z Karoliną robili. Ale też robi potem ogromne wrażenie.
1: To sięgamy raz jeszcze do zbioru etiud Filipa Glassa, bodaj najkrótsza z tych etiud, czyli 9. w twoim opracowaniu.
0: Zgadza się.

0: muzyka fortepianowa Filipa Glassa w przekładzie na akordeon. Razem z nami w trójce w audycji Samocha autor tych opracowań, czyli Iwo Jedynecki. Jak ci się ich słucha teraz?
1: Z wielką przyjemnością. Kiedyś jeszcze...
0: A masz coś takiego, że chciałbyś jednak może coś zmienić, ewentualnie skorygować?
1: Też, bo to też jest tak z utworami, które się grywa potem na koncertach, bo na szczęście poza nagraniem tych utworów też miałem okazję potem je grać i wykonywać koncertowo. No za każdym razem ma się jakieś nowe pomysły interpretacyjne. I na przykład w końcówce tej dziewiątej etiudy, czy w końcówce właśnie już to jest, ale brakuje mi tego, że na przykład w początkowych fazach tej dziewiątej etiudy nie robiłem takiego sztucznego pogłosu, czyli nie wydłużałem pewnych, niektórych z tych szesnastek czy ósemek, są ósemki w bardzo szybkim tempie, żeby mieć takie wrażenie takiego właśnie prawego pedału fortepianowego. Robię to pod koniec etiudy, nie na początku, a teraz z perspektywy czasu myślę, że bardziej by mi się podobało, jakbym zrobił to inaczej. Ale być może przy następnym koncercie zmienię zdanie. Ale jestem bardzo

0: Bo rzeczywiście one brzmią moim zdaniem bardzo ładnie. Justyna Popiel wykonała znakomitą pracę i też ostatnio też z kimś o tym rozmawiałem, że ja chyba dopiero jak miałem jakieś 25, 26, może nawet 27 lat i studiowałem, miałem właśnie studia podyplomowe, realizowałem je w Niemczech, w Detmold u takiego znakomitego polskiego akordeonisty Grzegorza Stopy, który w pewnym odpowiednim momencie, że tak to dyplomatycznie ujmę, opuścił nasz kraj i edukował się na Zachodzie. Ma zupełnie inne podejście dźwiękowe, jakby do wydobycia, w kwestii wydobycia dźwięku z akordeonu, do właściwie 95%, więcej, jako 99% akordeonistów, których przyjdzie nam słuchać. Więc ja tak naprawdę dopiero od 26-27 roku życia zaczęło mi się podobać, jak ja gram na instrumencie. Zaczął mi się podobać dźwięk. Wcześniej słuchałem swoich nagrań i właściwie zawsze czegoś mi brakuje. Znaczy, zawsze czegoś brakuje, ale nie lubiłem słuchać swoich nagrań. A teraz jakby jest taki rodzaj, może to przychodzi z wiekiem, ale myślę, że trochę z wiekiem, a trochę po prostu rzeczywiście zmieniłem swój sposób gry, swoje podejście do wydobycia dźwięku z tego instrumentu, że teraz po prostu ten akordeon pod moimi palcami brzmi, nie brzmi tak jak akordeon. I to mnie bardzo cieszy, jak wykonując koncerty w duecie z Karoliną Mikołajczyk, ze skrzypaczką i prywatnie moją żoną, to często mamy po koncercie takie reakcje publiczności. Właściwie jest to po każdym koncercie, że mówi, przynajmniej jedna osoba się znajdzie, która powie, to w ogóle nie brzmiało jak akordeon. I
1: to jest komplement.
0: I to jest dla mnie, tak, to jest dla mnie największy komplement, jaki może być. Okay. Nie ma większego komplementu. Nawet pod rękami często wykonawców, którzy grają koncerty na całym świecie, mi czasami brakuje właśnie tego wejścia bardzo dużo głębiej w ten aspekt wydobycia dźwięku na akordeonie, bo akordeon jest instrumentem, na którym, to też zawsze Karolina ma do mnie takie oczywiście żartobliwe, ale pretensje, że u niej wydobycie dźwięku, no to jest naprawdę sztuka. U mnie wystarczy nacisnąć guzik palcem i pociągnąć miech. To naprawdę może zrobić na pierwszej lekcji akordeonu każdy jest to w stanie zrobić. A żeby wydobyć dźwięk ze skrzypiec, to jest parę lat nauki. Tak, to właściwie jest wiele lat nauki, żeby to wydobycie dźwięku było właściwe. Natomiast jest jeszcze inny aspekt gry na akordeonie, bo to można po prostu naciskać guziki i niestety moim zdaniem wiele osób w świecie akordeonowym tak robi, że po prostu naciska guziki. Niektórzy naciskają je szybciej, robią mniej błędów i wygrywają konkursy. Mm-hmm. bo też nie każdy niestety akordeonista, to pewnie jest jakaś kontrowersja, ale no nie każdy akordeonista jest muzykiem, kurczę. I nie każdy będzie miał, i to jest pewnie dotyczy każdego innego instrumentu, nie każdy z nich ma wyczulenie na dźwięk i po prostu to jest trochę tak, jak otwarcie komuś jakichś drzwi, o których istnieniu wcześniej nawet nie miał pojęcia. Ja tak miałem właśnie na tych studiach podyplomowych u profesora Grzegorza Stopy, że po prostu on mi otworzył głowę na zupełnie inny rodzaj wydobycia dźwięku, więc nie tylko się naciska palcem na guzik czy na klawisz, nie tylko się ciągnie miech, ale pomiędzy tym jest jeszcze tyle możliwości wpłynięcia na to brzmienie, że naprawdę to jest fascynująca podróż. Jak już się do tego dojdzie, jak już się ma te podstawy techniczne właśnie, żeby grać szybko i głośno, co jest bardzo punktowane zawsze na konkursach, to potem dopiero przychodzi ten moment prawdziwej pracy, kiedy dla mnie praca nad utworem i gra na akordeonie to jest dopiero przyjemność. Właściwie nie, ja lubiłem grać wcześniej, ale dopiero właściwie od tych 10 lat temu.
1: W konkursach brałeś udział.
0: Nie, no tak, i oczywiście to z sukcesami, ale tak jak mówię, na podstawie nagrań, no to ja swoich nagrań z poprzedniego okresu nie lubię ich.
1: Ale teraz masz już
0: teraz
1: to
0: jest
1: brzmienie.
0: Fajnie.
1: Okej, dobrze. To teraz mamy dla Państwa niespodziankę, bo to będzie utwór napisany dla Ciebie i dla Karoliny, czyli dla Waszego duetu. Rok 2023, dwa słowa powiedz.
0: Tak, to jest kompozytor Edward Smaldone. On był przez wiele lat dziekanem Wydziału Muzyki na Aaron Copland School of Music na University of Queens w Nowym Jorku i zagraliśmy na festiwalu Karola Rathausa, który odbywa się też w Nowym Jorku. Opracowaliśmy jeden z jego utworów na fortepianie skrzypce i tak bardzo mu się spodobała nasza wersja. No to jest nasze błogosławieństwo i czasami przekleństwo, bo potem jest często tej pracy za dużo. Powiedział nam Edward Smaldone, że bardzo chętnie by nam napisał specjalnie utwór dla nas. No i napisał ten utwór, ale potem napisał jeszcze jeden. I mamy wrażenie, że tak co roku on będzie dokładał kolejne utwory.
1: Dla was,
0: tak.
1: Świetnie.
0: Bo rzeczywiście to połączenie instrumentów bardzo mu się podoba. I myślę, że nie ma się czemu dziwić, bo rzeczywiście daje dużo możliwości brzmieniowych. I ten utwór nazywa się While the Sand Still Runs. I w tym utworze słychać, że jest to utwór napisany przez kompozytora muzyki współczesnej, klasycznej, ale jednak zza oceanu. Że ci amerykańscy kompozytorzy mają ten język muzyczny, przynajmniej duża większość z nich, zupełnie inny niż europejscy, gdzie jest dużo częściej usłyszy się utwór awangardowy mimo wszystko, a przynajmniej to jest taka, częściej się to słyszy.

w akademickiej muzyce. Natomiast akademicka muzyka w Stanach Zjednoczonych to jest właśnie coś, co brzmi tak jak ten utwór Edwarda Smaldone, czyli można w nim usłyszeć troszkę takie echa tonalności i trochę echa jazzu moim zdaniem, bo każdy, to też jest różnica między Stanami a Europą, w Stanach właściwie każdy kompozytor i każdy muzyk coś z tego jazzu przynajmniej trochę w swojej edukacji zakosztował i to słychać potem w tych utworach.

0: Edward Smaldon, While the Sun Still Runs z 2023 roku, duo Karina Mikołajczyk i Iwo Jedynecki. Dużo mówi się o Polskiej Szkole Akordeonowej. Oczywiście wiele zawdzięczamy Andrzejowi Krzanowskiemu, wybitnemu akordeoniście, kompozytorowi zmarłemu w 1990 roku. Właściwie zawdzięczamy mu renesans akordeonu w muzyce współczesnej. To jak dzisiaj postrzegany jest twój instrument przez kompozytorów chociażby młodego pokolenia? Chętnie piszą utwory na akordeon, czy jednak wybierają bardziej popularne instrumenty?
1: Ja myślę, że właśnie ten akordeon jest wybierany albo na równi, albo nawet czasami częściej niż takie klasyczne składy, bo myślę, że tak jak saksofon czy perkusja, jest to trochę, jest to instrument XX, a może nawet już XXI wieku, czy z pewnością już XXI wieku, więc dużo powstaje tych utworów na akordeon, bardzo dużo nawet i mamy to szczęście, że mieszkamy i tworzymy i chodzimy na koncerty w Polsce, bo rzeczywiście ta Polska Szkoła Akordeonistyki i Polska Szkoła Kompozytorska może się pochwalić znakomitymi osiągnięciami. Jestem naprawdę zbudowany, jak prezentuje się tę muzykę poza granicami naszego kraju. Właśnie będąc na stypendium Fulbrighta, przywiozłem na przykład utwór Mikołaja Majkusiaka, taki koncert, jak taką muzykę koncertującą na skład różnorodnych instrumentów klasycznych. I to zrobiło ogromne wrażenie na kompozytorach w New York University i również na tych osobach, co przyszły i posłuchały tego koncertu. Ale również jednym z moich ulubionych kompozytorów współczesnych i jednocześnie akordeonistów, bo jest to akordeonista i kompozytor Paweł Janas, grając jego sonatę na akordeon, sonatę numer 1 Infinity. W Stanach Zjednoczonych, jak programuję tę sonatę na koncercie, to jest to zawsze taki hit, że Nie chcę aż powiedzieć, że niezależnie od tego, jak się ją zagra, bo to oczywiście jest kluczowe, ale utwór się sam broni tym, w jak niesamowicie interesujący sposób jest napisany. Nie wiem, czy będzie czas zaprezentować może chociaż ostatnią część, ale czteroczęściowa sonata Pawła Janasa jest napisana w taki sposób, że pierwsza część wykorzystuje głośnicę wyjętą z innego akordeonu, więc podczas gry na akordeonie jeszcze dmuchamy w tę głośnicę, która wygląda jak taka harmonika ustna, wydobywając... Przepraszam, to jest druga część. Wydobywając takie multifony. Mhm. W pierwszej części właśnie też jest bardzo ciekawie zaprezentowana możliwość przestrojenia, jakby rozstrojenia akordeonu w taki trochę sztuczny, mechaniczny sposób. Trzecia część to jest, nazywa się Stereophonic, więc jest prezentacja możliwości stereofonicznych akordeonu. I czwarta część tej sonaty to jest taki finał, właśnie zawsze to mówię w Stanach grając koncerty, że takie połączenie Filipa Glassa z Hansem Zimmerem i rzeczywiście no zawsze jak wybrzmi ostatni dźwięk tego utworu, to po prostu owacje są bez końca, bo jest to absolutnie fantastycznie napisany utwór, czerpiący oczywiście ze zdobyczy poprzednich epok, ale w bardzo nowoczesny sposób. Także jestem wielkim fanem i pozdrawiam z tego miejsca mojego dobrego znajomego Pawła Janasa.
0: Mamy świetnych akordeonistów, co więcej...

0: Michał Stochel wygrał ostatnio konkurs Eurowizji dla młodych muzyków i to jest właśnie akordeonista, czyli tak jakby jest. Mamy zupełnie nowe, młode pokolenie muzyków, którzy idą w świat.
1: Żyjemy w dobrych czasach dla akordeonu.
0: Bardzo ci dziękuję za wizytę u nas w studiu. Jakie plany wakacyjne?
1: Teraz mieliśmy bardzo dużo wyjazdów w ostatnich miesiącach. Teraz trochę czasu spędzimy w domu, ale więc no właśnie, nie mamy w domu klimatyzacji, a w obecnych temperaturach praca nad nowymi utworami jest o ten jeden stopień mniej przyjemna. No więc akurat oczywiście na ten czas wypada praca nad nowymi utworami. Przede wszystkim będziemy pracować nadal nad wariacjami goldbergowskimi, które gramy pod koniec sierpnia na festiwalu goldbergowskim w Gdańsku. Będziemy grali nowe utwory właśnie Filipa Glassa, Steve'a Reicha, Marii Szymanowskiej, Józefa Elsnera. Będziemy grali sonatę na festiwalu Elsnera właśnie w Łazienkach Królewskich 30 sierpnia, więc dzień po Goldbergu, no to będzie wyzwanie zagrać dwa takie różne recitale po sobie. Także
0: wszyscy chcą słuchać akordeonu.
1: Tak, i jeszcze zapraszam również na festiwal Warsze Muzyk, na którym będą Kinder Totenliedemalera w Harmonium Duo, czyli dwa akordeony, ja z Hubertem Giziewskim i Marcin Zdunik na wiolonczeli, czyli pieśni, ale bez śpiewaka, tylko ze śpiewakiem na wiolonczeli. W cudzysłowie.
0: Iwo Jedynecki był dzisiaj moim gościem w audycji Samocha. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: To może na zakończenie oddajmy głos Pawłowi Janasowi.
1: Zdecydowanie.
0: Niech zagra chociaż fragment swojej sonaty.
1: Jak najbardziej.
0: Jacek Hawryluk, bardzo dziękuję. Samocha powróci za tydzień.

Sandra Suska, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na świąteczne wydanie trójkowej audycji muzycznej Dym na wodzie. Dlaczego tak? No bo w dymie zawsze jest święto, gdy nową płytę wypuszcza w świat zespół Deep Purple.

To oczywiście tylko moja osobista opinia, ale mam wrażenie, że dawne patenty nagraniowe w mistrzowskim wykonaniu nadal się sprawdzają. 24. album studyjny legendarnych Purple nosi tytuł Splat. No jest rozpisaną na 13 odcinków muzyczną opowieścią o metaforycznym końcu ludzkości w wymiarze fizycznym, który zostanie zastąpiony przez cyfrowe fantomy. Jako producent sesję nagraniową nadzorował ten sam od lat Bob Ezrin, a zgrany pięcioosobowy skład deklarował powrót do swoich rockowych korzeni. Jak to wypadło? Posłuchajmy.

The Beating of Wings, jedno z tych 13 nowych nagrań grupy Deep Purple z albumu Splat. Część brytyjskiej prasy muzycznej spekuluje, wywodząc tę myśl z okładki płyty, że to może być pożegnalny śpiew Iana Gillena. No, w końcu gardło każdego wokalisty ma swój kres, ale na razie nie ma takich deklaracji. Co więcej, jest bardzo duża trasa koncertowa. Będą jesienią w Polsce, w Łodzi. No, widziałem Purple wielokrotnie, ale pewnie znów pojadę zobaczyć, jak pięciu wspaniałych artystów śpiewa i gra na swoich wciąż jeszcze fizycznych instrumentach.

Deep Purple, nowa płyta, duża trasa. No to jeszcze nie jest koniec tej wspaniałej kariery. Natomiast swoją pożegnalną, jak się wydaje, płytę wydał znakomity angielski gitarzysta Snowy White.

Snowy White, gitarzysta, wokalista, twórca piosenek, znają go Państwo doskonale. 78-letni angielski artysta wydał album zatytułowany The Finishing Touch, kropka nad i. No, pożegnanie z karierą, tak by to wskazywało. Zaczyna się płyta od instrumentalnej kompozycji Open Water, to przed chwilą, a dalej mamy już piosenki. Wszystkie napisał i nagrał Snowy White.

studiu, ale praktycznie nagrywane na żywo. Czysty dźwięk gitary, model Les Paul Gold Top to jego specjalność. Snowy White and the White Flames, album The Finishing Touch, poruszająca opowieść o życiu z muzyką, rozpisana na 10 utworów. Oto piosenka tytułowa.

No i tak brzmi ten koniec, ta kropka nad i. To w pełni autorski album. Snowy White napisał wszystkie utwory, muzykę i słowa. Jest producentem płyty, wykonał miks utworów, namalował także autoportret na wewnętrzną okładkę. Album The Finishing Touch będzie z pewnością powracał w audycji Dym na wodzie. To skoro jesteśmy przy wspomnieniach, pożegnaniach, życiu z muzyką, w ostatni weekend czerwca w Toruniu odbyła się jubileuszowa 20. edycja Festiwalu Legend, Festiwalu Rocka Progresywnego imienia Tomasza Beksińskiego. Koncerty tradycyjnie bezpłatne dla publiczności zabrzmiały w amfiteatrze przy Muzeum Etnograficznym. Wystąpił tam m.in. zespół Eau des Iles.

To surowy, taki roboczy jeszcze fragment występu w Toruniu grupy Odezil, która odebrała specjalną nagrodę za swoją ubiegłoroczną płytę The Finest Hour. Być może po stosownym opracowaniu powstanie z tych nagrań album koncertowy. Ta jubileuszowa edycja Festiwalu Rocka Progresywnego imienia Tomasza Beksińskiego była zagrożona. Rok temu zmarł Janusz Bożko, zwany Jaśkiem, organizator i dobry duch imprezy. Stowarzyszenie produkujące to wyjątkowe wydarzenie jednak przetrwało i kontynuuje dzieło swojego byłego szefa, bardzo ciepło wspominanego przez wszystkich muzyków, którzy mieli okazję z nim współpracować. Do tego grona należy także warszawska wokalistka Joanna Forbrot, która w Toruniu wystąpiła rok temu, a teraz nagrała poświęconą pamięci Jaśka piosenkę, która została odtworzona na festiwalu w toruńskim amfiteatrze.

pamięci Jaśka piosenka Zostanie światło. Muzyka i aranżacja Romuald Forbrot, słowa i śpiew Joanna Forbrot. No więc festiwal rocka progresywnego w Toruniu miał tym razem dwóch jakby bohaterów, żegnanych, wspominanych, redaktora i organizatora, menedżera. Obaj nie byli muzykami, a jednak wnieśli ogromny wkład do tego, aby ludzie wciąż słuchali muzyki, aby ta muzyka ich do siebie zbliżała. Program trzeci, Dym na wodzie. Pozostaniemy w kręgu śpiewających pań. Oto Beth Hart.

Opowiadałem już Państwu, że Beth Hart od maja odbywa europejską trasę koncertową. Troszkę nadrabia zaległości jeszcze ubiegłoroczne. No i z okazji tej trasy wypuściła na rynek rozszerzoną wersję swojej ostatniej płyty You Still Got Me. Na tym wydawnictwie pomieszczono 6 bonusowych nagrań, a 4 z nich to takie wydłużone wersje znanych już utworów. No i w przypadku utworu, który usłyszymy za chwilę, każda sekunda ma swoją wartość.

To, jak sądzę, najważniejszy i najbardziej przejmujący utwór z albumu You Still Got Me, nosi tytuł Don't Call the Police. Beth Hart jest kobietą po przejściach, przejściach poważnych, no i gdy ona tworzy, a potem wykonuje taką pieśń, to ciarki na plecach są większe niż zwykle. Polski występ 14 lipca na Torwarze w Warszawie. Amerykańska wokalistka jest w pełni swojej kariery. Zapowiada się ciekawy koncert. Pozostaniemy w kręgu pań śpiewających, w każdym razie w rolach głównych. Kolejnym wykonawcą jest zespół ze Stanów Zjednoczonych The Pretty Reckless.